zakończmy dzisiejszy kącik dumowy, chociaż to nie był kącik, tylko całe dumowe lochy. Zakończmy go zespołem z nich wszystkich chyba najbardziej popularnym, takim, z którego powrotu nie tylko ja bym się ucieszył, ale który narobiłby sporo zamieszania na scenie. Oczywiście chodzi o grupę Cathedral, czyli kolegów Bolt Throwera z dzielni. Cathedral powstali też w Coventry w 1989 roku, kiedy Lee Dorian odszedł z Napalm Death. To jego właśnie wrzaski słyszymy na połowie legendarnego debiutu Napalmów, czyli Scum. Lee zostawił swoją macierzystą kapelę akurat w momencie, kiedy ona rosła w siłę, bo nie podobało mu się, że styl grupy dryfuje w stronę death metalu, a za tym gatunkiem nie przepadał. Inna sprawa, że w grupie, którą wtedy powołał do życia, też nie miał drzeć się do grindu, tylko poszedł w zupełnie inną stronę, skierował się ku źródłom, by pokłonić się ojcom, założycielom z Black Sabbath czy Pentagram. Cathedral robił to jednak na swój sposób, bardziej współczesny, lekko psychodeliczny. Robił to po swojemu i robił to znakomicie. Już od debiutanckiego albumu Forest of Equilibrium z 1991 roku aż do śmierci.

grupy w 2013. Propozycje powrotu muzycy tego brytyjskiego zespołu wyśmiewają czasami publicznie. No a swoją drogą pewnie za sceną nie tęsknią, bo większość składu Cathedral nie porzuciła gry i nawet nie porzuciła gry wspólnej, bo pod innym szyldem, czyli Septic Tank, wzięli się za Krustpunka. Głównym zajęciem Lee jest natomiast prowadzenie wytwórni Rise Above, odpowiedzialnej za triumfalny powrót Doomu i Stonera oraz sklepu płytowego i komisu w północnym Londynie, gdzie zresztą na półkach znaleźć można nie tylko metal. I am Matthew Hopkins, Witchfinder.

Jestem oddanym fanem większości prezentowanych dzisiaj zespołów, ale właśnie, większości, nie wszystkich. Miałem co prawda krótki epizod fascynacji brytyjską grupą Balsagot. Przeszło mi jednak, bo wszystko w tej muzyce było za bardzo, wszystko było przesadzone, nawet jak na kryteria obowiązujące w świecie metalu. Ich muzyka była bombastyczna, pompatyczna, przeładowana pomysłami, nie zawsze najlepszymi. Świetne fragmenty w Balsagot sąsiadowały ze słabymi, groteskowymi, śmiałość w wizji z bezwstydnym kiczem. Ale jednego Balsagot odmówić nie można. Byli oryginalni, robili to po swojemu. Byli niczym operator betoniarki, który do bębna wrzucił płyty Yes, Cradle of Filth, Nocturnusa i Manowar, do tego książki o Conanie z Cimmerii, komiksy o Himenie oraz trochę przygodowych gier komputerowych. Balsagot powstał w Sheffield i aktywnie działał przez równe dwie dekady, aż do 2013 roku, kiedy cały skład grupy zostawił na lodzie wokalistę Byrona Robertsa, formując na boku zespół Cull, grający mniej więcej to samo. No ale bez Byrona to jednak nie było. To samo, kariery nie zrobili. On za to zajął się pisaniem literatury fantasy oraz poezji i chyba nawet z powodzeniem.

Z jednej strony z radością powitałbym powrót grupy ISIS, a z drugiej strony zupełnie go sobie teraz nie życzę, bo Aaron Turner nie dość, że robi wspaniałe rzeczy w Sumac, wspaniałe, chociaż no chyba niestety niedoceniane, to jeszcze okazał się doskonałą częścią zamienną w Neurosis, który wydał fantastyczną płytę i który zaczyna koncertować i są to koncerty bardzo, bardzo wyczekiwane przeze mnie również. To wszystko jednak nie zmienia faktu, że z pilnych uczniów Neurosis właśnie ISIS był najpilniejszy, a w dodatku z lekcji wyciągał własne wnioski. Nie ma mowy o kopiowaniu, nie ma mowy o udawaniu, wchodzeniu w nieswoją skórę, tudzież

też w za duże buty. Taki na przykład album Oceanic z 2002 roku do dziś się broni, a kiedy się ukazał, zdobył dla Isis publiczność nie tylko w świecie metalu i okolic. To standard, w odniesieniu do którego powinien być oceniany cały post-metal. Piał z zachwytu jeden z recenzentów, no i posłuchajmy, dlaczego tak bardzo mu się to spodobało.

fiński zespół Sentenced. Przez całe lata 90. czarował publiczność, również nad Wisłą, zgrabnym połączeniem death metalu z heavy metalowymi melodiami oraz eleganckim gotyckim cieniem. Największym obiektem kultu była przynajmniej u nas płyta Amok z 1995 roku, ale chyba wszystko, co Finowie wydali w tamtej dekadzie, przyjmowane było z entuzjazmem. W 2005 Sentenced nagrali płytę zatytułowaną The Funeral Album, album pogrzebowy, no i wywróżyli sobie zły los, bo zespół zawiesił wtedy działalność, a Mika Tenkula, czyli gitarzysta i główny autor muzyki w Sentenced, niestety kilka lat później zmarł dość nieoczekiwanie na zawał serca, komplikując plany powrotu grupy na scenę, a wielu by się ucieszyło, choć muzyka to niewesoła.

Dan Lilker, weteran amerykańskiej sceny, współzałożyciel Anthrax, oznajmił w 2014 roku, że z okazji swoich 50. urodzin robi sobie prezent w postaci zakończenia działalności grindowego potwora Brutal Thru. Niewiele później tenże sam człowiek złożył do grobu grupę Nuclear Assault, znakomitą thrashową formację, która w latach 80. może nie chodziła w pierwszej lidze, ale zawsze była świetna i oryginalna i po prostu jej brakuje. Lilker natomiast, choć tak spieszył się na emeryturę, teraz na niej się nudzi. 3 lata temu na festiwalu Brutal Assault wskakiwał na scenę jako gość na chyba 5 różnych koncertach. 2 lata temu z kolei na Obscene Extreme zagrał z kolegami z Czech set złożony z piosenek nieodżałowanego Brutal Thru. Daj Dan spokój, po prostu wracaj najlepiej z obiema kapelami naraz.

teraz też będzie na plasterki. Amerykańska grupa Angel Corps doprowadziła death metal do jego skrajnie brutalnej granicy. Za nią jest już raczej groteskowo, już jest świat grindu, no, a Angel Corps nie chcieli być groteskowi, nie chcieli być zabawni. Angel Corps to mizantropia i nihilizm na sterydach. No więc jak tu za nimi nie tęsknić? Od wydania ostatniego póki co albumu grupy, czyli Of Lucifer and Lightning, minęły prawie dwie dekady i na powrót chyba nie możemy liczyć, na pewno nie prędko, bo muzycy są aktywni w innych projektach. Gene Palubicki przede wszystkim w świetnych Malefic Throne i Perdition Temple, natomiast Pete Helmkamp w odrodzonym niedawno Order from Chaos zespole, który też bardzo lubię i który bardzo chętnie na koncercie zobaczę, no ale cóż, Angel Corps jest tylko jeden.

0: pozostajemy w świecie ekstremy i pozostaniemy w niej już do końca audycji. Teraz zespół December Wolves z Bostonu, który nie był jakoś szczególnie ważny ani wpływowy, a zatem szerokie masy za nim nie tęsknią. Na pewno December Wolves nie są kuszeni intratnymi propozycjami od dużych festiwali. No ale co robić, ja uwielbiałem ich płytę z 98 roku zatytułowaną Completely Dehumanized, czyli całkowicie odczłowieczeni. No i tak to brzmiało. Black Death Industrial, maszyny, hałas. Czego tu nie lubić? Potem był jeszcze jeden album u progu nowego stulecia, po czym grudniowe wilki przepadły we mgle.
1: Take this as a warning. Whoa!

wiele było i niemało jest zespołów o nazwie Katarzys, ale ja na pożegnanie dzisiaj chciałbym westchnąć za tym Katarzys ze Zwickau w Saksonii. Katarzys wściekle black metalowym, totalnie black metalowym, doprowadzającym tę formułę właściwie do ostateczności. Zespół był aktywny w pierwszej dekadzie tego stulecia, pozostawił po sobie garść demówek i splitów, epkę Fourth Reich oraz trzy albumy. 666 to pierwszy z nich, Crucifixion to drugi i World Without End na pożegnanie. Katarzys nigdy nie rozpalali wyobraźni małolatów, nie stali się pupilkami mediów jak na przykład Deathspell Omega, po prostu bawili się zapałkami przez jakiś czas w tej swojej Saksonii i w końcu przestali. Na powrót chyba nie ma co liczyć, bo były lider zespołu, czyli Drag, w cywilu Axel Zeihäuser, jest cenionym naukowcem, dyrektorem Instytutu na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Wienie, socjologiem badającym m.in. skrajnie prawicowych ekstremistów, mowę nienawiści i takie tam. Pan profesor zaśpiewa nam dziś na dobranoc. Słyszymy się za tydzień.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

nie mija nic, tańczymy tango. Oto piękna fortancerka, która dawno zmarła w moich rękach.

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: Jak słychać, to właśnie się stało. Minęła piąta.
2: Trójkowy budzik.
1: 12 dzień sierpnia, środa. W ciągu dnia pogodnie, sporo słońca, ale zero deszczu. Bardzo przyjemna temperatura, ciepło, ale nie gorąco. Najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce maksymalnie 25, najchłodniej w Koszalinie 19. Biometr korzystny, ale ciśnienie wysokie. Dzisiaj jest to dzień pracoholików i dzień słonia. Z pewnością, słuchając Trójki, pewne jest, że nikomu słoń na ucho nie nadepnął. Wchodzimy, jak słychać, konkretnie, mocno, bez zahamowań, na ostro. 35 lat temu Metallica zaprezentowała światu czarny album. Ela Różycka, Michał Żołądkowski, minuta po piątej. Już. Dzień dobry.

0: 5,5 minuty po 5, trójkowy budzik, niczym wejście smoka, ale to nie Bruce Lee akurat, lecz Metallica. Z Metallicą do 6 jeszcze się usłyszymy. A co słychać u Państwa? Co było słychać w temacie ulubionych seriali sprzed lat?
1: Nemocnice na kraju miasta, czyli słynny szpital na peryferiach, doktor Strossmayer i doktor Sowa. Słynne powiedzenie doktora Strossmayera: gdyby głupota potrafiła się unosić, to by latała pani jak gołębica. Grzena za pultem, to jest wyborne.
0: Ciekawe, że czarnego albumu Metallica słuchałem namiętnie w Czechach, w Nachodzie, spędzając tam z kolegami 2 upojne tygodnie. Na szczęście do szpitala na peryferiach jednak nie trafiliśmy. 35 lat temu, jak to się powszechnie mawia, było, minęło, ale wspomnienia wyborne. A jeżeli chodzi o sportowe emocje, chwile, momenty, no to były wczoraj wieczorem radosne 100 metrów przez Płocki. Mistrzostwa Europy, Pia Skrzyszowska, srebro. Po 7 w sporcie, w serwisie sportowym na pewno więcej na ten temat. No to co, to pobiegajmy sobie za wcześnie, żeby przez te Płocki lepiej do ciebie. Na szczęście to niedaleko. Bryan Adams w trójce. Run to you.

0: 5.13, trójkowy budzik, to Lucky Again, mamy dzień pracoholików. Proszę pamiętać zawsze, że z trójką zawsze robi się lepiej. Ale są wakacje, czas urlopów, zalecamy oszczędne jednak świętowanie. Z tego co widzę, Romek Wójcik to akurat w opozycji nie oszczędza się, czyli serwis o 6 będzie, jak to się mówi, tu i ówdzie na tip-top. Pełny bukiet najświeższych informacji, wydarzeń, tego co z pewnością ważne i co warto wiedzieć na dzień dobry. Tymczasem, wracając do seriali sprzed lat.
1: 07 Zgłoś się, którego oczywiście pod koniec lat 70. i na początku 80. lat mój ojciec zabraniał mi oglądać, bo to był film dla bardzo dorosłych osób, jak wtedy uważano. Ale chciałem opowiedzieć o pięknym przedsięwzięciu w Augustowie, zlot sympatyków 07 Zgłoś się. A ja z żoną należymy do tych szczęśliwców, którzy kwalifikujemy się do tej 150-osobowej gromadki ludzi, spośród 60 tysięcy, którzy właśnie są sympatykami serialu 07 Zgłoś się. Spotykamy się w ośrodku Skowronek, tam gdzie był nagrywany odcinek Hieny. Na tym pomoście po 50 latach opalają się dzisiaj nasze żony. Oczywiście nie tak samo jak pani Szapowska, ale zawsze. Super, hiper, naprawdę fajna imprezka.
0: Dziś też będzie okazja się wykazać po 9. Jak to będzie? Jaki to będzie temat? Tym razem listów na M. Na pewno do 6. Jeszcze państwu dam znać. Na razie Tanita nam uroczo pośpiewa na dzień dobry. To właśnie dziś Tanita Tikaram ma urodziny, urodzona w Niemczech. Uwaga, korzenie indusko-fidżijsko-malezyjskie. Ale śpiewa nam już teraz po angielsku.

trójka, no. Słychać jakoś, dobrze słychać od rana, można z przyjemnością się zasłuchać. This is not America, David Bowie i Pat Metheny. Ten drugi kończy właśnie dzisiaj 72 lata, dziś 12 dzień sierpnia i to dziś także. Przecież wieczorem zaćmienie słońca pełne w części Islandii, kawałkach Hiszpanii i Portugalii, a u nas częściowe. Najobszerniejsze zaćmienie z tego, co czytamy w Polsce w Kotlinie Kłodzkiej, czas między 19.10 a 19.20. Jak się przygotować do tego zaćmienia, to o tym też będzie. Zapraszamy do trójki przed ósmą. Na razie, proszę Państwa, 22,5 minuty po piątej, to Pat jeszcze raz, ale tym razem z Anną Marią w trójce. Tam, gdzie nie sięga wzrok.

0: Trójkowy budzik to ten właściwy pierwszy krok we właściwą stronę. 26 minut po piątej. Co robić w wakacje?
1: Co można się bawić analogowo? Otóż za moich czasów bawiłem się na podwórku w podchody. To była wspaniała zabawa moich dziecinnych lat.
0: Tylko strzałki rysujemy albo ustawiamy stosunkowo blisko siebie. Dziś natura będzie sprzyjać zabawom na świeżym powietrzu. O pogodzie to, proszę Państwa, powiemy sobie mniej więcej za 4 minuty, bo teraz o innej grze, ale też uroczy duet.

0: budzik.
1: Trójkowy budzik, no i jak pięknie gra gitara już w Trójce od samego rana, 29 minut do 6. Miało być o pogodzie, no to proszę bardzo, sporo słońca dzisiaj w całym kraju, na pewno nie będzie padać, czyli również bez zaburzeń, bardzo przyjemna temperatura. Najchłodniej w okolicach Koszalina 19 stopni, ale ponieważ będzie świecić słońce, no to wiadomo, że w słońcu będzie cieplej, najcieplej dzisiaj. Na Podkarpaciu i w Małopolsce maksymalnie 25 stopni, biometr będzie korzystny. Wracamy do tematu takiego wiodącego muzycznego. 35 lat temu premiera czarnej płyty Metallica, tuż po 5:00 Enter Sandman, to żeby było stabilnie na początku dnia, to na drugą nóżkę, jak słuchacie teraz Unforgiven, Lara Różycka, Michał Żołądkowski.

jak słuchać części metalowe również w trójkowym budziku. 22 minuty do 6. Kto z Państwa chce więcej Metaliki i wcale niekoniecznie z czarnej płyty, to polecam muzyczną pocztę UKF między 12 a 14. Tomek Żąda dziś będzie grać na żądanie, choć może lepiej to tak po prośbie. Czarna płyta Metaliki premiera, a u nas też dokładnie 35 lat temu T-Love wystrzelili pocisk miłości. To z tego krążka, jak słyszymy teraz utwór tytułowy. Pocisk miłości. Trafiony, zatopiony.

0: Tylko 13 minut do 6 po 9. List z 1994 roku, dzięki któremu będzie o głosach, głosach trójki, między innymi.
1: Kto mnie uczył muzyki 50 lat temu? Piotr Kaczkowski, Marek Gaszyński, no oczywiście pan Marek Niedźwiecki, no i do tej pory cały czas pan Piotr Baron. Także ja jestem im wdzięczny, a najbardziej to jestem wdzięczny swojemu koledze Januszowi, do którego z kolegą chodziliśmy na lekcje matematyki. On nas po prostu douczał matematyki społecznie. Wtedy on nas nauczył słuchać dobrej muzyki. Ta muzyka do dzisiaj, no muszę powiedzieć, że w tej chwili nawet młode pokolenie, czyli bardzo lubię słuchać pan Justyny Grabarz właśnie i jej muzyki, którą ona w trójce prezentuje.
0: Jakie to ważne są i były korki z matematyki, żeby znaleźć w sumie ten właściwy wynik, trójkę. O ludziach, o głosach, o audycjach Listy na M dzisiaj przez 3 godziny serwować będzie Mateusz Tomaszuk. A wymieniony Piotr Baron też dzisiaj na antenie trójki po 22, jego 3 wymiary gitary. Tymczasem już w trójkowym budziku artysta, którego Piotr bardzo ceni, zresztą ja tak samo, Mark Knopfler, właśnie dzisiaj kończy 77 lat. Zatem już teraz Dire Straits w klimacie Dzikiego Zachodu.

0: I to jest właśnie tytuł Once Upon in the Time on the West. Dokładnie tak, Dire Straits w trójce, tak się zawahałem. Jakoś taka niejasna sytuacja na zegarze u mnie wystąpiła, albo może mam jakąś zaćmę, zaćmienie słońca wieczorem, a u mnie już z samego rana. Ale konkretnie teraz już dobrze widzę. 7 minut do 6, trójkowy budzik finiszuje. Kolejny odcinek tego porannego serialu. To jeszcze o kilku państwa ulubionych serialach sprzed lat.
1: A czy pamiętacie jeszcze Szoguna z Richardem Chamberlainem? Miłego dnia, do widzenia.
0: No oczywiście, że pamiętamy niedzielny wieczór w telewizji, tyle tylko, że później spanie najtrzeba było rano szorować do szkoły.
2: Przypomniało mi się, nie wiem, czy animowane też wchodzą w grę. Marceli Szpak dziwi się światu. To było coś. Pozdrawiam,
0: trzymanko. A to jest fajne wskazanie. Marceli Szpak dziwi się światu. Później w filmie Jasminum pojawiło się takie hasło. Co się dziwisz? O ptakach to też sporo na antenie trójki i mamy jeszcze jeden głos.
3: Czarne chmury historyczne. Perypetie pułkownika Dogierda ściganego przez rajtarów. O tyle był to fajny serial, że w takim tempie był każdy odcinek. I kończył się taką stop klatką na końcu, że człowiek nie mógł się doczekać, co będzie dalej. Pozdrawiam.
0: To u nas w zasadzie, jeżeli chodzi o audycję poranny budzik, to też taka stop klatka. Było o tych ptakach między innymi, a Ryszarda Ridla to zagrał akurat kot, Tomasz Kot. 21 lat temu odbyła się premiera filmu Skazany na bluesa. A wracając do czarnych chmur, to dzisiaj w naturze takowych nie będzie. Dzisiaj słonecznie, przyjemnie, przyjemna również temperatura. Więcej na pewno o pogodzie tuż po 6 po naszym serwisie, który zaprezentuje Romek Wójcik. Wcześniej, nie, no w zasadzie to później, po serwisie. Zapraszamy do trójki w imieniu Roberta Grzędowskiego. A na nas czas. Ela Żużycka, Michał Żołądkowski. Udanego dnia. Pamiętam.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Żegnamy reklamy.
3: Halo Ziemia, tu program Trzeci Polskiego Radia, jest szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Zapraszamy na serwis trójki, Romuald Wójcik.
4: Halo Ziemia obiecana. Pia Skrzeszowska przegrała złoto o tysięczną część sekundy, ale za to wyraźnie wygrała srebro na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. Dla takich ludzi nie będzie litości, mówi premier o nadużyciach w przekazywaniu pomocy powodzianom. Bashar al-Assad został zaocznie skazany na śmierć. Były syryjski dyktator od 2 lat jest gościem Putina. Pia Skrzyszowska, wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez płotki. W Birmingham złoto wywalczyła Holenderka Nadine Visser, która wyprzedziła Polkę o przysłowiowy włos.
5: Tą jedną tysięczną jedynie, no bardzo mało to jest medal, ale lekko mi to boli, że niestety mam tylko srebro. Ale oczywiście to jest cała kolekcja, mam teraz faktycznie full pakiet i myślę, że po prostu za 2 lata w Chorzowie znowu będę na pierwszym miejscu. Ale cieszę się, bo o to tu chodziło, żeby zdobyć medal.
4: Dla Pii Skrzyszowskiej to 4. medal Mistrzostw Europy w karierze. Gorącym żelazem zostanie wypalony każdy przypadek nieuczciwego dysponowania pieniędzmi dla powodzian, mówi szef rządu. Stanowisko wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego straciła Anna Konieczyńska. Firma jej męża otrzymała środki z programu pomocy. Działaczka Koalicji Obywatelskiej została też zawieszona w prawach członka partii. Sprawą zajmuje się CBA, prokuratura i Ministerstwo Rozwoju.
6: Premier nie krył oburzenia, podkreślał, że najważniejsze jest, żeby instytucje państwa działały i żeby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane.
7: Ktoś, kto miał władzę w ręku, żeby wydać publiczne pieniądze polskich podatników na pomoc ludziom, którzy ucierpieli, jeśli wydał je w sposób niewłaściwy, poniesie naprawdę bardzo surowe konsekwencje.
6: Donald Tusk zaznaczył, że rząd spodziewał się, że może dojść do takich sytuacji, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Przypomniał, że w ciągu 2 lat wypłacono 8 miliardów złotych na pomoc dla powodzian. Podkreślał, że konsekwencje poniesie każdy, kto coś ma na sumieniu.
7: I nieważne, czy ktoś jest członkiem Koalicji Obywatelskiej, czy jakiejkolwiek innej partii, to w jeszcze większym stopniu obciąża tylko taką osobę. Nie będzie litości dla takich ludzi.
6: Szef rządu zapowiedział, że kontrole będą prowadzone wszędzie tam, gdzie pojawiają się wątpliwości co do prawidłowości przyznawania pomocy. Sylwia Białek, Polskie Radio.
4: Polska coraz bardziej staje się partnerem Stanów Zjednoczonych, mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk. W Łodzi powstanie

0: Centrum serwisowe dla śmigłowców Apache. W tej sprawie podpisano dwie umowy offsetowe.
1: Dzięki offsetowi i tym inwestycjom w Łodzi i w Dęblinie możemy zrobić absolutny skok technologiczny dla naszego kraju. Chciałbym też podziękować żołnierzom Wojska Polskiego, w szczególności pilotom śmigłowców, bo to również wasza zasługa, że utrzymywaliście zdolności mimo tego, że nie mieliście czym latać.
0: Polska kupiła 96 śmigłowców Apache. Podpisane umowy offsetowe dotyczą technologii, napraw i remontów. Ich wartość to 440 milionów złotych. Bashar al-Assad, były syryjski dyktator, został skazany na śmierć. Wyrok wydał zaocznie sąd w Damaszku.
2: Assad, który rządził Syrią do grudnia 2024 roku, został skazany za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Morderstwa i tortury były masowo dokonywane na jego rozkaz przez aparat państwowy w czasie 13-letniej wojny domowej. Szacuje się, że zginęło ponad 500 000 ludzi, a kilkadziesiąt tysięcy wciąż uznaje się za zaginionych. Ponad 5 milionów Syryjczyków, czyli około 1/5 ludności kraju, nadal pozostaje przesiedlona wewnątrz Syrii. Obalony Bashar al-Assad razem z najbliższą rodziną zbiegł do Moskwy, gdzie od tego czasu mieszka. W trwającym od kwietnia procesie oprócz Bashara al-Assada na karę śmierci skazano 6 innych wysokich rangą funkcjonariuszy dawnego reżimu. Milena Rashid Szehab, Polskie Radio.
0: Będzie pomoc dla poszkodowanych beneficjentów programu Czyste Powietrze. Chodzi o osoby, które zostały oszukane przez nierzetelnych wykonawców pobierających zaliczki. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie. Szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska mówi, że nowe przepisy pozwolą wojewódzkim funduszom ochrony środowiska do wstrzymania dochodzenia należności za nierozliczone dotacje.
3: Będzie to możliwe potem, jak formalnie rodzina pokrzywdzona złoży zawiadomienie do prokuratury, do organów ścigania i rozpocznie się proceder ścigania sprawcy wyłudzenia. Gdy organy ścigania rozpoczną postępowanie karne, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wniosek beneficjenta będzie mógł zawiesić spłatę należności.
0: Na dziś kwota nierozliczonych zaliczek w programie Czyste Powietrze wynosi 285 milionów złotych. Według szacunków resortu klimatu problem może dotyczyć nawet 8 tysięcy rodzin.
4: Klimat.
0: Na dziś powietrze praktycznie w całym kraju jest bardzo dobrej jakości, w kilku miejscach dobrej, a według wskazań stacji pomiarowych tylko w Inowrocławiu dostatecznej. W tej chwili z odnawialnych źródeł energii pochodzi 7% prądu w polskiej sieci. Najwięcej produkują turbiny wiatrowe. Zielone godziny dziś prognozowane są od 11 do 15. Warto wtedy korzystać z urządzeń elektrycznych. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Rześki poranek wita nas z okolicami 10-12 stopni w większości kraju, ale do wczesnego popołudnia zrobi się przyjemnie ciepło. Od 19 stopni dziś będzie na Suwalszczyźnie do 24 w centrum i na południu kraju. Co ważne, a może nawet najważniejsze, zachmurzenie w ciągu dnia będzie na ogół małe, podobnie wieczorem.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: To dziś wieczorem zaćmienie słońca, zjawisko przewidywalne jak polska polityka. W poniedziałek Wirtualna Polska ujawniła aferę z pomocą dla powodzian. Jest środa, jesteśmy na etapie Donald Tusk się rozsierdził, zapowiedział rozliczenia. Niedługo przyjdzie czas na powrót do szarej polskiej rzeczywistości. 6 minut po godzinie 6:00, tu Trójka i audycja poranna. Zaczynamy na początek Kini, Everybody's Changing.

0: Już prawie 10 po szóstej.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Audycję realizuje Maciek Załęcki, program przygotował Kuba Witkowski, telefony odbiera od państwa Stanisław Perzyna i ja się nazywam Robert Grzędowski. Zaczynamy, 224 dzień roku, słońce wzeszło o 5.14, zajdzie o 27, ale zanim zajdzie, czeka nas wspaniałe wieczorne widowisko.
2: Pan po okulary do oglądania zaćmienia?
3: Tak, tak, zgadzam.
2: Razem z synem?
3: Razem z synem, dla syna, tak.
2: I gdzie będziesz oglądał to zaćmienie?
4: Na dworze, w ogródku.
0: Około 19 zacznie się najgłębsze od 27 lat zaćmienie słońca widziane z Polski. Państwo już przygotowani? Dwie dwójki i siedem trójek, jakby co? A praktyczne wskazówki pojawią się dziś w porannej audycji. Ale zajrzymy też do Wielkopolski, do okolicy mocno narażonej na skutki suszy.
5: Tam jest taki mur, tam dalej, przy tej restauracji, to trzeba przy murze było iść, bo była woda. A teraz po prostu jest to około, no ja ile tam, 500 metrów już nie ma wody.
0: Szczegóły około 6.40, dziś poranna audycja, około 6.20 nawet, teraz przeglądam te plany, a więc zaczniemy dziś od tematu z Wielkopolski. Będziemy państwa zapraszać na kino letnie w Trójce, będziemy mieli wejściówki, proszę nasłuchiwać, znak sygnał padnie i to jeszcze przed siódmą, a po siódmej rozmowa o unijnej dyrektywie Right to Repair i o tym, czy w Polsce została ona wprowadzona, a jeśli nie, to dlaczego nie? Chyba spodziewamy się odpowiedzi, przynajmniej na to pierwsze pytanie. To jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki, mamy 11 po szóstej.

0: Paul McCartney, Come Inside w porannej audycji w Trójce. Niestety susza, proszę państwa, mimo ostatnich nawałnic daje się we znaki. Najbardziej ta hydrologiczna. O niskim poziomie w Wiśle mówiliśmy wczoraj w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, a dziś sprawdzimy, jak jest z jeziorami, bo niestety te na przykład na Pojezierzu Gnieźnieńskim z roku na rok wysychają. W niektórych akwenach poziom wody spadł o kilka metrów, a linia brzegowa cofnęła się daleko od pomostów i ławek. Czy są w ogóle szanse, by poziom wody wrócił kiedykolwiek do tego sprzed kilkunastu lat? No i jak obecnie wygląda sytuacja na jeziorze Powickim? To sprawdzał Maciej Szefer, z którym już teraz się łączymy. Dzień dobry, Maćku.
1: Dzień dobry, kłaniam się. No,
0: przyglądałeś się temu, jak wygląda sytuacja. Widziałeś to na własne oczy. Faktycznie w Powidzu czy w okolicach jest tak źle?
1: Jest nieciekawie. Nie lubię słowa źle, dlatego odpowiem tak dyskretnie, że jest naprawdę sytuacja dość trudna, bo faktycznie te drabinki, które schodzą z pomostów, które powinny zapraszać nas do wody, one teraz wiszą nad wodą i ten widok co najmniej jest niepokojący. Jedyne, co jest w zasadzie, co jest stałe dla tych jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego, to fakt, że ta woda w nich cofa się równomiernie w wielu zbiornikach, ale oczywiście w tych najmniejszych jest sytuacja najtrudniejsza, no bo jezioro Powickie, choć też cofnęło się o wiele metrów, no to ono jest dość duże samo w sobie i jakby ten efekt po prostu jest nieco mniej widoczny na pierwszy rzut oka. Ale ja rozmawiałem o tej sytuacji z panią Jadwigą, która od 40 lat przyjeżdża nad jezioro do Powidza i ona mówi wprost, o ile obniżył się poziom wody.
2: Kilkanaście metrów. Tam jest taki mur, tam dalej, przy tej restauracji, to trzeba przy murze było iść, bo była woda. A teraz po prostu jest to około, no ja ile tam, 500 metrów, już nie ma wody.
1: Rozmawiałem też z turystami, którzy przyjechali do Powidza, z Łodzi i chcieli skorzystać z jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego i w zasadzie robią to. Oni mi powiedzieli wprost, co ich przyciągnęło.
3: Jesteśmy w Giewartowie i robimy sobie wycieczki dookoła jeziora.
4: Was też przyciąga ta czysta woda, czy ta infrastruktura rowerowa wokół?
3: A trafiliśmy tutaj generalnie dlatego, że to jest najczystsze jezioro w Polsce. Dlategośmy tutaj przyjechali pierwszy raz.
1: I to jest fakt. To jest jedno z najczystszych jezior w Polsce. Te jeziora Pojezierza Gnieźnieńskiego, one w ogóle są, jeśli chodzi o jakość wody, po prostu znakomite. To jest kilka metrów widoczności, ale też tej wody po prostu w tych zbiornikach jest mniej. Główną przyczyną tego problemu jest wieloletnia działalność kopalni odkrywkowych węgla brunatnego. Mam tu na myśli to wszystko w skali regionu, bo myślę tutaj o kopalniach pod Koninem. Wyrobiska musiały być odwadniane, a pompy, które odprowadzały tereny odprowadzały wodę z terenu tych kopalń, one tworzyły tak zwany

0: tak zwany lej depresyjny, czyli spore znaczenie miała ta kopalnia, ale też postępująca susza i zmiany klimatyczne też przyczyniają się do tej trudnej sytuacji. Działalność górnicza odegrała jednak kluczową rolę i o tym rozmawiałem trochę z innym turystą. Pan Przemysław przyjechał z Dolnego Śląska i on mówił, że ubytki wody widać nawet na przestrzeni 2 lat.
1: Miałem okazję już być tutaj gdzieś wcześniej, 2 lata temu, natomiast no dzisiaj to, tak mówię, to tylko przejazdem chcieliśmy zobaczyć, czy to się coś pozmieniało, bo generalnie tutaj ta woda wysycha, nie? To tak też, żeby to trzeba zauważyć, że w tej chwili jest to trochę inaczej wygląda, niż wyglądało to kiedyś, to jezioro bardzo obniżyło poziom.
0: Jeśli widzimy coś na przestrzeni 2 lat, to znaczy, że tej wody naprawdę ubywa dosłownie w oczach. A filarem tego regionu po Jeziorze Gnieźnieńskiego jest turystyka i lokalna gospodarka opiera się właśnie na tym. Przedsiębiorcy już odczuwają skutki zmian, no bo wielu turystów po prostu pyta, czy ta woda jest, ile tej wody jest i czy mają gdzie wypoczywać i gdzie się ewentualnie schłodzić. Teraz wiadomo, że dominują tam krótkie wycieczki, ale też rozrasta się infrastruktura. Ja pytałem o aktualną sytuację wójta, który jest jednocześnie prezesem Stowarzyszenia Powickiego Parku Krajobrazowego, wójta Powidza Jakuba Gwita.
2: Susza ta hydrologiczna dotyka również jeziora Powickiego Parku Krajobrazowego. Ten stan, poziom wód nie jest zadowalający w tym sezonie, ale tej wody cały czas w tych akwenach jest dużo i ona jest czysta. To nas niezwykle cieszy.
0: Jednym słowem, jest problem, został on zdiagnozowany, jest też rozwiązanie, ale ono jest, można powiedzieć, bardzo trudne, nie powiem karkołomne, ale na pewno potrwa to wszystko wiele lat. Pytanie, czy tyle lat mamy, my jako społeczeństwo, jako obywatele, żeby czekać na rozwiązanie tego tematu. Rozwiązaniem jest uzupełnienie tej wody, której brakuje w tym leju depresyjnym dla całego Pojezierza. Chodziłoby o to, żeby doprowadzić ją z kanału Ślesińskiego i Warty, ale pod warunkiem, że w Warcie będą nadwyżki tej wody i taka jest zależność. Doprowadzenie jej do zamkniętych pokopalnianych wyrobisk, napełnienie tych odkrywek pozwoliłoby na podniesienie całego lustra wody i to by na pewno przystopowało wysychanie jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego. Ja wiem, że to brzmi w sposób dość niełatwy, ale faktycznie o tym myślą samorządowcy, eksperci, ale też po prostu naukowcy i taki jest plan na ratowanie jezior całego Pojezierza. O tym mówił mi Jakub Gwit.
2: Mamy świadomość, że musimy trzymać rękę na pulsie i coś robić, żeby zadbać o poprawę tych zasobów wodnych. Stąd realizacja tego dużego projektu samorządów, ZEPAK-u pod patronatem pani minister klimatu i środowiska dotyczącego ratowania zasobów wodnych, przywrócenia wody bliżej tych terenów, przerzutu wody z Warty do zbiorników po odkrywkach węgla brunatnego w pierwszym etapie.
0: To wszystko jeszcze dopiero się rozpoczyna, cały ten proces on rusza, także wszystko jeszcze przed nami, ale przed nami też drugi kilka tygodni jeszcze wakacji i pięknej pogody. Ja zapraszam serdecznie jako Wielkopolanin, Poznaniak na Pojezierze Gnieźnieńskie, bo to są Małe Mazury, to jest dla tych, którzy lubią imprezy, Wielkopolska, Ibiza. Naprawdę jest jeszcze gdzie odpoczywać, nie ma obaw, że coś wysycha, że tej wody po prostu nie ma. Warto przyjechać na Pojezierze Gnieźnieńskie. Nawet zażyć tych czystych jezior, ale też zobaczyć, jak ta sytuacja po prostu się zmienia.
3: A Maćku, wciąż jest rzeczywiście to Pojezierze Gnieźnieńskie taką mekką polskich nurków, bo zdaje się, że to nurkowanie, zwłaszcza w Jeziorze Powickim, to jest jedna z ważniejszych atrakcji regionu.
0: To jest to i żeglowanie też na Jeziorze Powickim szczególnie, gdzie wieje zawsze. Od lat tam bywam i od lat tam wieje po prostu. Ale faktycznie nurków widziałem, nie udało mi się z nimi porozmawiać, bo byli za daleko po prostu. Ale Jezioro Powickie, Jezioro Budzisławskie, to te zbiorniki, czy Jezioro Niedzięgiel, gdzie faktycznie warto nurkować i wciąż tam. Przejrzystość tej wody to jest po prostu coś niesamowitego, naprawdę warto.
3: Polecamy Państwu i podpowiadamy. Można odwiedzać wielkopolskie jeziora, nawet jeśli, jak słyszymy, sytuacja z suszą hydrologiczną brzmi poważnie, a relacjonował tę sytuację Maciej Szefer. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

A kto oglądał wczoraj wieczorem bieg PiS z Krzyszowskiej? No, powiem państwu, że patrzę na zdjęcie z fotofiniszu i próbuję dostrzec, gdzie tu niby jest ta jedna tysięczna sekundy na niekorzyść Polki. Nawet powiedziałbym, że to pija z przodu. No ale podobno sędziowie mają do dyspozycji jeszcze jedno ujęcie i trzeba im zaufać. O jedną tysięczną przegrała pija z Krzyszowska z Nadine Wiesel i zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy w biegu na 100 metrów przez płotki. Nie narzekamy, jakby co.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.

0: za 1 grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na Brelok z preszakiem za 1 grosz.
2: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:30. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik.
9: Rosja przygotowuje się do mobilizacji tuż po wrześniowej imitacji wyborów parlamentarnych, ostrzega prezydent Ukrainy i dodaje, że Putin planuje przeprowadzić do końca roku jedną dodatkową i szybką mobilizację kilkuset tysięcy Rosjan, a w przyszłym roku jeszcze jedną na podobną skalę. My przygotowujemy się do własnych aktywnych działań, aby maksymalnie utrudnić Rosji realizację tych planów. Wyznaczyłem naszym służbom wywiadowczym i specjalnym odpowiednie zadania, oświadczył Wołodymyr Załański. Do 250 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar trzęsienia ziemi, które w poniedziałek nawiedziło zachodnią Kolumbię, poinformowała agencja Reutera. Trwa akcja ratunkowa z udziałem wojska. Wielu ludzi mieszkających w dotkniętym kataklizmem regionie nad Pacyfikiem nadal jest pozbawionych prądu i podstawowych usług, co utrudnia ratownikom zadanie. Miało być zielone światło dla żółtych tramwajów w Śląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Dotychczas były one czerwone. Z pomysłem lokalnych władz nie zgadza się jednak część mieszkańców. Powstała nawet petycja w tej sprawie. Szukamy kompromisu, mówi Piotr Wiśniewski, jeden z autorów inicjatywy.
10: Mamy też swoją kontropozycję, którą umieściliśmy w swojej petycji online, żeby zastosować oczywiście ten nowy schemat oznaczania GZM, jeżeli chodzi o piktogramy, o numery i oznaczenia także dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast, żeby te tramwaje pozostały w kolorze czerwonym z kremowymi akcentami, tak jak ma to miejsce dziś.
9: Kompromisem może też być pomarańczowa alternatywa jako pośrednia barwa między czerwienią a pożądaną przez samorząd żółcią. Kolejny serwis w trójce o 7:00.
8: Rześki mamy poranek, taki na bluzę, ale do wczesnego popołudnia zrobi się przyjemnie ciepło. 19 stopni będzie na Suwalszczyźnie, w większości kraju już 20 kilka, do 24 w centrum i na południu. Co ważne, zachmurzenie w ciągu dnia będzie na ogół małe. Tych chmur więcej pojawić może się tylko na krańcach północno-wschodnich i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki za 28 minut 7:00.

Halo, halo, a teraz Państwo mnie słyszą? Mam nadzieję, że tak. Mam tu taki przedmiot, z którym nie mogę się rozstać, mimo że trochę tłumi, a przyda się tak naprawdę dopiero wieczorem. Może domyślają się Państwo, o co chodzi. 2 2 i 7 3.

0: Dziś środa, 12 sierpnia, ale może warto pomyśleć o piątku i zaplanować już piątkowy wieczór. Nasza propozycja to letnie kino w Ogrodzie Trójki i film Baby Teeth, oglądany na leżakach. O tym filmie więcej opowie kuratorka naszego cyklu, Katarzyna Borowiecka.
1: To jest film, który na mnie zrobił ogromne wrażenie i wspominam go z ogromnym wzruszeniem, dlatego się bardzo ucieszyłam, kiedy okazało się, że będziemy mogli go Państwu pokazać 14 sierpnia w kinie w Ogrodzie Trójki. To jest film australijski, film o bardzo specyficznym momencie w życiu dorastającej dziewczyny, kiedy ona się po raz pierwszy zakochuje, ale też bardzo szczególna jest sytuacja tej dziewczyny, ponieważ ona cierpi na bardzo poważną chorobę i jest dodatkowym kloszem przez rodziców, chroniona. Ta historia rozgrywa się pomiędzy tą dziewczyną, chłopakiem, który coraz mocniej wchodzi w jej życie, no i właśnie rodzicami. I to jest film, który na pewno nie można powiedzieć, że jest łatwy, ale z pewnością podnosi na duchu, z pewnością pokazuje bardzo piękną stronę człowieczeństwa i daje wiarę w ludzi. Więc tym bardziej się cieszę, że już w ten piątek będziemy go oglądać.
0: Tak, piątek, 21, Ogród przy Myśliwieckiej i film Baby Teeth do obejrzenia w doskonałym towarzystwie, do tego na leżakach. Zapraszamy, mamy wejściówki na to wydarzenie. Kto jest chętny, musi się po nie zgłosić telefonicznie do Staszka Perzyny, 22 i 7 trójek.

0: A co to sprawia, że tak dziwnie słychać pana redaktora? Dwie dwójki i siedem trójek.
1: Myślę, że ten przedmiot, co tłumi, to jakieś szkiełka do oglądania zaćmienia słońca, przydymione.
2: A to nie są przydymione szkiełka, bo im nie ufam, ale trop jest dobry.
3: Robert ma na sobie maskę spawalniczą, łatwiejna.
2: No, maska spawalnicza, dokładnie, a w zasadzie taka tarcza do trzymania jedną dłonią i tak zakupiłem taką specjalnie na dzisiejsze zaćmienie słońca, bo przyznam się, na co dzień nie spawam.
4: Dzisiaj mamy to 80% zaćmienie słońca. Wszyscy czekamy oczywiście, ja z filtrem zrzutnika Krokus, żeby oczu nie zniszczyć. Dokładnie za tydzień, też w środę, mamy 139. rocznicę 100% zaćmienia słońca w Polsce. I ono wtedy trwało 40 sekund i zainspirowało Bolesława Prusa do napisania Faraona.
2: No proszę, a to by się Bolesław Prus ucieszył na wieść o tym, że za rok będzie całkowite zaćmienie słońca widziane z Egiptu. To dopiero niesamowita sprawa. To w tym roku całkowite będzie widziane z Hiszpanii, z Islandii, także z Portugalii, generalnie z Półwyspu Iberyjskiego, a w Polsce około 80% już dziś wieczorem.

0: zaćmienie.
1: Panie redaktorze, niech się pan już zlituje, bo ja specjalnie od 5 słucham Trójki, żeby się dowiedzieć, przez co dzisiaj to zaćmienie oglądać, bo cała rodzina skłócona, co wypala oczy, a co nie wypala, proszę o pomoc.
0: Eksperci mówią, że najlepsze są specjalne okulary do oglądania zaćmienia, do dostania w sklepach astronomicznych, ale maska spawalnicza DIN 13 lub DIN 14 też jest bezpieczna. 10 minut pozostało do godziny 7. Teraz News albo Fake News i Kuba Witkowski.
2: News albo Fake News.
3: Dezinformacja i hejt karmią się naszymi emocjami. Niestety wciąż ulegamy tym emocjom i kolportujemy nieprawdę. A jednym z przykładów są sprawy zajść i ataków, przy okazji których w internecie co i rusz pojawiają się sugestie czy wręcz stwierdzenia, nie wiedzieć na jakiej podstawie, że aktu agresji dopuściła się osoba z zagranicy. Tak też stało się i wciąż się dzieje wokół brutalnego ataku w Kamiennej Górze. W piątek podczas miejskiego festynu 15-letni chłopiec został ugodzony nożem, trafił do szpitala i wciąż trwa walka o jego życie.
4: Jesteśmy z tobą! Jesteśmy z tobą! Jesteśmy z tobą!
3: Skandowali pod szpitalem znajomi chłopca, ale te krzyki wsparcia niestety przykrywa niemy krzyk internetu. Internetu, który już wskazał winnego.
5: Ukr podźgał Polaka. Miało być zatuszowane.
3: To tylko jeden z wielu komentarzy, jakie znalazłem. Skala zjawiska jest tak duża, że głos zabrało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Swoje dementi i apel wystosowała też lokalna kamiennogórska policja.
6: Informujemy, że nieprawdą jest, jakoby w zdarzeniu uczestniczyli obywatele Ukrainy.
3: Mówi starsza aspirant Anna Słowińska.
6: W tym zdarzeniu brali tylko i wyłącznie udział obywatele polscy.
3: Ale co z tego, skoro dementi niestety rzadko kiedy ma siłę porównywalną z fałszywymi oskarżeniami.
7: Trzeba brać pod uwagę dwie rzeczy, że te fałszywe przekazy, one nie są pojedyncze, tylko bardzo często się pojawiają. Czasem to są dokładnie takie same przekazy, tak? Słowo na różnych platformach, w tym samym momencie, z różnych kont.
3: Doktor Bartosz

0: Kicior, socjolog i medioznawca z AGH w Krakowie.
1: No a dwa to nie jest coś, co się zaczęło teraz, tylko to jest coś, co jest grzane, że tak powiem kolokwialnie, od kilku lat, to więc teraz daje większe plony i jest duża szansa, że no, zostaną wykorzystane już te nastroje, które zostały, że tak powiem, zasiane, a nawet już wyhodowane przez te lata.

0: im ten pierwszy przekaz. No dobra, może w tym wypadku nie, ale wiecie, trzeba być czujnym i tak dalej, jakby.
1: Tego typu ziarno sieją między innymi służby rosyjskie, warto o tym pamiętać. Skłócenie Polaków z Ukraińcami jest na rękę właśnie Rosji. Rosji, która jest mistrzynią propagandy i zamętu, a te karmią się właśnie emocjami i to silniejszymi niż prawda, której mają służyć późniejsze, ale mało skuteczne sprostowania i dementi.
0: Co jest mega istotne, nie mamy za bardzo możliwości zatrzymania tego, bo nie mamy żadnych środków prawnych, które mogłyby później zostać użyte, żeby ukarać kogoś, kto to robi. Jak się okaże, że to jednak nie był obywatel Ukrainy, aha, okej, okay, sorry. Tak? I nie mamy zupełnie żadnych możliwości, żeby kolejne takie przypadki się nie wydarzały.
1: Dlatego kolejny raz prosimy o ostrożność w rozpowszechnianiu tego typu internetowych niesprawdzonych informacji. Nasza nieufność i dystans są tu najlepszą bronią. Kuba Witkowski, do usłyszenia.
2: News albo fake news.

0: Ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce
1: i to tylko na tych muzycznych.
0: Musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
1: Co weekend, gdzie indziej.
0: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
1: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
0: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
1: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
0: Do usłyszenia
1: i do zobaczenia.
0: Gosia Jakubowska.
1: Ania Lalka.
2: Na program zaprasza PKO Bank Polski, partner główny Bittersweet Festival.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
5: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 12 sierpnia, jest siódma. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
10: Największe w Europie centrum serwisowe dla śmigłowców Apache powstanie w Łodzi. To skok w bezpieczną przyszłość, mówi premier. Rząd przyjął projekt ustawy zmieniającej prawa autorskie. Chodzi m.in. o wyższe zarobki artystów. Przez 27 lat nie było tak głębokiego zaćmienia słońca nad Polską. Wieczorem księżyc przysłoni ponad 80% słonecznej tarczy. W Łodzi powstanie centrum serwisowe śmigłowców Apache z amerykańską firmą Boeing. Podpisano w tej sprawie dwie umowy, tak zwane offsetowe. To skok w bezpieczną przyszłość Polski i całej Europy, mówił w Łodzi premier Donald Tusk.
11: My nabywamy dzisiaj kompetencje warte XXI wieku, ale te kompetencje będą także pracowały i będą mnożyły to, co w tej chwili zaczynamy w przyszłości i będą mnożyły nasze możliwości właśnie technologiczne, naukowe, a na koniec będzie się to przekładało właśnie w polskie bezpieczeństwo.
10: Centrum serwisowe Apache w Łodzi ma być największym w Europie. Będzie mogło obsłużyć ponad 90 śmigłowców. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko pułkownikowi rezerwy Krzysztofowi G. Sprawa dotyczy prywatnej skrzynki mailowej szefa kancelarii premiera w rządzie Mateusza Morawieckiego. Maile z poczty Michała Dworczyka wyciekły i zostały opublikowane na platformie Poufna Rozmowa. O szczegółach Michał Makowski.
12: Prokuratura twierdzi, że pułkownik Krzysztof G. przekazywał informacje niejawne o klauzulach tajne, ściśle tajne, poufne i zastrzeżone w nieprawidłowy sposób. Materiały wysyłał z prywatnej skrzynki mailowej na prywatny adres mailowy ówczesnego szefa kancelarii premiera. Dodatkowo oskarżony miał kopiować niejawne pliki graficzne w swoim mieszkaniu na komputerach i pendrive'ach, które nie miały odpowiedniej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego. Pułkownik przechowywał w domu również papierowe wydruki dokumentów o najniższej klauzuli tajności. Krzysztof G. nie przyznał się do postawionych zarzutów. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
10: Rząd przyjął projekt ustawy zmieniającej prawo autorskie. Osoby, które pracują nad książkami, będą mogły liczyć na wyższe zarobki, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
13: Chodzi o to, żeby autorzy, tłumacze, ilustratorzy, wydawcy dostawali większe wynagrodzenie za wypożyczanie ich książek w bibliotekach. To wynagrodzenie zostanie podniesione z 5% do 10% od wartości zakupów bibliotecznych. Czytelnicy, tak jak obecnie, będą mogli wypożyczać, rzecz jasna, bez żadnych opłat.
10: Część płatników ZUS-u będzie miała umorzone należności. Rząd przyjął projekty 4 ustaw, w tym deregulacyjnych, a także projekt ustawy, który ma zapewnić pomoc poszkodowanym beneficjentom programu Czyste Powietrze. Niski stan wody w Renie dotyka kilka krajów. Rzeka ta jest ważnym szlakiem transportowym dla Niemiec i Holandii, ale też Szwajcarii, która tą drogą importuje ponad połowę potrzebnej jej paliw.
14: Benzyna, diesel i olej opałowy sprowadzane są do Szwajcarii głównie

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Właśnie Renem ostatnie dane mówią, że 53% tych paliw trafiło do kraju Helwetów rzecznymi cysternami. Moce transportowe zostały jednak mocno ograniczone, a eksperci twierdzą, że jeśli prognozy się sprawdzą, to jeszcze w tym tygodniu na wysokości niemieckiej miejscowości Kaup Ren zostanie przedzielony na pół. Woda będzie tak nisko, że przerwane zostanie połączenie między odcinkiem w stronę Morza Północnego, a górnym biegiem rzeki, w tym Szwajcarią. Dlatego alpejski kraj, podobnie jak niemiecki sąsiad, już przenosi transport na drogi i tory, choć pociągi i ciężarówki mają mniejsze możliwości ładunkowe, a wyższe koszty. Niska przepustowość Renu wpływa na wzrost cen paliw. W Szwajcarii wzrosnąć mogą też ceny innych produktów, bo barkami przypływa tam duża część zbóż, kawy i cukru, ale również materiałów wykorzystywanych w budownictwie, także drogowym. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Przez 27 lat nie było tak głębokiego zaćmienia słońca nad Polską. Dziś wieczorem księżyc przesłoni ponad 80% słonecznej tarczy. Nie oznacza to jednak, że bezpiecznie jest obserwować zaćmienie gołym okiem, mówi popularyzator astronomii Mateusz Kalisz.
2: Nie patrzymy na słońce bezpośrednio, nie przymrużamy oczu. To nie jest w żaden sposób żadna ochrona. Nie korzystamy z okularów przeciwsłonecznych. Nawet jeśli założy się 3-4 pary, to one w dalszym ciągu nie uchronią nas przed szkodliwym promieniowaniem. A nawet mogą jeszcze doprowadzić do tego, że tego promieniowania znajdzie się w naszych oczach więcej, ponieważ z powodu przyciemnienia rozszerzy się źrenica, a to szkodliwe promieniowanie będzie w dalszym ciągu wpadało.
1: Więcej na temat zaćmienia słońca nad Polską o 7.40 w porannym zapraszamy do Trójki. Z kolei o 8.13 gościnią Trójki będzie Joanna Gzyra-Iskander z Fundacji Feminoteka. Tematem rozmowy będzie przemoc wobec kobiet, między innymi o tym, gdzie szukać pomocy. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jest 5:05, a to czas na sport. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Pia Skrzyszowska wywalczyła srebro Mistrzostw Europy na 100 metrów przez płotki. Czy złoto było w zasięgu? Oj tak, nasza największa gwiazda płotków przegrała z Nadine Wieser ze Szwajcarii zaledwie o 0,001 sekundy. Tyle co nic. A jeśli ktoś mrugnął oczami na finiszu, nie dostrzegł różnicy, bo mrugnięcie trwa 20-30 milisekund. A jeśli ktoś patrzył wnikliwie, to i tak różnica była niezauważalna. Przesądził fotofinisz.
6: Pia znów wielka. Kolejny znakomity występ polskiej płotkarki, która po raz trzeci stanie na podium Mistrzostw Europy. W 2022 roku była złota, w 2024 brązowa, a teraz wywalczyła srebro. Czas 12,67 sekundy. Zaledwie kilka tysięcznych gorszy od złotej holenderki Wieser. Do Skrzyszowskiej mógł we wtorek dołączyć Paweł Fajdek, ale pięciokrotny mistrz świata nie mógł sobie poradzić z szybkim kołem i z wynikiem 79 metrów 13 centymetrów zajął dopiero piąte miejsce w konkursie mociarzy. Wygrał Węgier Bence Halasz z rewelacyjnym wynikiem 84 metry 25 centymetrów. Dominik Kopeć zajął piąte miejsce w biegu na 100 metrów, 10,27 sekundy. Natomiast z awansu do najlepszej ósemki mistrza Starego Kontynentu cieszył się Maksymilian Szwed. Długo czekał na wyniki rywali w półfinale 400 metrów, ale okazało się, że wywalczył kwalifikację z ostatnim czasem 55,10 sekundy. Wcześniej do finału skoków zwyż awansował Mateusz Kołodziejski. Do półfinału na płotkach Damian Czykier, a w eliminacjach na 800 metrów odpadła Anna Wielka. W skoku o tyczce Zofia Gaborska pożegnała się z zawodami po eliminacjach. Po dwóch dniach rywalizacji Polska ma na koncie 2 srebrne medale Mistrzostw Europy. Z Birmingham Rafał Bała, Polskie Radio.
5: Ten drugi wywalczyła Ewa Swoboda też na setkę, ale płaską. Transmisja w TVP Sport dziś od 11.30, sesja wieczorna zacznie się o 20.35. Lekkoatleci rywalizują w Birmingham, a pływacy Mistrzostwa Europy mają w Saint-Denis. Jedna z najbardziej widowiskowych konkurencji. Sztafeta 4x100 metrów stylem zmiennym z naszymi w finale, ale bez szans na medal. Grzbietem płynął Ksawery Masiuk, żabką Jan Kałusowski, delfinem Zuzanna Famulok i kraulem goniła Barbara Leśniewska. A podsumowuje najbardziej utytułowany w tym gronie Ksawery Masiuk.
7: Jak się wchodzi do sesji powodniowej, to się chce pływać szybciej niż rano. Nie wiem czemu troszkę wolniej było. Ja od siebie mogę powiedzieć, że chyba byłem troszkę bardziej po prostu zmęczony teraz po południu niż rano. Rano byłem taki rozbudzony, mocno przygotowany, nakręcony, zestresowany. To mi się wydaje, że to mi dużo kosztowało. Ale mi się wydaje, że czasy tak całkiem w porządku. 3-1. To jest tam bodajże top 3 mój czas w sezonie, więc sądzę, że dobrze nam wyszło.
5: Dodam, że warto zapamiętać nazwisko Basi Leśniewskiej. Ma dopiero 16 lat, bije rekordy w kategoriach wiekowych, a ściga się na równi z dorosłymi. W memoriale Agaty Mróz polskie siatkarki pokonały Ukrainę 3-0, francuski uległy Włoszkom w tym samym stosunku. Dziś o 20.30 w Koszalinie mecz Polska-Francja.
8: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Czy może dziś popadać? Może na krańcach północno-wschodnich. Tam możliwe słabe przelotne opady deszczu i tam też będzie dziś najchłodniej 19 stopni wczesnym popołudniem. Poza tym 20 kilka do 24 w centrum i na południu kraju i przede wszystkim poza tym słonecznie. Dziś mało chmur, zwłaszcza o 19, gdy no mniej więcej o tej porze rozpocznie się zaćmienie słońca.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
0: W poszczególnych regionach kraju magiczny spektakl na niebie rozpocznie się między 19.10 a 19.18. Tak dokładnie, a mamy 7.09.
3: Zapraszamy do Trójki.
0: Maciej Załęcki, Kuba Witkowski, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Zapraszamy do 9.00.

0: rzuć to wszystko, co złe, ale nie wyrzuć. 31 lipca w życie weszło tak zwane prawo do naprawy, czyli unijna dyrektywa, która ma zwiększyć liczbę napraw sprzętów AGD czy RTV właśnie na terenie Unii Europejskiej. O poranku w Trójce witam Monikę Pobrotyn, prezeskę Stowarzyszenia Naprawiaj Nie Wyrzucaj. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani Moniko, na czym dokładnie polega to nowe unijne prawo?
1: Polega na wprowadzeniu przepisów i informacji przy zakupie sprzętów o tym, że możemy taki sprzęt naprawić. Trochę daje nam takie narzędzia do tego, żebyśmy mogli te sprzęty naprawić. Sprzęty, o których tutaj mówię, to są konkretne sprzęty, czyli w tej edycji rozporządzeń weszła informacja o brakach, suszarkach, telewizorach, smartfonach, tabletach, lodówkach, zmywarkach, czyli takich elektrosprzętach AGD i tych, które używamy po prostu najczęściej. Jeśli chodzi o samą dyrektywę, ona wprowadza właśnie przy zakupie info możliwości naprawy. Tego nam do tej pory brakowało. Wprowadza również obietnicę, bo jeszcze tego nie mamy, formularza naprawy, czyli przy samej naprawie klient otrzyma informację, ile tak konkretnie naprawa będzie nas kosztowała, no bo te koszty teraz są raczej zmienne. Dostajemy też obietnicę, co ciekawe, rozsądnej ceny. Nie jest ona jeszcze tutaj dokładnie określona. I w przypadku wybrania naprawy zamiast na przykład oddania nowego sprzętu przy gwarancji, dostajemy dodatkowe 12 miesięcy no właśnie gwarancji po tej naprawie.
0: Ale tutaj cały czas mówimy o unijnej dyrektywie, którą implementować muszą dopiero państwa członkowskie. Czy Polska jest na to przygotowana, zwłaszcza prawnie?
1: No niestety jeszcze nie, także też na to czekamy z ogromnym utęsknieniem. My jako Stowarzyszenie Naprawiaj Nie Wyrzucaj w ogóle się bardzo cieszymy z tej dyrektywy, dlatego że ona już przy samym zakupie daje informacje, daje takie narzędzie jak informacja dla klienta, że on może naprawić. W tej chwili stan na dziś jest taki, że klient nie do końca to wie, jest tego świadomy, że tą część może naprawić, gdzie i za ile mniej więcej, tak? Bo oczywiście ta ekonomia jest bardzo istotna. Natomiast no niestety jeszcze tak, no w Polsce tych przepisów brakuje. Ja bardzo na nie czekam, jak mam nadzieję, ktoś tutaj z rządzących nas słucha, to może przyspieszy te regulacje. Brakuje nam właśnie przepisów wykonawczych, brakuje nam narzędzia do tego, żeby sprawdzać ten formularz naprawy, żeby sprawdzać tą wycenę. No brakuje nam tej definicji, tej rozsądnej ceny, no bo co to jest ta rozsądna cena? Czy to będzie 50 zł? Czy 500? Ciężko też tutaj określić. No i te dodatkowe 12 miesięcy gwarancji, jak to będzie działać? Czy to jest automatycznie? Czy producent będzie miał też jakieś swoje tutaj procedury? No ciężko mi się jeszcze też w tym odnaleźć, jak to wszystko będzie wyglądało.
0: No na pewno zadamy takie pytania odpowiednim resortom polskiego rządu jako Trójka, ale teraz chciałbym zapytać jeszcze panią, a przypomnę Monika Pobrotyn, prezeska Stowarzyszenia Naprawiaj Nie Wyrzucaj, gościnią Trójki, zapytać o te sprzęty, które dziś wydają się wręcz jednorazowe. Pani wspominała tutaj między innymi o tabletach, o telefonach komórkowych, o smartfonach konkretnie. Czy to unijne prawo nowe, ta unijna dyrektywa sprawi, że one przestaną się od razu psuć po 2 latach gwarancji i być do wymiany?
1: W tej dyrektywie też jest taki zamysł, ale oczywiście zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, brzydko mówiąc, dlatego że w chwili obecnej wymiana niektórych podzespołów jest po prostu nieopłacalna. Nie mamy jednej części małej do wymiany, tylko musimy już na przykład cały wyświetlacz wymieniać. No więc mam nadzieję, że tutaj producenci też trochę się pochylą nad tym i będą po prostu produkować te sprzęty w takiej bardziej korzystnej do naprawy formie, żebyśmy mogli to rozkręcić, żebyśmy mogli się do tego dostać, żebyśmy nie musieli wymieniać całego po prostu ogromnego elementu, tylko ten mały, który się zepsuł.
0: A myśli pani, że rzeczywiście realnie takie unijne przepisy mogą zmusić producentów do tego, żeby w ten sposób przygotowywali sprzęty? Bo dla nich to jest nieopłacalne, a to oni rządzą na rynku.
1: Liczę na to. Liczę na to, dlatego ta świadomość ekologiczna, szczególnie akurat w naszym kraju, no bo tutaj działamy, jest naprawdę coraz większa. I trochę nasi dziadkowie i rodzice jeszcze pamiętają takie sprzęty, które się naprawiało, one do tej pory

0: mają 30 lat, jeszcze działają. Nowe pokolenie wchodząc już jest trochę w innej idei, ale używa haseł do it yourself, zero waste, ekologia. Też już są coraz bardziej tego świadomi. Także mam nadzieję, że ten nacisk trochę o tym, żeby było mniej tych elektrośmieci, że właśnie było mniej wyrzucania do lasu, łatwiejsze przetwarzanie tych, nawet jeżeli już się psują tych sprzętów, że to jednak trochę tutaj gdzieś nas ku tej dobrej zmianie poprowadzi.
1: Na pewno będziemy się w Trójce przyglądać temu, jak implementowane będzie prawo do naprawy, right to repair, unijna dyrektywa w Polsce. A gościnią Trójki o poranku była Monika Pobrotyn, prezeska Stowarzyszenia Naprawiaj, Nie Wyrzucaj. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. A teraz piosenka dnia w Trójce to Echo and the Bunnymen, Brussels is Haunted.

0: Brussels is Haunted. Zapowiedź pierwszego od 12 lat nowego materiału grupy Echo and the Bunnymen. Płyta Apples for Isaac ukaże się 18 września, a ten utwór, którego wysłuchaliśmy, będzie dziś powracać jako piosenka dnia. A przed chwilą rozmawialiśmy o unijnej dyrektywie Prawo do naprawy i państwo dzwonią w tej sprawie. 2 2 7 3.
1: Gdzie ja mam naprawić swój sprzęt, to ja wiem. Tylko ważne byłoby również, aby firmy sprzętu elektronicznego nie montowały kondensatorów koło transformatora tylko po to, żeby w określonym czasie on się przypalił. Bo ja mam w szufladzie 3 telefony, które mechanicznie, można powiedzieć, czy elektrycznie są sprawne, ale są niefunkcjonalne, dlatego że nie można aktualizować oprogramowania, bo jest telefon za stary.
0: A no właśnie, ja się postawy...

0: producentów w tym całym zamieszaniu obawiam najbardziej. Dwie dwójki i siedem trójek do Państwa dyspozycji. W sprawach różnych można do nas telefonować.
1: We Wrocławiu chciałem skorzystać z szaletu na dworcu głównym. Proszę tego nie robić i wszystkim słuchaczom proszę przekazać. Trzeba iść do kasy biletowej, stanąć w kolejce, wykupić żeton za 3 złote i potem jeszcze w kolejce stać przy szalecie. Kto to tak wymyśli?
0: Ja to powiem panu, w ogóle uważam, że szalet prawem, a nie towarem. I te płatne toalety to jest patologia. 23 minuty mamy po godzinie 7:00, to trójka i audycja poranna.

0: Autopromocja.
1: Nasz piechur, Paweł Turski.
2: Dzień dobry, jestem.
1: I państwo, słuchaczki i słuchacze Trójki, gdzieś na trasie w Polsce.
3: Tak, bo jest tak przyjemnie, fajna rozmowa.
4: Ta czy pa?
2: Pa.
1: Ta-ra-dam.
3: Jest cudownie.
1: Razem to... Teraz pieszo. Zakończył się etap drugi, a w oczekiwaniu na etap trzeci od 24 sierpnia polecamy relację Teraz pieszo na stronie trójka.polskieradio.pl.
5: Chodźcie dziewczyny, będziemy w radiu!
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.

0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
2: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Za kilka sekund będzie 7:30. A to oznacza czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik.
9: Śmigłowiec wojskowy Stanów Zjednoczonych wystrzelił dwa pociski w siłownię statku pływającego pod banderą Panamy. Załoga jednostki nie zastosowała się do ostrzeżeń naszych sił prowadzących blokadę irańskich portów, poinformowało dowództwo centralne USA. Statek nie płynie już w kierunku Iranu, dodało amerykańskie wojsko. Jak dotąd nie ma informacji o potencjalnych osobach poszkodowanych w wyniku tego incydentu. Rod Stewart odwołał koncerty zaplanowane w ramach pożegnalnej trasy One Last Time, w tym występy w USA i Meksyku. Lekarze zalecili mu 4-tygodniową przerwę w występach po zabiegu kardiologicznym. Jestem głęboko rozczarowany, że muszę zrezygnować z tych koncertów. Przepraszam fanów za zawód, jaki im sprawiłem. Nie mogę już doczekać powrotu na scenę i ponownej wspólnej zabawy z wami wszystkimi, oświadczył 81-letni wokalista. Lato to nie najlepsza pora na barszcz, zwłaszcza barszcz sosnowskiego. Na osiedlu generałów w Olsztynie zauważono tę niebezpieczną roślinę. Ekopatrol Straży Miejskiej potwierdził zgłoszenie. Część rośnie na terenach należących do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jak zapewnia rzecznik uczelni Norbert Kaczan, do akcji wkraczają specjaliści.
10: Wsparciem służą przeszkoleni pracownicy działu obsługi gospodarczej, technicznej i terenów zieleni UWM. Przy zastosowaniu maksymalnych środków bezpieczeństwa, obowiązkowo w odpowiedniej odzieży ochronnej, dokonują oni oprysków chemicznych.
9: Służby przypominają, żeby nie zbliżać się do barszczu sosnowskiego. Pomimo zaćmienia, roślina ta w połączeniu ze słońcem powoduje rozległe i bolesne oparzenia skóry. Kolejny serwis Trójce o 8.
8: Teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zatrożna. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, zapraszam. W dalszym ciągu nie ma decyzji w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN, ceny paliwa niżej, a sytuacja na rynku ropy naftowej pozostaje niestabilna. Dlatego zasadne wydaje się wprowadzenie kolejnej odsłony pakietu na ostatnie 2 tygodnie sierpnia, mówi Urszula Cieślak z łódzkiego Refleksu.
12: Przy tych obecnych wysokich poziomach cen paliw na stacji, korekta podatku VAT, gdyby nastąpiła z 23% do 8%, jak to miało miejsce we wcześniejszej odsłonie pakietu CPN, dałaby nam rachunki za tankowanie niższe do złotówki na litrze.
11: Ale nawet wtedy ceny paliw będą wyższe niż przed rokiem. Dane za pierwsze półrocze pokazują, że system kaucyjny odebrał gminom nawet połowę dochodów z plastiku i aluminium, czytamy w Rzeczpospolitej. Samorządowcy alarmują, że bez ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta mieszkańców dotkną podwyżki opłat za śmieci. Tymczasem, jak ustaliła gazeta, planowana opłata od przedsiębiorców w ramach ROP nie zostanie uchwalona przed końcem obecnej kadencji Sejmu. Zaćmienie słońca ściąga do Europy turystów z całego świata. W Hiszpanii i na Islandii ceny noclegów podskoczyły prawie dwukrotnie. O dużym zainteresowaniu turystów zaćmieniem mówiła w Informatorze Ekonomicznym Marzena Markowska, redaktorka naczelna serwisu waszaturystyka.pl.
13: Mamy do czynienia z astroturystyką, nowym stosunkowo trendem związanym właśnie z zaćmieniem słońca. I to nie tylko

0: w tym roku w Hiszpanii, w przyszłym roku też w Tunezji będzie można obserwować kolejne. I już Tunezja kampanię promocyjną rozpoczęła w tym roku.
1: I nic dziwnego, skoro hiszpański rząd spodziewa się, że wydatki turystów wzrosną w związku z zaćmieniem słońca o ponad 300 milionów euro. U nas za euro dziś rano płacimy 4 zł 30 groszy, za dolara 3,73.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Środa będzie słoneczna i ciepła. Popadać może tylko na krańcach północno-wschodnich, ale to mają być słabe, przelotne opady deszczu. No a jeśli chodzi o to ciepło, to szukam. 19 stopni na Suwalszczyźnie, 20 kilka w większości kraju, do 24 przede wszystkim na Dolnym Śląsku. Tak prezentuje się temperatura maksymalna na dziś.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki za 26 minut 8.

0: Dzwonią państwo w temacie prawa do naprawy.
1: W tej chwili oczywiście, jak się chce lodówkę naprawić czy pralkę, to się płaci tyle samo, a bardzo często więcej, aniżeli warta jest lodówka czy pralka.
0: I właśnie to ma zmienić unijna dyrektywa Right to Repair, obowiązuje od 31 lipca, ale w Polsce od

0: Odpowiednich przepisów implementujących dyrektywę brak.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: To może spójrzmy w niebo. Takiej okazji nie było od lat. Dziś wieczorem zaćmienie słońca. W Polsce częściowe, choć na Islandii, w Hiszpanii czy Portugalii już całkowite. U nas to będzie około 80% zakrycia tarczy słonecznej. Zainteresowanie zjawiskiem jest olbrzymie, co widać w sklepach sprzedających specjalistyczne okulary do obserwacji zaćmień. No i pewnie za chwilę się skończą. Pytanie, czy da się takie okulary jakoś zastąpić i jak przygotować się do podziwiania tego zjawiska. Podstawa? Wybrać dobre miejsce, radzi nam jeden z astronomicznych ekspertów.
2: To miejsce do obserwacji oczywiście musi być wybrane tak, żeby nam nie zasłaniało horyzontu, czyli żadnych drzew, najlepiej całkowicie płaska powierzchnia, bo to słońce będzie bardzo nisko, kiedy to częściowe zaćmienie będzie zachodziło.
3: Mówi Rafał Grabiański z portalu Urania Postępy Astronomii.
2: Idealnym miejscem oczywiście jest nasze polskie morze, gdzie słońce zachodzi mniej więcej w północno-zachodniej części horyzontu. No i oczywiście też musimy patrzeć na pogodę. I to tą pogodę nie w tym miejscu, w którym jesteśmy, bo przez to, że patrzymy tak daleko na horyzont, no to mniej więcej jest oddalone od nas 50, nawet 100 kilometrów. Więc tę pogodę, którą sprawdzamy, to nie patrzymy na to, czy będą chmury wieczorem u nas, tylko mniej więcej na tą zachód, północny zachód, 50-100 kilometrów od nas.
3: I taką odległość powinniśmy uwzględnić bez względu na miejsce obserwacji. W miastach najlepiej wejść na balkony wysokich budynków lub odsłonięte górki czy inne punkty widokowe.
2: Nie patrzymy oczywiście gołym wzrokiem na słońce. Nie patrzymy przez zwykłe okulary przeciwsłoneczne.
3: Pani kupiła przed chwileczką okulary oglądania zaćmienia.
4: Tak jest, tak jest.
3: Jakie to są okulary?
4: Proszę pana, mam ściągawkę specjalistyczne, takie, żeby nie drażniły.
3: Drogie?
4: 45 zł na Allegro, chyba troszkę mniej, no ale jesteśmy zdeterminowani, już brak dostawy, a się wybieramy do Centrum Nauki Kopernik oglądać tam na dach.
3: Cieszysz się na to zaćmienie słońca?
5: Tak, wydaje mi się, że będzie fajne.
3: Te okulary pomogą?
5: Na pewno.
3: To taki zwykły kartonik.
5: Mam nadzieję, że zadziała.
6: To jest specjalną folią ND5, która przypuszcza 1/100 000 promieni słonecznych po prostu. Czyli generalnie poza słoneczkiem nic więcej nie dostrzeżemy.
3: Dlatego takie okulary są bezpieczne, mówi sprzedawca w jednym ze sklepów z akcesoriami.
7: Poproszę te dwie pary okularów na zaćmienie słońca.
3: Dlaczego pan kupuje dwie pary?
7: Jedne będą na moje oczy, a drugie będą osłaniały mój aparat fotograficzny.
2: Nie patrzymy przez lornetkę, teleskop, ani aparat bez specjalnych filtrów, bo to już grozi trwałym uszkodzeniem wzroku. Jeżeli mamy sprzęt optyczny i odpowiedni do tego filtr, który zakładamy na ten sprzęt optyczny przed obserwacją, to oczywiście takiej obserwacji możemy dokonywać.
8: Najbardziej polecam zwykłą szybkę, którą można dostać w każdym sklepie żelaznym do maski dla spawacza. Taki numer 8 załatwia całkowicie problem obserwacji.
3: Mówił wczoraj jeden ze słuchaczy, któremu odpowiedział Karol Wójcicki, propagator nauki z głową w gwiazdach.
9: Te takie silne maski podpalnicze są ok, żeby zobaczyć zaćmienie słońca. To tylko z takimi filtrami, które się nazywają DIM 1314 przynajmniej.
3: Zaproponował również wykorzystanie durszlaka.
10: Jeśli go ustawicie tak, żeby rzucał cień, to te dziurki, które w durszlaku są, normalnie są okrągłe w tym cieniu. Mm-hmm. Widzimy tam takie białe plamki światła. Te dziurki będą działały jak kamera obskura i one będą rzucały tym razem podczas zaćmienia plamki światła w kształcie zaćmionego słońca.
3: A Rafał Grabiański proponuje też wykorzystanie sprzętu optycznego.
2: Mamy nawet stworzyć sobie taką lunetkę, gdzie będziemy projektować słońce na jakimś arkuszu papieru. Wtedy też bardzo ładnie można tą tarczę zobaczyć i wtedy nie patrzymy się bezpośrednio na słońce, tylko na taką tarczę. Więc jeżeli mamy jakieś lornetki, lunetki, które możemy w taki sposób wykorzystać, że skierujemy na słońce, to też jest świetna metoda.
3: Pan po okulary do oglądania zaćmienia?
11: Tak, tak, zgadzam.
3: Razem z synem?
11: Razem z synem, dla syna, tak.
3: Cieszysz się, że będziesz miał takie specjalne okulary?
12: Tak.
3: I gdzie będziesz oglądał to zaćmienie?
12: Na dworze, w ogródku.
0: Oto gdzie i jak podziwiać zaćmienie słońca, pytał Jacek Frenzel, a spektakl na niebie rozpocznie się w zależności od regionu Polski między 19.11 a 19.18.
13: Ja jestem przygotowany, słyszą państwo, mówię zza tarczy spawalniczej.
0: Odpowiedni filtr oczywiście. To dziś wieczorem zaćmienie słońca.

0: Błażej Król i Współgłosy. Wspaniały projekt, który zrobił furorę na niedawnym OFF Festiwalu. I przy tej okazji zapraszam Państwa do mediów społecznościowych Trójki. Tam Państwo znajdą dużo materiałów podsumowujących OFFa, między innymi atmosferę sceny Trójki, naszej sceny w Katowicach. Jest 7:45, za kwadrans 8, niecały kwadrans po 8 rozmowa w Trójce, którą dziś przeprowadzi Monika Gosławska. Dzień dobry, Moniko.
1: Dzień dobry.
0: Kto będzie twoim gościem?
1: Moją gościnią będzie Joanna Gzyra-Iskandar z Fundacji Feminoteka. Będziemy rozmawiać o przemocy wobec kobiet. To temat ważny, bo otoczenie ofiar przemocy często wciąż pozostaje ślepe i głuche na wołanie, na dramat rozgrywający się w czterech ścianach.
0: No tak, to, że ofiary przemocy często są nieme z punktu widzenia otoczenia, rzeczywiście jest problemem. O tym, jak rozumiem, szukać pomocy i gdzie jej szukać, o tym także.
1: Między innymi o tym będziemy mówić, przypomnimy gest Pomóż mi, ale też opowiemy o specjalnej aplikacji, z której ofiary przemocy mogą korzystać.
0: Ten ważny temat o 8:13 już teraz zapraszamy.

0: Dzwonią dziś państwo w sprawach różnych, także w sprawie zaćmienia.
1: Pewnie już padły takie propozycje na antenie. Wiadomo, że szkiełko do matki spawalniczej jest rozwiązaniem, ale czytałem bardzo dużo na temat takiego patentu, który pewnie stosowali nasi pradziadkowie. Mianowicie kawałek szyby okopcony bardzo poważnie nad płomieniem świecy. Proszę nie traktować tego jako świetny pomysł. Nie testowałem, więc nie wiem, jak to się kończy dla naszego wzroku. Być może wielu słuchaczy mnie zweryfikuje za jakiś czas. Pozdrawiam i życzę miłych obserwacji.
0: Z tą okopconą szybką to ja powiem tak, eksperci nawet nie wspominają o takim rozwiązaniu. Ja ekspertom ufam, więc nie polecam. Trzymajmy się tych specjalistycznych okularów, względnie masek spawalniczych. W sklepach budowlanych wcale nie kosztują dużo. Za 10 minut będzie 8, teraz Kuba Ambrożewski przemówi i opowie historię pewnego przeboju.
2: Piosenka do wyjaśnienia.
3: Phoenix Listomania.

Jego koncerty w Europie wzbudzały histeryczne reakcje. Gra wynosiła nastroje widzów do poziomu mistycznej ekstazy. Wielbicielki zabijały się o drobne przedmioty, których używał, jak chusteczki czy rękawiczki. Kobiety próbowały zdobyć pukle jego włosów czy pękniętą strunę jego instrumentu. Niektóre fanki nosiły nawet szklane fiolki, do których wlewały fusy po kawie, którą pił. Listomania to zjawisko, które w latach 40. XIX wieku opanowało środkową i zachodnią Europę. 25 kwietnia 1844 roku w trakcie swojej wizyty w Paryżu opisał je niemiecki poeta i pisarz Heinrich Heine. Jak relacjonował, gdy wcześniej słyszałem o omdleniach, które występowały w Niemczech, wzruszałem ramionami z pobłażaniem. Myliłem się jednak, jak konwulsywnie oddziaływało na publiczność samo jego pojawienie się, jak burzliwy był aplauz, prawdziwe szaleństwo. Franciszek, a właściwie Ferenc Liszt.

Węgierski pianista w trakcie fazy swojej kariery zwanej listomanią wywoływał reakcje, które znamy raczej z okresu Beatlemanii. Choć badacze twierdzą, że nie chodziło tu o modę, a o bardzo silne fizyczne reakcje na muzykę Lista na granicy obłędu. Mimo tych zastrzeżeń, madziarski wirtuoz jest uznawany za pierwszą gwiazdę rocka. Dobre 100 lat przed tym, jak zaczęto w ogóle używać tego terminu. Dla francuskiego zespołu Phoenix jego historia okazała się inspiracją do stworzenia porywającej piosenki, otwierającej czwarty album formacji zatytułowany

0: improwizując jednocześnie na dwóch miniaturowych keyboardach. Ciekawe, czy Liszt byłby z niego dumny.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Phoenix i Listomania za nami. Przed nami serwis Trójki, sport i pogoda, a później ważna rozmowa o reagowaniu na przemoc. Rozmowa także do zobaczenia na kanale YouTube Polskiego Radia i na naszej trójkowej stronie internetowej.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
3: Ja mam ten problem.

0: Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
2: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje. Mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 12 sierpnia, jest 8. To czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik.
11: Pożar na promie pasażerskim w pobliżu Bali. Trwa akcja ratunkowa. Gorącym żelazem wypalane będą przypadki nieprawidłowości przy rozdzielaniu pomocy dla powodzian, zapowiada premier. Co drugi komentarz dotyczący Ukraińców w polskich mediach społecznościowych ma dziś charakter wrogi lub negatywny, wynika z raportu specjalistów. W pobliżu indonezyjskiej wyspy Bali płonie prom pasażerski. Trwają próby wydostania z jednostki znajdujących się tam jeszcze pasażerów, poinformowała agencja AP. Ratownicy oraz załogi przepływających w pobliżu statków uratowali już 106 osób, ale na pokładzie znajduje się jeszcze 25 podróżnych. Akcję ratunkową utrudnia wzburzone morze. Wysokość fal sięga nawet 4 metrów. Prokuratura bada sprawę opisanych przez media społecznościowe nieprawidłowości przy rozdziale pomocy dla powodzian przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Ruszyło postępowanie sprawdzające, mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglerowicz-Makowska.
12: Prokurator po wykonaniu tych czynności oceni zebrany materiał i podejmie decyzję co do ewentualnego wszczęcia w tej sprawie śledztwa. Istotne niewątpliwie będą wyniki kontroli, którą w tej chwili prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne.
11: Osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości zostaną rozliczone, zapowiedział premier Donald Tusk.
13: Skala 8 miliardów złotych, jeśli chodzi o całość wydatków związanych ze skutkami powodzi, jak i ilość decyzji oraz wielość instytucji, samorządy, agencje rozwoju, to wszystko powodowało, że ryzyko nadużyć może się pojawić. Dla mnie najważniejsze jest, aby instytucje państwa działały i żeby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane. Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
11: Według informacji z mediów pomoc miały otrzymać firmy męża działaczki Koalicji Obywatelskiej Anny Konieczyńskiej, jej sąsiada oraz przedsiębiorcy współpracującego z samorządem, mimo że nie zostały poszkodowane przez powódź. Anna Konieczyńska została zwolniona z funkcji wiceprezeski Agencji Rozwoju Regionalnego. Została też zawieszona w prawach członka AKO. Będą wyższe wynagrodzenia dla artystów, a część płatników ZUS-u będzie miała umorzone należności. Rząd przyjął projekty czterech ustaw, w tym deregulacyjnych. Dagmara Kędzior.
14: Jeden z projektów dotyczy zmian w ustawie o prawie autorskim. Chodzi w nim o to, by ci, którzy pracują przy tworzeniu książek, czyli m.in. tłumacze i ilustratorzy, mogli zarabiać więcej, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
15: Chodzi o to, żeby dostawali większe wynagrodzenie za wypożyczanie ich książek w bibliotekach. To wynagrodzenie zostanie podniesione z 5% do 10% od wartości zakupów bibliotecznych.
14: Nie będzie się to wiązało z opłatami dla czytelników. Z kolei projekt innej ustawy zakłada, że ponad 7 tysięcy płatników ZUS będzie mogło liczyć na umorzenie należności, które powstały przed reformą systemu ubezpieczeń społecznych.
15: Samo ściąganie tych należności jest dużo bardziej kosztowne niż to, co z tych należności spływa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, więc jest to po prostu ułatwienie życia tym osobom i po prostu uproszczenie rzeczywistości.
14: Rząd przyjął też projekt ustawy, która ma pomóc beneficjentom programu Czyste Powietrze. Dagmara Kędziur, Polskie Radio.
11: Instytut Pamięci Narodowej nie wyegzekwował 55 tysięcy złotych od swojego byłego prezesa Karola Nawrockiego, wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Chodzi o użytkowanie pokoju gościnnego IPN. Zdaniem polityków koalicji rządowej prezydent powinien zwrócić te pieniądze, mówi Piotr

0: kandyba z Koalicji Obywatelskiej.
1: Skandaliczna sprawa i to nie jest jedyna sprawa, z której pan prezydent Nawrocki się nie wytłumaczył, bo przypominam, mieszkanie staruszka, każdy obywatel bez względu na to, kim jest, czy prezydentem, czy premierem, czy kimkolwiek jeszcze, jeżeli nieprawidłowo, niezgodnie z prawem posiadł pieniądze publiczne, powinien je oddać i mam nadzieję, że to pan Nawrocki zrobi.
0: IPN tłumaczy, że prezes, podobnie jak jego poprzednicy, zwyczajowo nie był obciążony kosztami korzystania z pokoju gościnnego. Został mu przydzielony w celu wykonywania obowiązków służbowych. Zdaniem posła PiS Andrzeja Śliwki ten raport to skutek rządów Mariana Banasia w NIK.
2: Marian Banaś stał się takim politycznym młotkiem w rękach Donalda Tuska, ale takim tępym młotkiem w rękach Donalda Tuska. Wyniki tych kontroli, tych postępowań za jego czasów były elementem walki politycznej.
0: Karol Nawrocki korzystał z pokoju gościnnego od października 2022 roku. Stanowisko prezesa IPN-u pełnił do swojego zaprzysiężenia, a więc do 6 sierpnia ubiegłego roku. Co drugi komentarz dotyczący Ukraińców w polskich mediach społecznościowych ma dziś charakter wrogi lub negatywny, wynika z analiz Europejskiego Kolektywu Analitycznego Rys Futura. Autorzy monitoringu przeanalizowali w lipcu polską debatę internetową. Michał Fedorowicz z Rys Futura zaznacza, że ta niechęć nie jest już zjawiskiem marginalnym, ale trwałym trendem.
3: Obserwujemy wzrost nastrojów antyukraińskich, który jest już stały. Co drugi komentarz dzisiaj dotyczący Ukraińców w Polsce ma charakter wrogi, negatywny. To, co jest z naszej perspektywy kluczowe, to bardzo duże nasycenie treści wideo, jeśli chodzi o przekazy antyukraińskie. Na pewno lipiec był zdominowany przez przemoc wobec Ukraińców.
0: W obronie Ukraińców najczęściej stają dziś konta osób powyżej 45 roku życia o poglądach proeuropejskich, dodaje ekspert. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Czas na sport, Dariusz Urbanowicz.
6: Jednej tysięcznej sekundy zabrakło Pii Skrzyszowskiej do złotego medalu Mistrzostw Europy w biegu na setkę przez Płotki. Niewyobrażalnie mało, ale taki jest sport i takie są sprinty, że o tytule decyduje inne ułożenie ciała na finiszu.
7: Bardzo mnie cieszy to, że w sumie ja zostałam tylko na podium z tych trzech imprez ostatnich. To podium się dynamicznie zmienia, ja ciągle na nim jestem, więc bardzo mnie to cieszy, mam całą kolekcję. Oczywiście celowałam w złoto, prawie było, ale cieszy mnie to, że mam kolejny medal. To jest taka, nie wiem, ulga, radość, dumna jestem z tego, co osiągnęłam i no i chyba całkiem nieźle sobie radzę na tych Płotkach.
6: 4 lata temu w Monachium Pia miała złoto, 2 lata temu brąz, a teraz srebro. Świeżo upieczona mistrzyni Europy Nadine Wieser ze Szwajcarii wyprzedziła Piję Skrzyszowską o 1000, co przy tej prędkości oznacza zaledwie 11 mm. Ich rywalizacja jest niesamowita w tym sezonie. Podczas marcowych mistrzostw świata w Tonojskiej hali Wieser wygrała o 0,005, odbierając Skrzyszowskiej srebro. Nagroda i tak się należy.
7: Czas na moją czekoladę, która czeka na mnie w plecaku, ta sama od zawsze. Choco jelly. To jest batonik takiej wielkości, to jest na raz. Naprawdę. O Jezu, mogę zjeść pizzę czy coś takiego. Nie wiem, zobaczę. Może na kolację nie zdążę, więc trzeba coś zamówić.
6: No, życzymy smacznego. W finale na setkę pobiegł też Dominik Kopeć, zajął rewelacyjne 5. miejsce. W finale na 400 metrów weźmie udział dzisiaj wieczorem Maksymilian Szwed, a na 110 halowy mistrz świata na 60 metrów płotkarz Jakub Szymański. Młotem będzie miotać rekordzistka świata Anita Włodarczyk, a to wszystko w sesji wieczornej. A co słychać w tenisie? W Cincinnati zagra Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magda Linet. Przed szansą na udział w drabince głównej stała Katarzyna Kawa, lecz przegrała w eliminacjach turnieju WTA 1000 z wyżej notowaną Niemką Ewą Lis 5-7, 6-1 i 4-6. Świątek jeszcze w Toronto. Dziś w nocy zagra w półfinale z Eliną Svitoliną. W drugiej parze kanadyjskiego tysięcznika zmierzą się Rybakina z Coco Gauff.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Rześki, mamy poranek, choć chyba już robi się coraz cieplej, słońce wysoko na niebie. Ten poranek na bluzę zmieni się w bardzo przyjemny dzień. Będzie od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 24 w centrum i na południu kraju, w większości kraju 20+. Co ważne, zachmurzenie w ciągu dnia i wieczorem podczas zachodu słońca będzie, zaćmienia słońca będzie na ogół małe. Na krańcach północno-wschodnich może dziś tylko słabo przelotnie popadać.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:08.
3: Zapraszamy do Trójki.
2: A zapraszamy w składzie Maciej Załęcki, Kuba Witkowski, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Czas z Państwem spędzamy do 9:00.

0: Zapraszamy Państwa na ważną rozmowę, także na transmisję wideo na naszej stronie internetowej i kanale YouTube Polskiego Radia. Jest 8:13, Monika Gosławska i gościni Trójki.
1: Rozmowa w Trójce.
2: Dzień dobry, moją gościnią jest Joanna Gzyra-Iskandar z Fundacji Feminoteka.
3: Dzień dobry.
2: Kilka dni temu mówiliśmy o ratowaniu wychudzonego psa przez jedną z organizacji prozwierzęcych. W miejscu interwencji była kobieta, której dyskretnie udało się przekazać aktywistom informację, że jest ofiarą przemocy. Czy Feminoteka często ma do czynienia z tego typu przypadkami?
3: Znamy oczywiście

0: historie kobiet, które doświadczały przemocy domowej i w tym samym czasie, kiedy w domu przebywało zwierzę domowe, pies czy kot, ono również było ofiarą znęcania się ze strony sprawcy i niestety bardzo często te dwie formy przemocy, czyli przemoc wobec żony czy partnerki, a także często dzieci, czyli po prostu członków, członkiń rodziny i wobec zwierząt domowych idą w parze. Co więcej, widzimy taką korelację, pokazują ją też badania, że nawet około połowa kobiet, które właśnie doświadczają przemocy, a są właścicielkami jakiegoś zwierzęcia domowego, odwleka decyzję o odejściu od sprawcy przemocy właśnie z obawy o los tego zwierzęcia domowego. To jest całkiem naturalne, że nawiązujemy relację taką emocjonalną, uczuciową, psychologiczną ze zwierzęciem domowym, z psem czy z kotem, czy też no jeszcze z innym zwierzęciem. Więc to też naturalne, że po prostu się o niego boimy. Sprawcy to wiedzą i sprawcy to perfidnie wykorzystują, zastraszając swoje partnerki, swoje żony, grożąc
1: im. Taki emocjonalny
0: im.
1: Szantaż.
0: Zdecydowanie tak, ale też jest to taka forma, taka próba podporządkowania sobie tej osoby właśnie z wykorzystaniem no, bezbronnego tak naprawdę zwierzęcia, tak? Bo sprawcy po prostu grożą, manipulują, że temu zwierzęciu zrobią krzywdę, jeżeli ona na przykład się nie podporządkuje, jeżeli odejdzie, jeżeli będzie próbowała wzywać pomocy, w związku z czym ta pokrzywdzona się czuje no, również odpowiedzialna za nie tylko swój los, ale też tego domowego zwierzęcia.
1: Jaki jest obraz Polki ofiary przemocy? Czego najczęściej dotyczą zgłoszenia przyjmowane przez Feminotekę?
0: Tak. Feminoteka prowadzi infolinię pomocową. To jest numer 888-883388. I na ten numer telefonu najczęściej dzwonią kobiety doświadczające przemocy seksualnej, ponieważ my od kilku lat rzeczywiście bardzo mocno komunikujemy, że świadczymy profesjonalną i empatyczną pomoc nastawioną na potrzeby tych pokrzywdzonych kobiet właśnie w tej sferze seksualnej, ale zgłasza się do nas także bardzo dużo kobiet, które doświadczają przemocy domowej. Najczęściej doświadczają obu tych form przemocy ze strony swoich partnerów, byłych partnerów, mężów, ale także członków, członkiń rodziny. Nierzadko zdarza się też, że dzwonią do nas kobiety, które doświadczyły wykorzystania seksualnego jako dzieci, ale dopiero jako dorosłe kobiety mają w sobie taką gotowość, żeby poszukać dla siebie wsparcia. I wydaje mi się też, że to, że my tak głośno właśnie mówimy o tej przemocy seksualnej, jest też czymś takim, co właśnie nakłania kobiety do tego, żeby faktycznie szukać dla siebie wsparcia w związku z konkretnie tym doświadczeniem.
1: Feminoteka jest jedną z organizacji, które podpisały się pod petycją w sprawie utworzenia zespołu do spraw kobietobójstwa. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłam. Jak duży jest to problem?
0: Tak naprawdę trudno powiedzieć i to jest właśnie jeden z problemów, jedna z motywacji, dla których skierowałyśmy tę petycję do Ministerstwa Sprawiedliwości, które nie było zainteresowane w ogóle powołaniem takiego zespołu w swoich ramach. Ten zespół obiecała nam powołać pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula. Mamy nadzieję, że wydarzy się to jak najszybciej, bo sprawa jest rzeczywiście bardzo pilna, no bo właśnie my nawet nie znamy tak naprawdę skali kobietobójstwa. Kiedy mówimy o kobietobójstwie, no to mówimy o morderstwie, o zabójstwie kobiety, która zginęła właśnie z rąk sprawcy właśnie dlatego, że była kobietą. I kobiety najczęściej giną z rąk sprawców właśnie na tle doświadczenia przemocy domowej, a tymi zabójcami, kobietobójcami najczęściej są mężczyźni, których te kobiety dobrze znały, najczęściej właśnie mężowie, byli partnerzy, czy członkowie rodziny, czyli no właśnie osoby najbliższe. No i celem tego zespołu jest właśnie to, żeby nie tylko zbadać skalę, ale też retrospektywnie badać konkretne przypadki kobietobójstw, co pomoże nam ustalić, mamy taką nadzieję, gdzie pojawiły się na przykład jakieś luki czy jakieś błędy, gdzie system, gdzie instytucje mogły zadziałać lepiej, skuteczniej i tę osobę po prostu ochronić. Celem prac tego zespołu będzie też po prostu wydanie rekomendacji, które będą miały na celu wzmocnienie ochrony osób, które doświadczają przemocy domowej, ponieważ no, tu jest bardzo jasna korelacja. Tak? Znaczy wiemy, że najczęściej kobietobójstwa są poprzedzone i to wieloletnim doświadczeniem przemocy domowej. To pokazują badania, ale to pokazują też relacje medialne.

0: różnych takich historii. W związku z czym no wiemy, że na pewno to jest taka absolutnie najpilniejsza rzecz, którą tutaj się trzeba zająć i wzmocnić ochronę osób doświadczających przemocy domowej po to, żeby chronić je przed kobietobójstwami.
1: Często otoczenie kobiet, które są ofiarami przemocy, wydaje się być głuche i ślepe. Co należy zmienić, żeby było inaczej? Nie wiem, może większa edukacja społeczna.
0: Z całą pewnością podnoszenie świadomości to jest jedno z wyzwań, no bo tutaj faktycznie bardzo często, jeżeli sama osoba doświadczająca przemocy nie ma warunków albo nie ma jeszcze jakiejś, nie wiem, gotowości, żeby wezwać pomoc czy zawiadomić kogoś o tym, że doświadcza przemocy domowej, no to ta reakcja otoczenia jest bardzo istotna. Czy to zadzwoni dziecko, czy to zadzwoni dalsza rodzina, czy zadzwonią sąsiedzi, czy koleżanka z pracy, do organizacji pomocowej, na policję, do dzielnicowego, do lokalnego OPS-u, to może realnie zmienić czyjeś życie. Wiem, że to brzmi trochę jak truizm, ale naprawdę możemy kogoś w ten sposób po prostu uratować. Natomiast ja myślę, że taka edukacja społeczna to jest jedno. I chociażby ten ogromny sukces filmu Wojtka Smarzowskiego Dom Dobry pokazał, jak ważne są kampanie społeczne na ten temat, bo ten film był w pewnym sensie trochę taką właśnie formą kampanii społecznej, której przez wiele lat w Polsce bardzo brakowało. To jest film, który rzucił światło na to. My też uczestniczyłyśmy w dyskusjach z publicznością po kilku seansach i widzimy, jak ten film otwiera, że ludzie po prostu wstawali przy prawie pełnej sali, dzielili się doświadczeniami, czy to swoimi, czy swoich bliskich, ale z tego wszystkiego wybrzmiewa też to, że ludzie bardzo mają takie poczucie, szczególnie ci, którzy już jakoś tam są uwrażliwieni albo mają takie doświadczenia w swojej rodzinie, że czują, że to faktycznie jest poważny problem, że tutaj coś trzeba zrobić i że ta odpowiedzialność spoczywa też właśnie na nas, bliskich, sąsiadach i tak dalej. Ale no my dzwonimy do kogoś, tak? Wzywamy pomoc. Dzwonimy na policję, dzwonimy do OPS-u, dzwonimy na 112 i tam po tej drugiej stronie musi być ktoś, kto zrozumie, że to nie są przelewki, że to jest poważny problem, że tego nie można bagatelizować, że ktoś jest być może tutaj w stanie zagrożenia życia czy zdrowia, że w domu być może są też dzieci, które także mogą być zagrożone, że w domu może też są zwierzęta, które też są zagrożone. Trzeba ten problem traktować poważnie. I to jest taka bariera, którą my też dostrzegamy i bardzo często słyszymy to od kobiet, które dzwonią do nas, do Feminoteki, szukać pomocy. Często są to kobiety, które już mają za sobą zgłoszenie, które już były na policji, w prokuraturze, były przesłuchane w sądzie, założyły sprawę. I nierzadko słyszymy od nich, że to, jak zostały potraktowane przez te właśnie instytucje, przez konkretnych przedstawicieli tych instytucji, jest gorsze od tego, co zrobił im sprawca. Więc my oczywiście możemy bardzo dużo mówić o tym, że trzeba reagować, że my jako właśnie bliscy, czy sąsiedzi, czy te koleżanki z pracy, jesteśmy też jakoś odpowiedzialne za wsparcie tych osób. Ale jeżeli instytucje nie będą rozumiały skali tego problemu i powagi tego problemu, no to nie możemy tego problemu po prostu sprywatyzować, tak? To nie jest tak, że tylko sąsiedzi są tutaj odpowiedzialni, bo odpowiedzialne są też służby i konkretne instytucje, które są powołane do tego, żeby w takich sytuacjach reagować.
1: Są kobiety odważne, które zgłaszają się między innymi do takich organizacji jak Feminoteka, ale są też kobiety, które się boją. Co powinny robić? Co można im poradzić, żeby broniły się?
0: To znaczy, nie wiem też, czy zawsze obrona to jest... Znaczy, te sytuacje są tak skrajnie różne, może w ten sposób powiem, że trudno podać jakąś jedną złotą radę, co należy zrobić. Więc na pewno zawsze warto myśleć o swoim bezpieczeństwie, ale ono też może być bardzo różnie rozumiane w stosunku do bardzo konkretnej sytuacji. Mówiąc w skrócie, to trochę zależy. Natomiast zawsze, jeżeli już gdzieś mamy w sobie jako ta osoba doświadczająca przemocy taką gotowość do tego, żeby tej pomocy szukać, to ja bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie w pierwszej kolejności skontaktować się z jakąś organizacją pomocową, taką jak Feminoteka, taką jak Niebieska Linia, taką jak Czas Kobiet, bardzo fajna lokalnie działająca w Poznaniu i w województwie wielkopolskim organizacja pomocowa. Dlatego, że my jesteśmy w stanie zdiagnozować tę sytuację, pomóc osobie się w tej sytuacji jakoś odnaleźć, zrozumieć ją, ale też poinformować ją o jej prawach. I podam taki bardzo konkretny przykład. Jeżeli już kobieta doświadczy na przykład właśnie przemocy seksualnej, zgwałcenia, no to i chce ścigania tego sprawcy, no to często myśli sobie, no idę na policję. Ale my wiemy, że od praktycznej strony zdecydowanie lepiej jest wcale nie iść na policję, która często tworzy dodatkowe

0: bariery i zniechęca kobiety do tego, żeby zgłaszały coś takiego, tylko trzeba pisemne zawiadomienie złożyć do prokuratury, bo wtedy unikamy po prostu kilku barier, które stawiają przed nami instytucje. I myślę, że właśnie takie chociażby praktyczne porady warto zadzwonić i usłyszeć je od nas. Aczkolwiek wiemy też, że bardzo często kobiety chcą w takiej sytuacji po prostu zadbać o siebie, o swoje bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo swoich dzieci, czy też właśnie zwierząt domowych. Tu mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że Feminoteka jest najprawdopodobniej, tak wynika z mojej orientacji, jedyną organizacją, która prowadzi schronisko dla kobiet, które doświadczają przemocy domowej, do którego kobiety mogą się sprowadzić właśnie ze zwierzętami domowymi, jeśli tylko pokażą aktualną książeczkę szczepień. Więc to też nie jest taki jakiś problem rozpoznany szeroko przez instytucje, jak powiedziałyśmy wcześniej, no właśnie to też jest jedna z takich barier, które wstrzymują kobiety przed odchodzeniem od sprawców. I to też jest na przykład taka rzecz, która pokazuje, że nasze instytucje nie do końca są przygotowane na takie realne wspieranie kobiet, które doświadczają przemocy domowej i na odpowiadanie na wszystkie ich potrzeby.
1: Ale jest też specjalna aplikacja, poprzez którą można zgłaszać problem.
0: Tak, my kilka lat temu wprowadziłyśmy do Polski aplikację Safe You. To jest darmowa aplikacja bezpieczeństwa dla kobiet. I ja tak często mówię, ale naprawdę tak uważam, że każda kobieta w Polsce powinna mieć taką aplikację w swoim telefonie, nawet jeżeli nie doświadczamy przemocy domowej, bo główną funkcjonalnością tej aplikacji jest taki przycisk SOS, który kiedy go naciśniemy, w sytuacji zagrożenia, to może być też na przykład molestowanie na ulicy, czy być może, nie wiem, jeżeli byśmy zostały napadnięte w miejscu publicznym, możemy wtedy z tej aplikacji skorzystać. Naciskamy ten przycisk i aplikacja wysyła wtedy SMS do 3 wybranych przez nas numerów, razem z naszą lokalizacją, z informacją, że jesteśmy w zagrożeniu i zaczyna nagrywać dźwięk z otoczenia, więc od razu mamy też dowód na to, że taka sytuacja faktycznie miała miejsce, że jesteśmy pokrzywdzone, co może nam się przydać później, jeżeli chciałbyśmy na przykład właśnie założyć sprawę, czy złożyć zawiadomienie o takim przestępstwie. Więc aplikacja Safe You, tam jest jeszcze dużo innych funkcjonalności, tak, materiały edukacyjne, fora tematyczne, mapa miejsc pomocowych, też możliwość kontaktu z ekspertkami Feminoteki, ale też innych organizacji właśnie przez tę aplikację, co może być opcją wygodną dla osób, które na przykład potrzebują pomocy, ale nie mogą zadzwonić, bo tam się po prostu pisze na czacie z naszą ekspertką. Także oby się ta aplikacja nigdy nie przydała, ale warto ją mieć w swoim telefonie.
1: Gest Pomóż Mi. Czy udało wam się pomóc komuś, kto zasygnalizował w ten sposób potrzebę pomocy?
0: Nie wiem, czy miałyśmy taką konkretną sytuację, natomiast pamiętam bardzo dobrze, jak w trakcie pandemii COVID-u, kiedy byliśmy zamknięci w domach, na kwarantannach, kiedy osoby doświadczające przemocy były ze sprawcami tejże przemocy zamknięte w czterech ścianach. Rzeczywiście w różnych kampaniach społecznych popularyzowany był taki gest polegający na tym, że mamy taką wyprostowaną dłoń i na środek kładziemy kciuk i potem przykrywamy go wszystkimi pozostałymi palcami. I to jest taki właśnie międzynarodowo rozpoznawany gest wzywania pomocy. On się zresztą też pojawia chociażby w filmie Smarzowskiego, gdzie wykonuje go policjantka
1: komunikując się
0: tak, dokładnie z główną bohaterką. Natomiast przyznam szczerze, że trochę trudno mi powiedzieć, jak dobrze ten gest jest rozpoznawalny w Polsce, ale nic nie szkodzi, aby o tym mówić. No bo być może rzeczywiście ktoś z naszych słuchaczy i słuchaczek rozpozna ten gest i będzie mógł komuś pomóc.
1: Chciałam jeszcze zapytać, ale to już bardzo szybko, bo mamy tylko 30 sekund do końca rozmowy, o przeprowadzone przez Feminotekę badania, które pokazują, że Polacy często usprawiedliwiają przemoc.
0: To prawda. Na poziomie deklaracji Polacy bardzo często są przeciwko przemocy. Uważają, że jest to bardzo poważny problem, ale kiedy już zapytamy o jakieś bardzo konkretne sytuacje, na przykład o wykorzystanie seksualne kobiety, która była pod wpływem alkoholu, wówczas okazuje się, że ponad 30% mężczyzn uważa, że jest ona współwinna temu, że została napadnięta przez sprawcę.
1: Czas już kończyć naszą rozmowę. Moją gościnią była, przypomnę, Joanna Gzyra-Iskander z Fundacji Feminoteka. Monika Gosławska, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Rozmowa w Trójce. Zapraszamy do reklamy.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej.

0: technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
0: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Żegnamy reklamy.
12: Minęła 8:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
13: Co najmniej 3 osoby zginęły, a ponad 20 zostało rannych w atakach Rosji w ciągu ostatniej doby, poinformowały władze Ukrainy. 2 osoby poniosły śmierć w wyniku ataku dronów w centrum Chersonia. W Zaporożu Rosjanie ostrzelali centrum handlowe. W Odessie rosyjski bezzałogowiec trafił w 5. piętro bloku mieszkalnego. Zgłoszenia dotyczące przemocy najczęściej dotyczą przemocy seksualnej i domowej. O problemie przemocy mówiła dziś rano w Trójce Joanna Gzyra-Iskandar z Fundacji Feminoteka.
14: Najczęściej doświadczają obu tych form przemocy ze strony swoich partnerów, byłych partnerów, mężów, ale także członków, członkiń rodziny. Nierzadko zdarza się też, że dzwonią do nas kobiety, które doświadczyły wykorzystania seksualnego jako dzieci, ale dopiero jako dorosłe kobiety mają w sobie taką gotowość, żeby poszukać dla siebie wsparcia.
13: Cała rozmowa z Joanną Gzyrą-Iskandar z Fundacji Feminoteka na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Minister cyfryzacji interweniuje w sprawie nowych zasad Starlinka dla Polaków. Krzysztof Gawkowski zwrócił się do firmy SpaceX o pilne przywrócenie polskim użytkownikom takich samych zasad korzystania z usługi, jakie obowiązują klientów z większości europejskich państw. Chodzi o dodatkowe obowiązki dla osób, które zabierają terminal Starlinka za granicę. Polacy będą musieli zgłaszać podróż i przejść weryfikację dokumentu tożsamości. Polscy klienci nie są klientami drugiej kategorii, podkreślił wicepremier. Kolejny serwis w Trójce o 9:00.
12: W większości kraju środa będzie słoneczna, także wieczorem po 19:00, gdy zacznie się zaćmienie słońca, widoczność powinna być perfekcyjna. Będzie ciepło od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 24 w centrum i na południu. A w pogodzie wszystko brzmi wspaniale. A co my tu mamy w planie na najbliższe minuty? Ach, głupie pytanie, bo przecież wszyscy wiedzą, że mniejsza gra. I już za chwilę, kto chce wziąć udział w mniejszej grze, musi się zgłosić do Staszka Perzyny 22 i 7 trójek. Zapraszam.

0: Zgłaszanie się do mniejszej gry jeszcze trwa, ale jest już z nami pan Jacek z Sochaczewa. Dzień dobry, panie Jacku.
1: Dzień dobry panu i dzień dobry słuchaczom.
0: Panie Jacku, czeka pan na zaćmienie słońca?
1: Tak, czekam. Przygotowałem sobie nawet takie szkiełko od maski spawacza do oglądania.
0: Znakomicie, tylko proszę dobrze przez to szkiełko patrzeć, a nie obok gdzieś.
1: Tak, tak.
0: A pamięta pan zaćmienie słońca z 99?
1: Pamiętam, oczywiście, że pamiętam.
0: Warto?
1: Tak, zrobiło się tak szaro i znacznie chłodniej wtedy.
0: No, Maciek Załęcki kiwa głową, potwierdza, tak było, tylko no, Maciek tak mówi, było. Że to była dosłownie chwilka. Jak pan to wspomina?
1: No, to długo nie trwało.
0: No, dzisiaj zacznie się wszystko po 19:00 i trzeba patrzeć w kierunku północno-zachodnim oczywiście. Ktoś do nas dołączył na stanowisku numer 2. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Proszę się przedstawić.
2: Marek.
0: Dzień dobry, panie Marku, skąd pan dzwoni?
2: Witam. Proszę pana, dzwonię z Witkowa.
0: O, gdzie Witków znajdziemy na mapie? Proszę palcem wskazać.
2: Witkowo. Proszę pana, to jest okolice Gniezna.
0: No to już wiemy, gdzie jesteśmy w takim razie. Czyli pan Jacek i pan Marek już za chwilę w mniejszej grze. Mhm.

0: Artur Rojek. W Trójce nie zapomnę nic. Takie słowa tu padły. Lepiej, żeby nie stosowali się do nich uczestnicy naszego... A w zasadzie, żeby się do nich stosowali. O, teraz to przemyślałem. Żeby się stosowali i pamiętali o wszystkim uczestnicy naszego radioturnieju.
1: Mniejsza gra.
0: To pan Jacek z Sochaczewa. Dzień dobry raz jeszcze, panie Jacku.
2: Dzień dobry. Prywatnie kibic rugby.
0: O, no to się świetnie składa. Mamy coś wspólnego w takim razie, panie Jacku.
2: Tak, już miałem przyjemność rozmawiać z panem.
0: Teraz sobie właśnie przypominam naszą rozmowę. To było mniej więcej po finale Ekstraligi, prawda?
2: Tak.
0: W okolicach finału.
2: Urodziny Maryli Rodowicz.
0: Nawet. Która też ma pewien związek z rugby, to znaczy studiowała na AWF-ie, gdzie w rugby grają. O, to mniej więcej taki. Pan Marek z Witkowa z okolic Gniezna także z nami. Dzień dobry, czy się słyszymy?
3: Dzień dobry, tak.
0: Słyszymy się doskonale z panem Markiem i z panem Jackiem, więc możemy zaczynać. Zaczniemy dziś mniejszą grę od pana Jacka. Panie Jacku, pierwsze pytanie do pana. Dość długie. Proszę słuchać uważnie. Dokładnie 4 lata temu świat filmowy pożegnał reżysera Wolfganga Petersena, znanego m.in. z filmu Das Boot, czyli Okręt. Ale ten reżyser na kartach filmowej historii zapisał się jeszcze jednym obrazem, chyba dużo bardziej znanym niż Okręt. To film opowiadający o przygodach Bastiana, chłopca, który pewnego dnia chowa się w księgarni i tam znajduje tajemniczą książkę, a dzięki niej przenosi się do świata fantazji, któremu właśnie grozi zagłada. O który film chodzi?
2: Niekończąca się opowieść.
0: Tak jest. Never Ending Story.
2: Oglądałem ten film.
0: Oczywiście. Kto nie oglądał? Kto nie przeoto? To ja akurat nie w kinie Wisła, ale pamiętam, jak przeżywałem przygody niejakiego Atreju. 1-0 teraz pan Marek. Panie Marku, dziś urodziny świętuje pana imiennik, Mark Knopfler, autor m.in. tego gitarowego arcydzieła.

0: A tu już wchodzi perkusja. To gitarowe intro do utworu Money for Nothing zespołu którego, panie Marku?
1: Nie wiem niestety.
0: Dire Straits. Dire Straits to utwór tego zespołu, którego liderem był Mark Knopfler. No to szansa na zwycięstwo przed panem Jackiem. Panie Jacku, kategoria geografia. W którym województwie znajduje się Jezioro Powickie?
2: To jest Wielkopolska.
0: Tak, to jest Wielkopolska. Województwo wielkopolskie. Mamy więc już dwa punkty dla pana Jacka, ale panie Marku, wracamy do pana z szansą na punkt honorowy, żeby nie

0: przegrał pan, jak to mówią rugbyści, do jaja. 128 lat temu Stany Zjednoczone anektowały archipelag wysp, na którym znajduje się słynna baza Pearl Harbor. O który archipelag chodzi? Podpowiem, to najmłodszy z 50 stanów USA.
1: Pearl Harbor, czyli chodzi o Hawaje.
0: O Hawaje, tak jest. Hawaje to poprawna odpowiedź. Ma pan ten punkt, panie Marku, ale to pan Jacek zwycięża.
1: Trudno. Gratuluję.
2: Ja dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana.
1: Również.
0: I wymiana uprzejmości, uścisk dłoni wirtualny po fantastycznej rozgrywce także. Dziękujemy panie Marku, pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Witkowo, okolice Gniezna, tam gdzie Polska się rodziła. A pan Jacek wygrał, więc wybiera piosenkę. Panie Jacku, czego posłuchamy?
2: Bardzo chętnie bym posłuchał zespołu KSU i piosenki Moje Bieszczady. Niedawno wróciłem stamtąd i no nie mogę jeszcze się pozbierać.
0: O, to wiem, znam to uczucie.
2: Tak,
0: powrót z Bieszczadów ma swoje jeszcze konsekwencje przez kilka dni co najmniej. No dobrze, pana życzenie jest dla nas rozkazem, więc gramy i
2: dziękuję
0: słuchamy.
2: Dziękuję bardzo.

0: Mamy wejściówki na piątkowe letnie kino w Ogrodzie Trójki. W tym tygodniu Katarzyna Borowiecka proponuje Państwu film Baby This.
1: To jest film, który na mnie zrobił ogromne wrażenie i wspominam go z ogromnym wzruszeniem, dlatego się bardzo ucieszyłam, kiedy okazało się, że będziemy mogli go Państwu pokazać 14 sierpnia w kinie w Ogrodzie Trójki. To jest film australijski, film o bardzo specyficznym momencie w życiu dorastającej dziewczyny, kiedy ona się po raz pierwszy zakochuje, ale też bardzo szczególna jest sytuacja tej dziewczyny, ponieważ ona cierpi na bardzo poważną chorobę i jest dodatkowym kloszem przez rodziców, chroniona. Ta historia rozgrywa się pomiędzy tą dziewczyną, chłopakiem, który coraz mocniej wchodzi w jej życie, no i właśnie rodzicami. I to jest film, który na pewno nie można powiedzieć, że jest łatwy, ale z pewnością podnosi na duchu, z pewnością pokazuje bardzo piękną stronę człowieczeństwa i daje wiarę w ludzi. Więc tym bardziej się cieszę, że już w ten piątek będziemy go oglądać.
0: Dokładnie o 21:00 mamy zaproszenia 22 i 7 trójek w tej sprawie.

0: Luke, I am your father.
1: Darth Vader na miarę naszych możliwości, maska spawalnicza przygotowana na dzisiejszy

0: Czy wieczór, a czy Mateusz Tomaszuk gotowy na zaćmienie słońca?
1: No to prawie jak przy zgaszonym świetle będzie, nie?
2: To tak jest zupełnie przy zgaszonym.
1: Właśnie, właśnie. A dzisiaj będzie magia radia. Zawsze jest magia radia, kiedy Robert Grzędowski ma odpalony mikrofon.
0: Czary magii.
1: Ale dzisiaj wyjątkowy list w listach na M. Zobacz, list z roku 94.
0: Pięknie napisany.
1: Pięknie
0: naprawdę
1: napisany. To nasza wierna słuchaczka Małgorzata właśnie z...
0: Z którego to roku?
1: 94 rok.
0: A, rzeczywiście.
1: Zobacz to zdjęcie. Jak wyglądało wejście na Myśliwiecką?

0: wiem, jakie zasłonki kultowe były, nie?
1: Na pewno zakurzone.
0: O tych zdjęciach, o tych wspomnieniach, o spotkaniach z radiowymi idolami dzisiaj porozmawiamy między 9 a 12, bo moim gościem właśnie będzie słuchaczka Małgosia z Mogilna. Okazuje się, że nadal nas słucha uważnie, ale te historie, te anegdoty, no ja nie wiem, co dzisiaj się wydarzy, ale ja jestem...
1: I czego się dowiemy?
0: Czego się dowiemy? Może jakieś taśmy prawdy będą.
1: Taśmy prawdy?
0: Tak.
1: O niedźwiedziu.
0: Tak.
1: O, to bardzo ciekawie się zapowiada. Proszę państwa, więcej teraz nie zdradzimy, więcej po 9 w audycji Listy na M, a do 9 zostało nam 5 minut, co oznacza, że już za chwilę w Trójce serwis, sport i pogoda.

0: Nie ma przypadków, są znaki. Jak się okazuje, mamy dziś nie tylko zaćmienie słońca, ale też dzień słonia. A więcej o tym za chwilę w serwisie Trójki.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników.

0: składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
0: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
3: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 9. Dziś środa, 12 sierpnia. A na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
6: Amerykańskie wojsko ostrzelało w cieśninie Ormus statek pod banderą Panamy. Mamy nadzieję, że jak najszybciej powstanie zespół, który zajmie się sprawami kobietobójstwa, mówiła w Trójce Joanna Gzyra-Iskandar z Fundacji Feminoteka. Wielka Brytania zmaga się z upałami i suszą. Donald Trump twierdzi, że Stany Zjednoczone mają całkowitą kontrolę nad cieśniną Ormus. Iran z kolei utrzymuje, że szlak żeglugowy pozostanie zamknięty, jeśli Amerykanie nie zgodzą się na warunki Irańczyków. Amerykańskie wojsko ostrzelało w cieśninie Ormus statek pływający pod banderą Panamy, który próbował przełamać blokadę.
7: Z pokładu śmigłowca marynarki wojennej USA ostrzelano maszynownię statku towarowego Vela Nova. Załoga miała wielokrotnie ignorować ostrzeżenia amerykańskiego wojska. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych od tygodni blokuje wejście do cieśniny Ormus. To element nacisku na władze w Teheranie, które nie zgadzają się na bezwarunkowe otwarcie cieśniny Ormus. Udrożnienie szlaku Iran wciąż uzależnia od spełnienia przez USA szeregu warunków, m.in. wypłaty reparacji wojennych i zgody na pobieranie przez Iran opłat za pokonanie cieśniny. Donald Trump deklaruje, że USA nie zgodzą się na takie żądania. Choć irańskie władze twierdzą, że są coraz bliższe zawarcia porozumienia o warunkach żeglugi z Omanem, nic nie wskazuje na to, że newralgiczny szlak zostanie w najbliższym czasie otwarty. W ostatnich dniach ponownie zmalała liczba statków, które przepuszczane są przez cieśninę. W poniedziałek było ich 8. Przed wojną przez cieśninę Ormus przepływało dziennie ponad 140 jednostek. Tymczasem u wybrzeży Omanu, strafionego przez irańskie rakiety w poniedziałek tankowca, wyciekła ropa. Zanieczyszczonych zostało ponad 400 km2 powierzchni morza. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Abu Zabi.
6: Wracamy do kraju. Mamy nadzieję, że jak najszybciej powstanie zespół, który zajmie się sprawami kobietobójstwa, a to coraz poważniejszy problem, mówiła w Trójce Joanna Gzyra-Iskandar z Fundacji Feminoteka. Jak dodała, wcześniej tą sprawą nie chciało zająć się Ministerstwo Sprawiedliwości.
8: Ten zespół obiecała nam powołać pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula. Sprawa jest rzeczywiście bardzo pilna, no bo właśnie, my nawet nie znamy tak naprawdę skali kobietobójstwa. Mówimy o morderstwie kobiety, która zginęła z rąk sprawcy właśnie dlatego, że była kobietą. I kobiety najczęściej giną z rąk sprawców właśnie na tle doświadczenia przemocy domowej, a tymi zabójcami najczęściej są mężczyźni, których te kobiety dobrze znały.
6: Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Są wyniki badań próbek pobranych od dzieci, które w ubiegłym tygodniu z podejrzeniem zatrucia trafiły do 3 lubelskich szpitali. Nie wykryto żadnych niebezpiecznych patogenów, mówi Jolanta Dobrzeńska z Sanepidu.
9: Czyli mówimy tutaj o salmonelli, shigelli. Natomiast inspekcja sanitarna dalej prowadzi działania. Mówimy tutaj o wzmożonym nadzorze sanitarnym nad obiektem, ze względu na to, że jest to obiekt ogólnodostępny. Poza tym są kolejne grupy dzieci i młodzieży, które tam wypoczywają.
6: Dzieci były uczestnikami obozu piłkarskiego w miejscowości Kolonia Łaszczówka. Sprawę wyjaśnia także policja. Rekordowe temperatury, alerty zdrowotne, pożary i domy bez bieżącej wody. Wielka Brytania zmaga się z upałami i suszą. Jutro termometry mogą pokazać 38 stopni. Premier zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego.
10: Odpowiedź służb na ekstremalne temperatury, susze i pożary będzie tematem posiedzenia rządowego sztabu kryzysowego COBRA. Spotkanie zwołał premier Andy Burnham. Ministrowie mają rozmawiać m.in. o walce z żywiołem, ochronie dostaw wody oraz przygotowaniu służby zdrowia na kolejne uderzenie gorąca. Cała Anglia jest objęta bursztynowym alertem zdrowotnym z powodu upału. Ostrzeżenie wydane przez Brytyjską Agencję Bezpieczeństwa Zdrowotnego ma obowiązywać do soboty. Ostrzeżenie wydało też Krajowe Biuro Meteorologiczne Met Office. Bursztynowy alarm przed ekstremalnym upałem będzie obowiązywał w czwartek w niemal całej Anglii. Termometry pokażą tam nawet 38 stopni Celsjusza. Możliwy jest chaos komunikacyjny, przerwy w dostawach energii oraz awarie urządzeń wrażliwych na wysoką temperaturę. Upał pogłębia suszę, która objęła już niemal 3/4 Anglii. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
6: Dziś nie tylko dzień zaćmienia słońca, ale też dzień słonia. Z tej okazji m.in.

0: Warszawskie Zoo przygotowało wiele atrakcji, mówi Anna Tadra z Ogrodu Zoologicznego.
1: W warszawskim zamieszkają trzy wspaniałe słonie, Buba, Fryderyka oraz samiec Leon, a na dzisiejszym wydarzeniu będziemy mieć spotkania z opiekunami, którzy nam opowiedzą o Bubie, Fryderyce i Leonie i będziemy też rozmawiać o diecie słoni, co jedzą, jakie są ich ulubione smaki, jeśli chodzi o warszawskie słonie. Ale także porozmawiamy o tym, jak warszawskie zoo chroni właśnie takie ginące gatunki, jakimi są słonie.
0: Tych zwierząt jest coraz mniej z powodu kłusownictwa i niszczenia ich naturalnych siedlisk. Światowy Dzień Słonia został ustanowiony 14 lat temu.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest w większości dobra i bardzo dobra. Ponad 20% energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Znaczna większość regionów zmaga się z suszą hydrologiczną. W części Dolnego Śląska i województwa lubuskiego duże zagrożenie pożarem lasów. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Dziewiąta pięć to czas na sport. Dariusz Urbanowicz.
5: Mamy drugi medal i to drugi srebrny na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Do Ewy Swobody dołączyła wczoraj Pia Skrzyszowska, która złoto na setkę przez płotki przegrała zaledwie o 1/1000 część sekundy. To jej trzeci z rzędu medal czempionatu Starego Kontynentu. Dziś również liczymy na polskie podium. Być może stanie na nim najwybitniejsza młodziarka wszechczasów.
6: Anita Włodarczyk zna już smak europejskiego złota. Zdobywała je w rzucie młotem czterokrotnie, ale tym razem będzie znacznie trudniej, bo trzykrotna mistrzyni olimpijska nie jest w najwyższej formie, a rywalki imponują wynikami. Tak czy inaczej wystartuje w wieczornym finale obok innej biało-czerwonej Aleksandry Śmiech. Polscy kibice pokładają duże nadzieje w płotkarzu Jakubie Szymańskim. Kilka miesięcy temu zdobył złoto mistrzostw świata w hali. Na stadionie radzi sobie nieco gorzej, ale jest jednym z faworytów biegu na 110 metrów. O medal powalczy też Maksymilian Szwed. Do finału na 400 metrów awansował z ostatnim czasem, jednak znany jest z waleczności i determinacji. Podobnie jak młodziutka specjalistka od dystansu 200 metrów Wiktoria Gajosz, która zaprezentuje się w eliminacjach. Wcześniej jeszcze eliminację dysku z Darią Zabawską i Weroniką Muszyńską oraz półfinał 800 metrów z Filipem Ostrowskim. A rywalizacje niestety bez Polaków. Rozpoczną w środę giganci lekkoatletyki, czyli 10-boiści. Z Birmingham Rafał Bała, Polskie Radio.
5: Nie dziś, ale być może jeszcze Piję Skrzyszowską zobaczymy. Prawdopodobnie na bieżni, w biegu rozstawnym, ale Pia nie potwierdza i nie zaprzecza.
7: Mam nadzieję, że jeszcze tutaj będę z dziewczynami biegać nawet 4 razy 100 metrów, ale nie chcę tu nic potwierdzać, nie chcę tu nic mówić. Myślę, że jutro porozmawiam z swoim trenerem i z trenerem od sztafety, żeby wszystko uzgodnić. Ja jeszcze nic nie wiem, zobaczę, jak się będę jutro czuła, ale oczywiście uważam, że sztafeta ma duży potencjał.
5: I jeszcze o wczorajszym biegu Damiana Kopcia w finale biegu na setkę. Wystartował, bo zwolniło się miejsce po półfinale po kontuzji rywala. Zajął 5. miejsce, a do medalu zabrakło 1/10 sekundy. To życiowy sukces, tym bardziej, że Damian nie rozgrzewał się pod ten wyścig. A co jeszcze dzisiaj w sporcie? O 20:30 polskie siatkarki zagrają z Francją w memoriale Agaty Mróz w Koszalinie. Wczoraj Polki wygrały z Ukrainą bez straty seta. Późnym wieczorem, przychodzącym w noc, Iga Świątek zagra w półfinale turnieju WTA 1000 w Toronto. Po drugiej stronie siatki stanie Elina Świtolina z Ukrainy. Sporo emocji czeka też kibiców piłki nożnej. O 18:00 w Katowicach GKS spróbuje odrobić dwubramkową stratę do HPL-u Tel Awiw w rewanżu kwalifikacji Ligi Konferencji.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Środa będzie przyjemnie ciepła, 19 stopni dziś na Suwalszczyźnie, a poza tym w większości kraju 20 kilka do 24 w centrum i na południu. Co ważne, zachmurzenie w ciągu dnia i wieczorem będzie na ogół małe.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Maciej Załęcki, Kuba Witkowski, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. My dziękujemy za poranne spotkanie w Trójce, a teraz zaczną się... Plotki, ploteczki?
12: Plotki, ploteczki, a może i nie. Zweryfikowane informacje oczywiście. Mm-hmm. Marzenie o radiu, no tak, wielu myślało o tym, żeby zawitać na myśliwie.

0: Wiecką i tak samo jak nasza bohaterka dzisiejszego listu, Gosia z Mogilna, która w 94 napisała list, że chociażby chciała raz zobaczyć, jak tutaj jest. No i jak tutaj jest, Robercie?
1: Codziennie.
0: Listy na M. Dla ciebie codziennie, a dla naszej słuchaczki serce wali, o tak?
1: Mhm. Dość głośno.
0: Dość głośno. Mnóstwo sentymentów do 12 będzie. I będzie Afryka, i będzie Toto.
1: No to, to, to.
0: To, to, to. To, to. Ewa Lipowicz, Maciej Załęcki, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk. Ruszamy.

0: Są takie głosy, które rozpoznajemy po jednym zdaniu. No nie trzeba przedstawienia, nie trzeba nazwiska, wystarczy dzień dobry, dobry wieczór państwu. No i już wiemy, to on, to ona, nasz znajomy głos z radia. Czasami to był głos prowadzącego listę przebojów, czasami ktoś, kto opowiadał o muzyce nocą. Czasami dziennikarz, który pierwszy zaprezentował piosenkę, której później słuchaliśmy przez następne 30 lat. No i właśnie o takich ludziach będziemy dzisiaj rozmawiać, o radiowych idolach, o tych, których słuchaliśmy namiętnie, których głosy pamiętamy do dzisiaj. No a dziś w studiu nasza słuchaczka, nasza słuchawka chyba powinienem powiedzieć, jakbyśmy określili to w slangu radiowym sprzed wielu, wielu lat, Małgorzata Mądrowska z Mogilna. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Miłośniczka listy przebojów, słuchaczka Piotra Kaczkowskiego, Tomasza Beksińskiego. W 94 rok. Mam ten list. Pozwolisz, że taki fragmencik przytoczę. Mhm. Mario, tak bardzo ci tego zazdroszczę. To brzydkie uczucie, ale tak jest, że możesz pracować, odpoczywać w trójce. Wiele bym dała, aby być na twoim miejscu chociaż raz. Tak sobie czasami myślę, że to bardzo fajnie robić to, co się naprawdę lubi. W waszym przypadku tak jest na pewno. To słychać, to czuć nawet przez radio. Zawsze jest miło i sympatycznie czuć ciepło i ten specyficzny klimat charakterystyczny dla trójki. No, taka to niesamowita historia, bo twój list w tych przepastnych archiwach listów wysłanych do kącika Marii na listę przebojów trafił w moje ręce jako jeden z pierwszych. Skojarzyłem te twoje inicjały, MM. Pomyślałem sobie, czy to ta sama Małgorzata, która wpisuje się na listę obecności podczas audycji Off Control. Nie ma przypadków podobno.
1: Podobno tak. Mateusza znam już od 6 lat, słucham jego audycji. A w związku z tym, że muzyka, którą prezentuję, jest mi bardzo bliska, no to zaczęłam pogawędki na antenie. No i tak się stało, że akurat Mateusz trafił na mój list i zaprosił mnie do tej wakacyjnej audycji. Bardzo się cieszę. Myślałam, że to już był mój ostatni raz, ale tak jak napisałam w tym liście w PS, może kiedyś zdarzy się cud i jeszcze raz spróbuję. No i jestem.
0: Bardzo się z tego cieszę. A serce dalej wali, czy nie bardzo?
1: Wali. Oj, dzisiaj waliło bardzo, ale myślę, że jest dobrze. Jestem spokojna.
0: Taki trochę inny wygląd, prawda, tego studia. Można podejrzeć na naszym trójkowym Facebooku, jak to nasze studio M2 kiedyś wyglądało. Nie ma tych takich zasłonek tutaj.
1: Tak, bordowe zasłony. Mm.
0: Ale co, klimat bardziej
1: jest
0: nowoczesny, klimat, prawda?
1: Tak. Jak weszłam na Myśliwiecką, zobaczyłam ten sam ogród, ten sam budynek. Wszystko mi się przypomniało. Jest okej. Okay.
0: Ale inne wejście trochę.
1: Inne wejście, tak.
0: Taki vintage bramka biała. To wyglądało jak wejście do jakiejś takiej starej szkoły albo fabryki i ten jeszcze taki znak Myśliwiecka. Próbowaliśmy sobie w radiu tutaj to zwizualizować. Gdzie to mogło być? Okazało się, że to zdjęcie było wykonane w tym samym miejscu, w którym ten znak z napisem Myśliwiecka jest nawet dzisiaj. Także.
1: No to widzisz, tak jak mówisz, nie ma przypadku. Wszystko miało swój początek i ma ciąg dalszy.
0: Dzisiaj nasza bardzo oddana słuchaczka Małgosia z Mogilna będzie towarzyszyła nam do godziny 12. Nawet playlistę stworzyłaś, także już wykonałaś za nas pracę. Bardzo się cieszymy z tego powodu.
1: Playlista chyba na kilka audycji, ale myślę, że Mateusz sobie dzielnie poradził z nią. No nie mogłam się zdecydować, tak jak zwykle w takich przypadkach bywa za dużo tych utworów, które właściwie chciałabym usłyszeć, z którymi chciałabym się podzielić z państwem.
0: To dzisiaj mamy czas do 12. Na spokojnie, bez pośpiechu. 22:07, jeżeli chcieliby państwo powspominać i dać znać, jaki głos towarzyszył państwu od lat, od wielu lat, bo dzisiaj rozmawiamy o radiowych idolach. Tak się pięknie składa, zobacz Gosiu, że Echo and the Bunnymen wydali nowy album i nowa piosenka dnia dzisiaj, Brussels is Haunted.
1: Super.

0: głos najwspanialszy i ta uczta, która zawsze się odbywała, to jest Tomek Beksiński, który zabierał nas do swojego świata. I to, co on wyprawiał, jak on to opowiadał, to była świetna uczta. To było lepsze niż spektakle Genesis dla Petera Gabriela.
1: To ja mogę się oczywiście pod tym podpisać. Myślę, że Małgosia Mądrowska z Mogilna, nasza wierna słuchaczka również.
2: Tak, Tomek Beksiński, legendarne głosy, ale nie tylko Tomek. Ja generalnie zaczęłam słuchanie radia od Beatlesów i od pana Wojciecha Mana i Piotra Meca. Pamiętam zawsze w piątek w popołudniowej audycji po 18 była jedna piosenka Beatlesów i ją też skrzętnie nagrywałam na ZK 140T. I któregoś dnia w kwietniu właśnie 82 roku zamiast piosenki Beatlesów pojawiła się piosenka Cheap Trick If You Want My Love, a potem pojawił się głos nieznanego mi redaktora. Jak się okazało, to był Marek Niedźwiecki, który spróbował, czy ludzie pamiętają Beatlesów, czy Johna Lennona, i powiedział, że to jest nagranie, najnowsze nagranie grupy The Beatles. No i potem się rozdzwoniły telefony i wzburzone głosy słuchaczy, że jak to The Beatles w 82 roku, jak już nie ma Johna i jak oni się w ogóle mogli reaktywować pod taką samą nazwą nagrywać. Pamiętam, że to wtedy był taki odruch i też napisałam pierwszy list i nie był on za bardzo miły. Też trochę było krytyki i trochę no, takiego niedowierzania, że redaktor, jakiś młody redaktor przychodzi i takie żarty sobie robi. No i myślę, że od tego się zaczął taki moment, kiedy zaczęłam słuchać radia na dobre
1: Na dobre i na złe.
2: Na dobre i na złe, tak. I Marka Niedźwieckiego.
1: Jeszcze będę miał okazję podpytać, jak do tego doszło, że tak często bywałaś tutaj na Myśliwie.

0: 357. Jak do tego doszło, że odbierałaś telefony podczas markomanii u Marka Niedźwieckiego? Ale może przypomnijmy sobie ten czas. Pamiętasz, który to był rok?
1: No myślę, że 94, 95.
2: Dodani zespół Kult to jest na 18 miejscu naszego topu wszechczasów. 17 pozycja to jest Hey Joe, Jimi Hendrixa i to będzie za tydzień o tej samej porze. Zapraszamy Państwa. Jeśli będzie markomania. W naszym studiu Małgosia Mandrowska, która przez 2 godziny przyjmowała telefony i przez 3 godziny następne też będzie przyjmowała, tak?
3: Tak, dzień dobry, witam Państwa.
2: O co prosili Państwo? Jaka ta markomania?
3: Różna. Na przykład pani babcia dzwoniła i powiedziała, że ona nie będzie słuchała programu trzeciego, jeżeli nie będzie tutaj Marka, bo ona tylko dla tego programu słucha.
2: No tak, ale zadzwonił jakiś słuchacz, który
3: słucha, dzwonić Niedźwiedzia. Tak, słucha z kolei chce dzwonić Niedźwiedzia, w ogóle zmienić całą formułę programu, bo jest mdło, słodko i nie da się tego słuchać po prostu od rana.
2: I chciałby, żeby pan Jan Chojnacki prowadził.
3: Tak, bo on by chciał dostać od rana kopa do życia. Co poza tym mówił, że pan Marek opanował wszystkie dłuższe bloki w trójce i dlatego jest wszędzie nudno. Możesz zostać w liście przeboju programu trzeciego, bo jesteś dowcipny i wesoły. Na to cię słuchacz pozwala. Co jeszcze? Inna słuchaczka prosiła o to, żeby kącik polski, ten po 10, był bardziej taki wyciszony, nie taki głośny. Tak, coś w celu tonacji, ale nie wiem, czy to się da zrobić, po prostu to są wszelkie nowości, jak się pojawiają. Co jeszcze? Dłuższe Radio Kalifornia, czy może dłużej ten kącik? Wszyscy prosili o wydłużenie Radio Walizki, ale nie wszyscy słuchacze wiedzieli, że jest już też muzyczna poczta UKF-u, więc odsyłam ich też do tej audycji. Co jeszcze?
2: Czy przyjęłaś jakieś zgłoszenia do Radio Walizki?
3: Tak, mam tutaj całą listę i ja mu to tutaj przekażę. Proszę Państwa, to co zostanie nadane zależy tylko od Marka. Ja przyjmowałam wszystkie zgłoszenia i wszystkie mu na pewno przekażę.
2: Czy jeden słuchacz. Telefony w sprawie smooth jazzu?
3: Smooth jazz jak najbardziej. Ludzie są za.
2: Tak.
3: Myślę, że cała godzina to jest wystarczająca ilość czasu na tą audycję. Co jeszcze? Aha, do Radio Walizki słuchacze proponują przeboje z listy przebojów trójki tylko, ponieważ ona jest podstawą w ogóle wszystkich audycji muzycznych trójki i żeby nie były one nowsze niż 10 lat, po prostu sprzed 10 lat.
2: Rozumiem.
3: Przeboje. Co jeszcze? Jeden słuchacz z Łomży bardzo zatrwożony jest, ponieważ on nie zna angielskiego, a jak się wyraził, mówisz często po angielsku, on ciebie nic nie rozumie. Co gorsza, jego żona zna ten język i przypuszcza, że wy sobie tam rozmawiacie na różne tematy, a on nic z tego nie wie. To by było chyba mniej więcej tyle.
2: No to świetnie. Małgosia, udaje się do telefonu 628-0328. Jaka markomania w przyszłości? Dziękujemy za już. Prosimy o następne telefony. 628-0328.
0: My też prosimy o telefony 22 i 7 trójek. To numer się zmienił. Czy Gosia za chwilę pójdzie do telefonu? To się okaże.
1: No, bardzo chętnie.
0: Listy na M do 12. Za chwilę informator ekonomiczny.
4: Listy na M. Ogłoszenie społeczne.
5: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
4: Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. wybitne teksty

0: Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Żegnamy reklamy.
4: Zbliża się 9:30.
5: Informator ekonomiczny.
4: Sylwia Zadrożna z myszką Miki z przodu i jej gość.
6: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Sytuacja na rynku ropy naftowej pozostaje niestabilna. Na stacjach benzynowych drogo. Średnia cena benzyny jest obecnie wyższa niż pod koniec marca, kiedy wprowadzano program CPN, czyli ceny paliwa niżej. Olej napędowy trochę tańszy niż wtedy, ale i tak litr kosztuje ponad 8 zł. Czy w takich warunkach powinniśmy jednak wprowadzić na ostatnie 2 tygodnie sierpnia program osłonowy?
7: Największym wyzwaniem we wprowadzaniu takich programów jest stan finansów publicznych. Przypominam, że poprzednia wersja programu kosztowała ponad 4,5 miliarda złotych. My mamy drugi najwyższy deficyt w Unii Europejskiej. To pokazuje, jak w ogóle ważne jest w takich dobrych czasach jednak bardziej racjonalna taka polityka fiskalna, żeby w trudniejszych momentach mieć rezerwy. Nam tych rezerw niestety teraz brakuje. Przypominam także, że co prawda te ceny paliw są wysokie, ale cena ropy jest jednak jeszcze wciąż niższa niż ta, która była w marcu, kiedy program był wprowadzany. I sytuacja jest też bardzo niestabilna. Idą wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych. Mam nadzieję, że to jakoś sprawi, że dojdzie do pewnej stabilizacji, bo bardzo wiele zależy nie od nas w Europie, ale od tego, co będzie robił prezydent Trump i władze Iranu.
6: To może jednak trochę szkoda, że nasz prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego tę ustawę o podatku od tych zysków nadzwyczajnych dla firm paliwowych, no bo wtedy mogłyby być te pieniądze na program, a wiemy też z tego, co spółki paliwowe podają, że te zyski są naprawdę duże.
7: Pamiętajmy, że jeżeli chodzi na przykład o zysk Orlenu, to jakaś część i tak wróci do Skarbu Państwa, na przykład w postaci dywidendy, więc to dobra wiadomość, że jest ten zysk. Pamiętajmy także, że akcjonariuszami tych spółek, no przede wszystkim Orlenu, są także Polacy, tak? Jakby polscy, na przykład przyszli emeryci w ramach funduszy emerytalnych, osoby, które inwestują na rynku akcji, więc coś, co bardzo dobrze brzmi na papierze, okej, wprowadzajmy podatek, ograniczajmy zyski, może nie brzmi tak dobrze na przykład dla kogoś, kto oszczędza na emeryturę, bo on chciałby, żeby te zyski były duże, żeby dywidenda była wysoka, żeby kursy akcji były wysokie i świadczenia w przyszłości emerytalne dzięki temu wyższe. Więc tutaj bilans trzeba zawsze liczyć kosztami i korzyściami.
6: Czyli nie jest to taka łatwa decyzja i pewnie minister finansów teraz właśnie siedzi i liczy to wszystko. No nie wiemy nadal, czy ten CPN powróci, chociażby na chwilę, a o innym powrocie jeszcze porozmawiajmy. Może on jest bardziej możliwy. Chodzi o powrót Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Ekonomiści mówią, że pomogłoby to jej gospodarce. Ja znalazłam takie szacunki, że w wyniku Brexitu gospodarka brytyjska traci rocznie nawet 100 miliardów funtów. Tylko czy ten powrót byłby też jakiś łatwy?
7: Powrót nie byłby łatwy, ale prawdopodobnie przyniósłby korzyści. No, to, co się wydarzyło w Wielkiej Brytanii, pokazuje, jak kosztowne jest wyjście z Unii Europejskiej i stąd te wszystkie hasła o tym, że polska gospodarka w PKB, w takim dostosowanym do siły nabywczej, do cen, może dogonić w najbliższej dekadzie brytyjską, bo tam po prostu źle się dzieje. Jednocześnie pamiętajmy, że Wielka Brytania miała w Unii różne przywileje, tak zwany rabat brytyjski, niższą składkę, nie musiała być w strefie Schengen, miała wyłączenie z wejścia do strefy euro. Wydaje mi się, że gdyby znowu usiedli do stołu, to tym razem Unia Europejska nie będzie już tak skłonna, żeby dawać różnego rodzaju rabaty i przywileje, więc Brytyjczycy musieliby się zgodzić, że są w Unii na takich samych warunkach jak Polacy, Niemcy, Francuzi, inne kraje członkowskie.
6: No ale widać po opinii publicznej, szczególnie młodzi Brytyjczycy chcieliby, bo jednak no, jest sporo ułatwień, chociażby w takim życiu zwyczajnym, podróżowaniu po Unii Europejskiej.
7: No myślę, że każdy, kto też podróżuje teraz

0: widzi, że jest to trochę trudniejsze. Teraz wprowadzono taki specjalny jeszcze system rejestracji z opłatą, więc te podróże też byłyby w przypadku integracji z Unią znowu łatwiejsze.
1: Ponad 70% pracowników uważa, że podawanie widełek wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracę ma dla nich duże znaczenie, ale tylko 30% firm publikuje je przy wszystkich swoich ogłoszeniach. Takie są wyniki ostatniego barometru polskiego rynku pracy Personnel Service. No są rozbieżności duże. Skąd one mogą wynikać? Gdzie są te obawy? O co chodzi pracodawcom?
0: Myślę, że no takie największe ryzyko, które widzą pracodawcy, to jakieś odkrywanie się, zdradzanie jakby swoich tak naprawdę sekretów produkcji i dawania usług, bo koszt pracy też jest taką informacją dla konkurentów. Ale myślę, że w przypadku widełek no nie zdradza się tak wiele. Wydaje mi się, że tutaj będzie taka presja na zmiany takie, nawet jeżeli nie będą do końca wymuszone, to po prostu wizerunkowe dla firm. I też stawianie na wygodę, bo to jest wygodne dla dwóch stron, bo nie traci się czasu na rekrutacje, które i tak by nie doprowadziły do finału, więc dwie strony mogą oszczędzić czas, jeżeli od razu dadzą informacje, jakie są widełki płacowe.
1: Troszkę pomaga nam też dyrektywa unijna. Ona tak częściowo zaczęła dopiero obowiązywać w Polsce w pełnym zakresie od przyszłego roku, więc może będzie jeszcze jaśniej, jawniej.
0: Będzie jaśniej, ale myślę, że będzie po prostu finalnie taniej dla pracownika i pracodawcy, no bo oszczędzą czasu to też jest oszczędność.
1: Przed nami długi sierpniowy weekend. Święto wypada w sobotę, więc pracodawcy dają wolne w piątek. I ja mam takie wrażenie, że kraj zatrzyma się na chwilę, bo kolejne miejsca informują o tym, że będą zamknięte albo otwarte krócej. A jak gospodarce, jakie efekty dla gospodarki mają takie długie weekendy?
0: No one mają mieszany wpływ, ponieważ oczywiście jest to jakiś niewielki ubytek w takim miesięcznym PKB, ale jednocześnie pamiętajmy, że ci ludzie, którzy będą mieć wolne, coś też zaczną robić ze swoimi pieniędzmi. W miejscowościach turystycznych, w regionach turystycznych będzie to na pewno okres no, takich złotych żniw, na które czekają. Myślę, że takie pojedyncze rzeczy nie są tak problematyczne jak sytuacje, które mam na przykład często zimą w okolicach grudnia, później Sześciu Króli, gdzie czasami kalendarz sprawia tak, że mamy 2 dni pracy, 3 dni wolnego, 3 dni pracy tego i to jednak rozbija i gospodarkę, ale myślę, że czasami też takie relacje międzyludzkie. Ciężko się z kimś umówić nawet w jakichś sprawach zawodowych, bo ludzie wyjeżdżają na 2, 3, 4 tygodnie.
1: To rzeczywiście, prawda, piękny błąd pan zrobił, panie Marku. 6 króli to 3 króli. Oczywiście, a 6 stycznia. Ale wiemy, że zdarzają się takie pomyłki drobne. Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Informator ekonomiczny.
3: Sylwia Zadrożna powróci o 16:30, ale zobacz, Sylwia, tutaj na tych zdjęciach od naszej słuchaczki Małgosi, rozpoznajesz tę osobę?
1: Którą... Nie, tej nie, ale tę rozpoznaję.
3: No Marek Niedźwiecki, no tak.
1: Marka Niedźwiecki.
3: Ale zobacz, nie bez powodu ksywa Ewy Lipowicz to ruda. Zobacz, miała rude włosy.
1: A no właśnie.
3: No, do podejrzenia na naszym trójkowym Facebooku. Tutaj jest Helen też. Tu jest właśnie nasza bohaterka,
1: za daleko
3: czyli
1: siedzę.
3: Gosia. To jest to wejście do Myśliwieckiej. I jeszcze jedno pytanie o tę osobę. O właśnie.
1: O tę w okularach.
3: Tak, tak, tak. Agnieszka Laskowska. Ta w spodnie w paski.
1: Nie poznałabym.

0: To kolejny wybór Gosi, Cheap Trick, If You Want My Love. No i trochę przewrotnie można powiedzieć, jeżeli chcielibyśmy zdobyć radio, kiedyś chcieliśmy zdobyć radio, musieliśmy najpierw zdobyć częstotliwość, no a potem nauczyć się czekać na audycję, na ulubioną piosenkę, na głos, na tę konkretną godzinę. No i dzisiaj pytamy do 12 o te ulubione Państwa głosy.
1: Jerzy Kordowicz, Piotr Kaczkowski, Marek Niedźwiecki, Kordowicz, piękna elektronika, Piotr Kaczkowski, niezastąpione minimaksy. No przecież taką masę muzyki, którą człowiek rejestrował, nagrywał, później zdobywał płyty, inspiracją ciągle była tylko trójka. No i Marek Niedźwiecki, no listę przebojów też niezapomniane prowadzenie, aczkolwiek teraz też się fajnie słucha. Pozdrawiam.
0: My też również pozdrawiamy. Gosia Mądrowska, czyli nasza bohaterka, która napisała list w 1994 roku na listę przebojów trójki. Magia radia, prawdziwa magia radia. Przed chwilą rozmawialiśmy o zdjęciu, który to był rok z tego Sopotu, 95. No właśnie. Jest Agnieszka Laskowska,
2: znalazła
0: która na tym zdjęciu jest w tych pasiastych
2: tak.
0: spodniach.
2: Wtedy nazywałam się Ejerman. I byłam reporterką Zapraszamy do Trójki. To była jedna z naszych akcji wyjazdowych letnich. Małgosię spotykaliśmy często na swoim szlaku albo tutaj przy Myśliwieckiej i pojawialiśmy się. To zdjęcie akurat to jest zdjęcie z Molo w Sopocie. Mam w domu w szufladzie też kolekcję ujęć stamtąd. Super czasy. Odwiedzaliśmy naszych słuchaczy w różnych miejscowościach. Jednego roku, pamiętasz, Małgosiu, Trójka latała balonem.
3: Tak, też byłam na tym notowaniu.
2: Udało mi się wtedy jako reporterce wsiąść do balonu i tak na uwięzi tylko polatać kilkadziesiąt metrów nad ziemią, a nasi koledzy reporterzy, między innymi Przemysław Barbrich, który teraz jest poważnym bankowcem, on w te wyprawy wyruszał. Na tych zdjęciach dużo osób z tamtych czasów, które pracowały w Trójce. Ja do Trójki wróciłam po latach niewierności w zeszłym roku i bardzo sobie chwalę.
0: Gosia też na tych zdjęciach właśnie jest wielu. Dzięki Gosi mamy możliwość uruchomienia wspomnień. Zobaczcie, to takie zdjęcie z tą taką parasoleczką z lat 90.
2: Nasze stare logo. Nie wszyscy wiedzą, ale ono oddawało kształt kółka, na które nawijała się taśma, bo nagrywaliśmy w

0: Wtedy wszystko montowaliśmy na taśmie, a nie tak jak teraz cyfrowo. I ta trójka, taka udająca, naśladująca kształt tych kółek plastikowych albo metalowych, które tu jeszcze mamy w redakcji. Ja jedno z sentymentu powiesiłam nad swoim biurkiem.
1: Mam taką taśmę tutaj w torbie. Zaraz wam zaprezentuję.
2: O, to za chwilę tak, zrobimy zdjęcie.
0: Co tam jest na tej taśmie?
1: Same skarby. Same skarby, wspomnieniowe audycje. Chyba to są programy nocne Marka Niedźwieckiego albo tonacje.
2: Niesamowite unikaty. Ty, Gosiu, zapowiadałaś często podczas tych plenerowych audycji utwory, prawda? Widzę, że tutaj jest jakaś płyta winylowa, chyba na tym zdjęciu do podejrzenia na naszym trójkowym Facebooku.
1: Tak, ja tą płytę mam dzisiaj z sobą.
2: Masz ją? Pokaż.
1: W walizce. Wow. Tak, dotarła cała.
2: Simply Red.
1: Tak, tak. Z tą płytą byłam w Sopocie na audycji.
0: Też uwielbiam.
1: Tak, Klub Czarnego Krążka, 33 1/3. No i jest ze mną. I też akurat z tą płytą ten fragment mamy uwieczniony na taśmie i mamy
0: zdjęcia.
1: A kto
0: się na niej podpisał?
1: No tutaj Alina Dragan, ponieważ się pojawiła, nie byłam przygotowana na jej spotkanie.
0: Mówiłeś słuchaczom, kto to jest Alina Dragan?
2: Oczywiście.
1: Korespondentka.
2: Korespondentka.
1: Nawiasem mówiąc, dzisiaj Alina Dragan ma urodziny 13 sierpnia.
0: No to 100 lat, 100 lat.
1: Tak.
0: Można ją było usłyszeć w każdej liście przebojów.
1: Tak, tak, tak.
0: Zaprzyjaźniona z Markiem.
2: Ach, ten śmiech, te żarty. Dużo melancholii. Niesamowite. I Alina Dragan też jest na tym zdjęciu do podejrzenia na naszym trójkowym Facebooku. Zobacz, Agnieszka. O.
0: Tak?
2: Tak.
0: Poczekaj, bo już wzrok nie ten.
2: Przesuwam ci monitor.
0: 94.
2: 95.
1: 95, tak.
2: Agnieszka Laskowska opowiadała o wspomnieniach, a Gosia Mądrowska
0: zwana
2: zostaje.
0: Agnieszką Ejerman.
2: Tak. Słuchajcie, teraz proponuję coś z playlisty Gosi. To będzie co prawda utwór, który pojawił się 10 lat wcześniej, czyli nie w 95, ale w 85. Double, no właśnie, wszystko jest jasne. Skoro może, to i Captain of Her Heart.

0: The Captain of Her Heart. No i można powiedzieć, że każdy radiowy idol na swój sposób zostaje kapitanem jakiegoś fragmentu naszego życia, bo nie prowadzi nas przez nie, no ale wskazuje muzykę, podpowiada, odkrywa, czasami po prostu jest. No niektórzy słuchają radia dla muzyki, inni ze względu na ulubionych prowadzących, a jak to wygląda w przypadku radiowców? Czy oni także mają swoich idoli? Radiowe śledztwo przeprowadził Wojciech Dorosz.
1: Kuba Witkowski, to był rok 99, Piotr Kaczkowski wydał książkę z serii Przy mikrofonie i postanowiliśmy tutaj przyjechać na Myśliwiecką, żeby tę książkę kupić. No i mój tato zadał pytanie pani w recepcji, czy byłaby szansa uzyskania autografu Piotra Kaczkowskiego na tej książce. Ku naszemu zdziwieniu po krótkiej chwili pani przychodzi i mówi, szef zaprasza do studia na górę, bo prowadził akurat sobotnią popołudniową audycję Zapraszamy do Trójki, a był wówczas dyrektorem. No i tym sposobem weszliśmy do tego studia i to był ten moment, kiedy mnie też radio urzekło i postanowiłem sobie, że spróbuję, może kiedyś tutaj trafię.
2: Joanna Grodkowska, program Drugi Polskiego Radia. Dla mnie bez wątpienia mistrzem radia był mój radiowy, nieżyjący już niestety, kolega Andrzej Chłopecki. No i to była postać wielka. Nazywaliśmy go cesarzem muzyki współczesnej, bo rzeczywiście o niej wiedział wszystko.
3: Dzień dobry, nazywam się Piotr Metz i moim absolutnym radiowym idolem był od samego początku John Peel. Człowiek, który odkrył dla świata tyle wspaniałej muzyki, że samo to by wystarczyło, żeby napisać o nim książkę, napisano ich kilkanaście. Miał dla mnie ten ideał radiowca, który staram się w jakimś skromnym procencie realizować. On po prostu szukał dla siebie muzyki, a jak mu się podobała, to dzielił się nią z innymi.
4: Nazywam się Agnieszka Szydłowska i dokładnie pamiętam ten moment onieśmielenia i wyjścia tutaj pierwszy raz, lata temu, bo wiedziałam, że w końcu będę mogła podglądać i sprawdzić, jak oni to robią, jak to robi Marek Niedźwiecki, jak to robi Wojciech Mann, jak robione są programy Zapraszamy do Trójki. Marzyłam o tym, żeby rzeczywiście podejrzeć tych ludzi podczas pracy i zobaczyć, jak oni w tym studiu to robią. Powiedzieć, jak to jest? Jak oni to robili? W radiu naprawdę nie ma czego oglądać. Lepiej jest zostać po tej stronie zafascynowanego słuchacza.
0: No nie wiem, jest co oglądać?
5: Jest co oglądać.
0: To Gosia teraz zapowie utwór, co prawda to nie będzie konkretne miejsce na liście przebojów, ale utwór, który został wybrany przez ciebie.
5: Właśnie nie wiem, czy to jest utwór, czy to jest tytuł moich wspomnień. That Was Yesterday, Foreigner.

0: Autopromocja.
1: Nasz piechur, Paweł Turski.
2: Dzień dobry, jestem.
1: I państwo, słuchaczki i słuchacze Trójki, gdzieś na trasie w Polsce.
3: Tak, bo jest tak przyjemnie, fajna rozmowa.
4: Ta, czy pa?
2: Pa.
1: Ta-ra-dam.
3: Jest cudownie.
1: Razem to... Teraz pieszo. Zakończył się etap drugi, a w oczekiwaniu na etap trzeci od 24 sierpnia polecamy relację Teraz pieszo na stronie trójka.polskieradio.pl.
5: Chodźcie dziewczyny, będziemy w radiu!
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
13: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
14: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
13: Litorsal Senior?
14: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
12: Zdrowit.
13: Działanie

0: produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 10, jest 12 dzień sierpnia. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost.
3: Będziemy morską potęgą w wymiarze militarnym, mówi premier w Gdyni. Dane nawet 19 milionów obywateli mogły wyciec w związku z cyberatakiem na systemy firmy MyDR. My na wakacjach, a pies cierpi. Polacy nadal pozbywają się czworonogów latem. Wielki dzień dla marynarki wojennej. Przed południem w Gdyni na terenie Stoczni Wojennej wyjątkowa uroczystość, chrzest i nadanie imienia pierwszej z trzech fregat w programie Miecznik. Pierwszy okręt będzie nosił imię ORP Wicher, a jego matką chrzestną będzie Agata Ziemiańska, żona wiceadmirała Jarosława Ziemiańskiego, dowodzącego siłami morskimi naszej armii. W gdyńskiej stoczni jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry. Już oglądałaś fregatę z bliska, a dziś, tak, chwilę temu podziwiał ją też premier Donald Tusk. Co mówił?
4: No tak, rzeczywiście szef rządu spędził tutaj przed fregatą, przed którą ja teraz też stoję, kilkanaście minut, rozmawiał z załogą. Donald Tusk nie krył zadowolenia z tego, co zobaczył tutaj właśnie w doku, jeszcze na barce, czyli no, tak naprawdę gotowy kadłub fregaty, przyszłej fregaty ORP Wicher. Donald Tusk przypomniał, że tak naprawdę ta opowieść o tym, że jest konieczność zbudowania właśnie nowych fregat dla marynarki wojennej, rozpoczęła się jeszcze w latach 2011-2014, a dzisiaj tak naprawdę mówimy o finalizacji tych marzeń i tego czegoś, o co zabiegali marynarze.
5: Polski przemysł stoczniowy to jest powód do dumy. To są tysiące, tysiące miejsc pracy. To są, tak jak w przypadku ORP Wicher, najwyższe technologie. To są wielkie inwestycje.
4: I te wielkie inwestycje to jeszcze nie koniec, dlatego że po tym dzisiejszym chrzcie, ten zaplanowano na 11:30, po symbolicznym rozbiciu butelki szampana przez matkę chrzestną, o której mówiłaś, Agnieszko, potem kolejne jeszcze wydarzenia związane z niejako przyjmowaniem tego kadłuba już do przyszłej służby, wodowanie, jutro o 5 rano barka stąd wypłynie na wody Zatoki Gdańskiej i rozpocznie się wielogodzinny proces powolnego zanurzania kadłuba.
3: Tyle Agnieszka Drążkiewicz, bardzo dziękujemy za relację. W związku z cyberatakiem na systemy i dane firmy MyDR wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na godzinę 12 zwołał pilne połączone Centrum Operacyjne Bezpieczeństwa. Mamy prawdopodobieństwa bardzo dużego wycieku danych związanego z jedną z firm obsługujących lekarzy i gabinety lekarskie, która gromadziła dane pacjentów z całej Polski. Trwają działania służb, które sprawdzają jaką metodą, kto doprowadził do tego wycieku i oczywiście jak duża jest jego skala, poinformował wicepremier. Dodał, że pojawiają się komentarze wskazujące, że prawdopodobny wyciek danych może dotyczyć blisko 19 milionów obywateli. To byłby jeden z największych wycieków danych w historii, podkreślił. Donald Trump potwierdził, że po lipcowym szczycie NATO potajemnie zmienił samolot ze względów bezpieczeństwa. Według amerykańskich mediów służby obawiały się możliwego zamachu ze strony Iranu. Prezydent USA powiedział, że decyzję podjęły Secret Service i wojsko, a on zastosował się do zaleceń. To zależy wyłącznie od Secret Service. Robię to, czego ode mnie oczekują. Secret Service i wojsko chciały, żebym poleciał innym samolotem, więc tak zrobiłem. Najwyraźniej istniało jakieś zagrożenie. Nie wypytywałem o szczegóły. Dostaję wiele gróźb. Donald Trump najpierw na oczach kamer wszedł na pokład Air Force One, a następnie, jak opisuje Washington Post, został potajemnie wyprowadzony z maszyny i samochodem cateringowym przewieziony do wojskowego Boeinga 757. W wakacje ludzie porzucają więcej zwierząt niż podczas reszty roku. Maja Więcławska z warszawskiego schroniska na Paluchu przyznaje, że jest to problem, który powraca co roku. Dodała, że porzucanie zwierząt jest skrajnie nieodpowiedzialne, a podczas planowania urlopu należy wziąć pod uwagę swojego pupila.
6: W przypadku moich psów do mnie zawsze przyjeżdża osoba zaufana, komu ja ufam, moje psy ufają, mieszka u mnie przez ten czas, kiedy ja wyjeżdżam. Jestem pewna, że ta osoba wie, co robi i zwierzęta są w swoim naturalnym klimacie, wiedzą, co, gdzie jest. Są też opcje płatne, czyli pet sitterzy, czyli osoby, które profesjonalnie się tym zajmują i robią to od lat, więc też możemy taką osobę zatrudnić.
3: Od początku sierpnia do schroniska trafiło ponad 50 znalezionych na ulicy psów i kotów. Dziś czekamy na częściowe zaćmienie słońca, ale to nie jedyna atrakcja, jaka czeka nas na niebie. Po zachodzie słońca zacznie się noc spadających gwiazd, czyli maksimum roju Perseidów, mówi dr Piotr Witek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik.
7: No i te okruszki wiszą sobie w przestrzeni kosmicznej, a właściwie nie tyle wiszą, co

0: orbitują wokół Słońca, a Ziemia regularnie co roku wpada w taką chmurę zostawioną przez tę kometę, tę chmurę Perseidów, rój meteoroidów, jak to się nazywa w astronomii, i zaczyna się spektakl na niebie. W ciągu godziny powinniśmy w takich dobrych warunkach zobaczyć 60, może nawet 100 zjawisk, co oznacza, że może się zdarzyć to częściej niż co minutę.
1: Oczywiście nie są to żadne spadające gwiazdy, a ich błysk to nic innego jak efekt spalania się drobnych pozostałości komety w ziemskiej atmosferze. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Na południu i zachodzie pogodnie, na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady deszczu, nad morzem porywisty wiatr. Na termometrach od 19 stopni nad morzem właśnie do 23 na Podkarpaciu i 24 na Mazowszu.
2: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Ewa Lipowicz, Maciej Załęcki, Ewa Lipowicz znowu, tak? Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk, jest 6 minut po 10.
7: Listy na M.
6: I prawdziwa magia radia. Pan Michał napisał coś pięknego, aż żal bierze, że nie było mnie wtedy na świecie, ale dzięki takim zdjęciom od Gosi Mądrowskiej można przenieść się w czasie. Kocham was. No i takie wiadomości robią nam dzień. 7 minut po godzinie 10, listy na M do godziny 12. No i teraz pan Mike i jego mechanicy.

0: Mike and the Mechanics, Silent Running, rok 88, typ muzyczny naszego gościa dzisiejszego, Gosi Mądrowskiej z Mogilna. To się zgadzamy, jeżeli chodzi o muzykę chyba. Mamy podobne gusta muzyczne, tak mnie się coś zdaje.
1: Myślę, że tak, dlatego słucham twoich audycji.
0: Dziękuję bardzo. Tak. To jest niesamowite, że odkryłem właśnie twój list. Ten list z tej takiej skrzynki, z tego pudła, z którego wylosowywaliśmy losowo pocztówki. W moje ręce wpadł jako jeden z pierwszych, także wydaje mi się, że nie ma przypadków.
1: A nie wiem, czy pamiętasz, jak zapytałam, czy tylko jeden mój list wpadł w twoje ręce, ponieważ tych listów było bardzo dużo. I w każdej książce, w każdej dedykacji Marka Niedźwieckiego było dziękuję za wszystkie listy, nie tylko do listy. Także naprawdę tych listów było bardzo dużo. Listów i kartek do listy.
0: Może Agnieszka Szydłowska, może Michał Nogaś, może Justyna Grabarz gdzieś jeszcze mają twoje listy? Zapytam po audycji.
1: Tak, ale raczej moją ulubioną audycją to była tonacja. Mm-hmm. Bardziej tonacja. Na początku to była lista przebojowa, a potem tonacja. Także może te listy były bardziej adresowane do Marka Niedźwieckiego.
0: No dzisiaj rozmawiamy o tym głównym liście, który trzymam w dłoniach. Rok 94, list do Marii, ale pisałaś wiele wiadomości do Marka Niedźwieckiego i okazuje się, że one nie zawsze były takie pudrowane, takie słodkie.
1: Nie, ponieważ byłam bardzo uważną słuchaczką i żadna pomyłka, żadna wpadka nie uszła mojej uwadze i zaraz siadałam, pisałam list i wszystko jakby wyciągałam. No, po prostu było widać, że słucham tych audycji i myślę, że to przynosiło nawet dobry efekt.
0: A niektórzy nawet myśleli, że ty pracujesz w Trójce.
1: Tak, zazdrościli mi trochę, chociaż ja sama byłam wtedy bardzo w jakimś uniesieniu i sama myślałam, że to jest niemożliwe. Po prostu wsiadłam w pociąg i przyjechałam pierwszy raz i potem tak to się zaczęło. I pamiętam, że niektórzy słuchacze nawet wtedy przy telefonie i potem pisali do mnie listy i mam tutaj taki jeden z listów napisany w grudniu 95 roku przez pana Piotra, który mieszkał przy ulicy Radiowej. Mm-hmm. I bardzo mu zazdrościłam tej ulicy, a on bardzo zazdrościł mi tego pobytu w Trójce. I napisał taki list do mnie, w którym dziękuję za przesłanie pierwszego i drugiego notowania topu. Takie wtedy były radości nasze. I dwie kartki papieru wystarczyły, żeby

0: dorosły człowiek cieszył się z tego po prostu. I napisał list. Mogę fragment zacytować. To fakt. Cieszę się bardzo, że mieszkam przy takiej ulicy o takiej nazwie. Jednakże to raczej ja mogę mieć powody do odrobiny zazdrości. Nie każdy bowiem ze słuchaczy Trójki ma możliwość współpracować z ludźmi, którzy wywierają taki wpływ na radio i jego słuchaczy. I tutaj pan Piotr ma jeszcze pytanie do mnie. Nie wiem, czy mu odpowiedziałam, ale przypuszczam, że tak. Jeżeli nie, panie Piotrze, odpowiem dzisiaj. Pytanie to brzmiało, od kilku miesięcy nurtuje mnie takie pytanie, a powróciło ponownie przy okazji takich listów. Czy była pani może na spotkaniu z Trójką z okazji 33 1/3 w Muzeum Techniki? Panie Piotrze, nie byłam w Muzeum Techniki, byłam na takim spotkaniu w Sopocie.
1: I takie listy dostawałaś.
0: Tak, to jest ten list.
1: Za chwilę zrobimy zdjęcie, umieścimy na naszych trójkowych social mediach. Dzisiaj z Gosią Mądrowską, słuchaczką Trójki, która jest z nami od lat wielu i z nami się nie rozstała, z tego bardzo się powodu cieszymy, do godziny 12. No a teraz kącik tak bardzo polubiony przez państwa, kącik zakręcony, odwrócony. I dziś zagadka związana z jednym z utworów, które wybrała właśnie nasza słuchaczka Gosia.

Patrzę na Maćka, który realizuje. Łatwa zagadka, prawda? Łatwa. 22 i 7 trójek. O jaki utwór chodzi? Kubek albo koszulka trójki czekają. A to nasza płyta tygodnia. Charlie XCX Music Fashion Film.

the time.

0: tak myślałem, że to będzie łatwa zagadka. 22 i 7 trójek, nie trzeba było długo czekać. Pan Grzegorz z Siedlec powinien być z nami. Halo, halo, panie Grzegorzu.
1: Jestem. Witam, trójeczko, cześć.
0: Witamy, witamy. O jaki utwór chodzi?
1: Zespołu Classic Nouveau, Never Never Come.
0: Cudownie. Brawo. To nie była,
1: to
0: nie była trudna zagadka, prawda?
1: Dosyć łatwe było, bo ja jeszcze z tamtych czasów mocno, także Classic Nouveau bardzo było. I pamiętam nawet jak Marek Niedźwiecki, redaktor Marek Niedźwiecki, gościł w radio w Trójce w Liszczyszmoju. Solo.
0: Mm, rok 83. Niesamowite. A w jakich okolicznościach spotkaliśmy pana dzisiaj? Co pan porabia?
1: Akurat jadę teraz autem. No, będę pracował troszeczkę od 12, bo mam taką pracę. Jestem od zawsze waszym słuchaczem. Lista przybojów od pierwszego wydania 24 kwietnia

0: 82, przepraszam. Słucham, także zawsze wam kibicuję. Nawet byłem na ostatnim spotkaniu, jakby otwarte. Dzień otwarty był. W ostatniej grupie byłem. Dzień otwarty po tam 10 latach chyba przerwy taki był.
1: To na Nocy Muzeów pan był, czy to było...
0: Nie. Ja byłem wcześniej. Jak, to chyba w czerwcu było.
1: Tak. Ciekawe, czy się spotkaliśmy.
0: Dzień otwarty radiowej trójki. Tak. No. Bardzo mile to też wspominam, także z wami mam tylko same miłe wspomnienia. Oprócz tego takiego okresu wypaczeń, że twój ból jest większy niż mój. Dziękuję.
1: Mm-hmm. Mam nadzieję, że się spotkamy niebawem znowu na Dniu Otwartym.
0: Okej, chętnie będę zaglądał. Śledzę wszystko, słucham oczywiście.
1: Trzymamy za słowo. No. A pan wybiera koszulkę czy kubeczek?
0: Koszulkę poproszę.
1: Dobrze, a kolor biały czy czarny?
0: Biały.
1: Biały, dobrze. To już Ewa uzgodni szczegóły w takim razie. To jeszcze można do kogoś pomachać, pozdrowić przez radio.
0: Dobrze, to serdecznie pozdrawiam moją żonę Izabelę, mojego syna Maćka, Wojtka, młodszego syna i Zuzię. Jeszcze dziewczynę mojego młodszego syna. No pozdrawiam i... Gregorio Siedlec.
1: Wszyscy zostali pozdrowieni. Dobrego dnia, panie Grzegorzu. A teraz Maćka poprosimy o to, żeby Classic Nouveau jednak przesunąć. No tak, bo teraz skoro pan Grzegorz odgadł, no to gramy. Rok 83, utwór tak bardzo kojarzony właśnie z tym czasem, z listą przebojów programu trzeciego. Utwór, który też przecież Gosia Mądrowska wybrała na swojej playliście. A może to za chwilę zagramy dopiero. A może już teraz.

Waliłem z Krakowa do Gdańska przez Warszawę i postanowiłem pierwszy raz w życiu zobaczyć, jak wygląda moja kochana trójka od środka. I tak trafiłem, że akurat pan Kuba Strzyczkowski prowadził za, a nawet przeciw. Mogłem z pokoju reżyserki obserwować przez dwie szyby, jak pan Kuba prowadzi tę audycję.

0: byłem zachwycony. Po prostu wyobraźnia mnie poniosła na samą granicę nieba. Jakie wspaniałe przyjęcie. Później pan Kuba wyszedł i zaprowadził mnie na dół. Tam było przeszklone pomieszczenie, jak się wchodziło. I siedział ze mną chyba z 2 godziny i rozmawialiśmy właśnie na temat radia, jego audycji na Kuby. Magia była taka, że ja przez miesiąc to chciałem po prostu jechać do państwa i się tam zatrudnić.
1: Prawdziwa magia radia, czyli temat jutrzejszej audycji Listy na M, to Ewa Lipowicz przypomina, 22,7 trójek. Czy mieli państwo kiedyś radiowego idola? No pytanie retoryczne. Kogoś, dla kogo włączało się radio, kogoś, na kogo audycję czekało się cały tydzień.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu.

0: Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce,
3: i to tylko na tych muzycznych,
2: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
3: Co weekend, gdzie indziej.
2: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
3: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
2: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
3: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
2: Do usłyszenia
3: i do zobaczenia.
2: Gosia Jakubowska.
3: Ania Lalka.
4: Na program zaprasza PKO Bank Polski, partner główny Bittersweet Festival.
5: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
6: Nie widzę żadnych słabych stron.
5: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
7: Żegnamy reklamy.
8: Jak zawsze o tej porze w środę, cykl Ani Dudzińskiej dobrze zaprojektowany. Targowiska miejskie funkcjonują nieco w cieniu z przestrzeni miasta, chociaż to miejsca ważne w codziennym życiu mieszkańców. Studenci Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych stworzyli na ścianach okalających tamtejsze targowisko mural, który jest widoczny dla kupujących, ale również dla przechodniów. Projekt ma nazwę Miarki od nowa.
9: Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska.
10: Truskawka jest owocem. Dynia jest warzywem. Fasolka jest też warzywem.
11: I tak dalej, i tak dalej. Zapytają Państwo, kto i dlaczego odgaduje. Otóż odgadują dzieci. Dlaczego? Bo mogą. Katowicki targ się zmienił. Kolorowe, schematyczne owoce wykonane przez studentów Akademii Sztuk Pięknych pojawiły się na ściankach, które okalają miejskie targowisko. A wszystko zaczęło się od pomysłu. Ewa Sadkowska, radna Katowic.
12: To miejsce jest super, więc wymaga tego, żeby te zakupy można było robić w jakimś komforcie estetycznym.
11: Nikt nie miał wątpliwości, co powinno pojawić się na smutnych, szarych ścianach, mówi Małgorzata Rozenau, malarka, autorka murali i wykładowczyni katowickiej ASP.
13: Przechodzimy dla owoców i warzyw, dla kwiatów, nasion, wszystkiego dobrego, więc jakby to, co się powinno pojawić na ścianach, też powinno do tego nawiązywać. Akurat ta stylistyka taka geometryczna wydawała się najbardziej uniwersalna, to znaczy taka, która nie definiuje jednoznacznie tego miejsca, ale też przyciąga z dużej odległości.
11: Ozdobione targowisko znajduje się na placu, który od początku swojego powstania na przełomie XIX i XX wieku był oazą zieleni w samym centrum tworzącego się miasta. Dzisiaj nazwalibyśmy to parkiem kieszonkowym.
13: To zawsze ma trochę taki charakter site specific, żeby poznać, jak dane miejsce, czym ono pulsuje, jak ono żyje. Też mieliśmy poczucie, że ten mural jest tak dedykowany miejscu, jego forma jest tak dedykowana miejscu, że jakby wszystko się zgadzało. Kolory, których mogliśmy użyć i to, że mogliśmy sobie pozwolić na jakąś taką trochę zabawę formą tych owoców i też przy okazji tych działań atmosfera, która się stworzyła pomiędzy studentami, bo naprawdę działaliśmy w świetnych warunkach, więc to jest też fajne dla nich, którzy zaczynają takie działania, być może w przyszłości będą mieli większe realizacje, żeby zetknąć się z tym doświadczeniem na takich właśnie fajnych, w takich fajnych warunkach.
11: O tym, jak targ jest ważny, nie trzeba przekonywać na przykład mieszkańców podwarszawskiego Błonia. Tamtejszy targ, zaprojektowany przez Aleksandrę Wasilkowską, zdobył wiele nagród architektonicznych. Targowiska niby funkcjonują w cieniu innych, bardziej reprezentacyjnych przestrzeni miasta. A nie powinny.
12: No, może jest to czas, żeby targ przestał być tylko targiem. Zresztą wkrótce powstanie tutaj ogródek retencyjny z zielonego budżetu, więc myślę, że ten targ trochę nabierze innego znaczenia, a całkiem niedawno odbył się kiermasz książek organizowany przez Miejskie Biblioteki Publiczne. Dziewczyny nie zdążyły wyłożyć tych wszystkich książek, bo miały taki ruch na stoisku. No więc myślę, że ten targ jest po prostu fajnym miejscem publicznym, gdzie oprócz co sobotnich czy codziennych

0: dziennych zakupów owocowo-warzywno-kwiatowych. Jak wspomniała Gosia, będziemy się spotykać z czymś, co cieszy nasze oko i jakby satysfakcjonuje nas estetycznie, a jednocześnie jesteśmy otwarci na takie działania około targowe, coś więcej, wartość dodana ponad zakupy na targu, takie sensu stricte.
1: To jest same super relatywy, nie?
2: Bardzo przyjemnie. Nie wiem, czy to jest nowość? Nowość chyba, bardzo ładnie to wygląda.
3: Wcześniej były smutne budki,
2: dokładnie,
3: a teraz tak. Są wesołe budki.
2: Dokładnie tak. Przynajmniej wiadomo, co tam jest.
4: Cykl Dobrze Zaprojektowane powróci za tydzień o tej samej porze, a wszystkie odcinki do odnalezienia na stronie trójka polskieradio.pl.

0: klimatu audycji dopełni utwór Time z Pink Floydów z 73 roku z albumu Ciemna Strona Księżyca. I chciałem jeszcze zapytać, czy Piotr Kaczkowski ewentualnie ma nierozpakowaną ten album, bo miał go rozpakować wtedy, kiedy Trójka będzie nadawana w stereo. Ja mam jeszcze nierozpakowany ten album, jeden rozpakowany, który gram, drugi nie, ale niestety już kupiony później. Dzięki piękne, wszystkiego dobrego.
1: Takim oczywistym jest aktor Piotr Kaczkowski i słynna audycja Minimax, czyli Minusów Maksimum Muzyki. No i dzięki panu Piotrowi poznałem między innymi taki zespół jak Barczy, który on w tej audycji swojej rozpropagował. Doprowadziło to między innymi do tego, że byłem na koncercie Barczy w Polsce, w katowickim spotku. Kłaniam się.
2: Radiowi Idole, Autorytety 22 i 7 trójek. Czekamy na państwa głosy, a w studiu od godziny 9 jest z nami Gosia Mądrowska z Mogilna, nasza wierna słuchaczka. I trzymam cały czas w dłoniach list z 94, ale teraz

0: innego mamy tutaj w studiu. Ile skarbów? Opowiesz coś o nich?
1: Tak, wygląda to strasznie. Znaczy dla mnie to jest codzienne życie, ale dla was to może to być dziwne. Stare listy, pożółknięte koperty, stare taśmy, nie tylko kasety, ale taśmy szpulowe. Co jeszcze? Płyty, wycinki z gazet. No to jest straszne. Koszulki, tak jak mówiłam, miałam ich wiele. Żadna z koszulek nie była używana, ponieważ one były święte. Siostrzenica chciała taką koszulkę do spania. No w ogóle dziwiłam się, jak ona mogła coś takiego zaproponować, ponieważ to koszulka, którą się nosi publicznie, którą się reklamuje program trzeci, a nie idzie się w niej spać. Inny z kolegów na przykład chciał grać w niej w piłkę, no ale niestety też nie dostał takiej koszulki. One były zbyt cenne dla mnie.
0: Niesamowite skarby. Powinniśmy zrobić jakieś trójkowe muzeum, ale to wiem, że to są twoje skarby i tylko twoje. Ale rozmawialiśmy jeszcze kilka minut temu o tym, że miałaś swój własny sposób na to, jak nagrywać audycje w latach 80-tych, 90-tych.
1: 80-tych i 90-tych, tak.
0: Kiedy nie było przecież podcastów, nie można było sobie zaprogramować tego wszystkiego, ale ty miałaś swój własny sposób na to.
1: Tak, szukałam wszelkich sposobów i akurat to był czas, gdzie studiowałam. No nie było to daleko, ale no nie byłam w domu. I wiadomo, że to się wynajmowało jakieś stacje i wtedy no, magnetofony, jeżeli ktoś miał taki magnetofon, no to on był w domu. I ja postanowiłam kupić taki programator, który nastawiałam w niedzielę przy wyjeździe już do Poznania. I on się włączał dopiero w piątek o godzinie 12:07. Także cały tydzień radio było nieczynne. Instalowałam kasetę o długości tej 45 minut, także cała tonacja się mieściła. Ostatnia zapowiedź, bo te zapowiedzi były najważniejsze, a piosenka była już urwana. Po czym przyjeżdżałam o godzinie 17, odsłuchiwałam tonację. Podobnie było z miasteczkiem Twin Peaks i z wzrokowymi listami przebojów. Też cała rodzina była zaangażowana w moją pasję. Po prostu wszyscy jakoś rozumieli to wszystko i nagrywali. Te wzrokowe listy przebojów też mam na kasetach DVD. Nawet dzisiaj jedną taką wzrokową przywiozłam. To akurat było 500 notowanie listy przebojów trójki. I nie tylko był głos, ale i była wizja. Także mam to też nagrane.
0: Niesamowite. Ile tego może być? Liczyłaś te wszystkie kasety i taśmy?
1: Bardzo dużo. Już wiele razy podchodziłam do tego, żeby to trochę sprzątnąć i może część wyrzucić, ale za każdym razem no, sentyment i to, że dysponuję miejscem, nie ogranicza mi miejsce, to powoduje, że cały czas zostawiam to i myślę, że przyjdzie taki czas, że jeszcze do tego wrócę. Cały czas wracam właśnie.
0: Za chwilę te wszystkie skarby ukażą się na naszym trójkowym Facebooku i Instagramie. Co to Ewa przyniosła tutaj? Co to jest takiego?
2: Słuchaj, bo ja też mam wykopaliskę i ja nie wiem, czy ty się kiedykolwiek załapałeś. Była kiedyś taka naklejka, jadę z trójką.
0: A, to pamiętam, tak.
2: No, to ja przyniosłam gości, bo ja nie wiem, masz?
1: Ja mam przeróżne naklejki,
2: tak?
1: No nie przywiozłam ich do siebie.
2: Zobacz.
1: Tak.
2: A tu mam prastary młotek licytacyjny. Aha. Kuby. Pan Andrzej, zawsze pan Andrzej, i teraz zapomniałam nazwiska, Boże, chyba się stuknę tym młotkiem w głowę. Przecież to jest nasz pan ukochany, pan Andrzej. Ja sobie przypomnę potem. Robił pan Andrzej jest mechanikiem samochodowym i robił nam te młotki z części samochodowych. To jest piekielnie ciężkie, zobacz sobie. To jest jeden z lżejszych, bo nie ma tych interesików do podwyższania stawki. Ale on właśnie... Figurski, Boże, jest... Pan Andrzej Figurski, to jest jeden z pierwszych młotków licytacyjnych.
0: A czy ja mogę to zastukać?
2: Oczywiście.
0: Bo ja myślałam, że to jest ten dźwięk, wiesz, zapraszamy do reklamy.
2: To nie ten. Bo ja... Waży...
0: No tak trochę...
2: Sprzedane.
0: Sprzedane. No. Listy na M. Do godziny 12. Gosia Mądrowska zostaje z nami. Ewa Lipowicz idzie za drugą szybę, prawda?
2: Tak, idę rozrabiać tam.

0: Radiowi Idole. No właśnie, państwo dzwonią, no i odpowiadają.
1: Moim idolem był i nadal jest Wojciech Mann. Mimo że różniliśmy się, że chodzi o gusta muzyczne, to sposób, w jaki prowadził audycję, sprawiał, że zacząłem słuchać Trójki jako młody człowiek, w szczególności jego duet z Anną Gacek oraz z redaktorem Michałem Nogasiem piątkowe opowieści o książkach. Ich poczucie humoru było absolutnie bezbłędne i dzięki niemu tak naprawdę do dzisiaj słucham Trójki.
0: No jak to wygląda w przypadku radiowców? Czy radiowcy też mają swoich idoli?
2: Baszka Marcinik. Idol kojarzy się z kimś niedosiężnym, kogo nigdy nie spotkamy, tym bardziej nie poznamy bliżej. W mojej sytuacji zaczęło się podobnie, bo najpierw były głosy. Mówię w liczbie mnogiej, bo to są dwaj idole. A więc, najpierw usłyszałam, później zobaczyłam, nie powiem, byłam zaskoczona. Potem był korytarz, trójkowy oczywiście, przy Myśliwieckiej w Warszawie i zakończyło się przyjaźnią w obu przypadkach. Proszę państwa, na pierwszym miejscu ex aequo Piotr Kaczkowski i Paweł Sztąpkę.
3: Dariusz Urbanowicz, połowa lat 80., Wyścig pokoju, no i głos Włodzimierza Reznera.

0: To było coś, co mnie bardzo mocno przykuwało praktycznie codziennie do głośników radia, bo Włodek potrafił, mówię Włodek, bo się znaliśmy później już w pracy, to jakoś osnuć pewnym takim bagażem i swoich doświadczeń, i historii, która niesie za sobą mnóstwo anegdot kolarskich. Włodek zmarł kilka dni temu, więc to taki trudny moment, ale faktycznie Włodek Reznar był takim moim marzeniem o radiu.
1: Piotr Kamasierak. Dla mnie ważnym radiowym głosem był redaktor Adam Rozwałka z Radia Lublin. Przede wszystkim relacje jego z meczów piłkarek ręcznych Monteksu Lublinu wczesnego. Wtedy siadaliśmy do odbiornika jako kilkuletnie maluchy i słuchaliśmy. I muszę powiedzieć, że do dziś niesamowicie cenię to, z jaką sprawnością to wszystko potrafił przekazać, bo naprawdę myślę, że radio jest chyba najtrudniejsze do sprawozdawstwa sportowego. Musimy bardzo wiele rzeczy bardzo szybko opowiedzieć, tak żeby słuchacze to widzieli i słyszeli i czuli, więc do pana Adama Rozwałki wielka miłość zawsze.
2: Karol Furtak, program Drugi Polskiego Radia. Takich idoli znalazłbym naprawdę bardzo, bardzo wielu, ale jedni to idole dlatego, że czasem marzy się, że chciałoby się mieć taki, a nie inny głos. Inni są w jakimś sensie idolami ze względu na swoją własną charyzmę i komunikatywność, ale nie wskażę ani jednego nazwiska, dlatego że jeśli pracuje się przy mikrofonie, mam wrażenie, że mogłoby to być delikatnie rzecz ujmując niebezpieczne, że człowiek mógłby, myśląc o tym wymarzonym, jednym, jedynym idolu, zacząć próbować być bardziej nim niż samym sobą.
3: Dzisiaj rozmawiamy do 12 w listach na M w Trójce o radiowych idolach. No i nie moglibyśmy nie zaprosić Gosi z Mogilna, z którą już zgadywaliśmy się tak właściwie przed lipcem, więc trochę już tych tygodni minęło.
4: Tak, to była niespodzianka wielka. Pierwsza moja odpowiedź to nie. Już więcej nie pojadę, nie dam rady, nie, to odgrzebywanie tego wszystkiego, ale potem się zastanowiłam i jednak myślę, że to, że jest fajnie, że się cieszę, że przyjechałam i że poznałam tutaj redaktora. No i myślę, że ty też jesteś zadowolony.
3: Jestem bardzo zadowolony. A te wszystkie cenne skarby do podejrzenia na naszym trójkowym Facebooku i na Instagramie. I tak się zastanawiam, no bo przez te wszystkie lata byłaś bardzo blisko Trójki. Jesteś blisko Trójki, byłaś blisko listy, blisko ludzi, których wcześniej wyłącznie znałaś tylko z radia. Jak to się właściwie stało? Jak zwykła słuchaczka z Mogilna znalazła się tak blisko Trójki? Czy to była konsekwencja fascynacji, przypadek, determinacja?
4: To chyba determinacja była straszna. Znaczy, radia słuchałam od zawsze. Pamiętam, jak koledzy czy koleżanki oglądali film Czterej pancerni i pies, a ja słuchałam radia. To chyba wtedy był jeszcze Radio Kurier. W ogóle pamiętam, pierwszy utwór, jaki pamiętam, to właśnie Obladi Oblada Beatlesów. I to chyba jeszcze nie było radio, tylko taki głośnik u babci w kuchni na ścianie wiszący, który się gałeczką przekręcało i to już grało. I cały czas pamiętam Obladi Oblada. No, miałam wtedy jakieś dobre półtora roku. Potem pamiętam też radio u babci, takie duże, szanowny mebel z takimi klawiszami jak pianino czy fortepian. A pierwsze nasze radio to była czarna sarabanda. Antenę się robiło z jakiegoś drucika podłączonego do karnisza i tak się ściągało UKF-y.
3: Zrób to sam.
4: Zrób to sam, tak.
3: Trzymaliśmy ciebie długo w niepewności, no to teraz jeden chyba z twoich zaryzykuje najważniejszych utworów, Simply Red. Czy to jest wspomnienie z 9 czerwca 96?
4: Tak, Simply Red, tak, zawsze. To był koncert na Torwarze, tak? Tak, koncert na Torwarze, wymarzony.
3: Simply Red teraz, a my słyszymy się o 11.
4: Wiesz, ja nie rozumiem.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
11: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 12 dzień sierpnia, jest 11. Czas na serwis Trójki i Agnieszka Drozd.
13: Polska umacnia swoją potęgę militarną na Bałtyku. Za chwilę wodowanie największego okrętu bojowego w naszej historii. Co dalej z CPN? Ministerstwo Energii rozmawia w tej sprawie z resortem finansowym.

0: Izrael nasilił ataki na Liban, izraelskie buldożery wyburzają domy. Budując nowe okręty, Polska umacnia swoją potęgę militarną na Bałtyku, powiedział premier Donald Tusk. Przed wodowaniem ORP Wicher w porcie Marynarki Wojennej w Gdyni szef rządu mówił, że ta jednostka jest przykładem koniecznych, potężnych inwestycji w obronność. A to, co uzasadnia tak wielkie wydatki, to bezpieczeństwo Bałtyku.
1: Polska znowu odwróciła się twarzą i sercem w stronę swojego morza. My będziemy, nie waham się użyć tego słowa, morską potęgą i to w wymiarze zarówno militarnym. Niewiele jest tego typu jednostek, jakimi my będziemy dysponowali. Potencjalny napastnik zastanowi się wiele razy, zanim podejmie wrogie działania.
0: ORP Wicher to jedna z trzech zamówionych przez marynarkę wojenną fregat. Dwie kolejne jednostki, Burza i Huragan, są w fazie budowania. Ostatni zostanie zbudowany w 2031 roku. Ministerstwo Energii prowadzi rozmowy z resortem finansów nad przywróceniem programu ceny paliw niżej. Rozważane jest wprowadzenie go na ostatnie dwa tygodnie wakacji. Ceny paliw na stacjach są na najwyższym w tym roku poziomie i pojawiły się pytania, czy mechanizm obniżający ceny paliw nie powinien zacząć obowiązywać wcześniej, mówił w Informatorze Ekonomicznym Trójki prezes Fundacji Wolności Gospodarczej Marek Tatała.
2: Największym wyzwaniem we wprowadzaniu takich programów jest stan finansów publicznych. Przypominam, że poprzednia wersja programu kosztowała ponad 4,5 miliarda złotych. My mamy drugi najwyższy deficyt w Unii Europejskiej. To pokazuje, jak w ogóle ważne jest w takich dobrych czasach jednak bardziej racjonalna taka polityka fiskalna, żeby w trudniejszych momentach mieć rezerwy. Nam tych rezerw niestety teraz brakuje.
0: Za olej napędowy kierowcy płacą już powyżej 8 zł za litr. Benzyna 95 kosztuje średnio powyżej 7 zł i 50 groszy. 72 osoby uratowano z promu pasażerskiego płonącego u wybrzeży Indonezji. Jedna osoba zginęła. Jednostka płynęła z Bali na sąsiedni Lombok. W akcję ratowniczą było zaangażowanych kilka jednostek, a podczas akcji wysokość fal dochodziła do 4 metrów. Weryfikowana jest lista pasażerów. Na oficjalnej liście były nazwiska 114 pasażerów i 17 członków załogi, czyli znacznie mniej osób niż uratowano. Izrael nasilił ataki na Liban. Statystyki ostrzałów na południe tego kraju podawane przez ONZ wskazują, że ostatnie dni są najcięższe pod tym względem od prawie 2 miesięcy. Władze wioski, w której izraelscy żołnierze mają oddać kontrolę libańskim wojskowym, alarmują, że izraelskie buldożery burzą domy.
3: ONZ podaje, że tylko w weekend Izrael złamał warunki rozejmu prawie 100 razy, naruszając przestrzeń powietrzną Libanu. Wystrzelił też 455 pocisków, najwięcej od połowy czerwca. Izraelskie czołgi i karabiny ostrzelały także okolice posterunku błękitnych hełmów. Władze miejscowości Zawtar Shar'ieb apelują do władz Libanu, aby powstrzymały Izrael przed niszczeniem buldożerami domów i innych obiektów cywilnych. Zawtar Shar'ieb to jedna z trzech miejscowości, z których armia izraelska ma się wycofać, przekazując kontrolę armii libańskiej, a Hezbollah ma oddać broń. Nic z tego dotąd się nie zadziało. Trwa również walka o strategiczne wzgórze Ali Taher w okolicach Nabatii. Izraelska armia ostrzeliwuje okolice z myśliwców, dronów i ciężkiej artylerii. Na okoliczny las drony zrzucają również beczki z materiałami wybuchowymi. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
0: Coraz więcej osób w Polsce zgłasza przemoc domową. Według danych policji w ubiegłym roku przemocy doświadczyło blisko 87 tysięcy osób. Większość ofiar to kobiety i dzieci. Kluczowe znaczenie dla osoby zagrożonej przemocą domową mogą mieć reakcje rodziny, sąsiadów czy współpracowników. Joanna Gzyra-Iskander z Fundacji Feminoteka mówiła dziś w rozmowie w Trójce, że osoby z otoczenia pokrzywdzonej nie powinny ignorować niepokojących sygnałów.
4: Czy to zadzwoni dziecko, czy to zadzwoni dalsza rodzina, czy zadzwonią sąsiedzi, czy koleżanka z pracy do organizacji pomocowej, na policję, do dzielnicowego, do lokalnego OPS-u, to może realnie zmienić czyjeś życie. Wiem, że to brzmi trochę jak truizm, ale naprawdę możemy kogoś w ten sposób po prostu uratować.
0: Feminoteka prowadzi infolinię pod numerem 888-883-388. Pomocy można szukać również m.in. w niebieskiej linii i lokalnych ośrodkach pomocy społecznej. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy wezwać służby ratunkowe. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Na północy miejscami słabe opady deszczu, na pozostałym obszarze słonecznie. W Ustce i Augustowie dziś 17

0: stopni, w Gdańsku i Szczecinie 22, w Poznaniu i Krakowie 23, a w Warszawie i Wrocławiu 24.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
4: Ewa Lipowicz, Maciej Załęcki, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk. Jest 6 minut po 11.
5: Listy na M.
6: Najpierw Kasia Stoparczyk. To po prostu osoba, która, no, jej się nie da zastąpić. I głos, i sposób, w jaki prowadziła audycję. Po prostu niepowtarzalny i to jest ogromna strata. Potem Piotr Kaczkowski, oczywiście od zawsze, po prostu z Trójką zawsze mi się kojarzy. Są świetne audycje, kapitalna publicystyka, której mi strasznie brakowało. Michał Nogaś za niepowtarzalny styl sarkastyczno-ironiczny. Katarzyna Borowiecka, której głos w ogóle mnie oczarował i uwielbiam słuchać jej audycji. Agnieszka Obszańska. Głos ma tak niesamowity. Ja inaczej się was słucha, jak się was poznało, a mieliśmy okazję trochę osób poznać. Naprawdę jesteście świetnym zespołem i takiego jednego idola nie da się wybrać. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.
4: My również dziękujemy. 22 i 7 trójek, a kogo państwo słuchali? Czekamy na państwa głosy.

0: moją wrażliwość na muzykę ukształtował Marek Niedźwiecki swoim taką, szczególnie jego muzyka ciszy, to tak robi na mnie do dzisiaj wrażenie i zresztą jestem z listą od pierwszego jej wydania, ale jeszcze później był redaktor Piotr Stelmach, który po prostu ta jego muzyka, głównie uwielbienie indie rocka i New Romantic z moim ukochanym zespołem Duran Duran, to po prostu mnie zawsze to mile wspominam. Trójka zawsze będzie w moim sercu. Muzycznie mnie ukształtowała na całe lata przez to, że tyle u was dobrej muzyki słyszałem, także zrobiłem sobie potężną kolekcję płyt winylowych, płyt CD z nawiązaniem do tego wszystkiego, co słyszę w Trójce. Trzymajcie się, jesteście świetni. Pa!
1: Pozdrawiamy 22,7 Trójek oczywiście. W naszym studiu Gosia z Mogilna. Zobacz, Gosiu, jak to jest. Magia radia. Powtarzam już to zdanie od godziny 9. Olga napisała. Gosia nauczyła radia również swoje siostrzenice. Pisałyśmy nawet jakieś listy razem. No i obowiązkowo Zagadkowa Niedziela. Rozpoznajesz Olgę?
2: Tak, jeżeli to ta Olga, tak.
1: Machamy oczywiście przez radio. Gosiu, a pamiętasz czasy, kiedy w Trójce nie było jeszcze studia imienia Agnieszki Osieckiej? Pamiętasz czasy, kiedy wejście do siedziby Trójki wyglądało zupełnie inaczej?
2: Tak, wydaje mi się, że to było całkiem niedawno, ale to niestety było
1: trochę lat minęło.
2: W ubiegłym wieku.
1: No
2: tak.
1: Właśnie. Nie było tej szklanej dobudówki, biała brama wyglądała trochę jakby się wchodziło do jakiejś kamienicy, do jakiejś szkoły. Z tego zdjęcia wynika, że pogoda dopisywała. Ale
2: środek lata, środek tak, lata. Lipiec, tak.
1: To chciałbym cię zapytać o twoją pierwszą, chyba najważniejszą wizytę w Trójce. To był 22 dzień lipca, rok 94.
2: Tak, kiedyś to było święto, wielkie święto i się okazało, że akurat ta data była dla mnie też wielkim świętem i została na zawsze.
1: I chyba też wiele wizji w głowie zostało zweryfikowanych. Tak właśnie wyobrażałaś sobie radio, tak wyobrażałaś sobie Marka Niedźwieckiego na żywo wtedy?
2: Tak, bo ponieważ Marek Niedźwiecki prowadził często różne festiwale, prowadził w telewizji audycje, także jego wizerunek już był mi znany. I tak, było właśnie tak, jak powinno być. Było miło, sympatycznie, ciepło. Także no, pierwsze spotkanie było super. Naprawdę takie, jakie fan mógłby sobie wyobrazić.
1: Okazuje się, że też nie tylko właśnie tak, jak wspominaliśmy, nie tylko Myśliwiecka 357, ale też audycje wyjazdowe. Gdańsk, Długi Targ, Sopot. O co chodziło w tym klubie Czarnego Krążka, o którym mi wspominałaś?
2: Znaczy to mogliśmy przywozić swoje płyty czarne, bo to wtedy już była era płyt kompaktowych. Wszyscy się zachwycili kompaktami i te czarne płyty odeszły trochę w zapomnienie, a wtedy można było przywieźć swoją ulubioną czarną płytę i one były z tych właśnie płyt nadawane audycje. No, miałam tą przyjemność, że w tonacji no, mieści się, nie wiem, 10-12 utworów i też wzięłam udział w takiej audycji na Molo w Sopocie. I właśnie to była płyta Simply Red. Fajnie, bo przy okazji tej audycji poznałam moją przyjaciółkę. To nie jedyna taka znajomość, która owocowała później takimi długimi, szczerymi kontaktami. No to było bardzo fajne, bardzo fajne. Potem razem jeździliśmy na koncerty, spotykaliśmy się i właściwie znajomości mieliśmy w każdym mieście. Nikt nie pytał, ile to kosztuje, czy masz czas, czy nie. To się nie liczyło, po prostu przyjaźnie i znajomości były na pierwszym miejscu. I odwiedzaliśmy się, pisaliśmy listy. Nie było rzeczy, której dla siebie byśmy nie zrobili. Było bardzo fajnie, naprawdę.
1: To teraz mamy taką wisienkę na torcie, unikat, który dostaliśmy właśnie dzięki tobie. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że to jest tak zwana autopromocja albo promos w slangu radiowym.

33 i 1 trzecia. To hasło dla tych wszystkich, którzy mają gdzieś ukryte i dawno niesłuchane prawdziwe, stare, czarne płyty. Przez całe wakacje ekipa programu trzeciego będzie podróżowała wraz z prawdziwym, starym, czarnym gramofonem i będzie okazja, by swoje ulubione piosenki zaprezentować słuchaczom Trójki w całej Polsce.

0: Łączymy się z satelitarnym studiem 33.
1: Satelitarne Studio 33. Trójka wyprzedziła epokę trochę, prawda? No bo czarne krążki teraz wracają do łaski. Już jakiś czas temu wróciły, no ale wtedy to było coś.
2: Wtedy to było coś, tak. Ja pamiętam, że te płyty, no kiedyś, to jak się mówi teraz, nie była to tania rzecz. Mhm. Pierwszą płytę kupiłam za swoje pieniądze, ale to było jeszcze w czasie liceum. Pracowałam na tak zwanym ochapie. I taki turnus, nie wiem, 2-3 tygodniowy nie starczył, żeby kupić jedną płytę Beatlesów i to jeszcze w wydaniu jakimś bułgarskim. To był tak zwany wkus mioda, smak miodu. Mhm. Tak, a pierwszą płytę taką prawdziwą, z oryginalnym, oryginalnie wydaną, to oczywiście byli Beatlesi. Ona kosztowała 7,5 tysiąca, gdzie... Już wtedy pracowałam, to wypłata była około 5 tysięcy, także do wypłaty trzeba było dołożyć, żeby kupić jedną płytę. Kupowało się je w komisach. No oczywiście u nas to nie było takich sklepów i żeby kupić płytę, był wyjazd do Poznania.
1: Trzeba było się wysilić.
2: Tak, trzeba było się wysilić, tak.
1: Nie tylko.
2: Takie płyty jeździło się i odwiedzało. Ja pamiętam, że w czasach studenckich właśnie dużo takich spotkań i dużo sklepów poznałam. Chodząc właśnie, odwiedzając takich pasjonatów, którzy mieli takie sklepy płytowe i wiele rozmów z nimi odbyłam i wiele ciekawych płyt tam znalazłam. No fajne to były czasy, bo nikt nie liczył wtedy właśnie czasu. Ten czas dzisiaj jest taki cenny, a wtedy liczyła się pasja. I takich prawdziwych pasjonatów naprawdę na studiach poznałam wielu.
1: Ciekawy jestem, czy ktoś ma płytę winylową Flock of Seagulls. Proszę dać znać, 22 i 7 trójek. A Gosia Mądrowska zostaje z nami i nie ucieka do 12.

0: padło takie zdanie. Ja mam tyle tych płyt, tyle tych kaset, że chyba część wyrzucę. Proszę nic nie wyrzucać. Ja to z chęcią wezmę, skataloguję, opiszę i wam odeślę. Będziecie mieli po prostu za 10 lat możliwość powrócenia do tematu z lat 80. Mam mnóstwo czasu, mogę sobie posłuchać, opisać. No, trzeba korzystać z takich ludzi jak ja.
1: No ja myślę, że trzeba zrobić jakieś takie podgrupy i grupy słuchaczy i słuchaczek. Może stworzymy na nowo jakiś fanklub trójki. 22 i 7 trójek, ulubione głosy, idole. No i autorytety trójkowe. I nie tylko. 22 i 7 trójek, 23 minuty po godzinie 11, listem do 12.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: O nie.
2: Co ja mam zrobić?
3: Dlaczego ja?
4: Gdzie mam teraz jechać?
3: Czy się zgłosić?
5: Skąd wziąć pieniądze?
6: To już teraz?
7: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak. Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
18: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
19: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
20: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
19: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
20: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
19: Aflofarm.
21: Znowu miałam rację.
22: W czym?
21: We wszystkim.
22: Akurat.
21: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
22: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
21: A nie są?
23: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
24: Jeszcze nie śpisz?
25: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
24: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
25: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
26: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Żegnamy reklamy.
27: Właśnie minęła 11:30.
8: Kawałek muzyki.
27: Dzisiaj wspominamy, no i teraz pora na wspomnienie muzyczne. 35 lat temu powstał legendarny album legendarnego zespołu. O wszystkim opowie Justyna Grabasz.
28: 12 sierpnia

To według kalendarza Międzynarodowy Dzień Młodzieży, Światowy Dzień Słonia, ale także bardzo ważny dzień dla miłośników metalu. Dzisiaj mija 35 lat od dnia, w którym światło dzienne ujrzał jeden z najważniejszych albumów w historii muzyki, czyli piąta płyta Metallica, nazywana ze względu na okładkę czarnym albumem. Ponad 30 milionów sprzedanych egzemplarzy. Znakomity wynik, najlepszy w historii muzyki metalowej. Chociaż kilku fanów zespołu mogłoby się oburzyć, że tę płytę nazywam metalową, bo to jednak dużo łagodniejszy album niż poprzednie cztery, a największymi przebojami z płyty są ballady. Jak przyjrzymy się historii listy przebojów programu trzeciego, to znajdziemy na niej aż cztery utwory z tej płyty, w tym dwie na miejscu pierwszym. Rzecz jasna, te balladowe, między innymi Nothing Else Matters.

trust in who we are. And nothing else matters. Niemal każdy początkujący gitarzysta zaczyna swoją przygodę z muzyką od pierwszych dźwięków tego utworu. Potem jest nieco trudniej. Sam James Hetfield przyznał, że piosenka zaczęła się od przypadkowego riffu, który zagrał jedną ręką, trzymając telefon w drugiej. A skomponował tę balladę podczas jednej z tras koncertowych z tęsknoty za swoją ówczesną dziewczyną Kristen Martinez. Co ciekawe, Hetfield początkowo nie chciał nagrywać tego utworu, ponieważ uważał, że nie pasuje on do wizerunku zespołu. Na szczęście inni członkowie grupy przekonali go do nagrania i tak oto powstała ta wielka heavy metalowa ballada. A co zainspirowało Hetfielda do stworzenia tego utworu?

Podobno inspiracją był Chris Isaak. Tak, ten Chris Isaak od Wicked Game. Jak wspominał kiedyś w jednym z wywiadów wieloletni producent Metallica, Bob Rock, James Hetfield przyszedł do niego z utworem Wicked Game i wyznał, że w The Unforgiven nie chce krzyczeć do mikrofonu, ale chce po prostu śpiewać, jak Chris Isaak. Szczególnie, że utwór był dla niego bardzo osobistą kompozycją, formą autoterapii, w której Hetfield rozlicza się z trudnym dzieciństwem. Sam tytuł piosenki został natomiast zapożyczony z filmu z 1960 roku, w którym zagrali m.in. Burt Lancaster i Audrey Hepburn. A charakterystyczny dźwięk rogu na samym początku to po prostu wycięty z tej produkcji sample, który został puszczony od tyłu.

Nieważne, czy śpiewa, czy krzyczy, James Hetfield brzmi na tej płycie naprawdę znakomicie. Zresztą dotyczy to całego składu Metallica, który słynął z perfekcji. Więc sesje nagraniowe do czarnego albumu trwały prawie rok, płyta została zmiksowana aż 3 razy, a prace nad nią pochłonęły w sumie $1 000 000. To wszystko zdecydowanie się opłaciło, bo otrzymaliśmy perfekcyjny album, przełomowy dla zespołu i dla historii muzyki. Płyta, obok której po prostu nie da się przejść obojętnie.

Justyna Grabasz o Metalice, a nie o Metalice, tylko o A Flock of Seagulls. Pytałem, czy ktoś ma winyla. Maciek Załęcki, który audycję realizuje, ma i Robert ma. Pan Robert napisał tak. Singleton Pressu z piosenkami I Run, I Wishing, kupione chyba w 83, zachowane w kiepskim stanie, bo zdarte od słuchania. No to bawimy się dalej, a ktoś ma na winylu Chicago? How hard to say I'm sorry, rok 82.

0: padło pytanie, czy ktoś ma Flock of Seagulls. Chciałem się pochwalić, że mam coś takiego. Wprawdzie jest to singiel wydany o dziwo w Polsce, ale były tam właśnie te dwa główne hity Flock of Seagulls. Nie wiem, czy to jeszcze gra, ale na półce jest. A drugie wspomnienie to nieodżałowany Tomek Beksiński. Jego audycje, głos, charyzmat nie do zapomnienia.
1: Listy na M.
2: No to tak, lata 80. Bogdan Fabiański za Okno na świat muzyce dyskotekowej tanecznej. W latach 80., jeśli chodzi o muzykę noworomantyczną, cudowne audycje Tomasza Beksińskiego. W latach 90. Paweł Kostrzewa, jego fenomenalna audycja Trójkowy Ekstres, która teraz wróciła na antenę Trójki. Był taki czas, w którym przerwałem w ogóle słuchanie radia i generalnie te wszystkie profile, dostęp do muzyki powszechny spowodował to, że się mniej radia słuchało. Ale wróciłem do radia i wróciłem do waszego radia dzięki Mateuszowi Tomaszukowi i jego cudownej audycji Off Control, która właśnie jutro o 22 się zacznie na antenie radiowej Trójki. Chciałem przy okazji pana Mateusza serdecznie pozdrowić. To są prawdziwe emocje.
3: To są prawdziwe emocje. Nie wiem nigdy, co w takiej sytuacji się mówi, ale autopromocja została już zrobiona. Jutro 22 Off Control. Gosia Mądrowska. Mnóstwo emocji, mnóstwo wspomnień od 9 w listach na M. Opowiesz mi o swoim ogródku, bo ten ogródek, z którego dostaję czasami od ciebie zdjęcia podczas audycji Off Control, zdjęcia tych pięknych kwiatów, mają też swoje trójkowe odbicie.
4: Tak, mój ogródek to moja pasja. Po muzyce może druga, może trzecia, bo jest jeszcze rower. Bardzo lubię kwiatki. Bardzo lubię kwiatki i z każdym rokiem mam ich więcej, chociaż

0: mówię, że muszę to ograniczyć, jednak no nie mogę się nimi nacieszyć i jest ich coraz więcej. Ostatnio nawet wyhodowaliśmy kwiaty w kolorze magenta, tak, trójkowym kolorze. Także wszystko na temat trójki.
1: Dzisiaj zostawiłaś te kwiaty pod dobrą opieką chyba, prawda? Nie są
0: tak,
1: osamotnione.
0: Na szczęście dzisiaj nie jest zbyt gorąco, także spokojnie mogłam tutaj przyjechać, bo tak jednak no, czuję obowiązek na sobie. I no wiadomo, że nie zostawię ich bez opieki. Dzisiaj mój szwagier Mirek, dziękuję, zajął się nimi troskliwie.
1: Pozdrawiamy, pozdrawiamy oczywiście. I teraz sięgamy po utwór, który dzisiaj też przygotowałaś. Xtreme. Szukam na twojej liście Xtreme. Jest, jest. Rok 91.

0: Scream More Than Words. Za kwadrans wybije 12, a my nieustannie pytamy Państwa o ulubione głosy.
1: Piotr Baron no, jest niesamowity i zawsze mi się kojarzył tutaj z Trójką. I dzięki niemu tak

0: Znalazłeś się do Kocham Trójce, bo ja pamiętam, jak kiedyś prowadził audycję od 9 do 12 od poniedziałku do czwartku i po prostu czekałem i no po prostu no słuchałem codziennie, akurat sobie tak pracowałem, że mogłem słuchać. Piotr Baron to dla mnie jest numer jeden w Trójce, no.
1: Listy na M.
2: Chciałbym się przyłączyć do głosu. Piotr Baron to jest taki autorytet dla mnie, ma niesamowity takt. Subtelny sposób się wypowiada. Pamiętam, kiedyś na scenie prezentował w Bredzie. Ja tam podszedłem blisko, zacząłem krzyczeć: pozdrowienia, panie Piotrze! A on mi zwrócił uwagę, że jest nas dwóch, bo stał obok Piotr Metz. Niesamowity człowiek.
3: Radio Piotrków, można powiedzieć. Gosia, nasza słuchaczka Gosia z Mogilna cały czas jest. My sobie tak rozmawiamy jeszcze w trakcie utworów i tych historii jest naprawdę mnóstwo, ale zaciekawiła mnie ta historia związana z pielgrzymką. Dzięki Markowi Niedźwieckiemu byłaś na pielgrzymce.
4: Tak, zdarzył się i taki epizod. To był rok 91 chyba. Tak jak mówiłam, Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie i wtedy akurat papież Polak odwiedzał Częstochowę. No i ja też się wybrałam z kuzynką, pamiętam. No i też poszłyśmy na koncert Good News Festival na stadionie w Częstochowie. No i wtedy pojawił się Marek Niedźwiecki. Pamiętam, że zgubiłam tą 13-letnią Hanię. Popędziłam za Markiem. On był chyba na koronie stadionu. Ja byłam na dole, ale no momentalnie znalazłam się przy nim i też oczywiście poprosiłam wtedy o autograf. Nie miałam żadnej kartki, ale miałam legitymację studencką, więc bez wahania wyjęłam tą legitymację. No i ten autograf do dziś też mam. Oczywiście legitymacji nie zdałam. Niestety skłamałam, że ją zgubiłam.
3: Prawdziwa miłość do radia. Chyba twoją miłość wyczuwali wszyscy tutaj również na Myśliwieckiej 357, bo zdradziłaś mi również, że kiedy bywałaś tutaj w tym budynku, to osoby z radia proponowały ci może, że zaproponują ci nocleg.
4: Tak, tak było. Po pierwszym razie, jak przyjechałam, postanowiłam robić to częściej. To chyba zdarzało się co 2-3 tygodnie. Przyjeżdżałam z torbą i nie wiedziałam, gdzie będę spała, co będę jadła. I jedna z pań w pokoju tu...
3: Telefonistów, wydawców.
4: Tak. Mówi, a ty, dziewczyno, masz gdzie mieszkać? Ja mówię, jeszcze nie wiem, się nie zastanawiałam. Ale to było tak, że ja przychodziłam o 12 na tonację. Po południu była lista przebojów, rano była Markomania, po południu była audycja popołudniowa. Często Marek prowadził za Piotra Kaczkowskiego i po prostu już był wieczór. No i ona była przerażona tą moją beztroską i mówi, masz tu klucz, mieszkam na Pradze, jedź, tylko się nie wystrasz, bo mam kota. No i dała mi klucz, widząc mnie pierwszy raz na przykład. I potem to już tak bywało. To była pani Ania. Pozdrawiam, jeśli słuchasz nasz.
3: Pozdrawiamy. To była wielka przyjemność z tobą rozmawiać przez no, prawie 3 godziny. Jak wrażenia po tych latach tutaj?
4: No super. Właśnie na początku troszeczkę się bałam, a teraz patrzę, jak czas ucieka i trochę mi przykro.
3: Może się jeszcze nie rozstajemy. Jeszcze pochodzimy po budynku. Tak,
4: tak może. Tak, najlepsze przed nami jeszcze.
3: Dziękuję bardzo, Gosiu, za tę podróż, za ten list, który wysłałaś, za listy, które wysyłałaś. Zachęcamy tych wszystkich, którzy chcieliby wysłać do nas pocztówkę. To można zrobić rzeczywiście.
4: W zeszłym tygodniu wysłałam pocztówkę z Mogilna. Nie wiem, czy doszła.
3: No właśnie, ciekawy jestem.
4: Doszła?
3: Jeszcze nie.
4: Mam jeszcze jedno do powiedzenia, że chciałabym wszystkich uczulić, żeby byli tacy, jak śpiewał pan Jan Pietrzak w piosence Bądź wierny. Bądź wierny temu, co kochałeś, choćby to były sprawy małe. Dziękuję.
3: Gosia Mądrowska była dzisiaj z nami między 9 a 12. Dzięki wielkie.
4: Dzięki, super.

0: Kuba Strzyszkowski. Słuchałem zawsze, nawet przeciw. I kiedy się przeniósł, to słuchałem wtedy jego, ale wyście zrobili taki myk, że po prostu powaliło mnie. 2 godziny muzyki na życzenie słuchaczy. To przebiło. Już nie słucham Kuby. Trudno. Słucham was.
1: No, może i nie trudno. Dziękujemy za wszystkie wiadomości, listę obecności i wspomnienia. Ewa Lipowicz, Maciej Załęcki, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk, a po 12 właśnie Tomasz Żonda i muzyczna Poczta UKF. Pięknego dnia życzymy.

0: Autopromocja.
1: Nasz piechur, Paweł Turski.
2: Dzień dobry, jestem.
1: I państwo, słuchaczki i słuchacze Trójki, gdzieś na trasie w Polsce.
3: Tak, bo jest tak przyjemnie, fajna rozmowa.
4: Ta czy pa?
2: Pa.
1: Ta-ra-dam.
3: Jest cudownie.
1: Razem to... Teraz pieszo. Zakończył się etap drugi, a w oczekiwaniu na etap trzeci od 24 sierpnia polecamy relację Teraz pieszo na stronie trójka.polskieradio.pl.
5: Chodźcie dziewczyny, będziemy w radiu!
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
12: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce
14: i to tylko na tych muzycznych,
13: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
14: Co weekend, gdzie indziej.
13: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
14: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
13: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
14: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
13: Do usłyszenia
14: i do zobaczenia.
13: Gosia Jakubowska.
14: Ania Lalka.
15: Na program zaprasza PKO Bank Polski, partner główny Bittersweet Festival.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Żegnamy reklamy.
19: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 sierpnia, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Trwa chrzest największego okrętu bojowego w historii Polski, jutro wodowanie. Starlinki drożej, ale tylko dla Polski. Elon Musk wykluczył nasz kraj z europejskiego rynku. Dziś wieczorem zaćmienie słońca z Polski też będzie widać, ale nie całe. Wicher to największy okręt bojowy w historii Polski, mówi dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni Tomasz Miegoń. Fregata została ochrzczona o 11.30, jutro zostanie zwodowana w Zatoce Gdańskiej. Wicher jest jedną z trzech zamówionych przez Marynarkę Wojenną fregat. Dwie kolejne jednostki, Burza i Huragan, są w fazie budowania.
20: To jest największy program budowy okrętów bojowych w Polsce kiedykolwiek takiej wielkości. Nigdy nie budowaliśmy tak wielkich okrętów bojowych. Nigdy nie mieliśmy tak wielkiego okrętu bojowego jak Wicher, jak jego bracia.

0: czy siostry, czyli burza i huragan, budowa wszystkich już trwa, a możliwości tych okrętów będą naprawdę imponujące.
1: Wicher ma zwalczać okręty podwodne, wzmacniać obronę powietrzną oraz prowadzić sojusznicze operacje w ramach NATO na Bałtyku oraz poza nim. Nie żyje siedmiolatek, który tonął w łódzkim akwaparku. Od 2 tygodni chłopiec walczył o życie w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Do tragedii doszło pod koniec lipca podczas wakacyjnej szkółki pływania w akwaparku Fala. Dziecko tonęło przez niemal 3 minuty, kolejnych 6 leżało pod wodą. Chłopca z wody wyciągnął mężczyzna płynący torem. U chłopca stwierdzono śmierć mózgu, przekazał Polskiemu Radiu rzecznik szpitala Matki Polki w Łodzi Adam Czerwiński.
2: Rodzice pacjenta zdecydowali się na pośmiertne oddanie jego organów, aby ratować życie innych ludzi. Nad akcją czuwa Poltransparent. Rodzice pacjenta proszą o uszanowanie ich spokoju i prywatności w tym bardzo trudnym dla nich czasie.
1: Do tej pory prokuratorskie śledztwo było prowadzone w sprawie sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia podopiecznego, ale kwalifikacja może zostać zmieniona na nieumyślne spowodowanie śmierci. Polska wykluczona przez Ilona Maska. Od 17 sierpnia polscy użytkownicy Starlink Roam będą płacić więcej za korzystanie z usługi w trakcie podróży. Powodem jest wprowadzenie przez firmę SpaceX nowego podziału kontynentu. Polska nie znalazła się na liście wspólnego regionu europejskiego. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że nie rozumie decyzji amerykańskiego miliardera i podkreśla, że Polska nie jest rynkiem drugiej kategorii.
3: Zasady przez Polskę zakupu Starlinków dla Ukrainy się nie zmieniają. Zasady wykorzystywania Starlinków w Polsce się nie zmieniają. My jedynie żądamy równego traktowania jako Polska, polskich obywateli i polskich klientów, bo nie jest to normalne, że państwa inne w Europie mają wykorzystanie Starlinka, takie jakie miały dotychczas, a Polska będzie miała nowe zasady dla użytkowników. Ja tego nie rozumiem, przeciwko temu protestuję i oczekuję i żądam od Ilona Muska i SpaceXa zmienienia tych zasad.
1: Wicepremier w mediach społecznościowych zwrócił się zarówno do SpaceX, jak i do Ilona Muska. Podkreślił, że jeśli miliarder chce działać w Polsce, korzystać z polskiego rynku i zarabiać na polskich klientach, to musi ich traktować uczciwie i na równych zasadach. Dziś wieczorem czeka nas prawdziwy kosmiczny spektakl, największy od 27 lat częściowe zaćmienie Słońca. Zjawisko będzie tym bardziej wyjątkowe, że jego maksimum nastąpi dokładnie o zachodzie Słońca. Więcej na ten temat powie nam Przemek Lis, z którym teraz się łączymy. Przemku, co przed nami?
4: W naszym kraju zaćmienie Słońca w zależności od miejsca obserwacji rozpocznie się pomiędzy 19.10 a 19.18. Jego maksymalna faza nastąpi natomiast pomiędzy 20 a 29. Choć z Polski nie zobaczymy całkowitego zaćmienia, to z pewnością będzie na co popatrzeć, mówi popularyzator astronomii Karol Wójcicki.
5: Ono w różnych częściach naszego kraju będzie miało fazę od mniej więcej 85% do 65% w okolicach Podkarpacia, gdzie Słońce zajdzie jeszcze przed kulminacyjną fazą tego zaćmienia.
4: Właśnie ze względu na porę zaćmienia pamiętajmy, by obserwować je z miejsca, gdzie dobrze widać zachodni horyzont i zachodzące słońce. Koniecznie pamiętajmy również o ochronie wzroku, mówi astronom dr Piotr Witek.
6: Byle jakie filtry, ciemne okulary, stara dyskietka to nie jest metoda. Ona owszem przyciemni nam obraz słońca, ale nie powstrzyma na przykład promieniowania ultrafioletowego, nie powstrzyma podczerwieni.
4: Co ważne i ciekawe, po zakończeniu jednego kosmicznego spektaklu dziś czeka nas kolejne. W końcu dziś 12 sierpnia i tak zwana noc spadających gwiazd, czyli maksimum roju Perseidów.
1: Przemek Lis, dziękujemy. A ja jeszcze dodam, że transmisję zaćmienia Słońca zobaczymy również na portalu Polskiego Radia pod adresem polskieradio24.pl.
7: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest przeważnie dobra i bardzo dobra. Ponad połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 15 trwają zielone godziny, podczas których zaleca się wykorzystanie nadwyżki prądu z OZE. Znaczna część kraju zmaga się z suszą hydrologiczną. W większości Opolszczyzny występuje, w lesie występuje duże zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Popołudnie będzie pogodne, tylko na wschodzie więcej chmur i tam przelotne opady deszczu. Teraz na termometrach w Zakopanem 15 stopni, w Warszawie i Kołobrzegu 19, a w Katowicach 21.
9: Zapraszamy do reklamy.

0: 67 zł. Wszystko do ogrodu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
3: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Uwaga!

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
3: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Już prawie 9 minut po godzinie 12, czyli po południu.
10: Muzyczna poczta UKF.
9: Do wieczora jeszcze mamy trochę czasu, ale na niebie tak bywa różnie. Trochę chmur, więc czy to zaćmienie uda nam się dzisiaj obejrzeć, czy nie? Chyba, że ktoś jeszcze zdąży polecieć na północ Hiszpanii. Tam będzie troszkę pewnie lepiej widać. Maciej Załęcki, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy do muzycznej poczty UKF, która na antenie Trójki do godziny 14. Jak to powiedział słuchacz przed godziną 12, dwie godziny na piosenki, które państwo nam zaproponuje, mamy w tej chwili na antenie Trójki.

Made in USA, zespół Proletariat w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Co będzie dalej? Czekamy na Państwa propozycje. 227 Trójek, UKF, małpa.polskieradio.pl. Pan Damian z Wrocławia pisze tak. Zwracam się z serdeczną prośbą o zagranie utworu Plush zespół Stone Temple Pilots z albumu Core z 1992 roku. To jeden z tych utworów, które mimo upływu lat wciąż świetnie brzmią i mają swój niepowtarzalny klimat. Ku mojemu zaskoczeniu nigdy nie udało mi się usłyszeć go w Państwa audycji. Dlatego pomyślałem sobie, że warto się o niego upomnieć. Jeśli będzie taka możliwość, bardzo ucieszyłoby mnie jego przypomnienie na antenie. Pozdrawiamy serdecznie i dziękuję za wszystkie muzyczne odkrycia oraz powroty do świetnych utworów sprzed lat. Podpisane, jak powiedziałem, Damian z Wrocławia.

Stone Temple Pilots. 227 trójek UKF małpapolskieradio.pl. Kolejna propozycja w muzycznej poczcie UKF. Państwo Danka, Paweł, Tomek i Kacper piszą tak. Jesteśmy właśnie w drodze do Chorwacji na wyczekiwany urlop i oczywiście towarzyszy nam trójeczka. Przed nami jeszcze około 800 km do celu. Cudownie byłoby usłyszeć piosenkę zespołu Pustki Lugola.

W muzycznej poczcie UKF zespół Pustki i Lugola. 22.73 UKF@polskieradio.pl. Czekam na Państwa kolejne propozycje w poczcie. I teraz prośba pani Marii z Polski, która pisze tak. Dziś kolejna rocznica śmierci Elizy Grochowieckiej, więc może udałoby się zaprezentować jakiś utwór dawno niesprzanego duetu Andrzej i Eliza w muzycznej poczcie UKF. No to może Dzieląc świat na pół.

W muzycznej pościółce grupa Andrzej i Eliza. Andrzej Eliza to oczywiście Andrzej Rybiński, Eliza Grochowiecka, ale także Jerzy Rybiński, który gdzieś tam w tle wraz ze swoim bratem i Elizą się również pojawiał. 227 3 UKF, Małpa Polski, Radio P.

0: Do Starlinków artystka nazywa się Angelena Szczerzą, więc niewiele o niej wiem, ale piosenka nawet wpada w ucho. 227 trójek UKF małpapolskieradio.pl. Czekam na Państwa kolejne propozycje. 227 trójek UKF małpapolskieradio.pl. A teraz spotkanie z Agnieszką Obszańską, która przeniesie nas ze stolicy do stolicy.
1: Terra Cultura. Zmierzamy do Galerii Bielskiej BWA. Bielsko-Biała to w tym roku polska stolica kultury, więc wybierając się na przeróżne wydarzenia związane z nadaniem tego tytułu, zdecydowanie warto zajrzeć do Galerii Bielskiej. Szczególnie, że już niebawem odbędzie się tam polska premiera wystawy zatytułowanej Archiwum Wahań Weroniki Zalewskiej. Wystawy, która reprezentowała pawilon Polski podczas Malta Biennale. Międzynarodowego Biennale Sztuki Współczesnej. A centralnym elementem wystawy jest wideoinstalacja.
2: Pokazujemy instalację wideo, która jest złożona z dwóch kanałów i w rzeczywistości to są dwie osobne produkcje wideo, to są dwie osobne historie, które oczywiście się gdzieś splatają i tworzą całość.
1: Mówi Ada Piekarska, kuratorka wystawy.
2: Ale może zacznę od tego, że pierwszy kanał to jest takie fikcyjne studio telewizyjne, a w zasadzie nakręcone w całkiem realnym studiu telewizyjnym przy koprodukcji z TVP. Powstało, więc z telewizyjną infrastrukturą, profesjonalna, czysta produkcja, która pokazuje fikcyjny teleturniej. Everything is clear, wszystko jasne. I w tym teleturnieju mamy troje uczestników reprezentujących różne grupy.

0: społeczny. Oprócz tego jest prowadzący, który to wszystko dyscyplinuje, działa według pewnej struktury, narzuconej ramy, a jednocześnie w miarę upływu czasu ten format zaczyna się wymykać.
1: I tu zaczyna się gra z odbiorcą. Prosta, jednoznaczna i rozrywkowa konwencja teleturnieju zostaje zakłócona i cały obraz zaczyna nas odsyłać do wiele szerszych znaczeń. Chociażby do analizy współczesnych sposobów rozpoznawania, oceniania i porządkowania wiedzy.
0: Animacje zrealizowane przez Milę Nowacką, które odnoszą się do takiego mechanizmu sprzężenia zwrotnego, który możemy pamiętać z telewizorów kineskopowych, gdzie ten obraz też miał swój glitch, swój błąd, przesunięcie i to przesunięcie, które też jest częścią przecież wszystkich systemów infrastruktur wiedzy, że tak to ujmę, bo w zasadzie o tym opowiada w takim szerokim znaczeniu ten projekt, o pewnych systemach, modelach wytwarzania wiedzy, a poprzez wiedzę też rozumiemy z Weroniką nasze myślenie o tym, co teraz, ale też jak może wyglądać nasza przyszłość, jak wyobrażamy sobie Zachód, nasze miejsce w strukturze europejskiej, ale też dużo szerszej, globalnej, jak wyobrażamy sobie sukces, bo tego jeszcze nie powiedziałam, sam teleturniej odwołuje się do takiego miejsca, które wydarza się gdzieś na przecięciu milenium lat 90., początku lat 2000 i to jest moment, w którym dorastała Weronika, urodzona w 94 roku.
1: Ciekawe. A i owszem, szczególnie, że druga część wideoinstalacji prowadzi nas jeszcze dalej.
0: Ten drugi kanał jest czymś zupełnie innym, jest nowym światem, zbudowanym w takim trochę szalonym, nielinearnym montażu przez Weronikę, a jest zbudowany z bardzo ciekawych źródeł, mianowicie z archiwum wytwórni filmów oświatowych, bardzo różnych produkcji, które powstawały w latach 70., 80., głównie z tego okresu korzystałyśmy. I Weronika wyjęła obrazy, które można uznać za bardzo proste przedstawienia dotyczące takich gestów codzienności, wspólnego spożywania posiłku, codziennej pracy. Pojawiają się bardzo proste czynności, które przekierowują nas na zupełnie innego rodzaju doświadczenie, czy też wiedzę, która nie jest tak może spektakularna, która jest czasem przekazywana z pokolenia na pokolenie. Też tutaj wracamy do samego doświadczenia Weroniki, która spędzała to całe dzieciństwo właśnie w obecności babci, ale tak naprawdę zdała sobie sprawę w tej dorosłości późniejszej, że o tej babci niewiele wie, o jej przeszłości odległej, doświadczeniu, spojrzeniu na pewne przemiany polityczne, przemiany ekonomiczne, o tej nieciągłości przerwanej dystrybucji wiedzy, która być może właśnie była przez taką symboliczną uznawana za nieistotną, niestety.
1: Gdzie zaprowadzi nas ta historia? Nic więcej nie zdradzę. Powiem tylko, że warto się z nią zmierzyć, a okazja przed nami. Wystawa Archiwum Wahań Weroniki Zalewskiej w Bielskiej Galerii BWA. Już od 14 sierpnia.
2: Zapraszała Państwa Agnieszka Opszańska. My zapraszamy w tej chwili do telefonu i do maili, bo do godziny 14 w Trójce Muzyczna Poczta UKF, czyli Państwa propozycje muzyczne na antenie Trójki 22 i 7 trójek, ukf@polskieradio.pl i telefon od Państwa przed nami w tej chwili.
3: Mógłbym zamówić piosenkę? Chciałbym usłyszeć zespół Motorhead w piosence Beatlesów Twist and Shout. Leszek mówi z Mogilna, takie miasteczko koło Poznania.

0: Lemmy Scott AN 227 UKF @polskieradio.pl, a przy naszym telefonie nasz stały słuchacz.
1: Dzień dobry, kłania się Sylwester. Dzisiaj mam prośbę o utwór z listy przebojów programu trzeciego z 1987 roku, a mianowicie Karel Fialka i Hey Matthew.

O zadanie dla państwa proszę pisać i dzwonić. 227-3UKF@polskieradio.pl. Pan Mateusz pisze tak. Chciałbym poprosić o przypomnienie twórczości niemieckiego zespołu Die Totenhosen i zagranie dowolnego ich utworu, a swoją drogą ta formacja znana jest z coverów, które wykonywały takie zespoły jak ich Troje i Kobra Nocka, więc może teraz będzie dwa w jednym.

Kobra Nocka i grupa Die Totenhosen. Ten sam utwór, a dwa różne wykonania. Oczywiście Die Totenhosen było pierwsze, ale chyba w Polsce ten utwór kobranocki był większym przebojem swoją drogą.

0: A propos Dieter Hosen, oni mają również na swoim koncie jedną z piosenek, która sławi pewien produkt z Polski, którego nazwy nie wymienię z różnych powodów. 227 Trójek. To kolejny telefon od państwa.
1: Dzień dobry, kłania się Mirek z Kruszborka. Chciałem poprosić piosenkę Niebiesko-Czarnych. Mamy dla was kwiaty. Pozdrawiam wszystkich.

0: Mamy dla was kwiaty niebiesko-czarni w muzycznej poczcie UKF. 2273.
1: Dzień dobry. Jeśli to możliwe, to chciałem jakąś piosoneczkę zamówić. Może Electric Light Orchestra, tam z płyty Time, Bilet na Księżyc. Taką piosenkę, gdyby była to możliwość dla wszystkich, którzy są na wakacjach. I dla całej trójki oczywiście.

Grupa Electric Light Orchestra w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF, a na koniec tej godziny Muzycznej Poczty, która powróci za chwil parę, prośba pana Kuby z Wielkopolski o Nosowską i Ledwie wczoraj.

0: Autopromocja.
1: Po jednej nutce. Głos Anoni był objawieniem. Dryfował poza czasem i przestrzenią, wbrew muzycznym trendom. Brzmiał jak wspomnienie tego, co piękne i bolesne zarazem. Brzmiał jak zapowiedź wielkich rzeczy, które zresztą, o czym z przyjemnością donoszę, nastąpiły. Przypomnijmy sobie tamten moment w 2005 roku. I Am A Bird Now, przełomowy album Anthony and the Johnsons w audycji półperfekcyjnej płyty. Dziś tuż po 19. Zapraszam, Jarek Szubrycht.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
12: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Żegnamy reklamy.
16: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 czerwca, minęła 13. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Marcin Romanowski uciekł do Naddniestrza. Prokuratura dostała stamtąd wniosek o wydanie listu żelaznego. Nie żyje siedmiolatek, który tonął w łódzkim akwaparku. Przez 9 minut nikt nie zauważył, że dziecko się topi. Bakterie E. coli w kranówce pod Warszawą, mieszkańców gminy Leszna Wola bez dostępu do bieżącej wody. Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił wniosek Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Pismo nadano z Naddniestrza, prorosyjskiego pseudopaństwa, które jest częścią Mołdawii. Rzeczniczka do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie, Anna Ptaszek, powiedziała Polskiemu Radiu, że o pochodzeniu pisma świadczą stemple pocztowe na kopercie. Treść wniosku dotyczy udzielenia gwarancji ochrony przed zatrzymaniem i aresztowaniem na wypadek pojawienia się w Polsce.
17: Pan Romanowski zobowiązuje się na wypadek wydania listu żelaznego, uchylenia tymczasowego aresztowania, że stawi się w Polsce, będzie odpowiadał z wolnej stopy, podda się wszelkim czynnościom procesowym, dlatego prosi o wydanie tego listu. To jest taka gwarancja, że nie zostanie aresztowany ani zatrzymany, jeżeli pojawi się na terenie Polski.
16: Wczoraj prokuratura odrzuciła wniosek Romanowskiego o uchylenie tymczasowego aresztowania. Marcin Romanowski jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, nadużycia urzędnicze i nieprawidłowości związane z Funduszem Sprawiedliwości. W lutym sąd ponownie wydał za nim europejski nakaz aresztowania. Nie żyje siedmiolatek, który tonął w łódzkim akwaparku. Chłopiec od dwóch tygodni.

0: Nie walczył o życie w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Do tragedii doszło pod koniec lipca. Siedmiolatek brał udział w wakacyjnej szkole pływania. Przez 9 minut nikt nie zauważył, że dziecko się topi. Z wody wyciągnął go dopiero mężczyzna płynący sąsiednim torem. Dziś u chłopca stwierdzono śmierć mózgu. Odpowiedzialność karną i cywilną mogą ponieść ratownicy. Według wstępnych ustaleń śledczych w momencie tragedii dwóch ratowników było na stanowiskach, z których można było zobaczyć, że chłopiec tonie, mówi łódzki wicekurator Jarosław Krajewski.
1: Jeżeli ich usytuowanie na terenie basenu było takie, że tych miejsc nie widzieli, to organizator opieki w zakresie ratownictwa wodnego poniesie taką samą odpowiedzialność, ponieważ to jego zadaniem było tak ustawić miejsca przebywania ratowników, żeby widzieli.
0: Do tej pory śledztwo było prowadzone w sprawie sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia podopiecznego, ale kwalifikacja może zostać zmieniona na nieumyślne spowodowanie śmierci. Około 3000 mieszkańców podwarszawskiej gminy Lesznowola nie może ani spożywać wody z kranu, ani używać jej do mycia. Nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Chodzi o część miejscowości zasilanych przez dwie stacje uzdatniania wody, w których sanepid wykrył bakterię E. coli. Podstawiliśmy mieszkańcom beczkowozy, mówi zastępca wójta gminy Lesznowola Marcin Szost.
2: W międzyczasie uruchomiliśmy system zastępczego poboru wody dla mieszkańców Sołec, Janczewice, Podolszyn, Marysin i część Lesznowoli. Podstawiliśmy beczkowozy z wodami, woda także jest wydawana w paczkach.
0: A gmina czeka na wyniki kolejnych badań. Sanepid ma dziś pobrać kolejną próbkę wody. Pijany mężczyzna próbował wysadzić butlę z gazem w bloku mieszkalnym w Siedlcach. Policjanci zatrzymali 65-latka, który po domowej awanturze usiłował doprowadzić do eksplozji, mówi Ewelina Radomyska z policji w Siedlcach.
3: Po siłowym wejściu do mieszkania policjanci wyczuli intensywny zapach gazu. Mężczyzna miał odkręcony zawór butli gazowej i trzymał w ręku zapalniczkę, którą próbował uruchomić. Jeden z funkcjonariuszy błyskawicznie obezwładnił mężczyznę i odebrał mu źródło ognia, zapobiegając tym samym tragedii.
0: A policja wspólnie ze strażą pożarną ewakuowała 38 mieszkańców trzypiętrowego budynku. Rumunia i Ukraina uruchomiły bezpośredni kanał komunikacji w sprawie incydentów na Morzu Czarnym. Rumuński minister obrony Radu Miruta poinformował, że połączenie ma umożliwiać natychmiastowe sprawdzanie informacji o obiektach pojawiających się w pobliżu wód należących do Rumunii.
4: Mechanizm został uruchomiony po raz drugi po tym, jak w rumuńskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, około 160 km od Konstancy, znaleziono dwa dryfujące drony morskie. Ukraińskie władze przekazały stronie rumuńskiej, że nie wiedzą, czym są te urządzenia. Następnie bezzałogowce zostały zneutralizowane przez rumuńskich nurków. Minister Radomiruca podkreślił, że w przypadku kolejnego incydentu Rumunia będzie mogła bezpośrednio skontaktować się ze stroną ukraińską i w czasie rzeczywistym zweryfikować informacje. Utworzenie takiego kanału ma szczególne znaczenie ze względu na rosnącą liczbę incydentów związanych z dronami na Morzu Czarnym. Szybka wymiana informacji ma umożliwić unikanie nieporozumień i szybkie ustalanie pochodzenia obiektów pojawiających się w rumuńskiej strefie bezpieczeństwa. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sporo słońca, ale na wschodzie może przelotnie padać, nad morzem i na Mazurach silniejszy wiatr. Nad Bałtykiem 19 stopni, na południowym wschodzie 23, a w centrum 24.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: 5,5 minuty po 13.
8: Muzyczna Poczta UKF.
7: Piotr Kamasierak, Maciej Załęcki, Tomasz Żanda. Witamy w drugiej godzinie Muzycznej Poczty UKF. Jeszcze przez blisko 55 minut czekamy na Państwa kolejne propozycje w Muzycznej Poczcie. Mogą Państwo pisać i dzwonić 227 trójek lub UKF małpa polskiradio.pl. Na początek tej godziny propozycja od nas, czyli piosenka dnia. Powracający po dłuższej przerwie zespół Echo and the Bunnymen. Nowa płyta już we wrześniu, a na razie jest utwór Brussels is Haunted.

0: Meko and the Moneymen. Europa troszkę w spóźnieniu do Wielkiej Brytanii, bo w Wielkiej Brytanii ta piosenka miała swoją premierę mniej więcej miesiąc temu, 15 lipca, ale widocznie ktoś przypomniał sobie, że Europa to również nie tylko Wielka Brytania i trzeba ten zespół pokazać również tu, nie tylko tam.
1: Dzień dobry. Proszę pani, ja z taką prośbą. Chciałabym zamówić piosenkę dla swojej 4-letniej wnusi, która uwielbia Hankę Banaszak i coś Hani Banaszak. Pozdrowieniami od babci Gosi.

Spójrzcie, jaka wciąż sprawna, jak dobrze się trzyma. W naszych czasach nienawiść, jak lekko bierze wysokie przeszkody. Jakie to łatwe dla niej skoczyć.

inne uczucia. Jest starsza i młodsza od nich równocześnie. Sama rodzi przyczyny, które ją budzą do życia. Jeśli zasypia, to nigdy snem wiecznym. Bezsenność nie odbiera jej sił, ale dodaje. Religia, niereligia, byle przyklęknąć na starcie. Ojczyzna, nieojczyzna, byle się zerwać do biegu. Niezła i sprawiedliwość na początek. Potem już pędzi sama.

Pojętna, bardzo pracowita. Czy trzeba mówić, ile ułożyła pieśni? Ile stronic historii ponumerowała? Ile dywanów z ludzi porozpościerała? Na ilu placach? Stadionach? Nie okłamujmy się, potrafi tworzyć piękno. Wspaniałe są jej łuny czarną nocą. Świetne kłęby wybuchów o różanym świcie. Trudno odmówić patosu ruinom. Te inne uczucia, chrlawe i ślamazarne. Od kiedy to braterstwo może liczyć na tłumy, współczucie? Czy kiedykolwiek pierwsze dobiło do mety? Zwątpienie. Ilu chętnych porywa za sobą? Porywa tylko nienawiść.

0: do nowych zadań w każdej chwili gotowa. Jeżeli musi poczekać, poczeka. Mówią, że ślepa.
1: Ślepa?
0: Ma bystre oczy snajpera. I śmiało patrzy w przyszłość. Ona jedna.

Nienawidź Hanna Banaszak w Trójce w muzycznej poczcie UK. Farab Strap i you. To prośba pana Michała, który słucha nas w tej chwili w domowym biurze.

0: Strap Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Teraz troszeczkę zmienimy nastrój.
1: Dzień dobry. Chciałbym poprosić o zaprezentowanie utworu zespołu Assembly Never Never i największy przebój. Darek z Leszna, Wielkopolska.

The Assembly i muzyczna poczta UKF. Pan Roman przypomniał nam, że zespół Zio, chociaż był grany u nas w poniedziałek, to ma na swojej pierwszej płycie taką piosenkę jak Idziemy Wytrwale. I pan Roman wspomina również występy jarocińskiej grupy Zio.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem. I widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem i tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji szpitaledladzieci.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
8: Znowu miałam rację.
9: W czym?
8: We wszystkim.
9: Akurat.
8: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
9: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
8: A nie są?
10: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Żegnamy reklamy.
14: Za 29 minut, godzina 14.
15: Powtórka z rozrywki.
14: Dziś powtórzę z rozrywki. Ponownie usłyszymy głos niezapomnianej Joanny Kołaczkowskiej w cyklu Myślę, więc uważam, że.
16: Z cyklu Myślę,

uważam, że... Film. Sądzę, że jest możliwość, że się mylę, ale nie sądzę. Chodzi o filmy. No, oglądam filmy. No, jakoś tak mam, że oglądam. Właściwie niewiele by mnie wysiłku kosztowało nieoglądanie ich, ale jeszcze mniej mnie kosztuje oglądanie, więc... No. I zawsze jak oglądamy filmy, no to się utożsamiamy z postacią, prawda? Ja wiem, że teraz potakujecie. Wiem, chociaż nie widzę. Ja bardzo się utożsamiam z filmowymi postaciami. I najczęściej upatruję sobie jakąś piękną kobietę i się od razu z nią utożsamiam. Jest to trudne. Ona jest piękna. To jest trudne. Ale się da. Ostatnio oglądam taki fajny film. No i patrzę na tą babeczkę na ekranie i mówię sobie, to ja. I z miejsca się z nią zżyłam. Jak tylko jej się oświadczył taki jeden przystojniak, grał go ten... Taki trzeki czarny, z takim, taki z tym nosem, no. No wiecie, który taki ten... No właśnie ten, dokładnie ten facet. No to ja się wczułam w postać tej kobiety, bo on jej się oświadczał, nie? No ja tak, siedziałam wczuta i wciśnięta w fotel w 12 rzędzie w kinie na obrzeżach miasta. Siedziałam, ja ledwo widziałam na oczy, bo grochy takie mi wielkie leciały z nich, z oczu tych, a chusteczki na obrzeżach miasta nie ma i nie było, więc za mgłą oglądałam i jak on powiedział do niej, czy wyjdziesz za mnie, kochana, to ja tam na obrzeżach miasta, w 12 rzędzie, cichutko, tak cichusio powiedziałam, tak. Wtedy się wszyscy na mnie odwrócili w kinie. Kurczę, to wszystko w 12 rzędzie, to jest niesamowite. A kiedyś oglądałam film, w którym mój bohater był tchórzem. Oglądałam akurat na stojąco w domu, bo wchodząc do mieszkania rzuciła mnie do Rzeczne. Nie siadam, bo się w aucie nasiedziałam. No i tak stałam obok firany, żłopałam kawę, kawusie i widzę, że mój bohater się boi. No i widzę, że on nie działa, tylko się chłop boi. No to odstawiłam spokojnie filiżankę na parapet, spojrzałam na niego na ekranie i mówię, no i co się boisz? No i po co ty się boisz? No kochaneczku mój, znam scenariusz, uda ci się. Jedź! No firana przy tym tak powiewała. Mówię wam, naprawdę nastrój był taki, no taki naprawdę do wczuwania. I teraz tak, uwaga, bo namnażam problem. Bardzo trudna sytuacja, bardzo trudna jest, kiedy w filmie grają dwie babeczki. I teraz tak, jedna jest piękna i zła, a druga jest brzydka, ale dobra. No i weź tu wybierz. Ludzie, jakie dylematy ja wtedy mam. Oglądam w męczarniach, przecież to jest ważna decyzja życiowa. Ponieważ w tym momencie decydujemy, jacy będziemy w przyszłości. Przynajmniej na te kolejne odcinki, bo jeżeli to jest serial, no to już w ogóle jesteśmy wrąbani. Musimy wybrać taką postać, która będzie jakby dla nas odpowiednia przez następne odcinka. Jeżeli serial będzie miał 120 odcinków, to przecież nie możemy się mordować w innej postaci. Musimy wybrać tę odpowiednią. Wybór postaci brzydkiej, ale dobrej jest takie dość naturalne. Ja ostatnio oglądałam Godzillę. Byłam bardzo za Godzillą. Bardzo, ale bardzo. Ja nie mogę, jak ona konała. No ludzie, drodzy, przecież wiecie, że ją zdradzili, Godzillę, wiecie o tym? No. Przecież Godzilla została zdradziecko zdradzona. To w Polsce jest bardzo znana sprawa. No i po obejrzeniu Godzilli bardzo się zmieniłam. No i na przyszłość mi to już zostało. Powiem wam tak, a propos filmów, lubię się angażować w postaci gangsterów. Nie wiem jak to się dzieje. Gangsterów, złodziei. Tutaj dla znawców zagadka, która forma jest prawidłowa. Ale w ogóle z samym przestępcą się też identyfikuje. Nie wiem, czemu tak jest, ale jak jest film o grupie facetów chcących obrabować bank, to zawsze stajemy po stronie przestępców. Zawsze. Zawsze chcę, żeby mi się udało. Siedzę cała w nerwach, piję herbatę za herbatą. No to akurat jak w domu oglądam, bo jak w kinie to tylko wodę za wodą. To znaczy nie wodę za wodą, tylko jedną wodę, bo akurat kosztuje w kinie tyle co bilet, a mnie nie stać także. No nieważne. No i tam się szykują do tego rabunku. Ja cała w nerwach po prostu trzymam kciuki. Strasznie się denerwuję, że jakiś policjant nagle będzie na ich tropie, jak on jest, to już go nienawidzę, prawda? Obawiam się, że ich złapię, zanim oni ten bank obrobią. Dobra, niech ich złapią po obrobieniu tego banku, ale nie przed. Przecież musi być akcja. Jest ważna uwaga. Jeżeli ja ten film oglądam, powiedzmy, po raz trzeci,

0: trzeci albo czwarty, wiem jak się skończy i tak się denerwuję. Ja za każdym razem mam nadzieję, że będzie inaczej. Ja mam nadzieję. To jest coś strasznego, coś pięknego. Oczywiście kończy się sytuacja źle z powodu jednego takiego, którego zawsze w takich przypadkach, nie wiadomo dlaczego, biorą do ekipy, która ma obrabować bank, wzięli go z litości, z jakichś różnych innych dziwnych powodów i choć od początku wiadomo, że przez niego właśnie nic nie wyjdzie, to jednak go biorą. I ja myślę, że dlatego angażują go, bo tak jest w scenariuszu. Poważnie. Tak jest w scenariuszu, a mnie pochłania bolesna nadzieja, że tym razem im się uda. Ja po prostu nie cierpię tego, strasznie. Biorą durnia, który ich pogrąży. Ja na to nie mogę patrzeć, to jest coś wspaniałego. No i podobnie mam z politykami. Załóżmy rano włączam telewizję, oglądam rankiem jakąś wypowiedź polityka, oczywiście taką, która pali mi pół fryzury. No to wieczorem oglądam ponownie, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz i umieram za każdym razem w nadziei, że on lub ona tego nie powie. Że tym razem coś się stanie i z ust tego polityka wypłynie rozsądna treść, a ja nie będę się musiała za niego wstydzić. To jest niesamowite, ponieważ tak się nie dzieje. I się za każdym razem dziwię, bo zawsze jest tak samo. Jest jak w kinie. Jest scenariusz, jest zgodność i jest spalona fryzura. No i z jedną różnicą oczywiście, że tutaj się już nie utożsamiałam z bohaterem.
1: Koniec.
2: Joanna Kołaczkowska. Powtórka z rozrywki powróci jutro po godzinie 13:30 w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF, w której w tej chwili kolejna propozycja od Państwa telefoniczna.
3: Dzień dobry. Chciałem zamówić utwór grupy Metallica z okazji 35-lecia czarnego albumu. Chciałem zamówić utwór Wherever I'm Wrong. Dedykacją dla wszystkich fanów zespołu Metallica. Chciałbym przypomnieć, że dzisiaj, 35 lat temu właśnie ta płyta wyszła, a na następny dzień, 13 sierpnia, w Katowicach grali koncert. Moje imię jest Krzysztof, ja dzwonię z takiego małego miasteczka na Podkarpaciu, to jest Sokołów Małopolski.

Metallica w muzycznej poczcie UKF. 227 trójek UKF na Małopolskie Radio.pl. Jeszcze przez kwadrans w trójce muzyczna poczta UKF. Prośba pani Magdy z Wrocławia w tej chwili, która pisze: chciałabym zamówić piosenkę zespołu Nothing But Thieves Particles. Proszę bardzo.

0: Kolejna artystka o sobie czasami zabawnie mówiła: fiolkownica.
1: Dzień dobry, ja chciałam zamówić piosenkę. Fiolkę, głośny śmiech, bo jest niezwykle energetyczna.
2: Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie, woda nie płynie.

0: był właśnie Śmiech i Fiolka w muzycznej poczcie UKF. Piotr Masierak, Maciej Załęcki, Tomasz Żąda. My już dziękujemy. To była muzyczna poczta UKF. Po godzinie 14 w Tonacji Trójki Jacek Hawryluk pojawi się w Państwa odbiornikach i pewnie przyniesie dużo bardzo ciekawej i nowej muzyki. Na zakończenie propozycja sprzed lat. Dość długi utwór, ale dawno go nie było, więc pewnie parę osób się bardzo ucieszy.
1: Dzień dobry, mam na imię Lucyna, dzwonię z Piotrkowa Trybunalskiego. Chciałam poprosić o piosenkę zespołu Daft Punk, One More Time. Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.

0: drugi, a w oczekiwaniu na etap trzeci od 24 sierpnia polecamy relację teraz pieszo na stronie trójka.polskieradio.pl.
1: Chodźcie dziewczyny, będziemy w radiu!
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Tutaj, szybko! Mamy go!
11: Znaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
12: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Znowu miałam rację.
17: W czym?
16: We wszystkim.
17: Akurat.
16: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
17: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
16: A nie są?
18: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
3: Żegnamy reklamy.
19: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 sierpnia, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Stawi się do prokuratury pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy. Marcin Romanowski wystąpił o wydanie listu żelaznego. Polska potęgą na Bałtyku, mówił premier podczas chrztu ORP Wicher, największego okrętu bojowego w historii Polski. Polscy strażacy ponownie pomogą Hiszpanii, a ma to związek z całkowitym zaćmieniem słońca. Marcin Romanowski wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie listu żelaznego. Były wiceminister sprawiedliwości, ścigany w sprawie ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, wysłał podpisany ręcznie wniosek ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza, Tyraspola. Rzeczniczka do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie, Anna Ptaszek, mówi, że treść wniosku dotyczy udzielenia gwarancji i ochrony przed aresztowaniem na wypadek pojawienia się w Polsce. Sąd podejmie decyzję po otrzymaniu dokumentów z prokuratury.
20: Z przepisów dotyczących listu żelaznego wynika, że jeżeli prokurator nie zgodzi się na wydanie takiego listu, wówczas sąd jest związany jego decyzją. Przy tym muszę powiedzieć, że są sędziowie, którzy uważają, że ta regulacja jest sprzeczna z konstytucją, bo blokuje sądowi swobodę decyzji.
19: Prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw dotyczącym m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. ORP Wicher oficjalnie ochrzczony, pierwsza z trzech fregat zbudowana w ramach programu Miecznik, już jutro przejdzie kolejny test, zostanie zwodowana w Zatoce Gdańskiej. Dziś w obecności prezydenta, premiera, obecnego i byłego kierownictwa MON-u jednostka została uroczyście zaprezentowana w doku w Stoczni Wojennej. O tym, co mówili politycy na temat nowej fregaty w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
21: Prezydent Karol Nawrocki przypomniał, że przez dekady marynarka wojenna była niedoinwestowana, wręcz zapomniana, a dziś spełnia się największe marzenie marynarzy. Nowa fregata po jej wyposażeniu w nowoczesne uzbrojenie będzie gotowa do obrony Bałtyku. A to ważne, bo jak mówił prezydent, nasze morze nie jest bezpieczne.
22: Bardzo silna rosyjska flota bałtycka z jednej strony, bardzo silny, zmilitaryzowany obwód królewiecki. Flota

0: sprawiają, że polska marynarka wojenna każdego dnia toczy wojnę hybrydową.
1: Z kolei premier Donald Tusk mówił, że wicher daje nowe otwarcie i nowe możliwości.
2: Bałtyk jest polskim morzem, a Polska staje się morską potęgą na Bałtyku. Krajem, który będzie rozstrzygał o przyszłości nie tylko swojej, ale całego regionu i Europy.
1: W stoczni wojennej trwa budowa kolejnych dwóch fregat, burzy i huraganu. W ciągu kilku lat dołączą do wichra. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
3: Prokuratura Okręgowa w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez ówczesnego dyrektora Karola Nawrockiego poprzez dopuszczenie do nieodpłatnego korzystania z apartamentów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wszczęcie postępowania było następstwem doniesień, że Karol Nawrocki jako dyrektor muzeum przez ponad pół roku korzystał z apartamentu Deluxe w kompleksie należącym do placówki, mimo że mieszkał około 5 kilometrów od niej. Miał też nie płacić za ten pobyt. Gdańska prokuratura przekazała, że przyczyną umorzenia śledztwa było stwierdzenie, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Rosjanie zmieniają taktykę ataków powietrznych na Ukrainę. Używają też coraz częściej nowej broni, m.in. dronów odrzutowych. Mają w swoim arsenale również rakiety balistyczne przekazane im przez Koreę Północną.
4: Rosyjskie drony Gierań wyposażone w silniki odrzutowe są szybsze od swoich poprzedników napędzanych śmigłami i dlatego trudniejsze do strącenia. Dziś rano około 10 takich maszyn atakowało Kijów. Rosjanie coraz częściej używają odrzutowych dronów i zdaniem analityków taka tendencja się utrzyma. Powietrzne ataki Rosjan będą mniej masowe, ale dokładniejsze. Również dzięki coraz częstszemu zastosowaniu rakiet balistycznych, wobec których ukraińska obrona jest coraz bardziej bezradna z powodu deficytu pocisków do systemów Patriot. Zdaniem analityków Rosjanie kosztem innych rakiet zwiększą produkcję m.in. balistycznych Iskanderów. Kreml posiłkuje się też północno-koreańskimi balistycznymi rakietami KN-23. Pjongjang przekazać miał Rosjanom około 40 takich pocisków. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: Polscy strażacy ponownie pomogą Hiszpanii. Tym razem będą uczestniczyć w dodatkowych leśnych patrolach, które są zorganizowane w związku z tłumami chcącymi oglądać zaćmienie słońca w miejscach zagrożonych pożarami, mówi Martin Halasz z zespołu dowodzenia Polskiej Grupy Ratowniczej w Hiszpanii.
5: Do późnych godzin nocnych będziemy wykonywali patrole. Będąc wyposażeni w nasz ekwipunek, będziemy w gotowości właśnie po to, żeby w momencie, kiedy przy tak ekstremalnych warunkach doszłoby do wybuchu jakiegoś pożaru, czy do wzniecenia jakiegoś płomienia, jakiś zarzewi ognia, to żeby skutecznie pomóc opanować sytuację, można powiedzieć, w zarodku.
3: W Hiszpanii wyznaczono 400 punktów do obserwacji zaćmienia słońca, a w Polsce zaćmienie częściowe, około 80%, w zależności od regionu. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Najchłodniej w Łebie i Ełku 17 stopni, najcieplej w Łodzi i Legnicy 24. Do końca dnia pogodnie, ale na wschodzie może się chmurzyć i tam przelotne opady deszczu.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Maciej Załęcki przy konsolecie, Jacek Hawryluk przed mikrofonem. Zapraszam. Chciałem powiedzieć, jak w każdą środę, ale ostatnio z tymi środami bywało różnie, bo wakacje wakacjami. Wakacje mają swoje prawa oczywiście, ale dziś wracamy do regularnych spotkań, zatem letnia tonacja do godziny 16.

Zaczynamy od nowości. Jest ich naprawdę sporo, bo wakacje wakacjami, ale płyty się ukazują. Ukazują się także zapowiedzi jesiennych wydawnictw, czyli nic tylko słuchać. I dzisiaj kilka takich pozycji do godziny 16 na pewno się pojawi. Poza tym wracamy do archiwów singlowych roku 1986, czyli sprzed czterech dekad. Dziś nie jeden singiel, tylko szybko liczę. W pierwszej godzinie 2 i po godzinie 15 1. Nie zapomnę o zespole Pulp. Pamiętam także o Williamie Orbicie, który odszedł kilka dni temu. Po godzinie 15 tradycyjnie kolonie francuskie, czyli wszystko na swoim miejscu. Ela Minus, Nick Leon na początek naszego spotkania, a teraz już jedna z moich ulubionych płyt ostatnich kilku dni, bo pojawiła się w miniony piątek. Inteligentna, zabawna, dowcipna i na swój sposób flirtująca także z przeszłością, no bo jak ktoś tytułuje utwór na przykład tak: najlepsze hardrockowe albumy roku 2013, to naprawdę musi być dowcipne.

Best Hard Rock Albums of 2013, album Dance Days. Liczę szybko, 22, a może 23 płyta, no, tutaj się gubię, zespołu The Mountain Goats. Formacja istnieje od początku lat 90. Mówię formacja, ale to jest przedsięwzięcie jednego człowieka, który wymyśla wszystkie piosenki, pisze, komponuje. John Darnielle powraca z nową muzyką, bardzo pięknie wymyśloną, i to jest taki album, który zaskakuje, bo przy takim stażu trudno jest czasami czymś zaskoczyć, bo tak szybko zerkam do przeszłości i pamiętam, że zdaje się, że pierwszy album zespołu Mountain Goats, na który natrafiłem, to był taki album z okładką w formie flagi Szwecji, płyta Sweden, rok 1995 rok. No i później, i to nie była pierwsza płyta, to była druga płyta tego zespołu, i później może nie wszystkie

albumy do mnie docierały, ale na pewno tak mniej więcej co drugi album odsłuchiwałem i tych płyt nazbierało się już wiele. Teraz piosenki świetnie zaaranżowane, świetnie napisane i słucha się tego albumu od początku do końca, a jak trochę wczoraj wieczorem z Bartkiem Państwu opowiadaliśmy, to jest album także z kluczem, bo w każdej piosence są różne historie, które nawiązują czy do wydarzeń muzycznych, czy nie tylko muzycznych, w większości z lat 90. z przeszłości. No i tak sobie John Darnielle tę nową płytę ułożył. A jak będzie wyglądała nowa płyta Shabazz Palaces? O tym dowiemy się niebawem.

Ismail Butler, czyli mózg operacyjny Shabazz Palaces, też opowiada historię, tyle tylko, że zupełnie inne. Nowa płyta tego przedsięwzięcia pojawi się 23 października. It's a Style Sport. Ten fragment, który ją zapowiada, nosi tytuł Ach World, I Won the Alpha Bet. Ciąg dalszy nowości i to jest, powiem szczerze, zaskoczenie. Na szczęście nie muszę zapowiadać tego utworu, bo wszyscy państwo go znają. Ale takiej wersji po tych artystkach się nie spodziewałem.

0: Gdy pojawia się temat w basie, to wszystko wiadomo. Don't You Want Me z repertuaru zespołu Human League, Meshel and the Goocello i Cat Power. To jest kolejna już zapowiedź nowej płyty Meshel and the Goocello, która pojawi się 2 października. Lista zaproszonych gości na tym albumie jest imponująca. Nie tylko Cat Power, także Chaka Khan, Bill Callahan, bardzo proszę, Moses Sumney, Anoni, Willow i wielu, wielu innych artystów. Czekamy.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagają

0: wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
6: Nie widzę żadnych słabych stron.
5: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
8: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
10: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
11: Znowu miałam rację.
12: W czym?
11: We wszystkim.
12: Akurat.
11: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
12: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
11: A nie są?
13: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
14: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Żegnamy reklamy.
16: Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy jest 14.30. Teraz mamy dla Państwa pocztówkę od Mateusza.
17: Przysłowie.
18: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pani Natalia zastanawia się, czy słowo szczypiorek ma coś wspólnego ze szczypaniem. Tak, choć nie chodzi o skojarzenie, które prawdopodobnie przychodzi nam do głowy jako pierwsze. Wyraz szczypiorek to zdrobnienie słowa szczypior, a to słowo nie ma związku z naszym wrażeniem szczypania w język ze względu na ostry smak rośliny, ale ze sposobem jej zrywania. Dawniej słowami szczypior albo szczypiór określano rośliny, które się szczypie, czyli skubie albo odrywa od podstawy rośliny. Dopiero w XVIII wieku słowo szczypior zaczęło oznaczać zieloną część cebuli i tak nam zostało do dziś. Co ciekawe, szczypiorem nazywamy także osobę, która jest bardzo szczupła, oczywiście ze względu na skojarzenie ze smukłymi liśćmi szczypioru, oraz kogoś, kto jest pozbawiony odpowiedniej wiedzy lub umiejętności w jakiejś dziedzinie. Mówiąc inaczej, kogoś, kto jest zielony. A to dlatego, że zielone jest to, co jest niedojrzałe, niedorosłe. To znaczenie wyrosło nomen omen z obserwacji roślin i ich rozwoju. Następnie roślinna niedojrzałość została przeniesiona na inne rzeczy, także te abstrakcyjne. Mówimy właśnie, że ktoś jest zielony albo nie ma zielonego pojęcia, a to pojęcie ledwe, niepełne i niedojrzałe. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
16: I wszystko jasne. A czy w

takim razie nasza poprzednia piosenka ma coś wspólnego z tą, która zabrzmi za chwilę? To banalne pytanie. W środowej tonacji otwieram singlowe archiwum z roku 1986. To był dokładnie 11 sierpnia, czyli tak jakby wczoraj.

Human League, tym razem w oryginale, w utworze Human. Mała płyta z tą kompozycją pojawiła się 11 sierpnia 1986 roku. To był przebój, powiedziałbym, schyłku wakacji i początku roku szkolnego 1986 roku. W zespole Human League wówczas nie najlepiej się działo, ponieważ

drogi zespołu i wytwórni Virgin gdzieś tam się rozjeżdżały. Ostatecznie artyści przyjęli pomoc producencką teamu amerykańskiego Jimmy Jam, Terry Lewis, który współpracował z Janet Jackson. No i brzmienie zespołu Human League zmieniło się. To już nie było to, co w pierwszych latach 90. Choć utwór Human cieszył się sporą popularnością i bodaj po tym wielkim przeboju Don't You Want Me to był ich numer jeden w Stanach Zjednoczonych. To jeszcze jedna mała płyta, która dokładnie ukazała się również 11 sierpnia równolegle z płytą zespołu Human League.

Don't Leave Me This Way. W oryginale w 1975 roku Harold Melvin and the Blue Notes. Później między innymi Thelma Houston, no a w połowie lat 80., dokładnie w sierpniu 86 roku, zespół Communion Arts i gościnnie Sarah Jane Morris. To był spory przebój tego zespołu właśnie z końca lata 1986 roku. Jeszcze jeden singiel z tego okresu pozostał, ale to może po godzinie 15. Teraz natomiast polska nowość Michał Biela.

0: Michał Biela i Pył. Michał co pewien czas podrzuca nam swoje nowe utwory. Być może zbierze się większa całość i wtedy pojawi się płyta, może jakiś inny format z tymi piosenkowymi przedsięwzięciami tego artysty. To jest taki utwór z ostatnich dni. Może nieco spokojniejszy, mniej wakacyjny, aczkolwiek bardzo udany. To powoli, bardzo powoli będziemy zamykać tę część naszego spotkania i to jest zapowiedź, przedsmak tego, co wydarzy się pod koniec sierpnia. Właściwie koncerty już się odbyły, ale fizycznie na płycie ten koncert pojawi się pod koniec sierpnia.
1: I scan the menu options.

Tak, zakończył się ten koncert w Londynie przed rokiem, w 2025 roku. Pulp na koncercie, płyta koncertowa live po prostu pojawi się 28 sierpnia. Podwójny koncertowy album, dotąd w historii zespołu płyty koncertowej nie było. Dodatkowo także na jesień zapowiadany jest specjalny film, dokument, wszystko to razem w pakiecie. Takie podsumowanie, powiedziałbym, niezwykle ważne, jak się domyślam, powrotu zespołu Pulp i trasy koncertowej, która objęła cały świat, no ale koncerty londyńskie były istotne i dlatego też 28 sierpnia ten materiał pojawi się na podwójnej płycie. W tym zestawie 18 kompozycji, między innymi Do You Remember the First Time. Tej wersji jeszcze nie znamy, natomiast znamy wersję zarejestrowaną dla BBC. Kiedy? Dokładnie w 1995 roku.

0: Autopromocja.
1: Po jednej nutce. Głos Anoni był objawieniem. Dryfował poza czasem i przestrzenią, wbrew muzycznym trendom. Brzmiał jak wspomnienie tego, co piękne i bolesne zarazem. Brzmiał jak zapowiedź wielkich rzeczy, które zresztą, o czym z przyjemnością donoszę, nastąpiły. Przypomnijmy sobie tamten moment w 2005 roku. I Am A Bird Now, przełomowy album Anthony and the Johnsons w audycji półperfekcyjnej płyty. Dziś tuż po 19. Zapraszam, Jarek Szubrycht.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole. Oferta kredytu.

Do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crediagricole.

0: Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
0: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 sierpnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Gigantyczny wyciek danych, w tym wrażliwych, dotyczy około 19 milionów Polaków. Polityczne komentarze w sprawie pobytu Marcina Romanowskiego. Zbiegły polityk pisze z Naddniestrza. Morskie oko bez końskich zaprzęgów na części trasy TPN rusza z pilotażem. Wyciekły dane około 19 milionów Polaków, w tym dane wrażliwe, poinformował o tym minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wicepremier zapewnił, że państwo zabezpiecza wszystko, co jest związane z tym incydentem.
13: Podjęte zostały natychmiastowe działania, które skupiają się wokół tej sytuacji krytycznej i cyberincydentu. Jestem w stałym kontakcie z koordynatorem służb specjalnych, panem ministrem Siemoniakiem, z panią minister zdrowia i z prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, panem Mirosławem Wróblewskim.
12: Do incydentu doszło w firmie MyDoctor, która zajmuje się wsparciem przychodni lekarskich. Marcin Romanowski pisze z prorosyjskiego Naddniestrza. Były wiceminister sprawiedliwości wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie listu żelaznego. Wysłał podpisany ręcznie wniosek z Tyraspola. Politycy koalicji rządowej mówią o skandalu. Zdaniem Cezarego Tomczyka informacja o miejscu pobytu Romanowskiego to najlepszy komentarz do tej sprawy.
14: Do tej pory mieliśmy pewien standard ucieczki na Węgry, ale też ucieczki na Białoruś. Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. No ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam.
12: Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek mówi, że nie dziwi się temu, że Romanowski przebywa poza Polską.
15: Ja nie mam żadnej informacji na temat tego, gdzie przebywa pan Marcin Romanowski, natomiast z całą pewnością pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwy, bezstronny proces tutaj w Polsce z uwagi na to, co się dzisiaj dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Tutaj pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwe rozstrzygnięcie swojej sprawy, dlatego nie dziwię mu się, że jest poza granicami naszego kraju.
12: Marcin Romanowski jest ścigany w sprawie ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Usłyszał w tej sprawie zarzuty, za które grozi mu do 15 lat więzienia. Koalicja rządowa szykuje rewolucję podatkową. O jej kształcie dyskutowali na ostatnim spotkaniu liderzy sejmowej większości. Na stole leżą różne propozycje, a o szczegółach Michał Fabisiak.
16: Najbardziej prawdopodobne jest podwyższenie drugiego progu podatkowego. Polska 2050 postuluje, aby wzrósł ze 120 do 140 tysięcy złotych. PSL chce, by dodatkowo powiązać go ze wzrostem inflacji. Lewica, o czym mówi jej poseł Dariusz Wieczorek, opowiada się za wprowadzeniem dodatkowych stawek podatku PIT.
17: Powrót do 40%, 12 najniższych.

0: mniejsza, natomiast między 12 a 32 były jeszcze dwa progi podatkowe.
1: Rząd zastanawia się też nad obniżeniem limitu, do którego przedsiębiorcy mogą korzystać z podatku ryczałtowego. Dziś wynosi 2 miliony euro. Rzecznik PiS Rafał Bochenek uważa, że skończy się na deklaracjach.
2: Próba zapowiedzi, nęcenia po raz kolejny wyborców, natomiast myślę, że nic z tego kompletnie nie wyjdzie.
1: Jak słyszymy, najmniejsze szanse ma podwyższenie kwoty wolnej z obecnych 30 do 60 tysięcy złotych.
3: Od 1 września Tatrzański Park Narodowy rozpocznie pilotażowy program skracania trasy przewozów konnych do Morskiego Oka. Wozy będą kursowały na najbardziej płaskim odcinku trasy, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
4: Między Palenicą Białczańską a wodogrzmotami Mickiewicza. Jest to efekt też przyspieszenia wdrażania tego porozumienia uzyskany dzisiaj rano w rozmowach między Tatrzańskim Parkiem Narodowym, samymi fiakrami, jak i samorządami z Podhala.
3: Jutro zostanie rozstrzygnięty przetarg na zakup kolejnych elektrycznych busów. W ubiegłym roku skorzystało z nich ponad 26 tysięcy turystów. Jak wygląda słoniowy pedicure? Jak za pomocą jabłek przekonać kilkutonowego olbrzyma do pobrania krwi? I wreszcie, kim była słonica Erna, która po latach symbolicznie powróciła na wybieg w postaci szkieletu wydrukowanego w technologii 3D? Tego wszystkiego można dowiedzieć się dziś w warszawskim zoo, które organizuje spotkania z okazji Światowego Dnia Słonia.
5: Żaden ogród zoologiczny nie chciał Erny, ale dyrektor jednak stwierdził, że nam w warszawskim zoo potrzebna jest słonica, która rządzi twardą, żelazną trąbą. Pojawiła się u nas Erna i przez 11 lat szefowała warszawskiemu stadu słoni, ujarzmiała knombną Fryderykę oraz uspokajała też Leona Rozbrykanego.
3: Opowiadała Anna Tadra z warszawskiego zoo. Na odwiedzających słoniarnie do końca dnia czekają m.in. pokazy karmienia i słoniowe koło fortuny.
6: Klimat.
3: Jakość powietrza w Polsce jest przeważnie dobra i bardzo dobra. 66% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 17 będą trwały tak zwane zielone godziny. Warto wykorzystać nadwyżkę wyprodukowanego prądu. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Do końca dnia wieczorem i w nocy pogodnie, na razie jednak na wschodzie może miejscami padać niewielki deszcz, a w nocy mglisto. Teraz od 19 do 24 stopni, nad ranem od 8 na Podlasiu do 11 w centrum i 12 na Dolnym Śląsku.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Słowo. Napisałem je tu na starej maszynie do pisania i wygląda niewinnie, ale przecież siła jego rażenia jest ogromna. Są słowa, które zabijają, ale i takie, które budują, jak solidarność czy wspólnota. O te wartości od lat dba Fundacja Batorego. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Włodzimierz Matuszak.
13: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
11: Ogłoszenie społeczne.
14: Zapraszamy do reklamy.
15: Marian, a gdzie mogę kupić
16: Na mediaexpert.pl.
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Jeszcze nie śpisz?
18: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
17: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
18: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
19: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.

0: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: 8 minut po godzinie 15.
5: W tonacji trójki.
4: Katarzyna Filz-Wojtkowska przy konsolecie, przed mikrofonem Jacek Hawryluk. Środowej tonacji ciąg dalszy.

I'm not alone. I'm in.

Zespół Boards of Canada rozpoczął drugą część naszego spotkania, bo o płycie Inferno zawsze dobrze pamiętać, zwłaszcza, że została opublikowana po długiej przerwie. Ta informacja pojawiła się w piątek, 7 sierpnia, choć jak się okazało, artysta zmarł wcześniej, w połowie lipca. Rodzina jednak zachowała tę wiadomość w sekrecie. William Orbit odszedł w swoim domu w Londynie 23 lipca w wieku 69 lat. Orbit, czyli kawał muzycznej historii, historii muzycznej produkcji, kompozycji, instrumentacji. O współpracy z Madonną, Blair czy Pink pamiętamy. Ja dorzucę jeszcze jedno nazwisko, bo warto pamiętać także, że to dzięki niemu świat poznał Bev Orton.

Dawno nie wracałem do tej kompozycji. She Cries Your Name. Beth Orton i William Orbit. To oni napisali ten utwór na początku lat 90. Napisali go razem. Wówczas tworzyli parę w życiu i na scenie. Ostatecznie Beth Orton bodaj trzykrotnie nagrała tę kompozycję. To na pewno jedna z ważniejszych pozycji w jej dorobku. Wracamy do nowości, a skoro tak, to mamy kolejną zapowiedź nowej płyty Julie Holter, My Lost One.

Jedna z moich ulubionych autorek i wokalistek, Julia Holter, My Lost One Materia, to jest zapowiedź właśnie tak zatytułowanej płyty. Od samego początku to miała być kontynuacja, właściwie dopełnienie krążka Something in the Room She Moves z 2024 roku i po tych fragmentach, które już zostały opublikowane, słychać, że jest to dopełnienie i ciąg dalszy tego, co Julia Holter pokazała w roku 2024. Kolejny album zapowiadałem i proszę, wyjechałem na wakacje i od razu się ukazał. Trzęsienia ziemi nie ma, ale dobrze wiedzieć, że Alex Cameron wrócił do nagrywania, pisania i koncertowania, bo zdaje się, że ostatnimi czasy to nie był dla niego najlepszy okres. Album Camerona nosi tytuł Late to Set.

Nowy, mogę powiedzieć, niemal klasyczny Alex Cameron, Standing Man z płyty Late to Set. Wiele rzeczy zmieniło się w jego życiu, także prywatnym, ale także zawodowym. Rozstał się z wytwórnią płytową. Ten nowy krążek, zdaje się, po prostu sam opublikował. Wszystko wyjaśni się, gdy ruszy w trasę koncertową. Będzie poprzedzał koncerty zespołu The Strokes, ale także zagra solową trasę, zatem najbliższe miesiące pod znakiem na pewno koncertów tego artysty. To skoro już zaglądam do kalendarza, to 21 sierpnia, czyli dokładnie wtedy, kiedy pojawi się płyta Julie Holter, wydany zostanie, bardzo proszę, 17 już album zespołu Lamb Chop, Punching the Clown. Nowy singiel nosi tytuł The New World Wave.

W pierwszej godzinie liczyłem, czy to 22, czy 23 album Johna Daniela, czyli Mountain Goats. No to tutaj właściwie o pomyłkę trudno. 17 album Lamb Chopa też robi wrażenie. Przypomnę, Punching the Clone pojawi się 21 sierpnia. Producentem tego materiału jest Ryan Olson, Kurt Wagner i Andrew Broder. Po prostu usiedli w studiu Justina Vernona, April Bass, i w ciągu 3 dni zarejestrowali cały materiał. No a skoro właściciel studia był na miejscu, to zagrał na banjo, co było słychać w tej kompozycji, która zabrzmiała przed momentem, The New World Wave. Mniej jest wokodera, to dobrze, przyznaję, reszta wyjaśni się za kilkanaście dni. A my teraz w środowej tonacji wracamy do naszego archiwum singlowego roku 1986.

Lipcowy wakacyjny singiel roku 1986, You Can Call Me All, Paula Simona. Niezmiennie bawi mnie ta historia, właściwie geneza powstania tej piosenki, bo Paul Simon wybrał się ze swoją wczesną żoną Peggy Harper na przyjęcie, na którym to spotkał francuskiego kompozytora i dyrygenta Pierre'a Bouleza. A ten wszystko pomylił, to znaczy pomylił wszelkie imiona i Paula nazywał Olem, a jego żonę Peggy Betty. I to wszystko zainspirowało Paula Simona do napisania właśnie tego utworu. Powiedziałem na samym początku, że mamy trzy single z roku 86, ale się pomyliłem, bo mamy jeszcze jeden i on musi dzisiaj zabrzmieć, ponieważ to jest singiel, który ukazał się dokładnie 11 sierpnia, czyli... Powtórzę to niemal dokładnie wczoraj.

Depeche Mode, Question of Time, 11 sierpnia 1986 roku. Wówczas ta kompozycja pojawiła się na małej płycie. To był trzeci singiel z płyty Black Celebration. Na drugiej stronie wersji siedmiocalowej Black Celebration w wersji koncertowej, a na większej płycie dwunastocalowej jeszcze Something to Do i Strip, także z koncertu. To my jedziemy na kolonie. No.

Kolonie dziś międzynarodowe i związane z kalendarzem, bo 12 sierpnia 1992 roku zmarł w Nowym Jorku amerykański kompozytor John Cage. Cage fascynował i prowokował w każdym razie wielu artystów, także

sceny awangardowej i alternatywnej często powołuje się na wpływ jego muzyki, a zwłaszcza wpływ jego myślenia o muzyce. Na przykład grupa Stereolab w 1993 roku, czyli tuż po jego śmierci, nagrała dość abstrakcyjny hołd dla niego pod tytułem John Cage Bubblegum.

Nie wiem, czy John Cage słuchał takiej muzyki, ale to był hołd dla niego w wykonaniu zespołu Stereolab. Katarzyna Fis-Wojtkowska i Jacek Hawryluk, kłaniamy się. Życzymy pięknego popołudnia z Michałem Gardiasem, który za chwilę pojawi się w naszym studiu. W finale fragment koncertu Sąd Pompidou zespołu Liminianas. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Nasz piechur, Paweł Turski.
2: Dzień dobry, jestem.
1: I państwo, słuchaczki i słuchacze Trójki, gdzieś na trasie w Polsce.
3: Tak, bo jest tak przyjemnie, fajna rozmowa.
4: Ta, czy pa.
2: Pa.
5: Ta-ra-dam.
3: Jest cudownie.
1: Razem to teraz pieszo. Zakończył się etap drugi, a w oczekiwaniu na etap trzeci od 24 sierpnia polecamy relację Teraz pieszo na stronie trójka.polskieradio.pl.
6: Chodźcie dziewczyny, będziemy w radiu!
0: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Marian, okazja jest.

0: Barbara nie ma mnie, wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
0: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199.

0: tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce,
2: i to tylko na tych muzycznych,
1: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
2: Co weekend, gdzie indziej.
1: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
2: Podejmujemy tę rękawicę. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
1: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
2: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
1: Do usłyszenia
2: i do zobaczenia.
1: Gosia Jakubowska.
2: Ania Lalka.
3: Na program zaprasza PKO Bank Polski, partner główny Bittersweet Festival.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Żegnamy reklamy.
8: Jest 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 sierpnia. Michał Gardias, dzień dobry. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati.
9: Po wycieku danych 19 milionów Polaków rząd uruchomił procedurę zabezpieczającą. Marcin Romanowski pisze z Naddniestrza, ale wcale nie musi tam być. Prokuratura komentuje wniosek o list żelazny. Totalne zaćmienie słońca dziś będzie widać w Hiszpanii. W Polsce ponad 80%. Rząd wdrożył procedurę zabezpieczającą ujawnione dane, zapewnił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W firmie My Doctor wyciekły dane około 19 milionów Polaków, w tym te wrażliwe. Wicepremier dodał, że nic nie wskazuje na to, by doszło do zewnętrznego ataku.
10: Została wdrożona procedura, która ma zabezpieczyć wszystkie dane po to, żeby zostały one przeniesione do bazy bezpieczne dane, w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły. Wszystkie służby zostały zobowiązane i postawione w stan gotowości.
9: Wicepremier oświadczył, że państwo nie zapłaci okupu szantażystom, którzy wykradli dane.
10: Każda osoba, która stoi za tym atakiem i uważa, że mogła z firmy prywatnej wyprowadzić dane 19 milionów obywateli i te dane obywateli sprzedać, szantażować bądź wyprowadzać poza granicę Polski, musi się liczyć z tym, że bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna. Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów.
9: Wykradzione dane przechowywała firma zajmująca się wsparciem dla lekarzy, gabinetów i przychodni. Marcin Romanowski pisze z prorosyjskiego Naddniestrza. Były wiceminister sprawiedliwości wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie listu żelaznego. Fakt wysłania korespondencji z Tiraspola nie musi świadczyć o tym, że Marcin Romanowski w tym rejonie przebywa, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
11: Mamy tutaj tylko i wyłącznie świadczenie. Faktem jest, że ten list został nadany z Tiraspolu, bo to wynika z koperty, której kopię również uzyskaliśmy z Sądu Okręgowego w Warszawie. Natomiast no, to oczywiście nie świadczy o tym, że podejrzany tam przebywa. Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
9: Romanowski jest ścigany w sprawie ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca politykowi PiSu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Prokuratura zmieniła kwalifikację czynu w śledztwie dotyczącym utonięcia 7-latka w akwaparku Fala w Łodzi. Postępowanie będzie prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci chłopca. Szpital Matki Polki potwierdził śmierć mózgu dziecka, które przed 2 tygodniami zaczęło się topić, a później zniknęło pod wodą na 6 minut.
12: Zaplanowana jest sekcja zwłok dziecka, która da odpowiedź, jaka była przyczyna zgonu. Czekamy na opinię biegłego z zakresu ratownictwa, który będzie oceniał zachowanie osób sprawujących opiekę nad dziećmi, a także ratowników.
9: Powiedziała Emilia Michałowska-Marchewa. We wrześniu zostanie przeprowadzony eksperyment procesowy. Śledczy sprawdzą, czy i którzy ratownicy mogli widzieć miejsce tragedii i zareagować. Po raz kolejny przedłużono blokadę lotów w Katanii. Miały być wznowione o 18, ale blokada będzie trwać do jutra, do 16. Wszystko z powodu aktywności Etny i emisji pyłu wulkanicznego. Dotychczas odwołano około 700 lotów. 250 z nich przeniesiono do innych portów lotniczych w Comiso, Palermo i Trapani. Dalsza blokada lotniska

0: A w Katanii oznacza, że kryzys w transporcie w szczycie sezonu turystycznego pogłębia się. Na Sycylii są tysiące turystów, którzy próbują wyjechać z wyspy po wakacjach. Wieczorem czeka nas niezwykłe zjawisko, największe od 27 lat zaćmienie Słońca. Z perspektywy Polski Księżyc zakryje ponad 80% powierzchni Słońca. Zjawisko rozpocznie się o 19:11. W niektórych miastach w kraju z tej okazji szykowane są specjalne sceny. Tak jest m.in. w Warszawie przy Centrum Nauki Kopernik, które zaprasza do wspólnego oglądania. Jest tam Dagmara Kędzior. Dagmaro, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz nam, jak najlepiej oglądać to zaćmienie.
1: Zdecydowanie najlepiej będzie je oglądać w zachodniej części Polski, bo tam będzie ono najbardziej widoczne. Nieco słabiej będzie to w północno-wschodniej części kraju. Jak mówił mi Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik, okazuje się, że nie opłaca się już na ostatnią chwilę jechać na przykład na południe kraju, by oglądać zaćmienie.
2: Ta różnica pomiędzy Warszawą a Dolnym Śląskiem będzie minimalna, bo z tego co pamiętam, z Warszawy tarcza słoneczna będzie zasłonięta w 82%, a z Wrocławia w 84-85%.
1: A co nam się przyda, to przede wszystkim profesjonalny sprzęt.
2: Dobrym rozwiązaniem jest tak zwany filtr Badera, folia Badera. W specjalistycznych sklepach z teleskopami można kupić okulary do obserwacji zaćmienia.
1: Nie nadadzą się za to okulary przeciwsłoneczne czy też spawalnicze. Dodam, że też czasu na obserwację mamy mało, bo choć zaćmienie trwa prawie 2 godziny, to w Polsce słońce zajdzie już 9 minut po 20.
0: O tym wszystkim Dagmara Kędzior, dziękuję za relację. Ja się tylko pochwalę, że 27 lat temu widziałam zaćmienie słońca we Włoszech, w okolicach Neapolu. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Mamy nadzieję, że Ania Brancati nie oglądała tego w spawalniczych okularach, bo byłoby niebezpiecznie.
5: To samo chciałem powiedzieć, natomiast widziałem te okulary na twoim biurku.
4: Tak.
5: Nie zakładaj ich dzisiaj.
4: Nie, absolutnie. To na później, na weekend. Sport w Trójce, Krzysztof Łodziewski.
5: Jak będziesz dorabiał, rozumiem.
4: Tak.
5: W weekend, dobrze. Z dużej chmury mały deszcz. O Wiktorii Gajusz w lekkoatletycznym świadku ostatnio głośno gościła też w Trójce. Tymczasem w Mistrzostwach Europy w Birmingham zapłaciła klasyczne frycowe. Nasza 20-letnia sprinterka odpadła w eliminacjach biegu na 200 metrów.
6: Przed tym biegiem mocno wierzyłam w to, że znajdę się w tym półfinale i robiłam wszystko, żeby się tam właśnie znaleźć, ale wydaje mi się, że nic nie jest bez przyczyny i po prostu musiało się to tak skończyć. Tak czy siak jestem szczęśliwa, że oczywiście w ogóle mogłam tu przyjechać i w ogóle mogłam rywalizować.
5: Mówiła Wiktoria Gajosz. Kto uważa, że pływanie to piękny sport, ręka do góry? No bardzo ładnie. Podniosłeś się, ja też ją podnoszę do wysoko. I z przyjemnością informuję, że Justyna Kozan z pierwszym czasem awansowała do wieczornego finału wyścigu na 400 metrów stylem zmiennym w Mistrzostwach Europy w pływaniu w Paryżu. Brawo Justa. Do półfinału już na dalszych lokatach niestety dopłynęli Jakub Majerski i Ksawery Masiuk na 100 metrów stylem motylkowym, Jan Kałusowski i Dawid Wiekiera na 200 metrów stylem klasycznym oraz Adela Piskorska na 50 metrów stylem grzbietowym. Przed nami emocje pływackie, ale i tenisowe. Iga Świątek zagrała finał tysięcznika WTA w Toronto. Jej rywalką będzie Elina Świtolina. Świątek ma z Ukrainką rachunki do wyrównania. Grały w tym roku przeciwko sobie dwukrotnie i dwukrotnie wygrywała Świtolina w Cincinnati i w Rzymie. W kraju coraz więcej mówi się o tym, że nasza tenisistka wychodzi z kryzysu. Z jakiego kryzysu? Irytuje się komentatorka tenisa w Eurosporcie Justyna Kostyra.
7: Moja opinia jest taka, że w tenisie nigdy nie wiesz, kiedy sytuacja się odwróci i ja cały czas przez ten kryzys, w cudzysłowie Igi Świątek, bo dla mnie to mówienie o tym, że ktoś jest w kryzysie, kiedy regularnie dochodzi do drugich tygodni wielkich szlemów na przykład, to jest po prostu absurd, no bo nikt nie osiąga cały czas finałów i nikt cały czas nie wygrywa.
5: Mecz Świątek z Witolina o 1:00 w nocy. W dużo przystępniejszej porze piłkarze GKS-u Katowice zagrają z Hapoelem Tel Awiw w eliminacjach Ligi Konferencji. To mecz rewanżowy. W pierwszym Gieksa uległa na wyjeździe 0-2. Kibice powinni nam pomóc, ale...
8: Wiem, że na pewno kibice wypełnią stadion i na pewno będą nas bardzo mocno wspierać. Natomiast zawsze mi się wydaje, że wszelkie emocje, które dzieją się na trybunach, to jest zasługa przede wszystkim piłkarzy. My musimy stanąć na wysokości zadania.
5: Mówił zaprzyjaźniony z Trójką trener Gieksy Rafał Górak. Pierwszy gwizdek sędziego w Katowicach o 18:00. Kilka minut po 17:00 kolejny serwis sportowy na naszej antenie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Dzisiaj upału brak, od 18 nad morzem do 24 w centrum i na zachodzie. To jest maksymalna temperatura. Na Mazurach i Podlasiu lokalnie słabe, przelotne opady deszczu. W nocy wręcz zimno, przeważnie 8, może 11. A jutro słonecznie i nie więcej niż 27 na zachodzie.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
0: Dzień dobry Państwu ponownie. Dziś audycję zrealizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Przygotował Michał Jędrkowiak. Telefony odbierze Paweł Turski, a przy mikrofonie kłania się Michał Gardias.
7: Zapraszamy do Trójki.
0: Polska firma, jak słyszeliśmy, która zapewnia oprogramowanie placówkom medycznym, zaatakowana przez hakerów. Wokół tego nie można przejść obojętnie. Za chwilę temat zgłębimy, tym bardziej, że chodzi o wyciek danych nawet 19 milionów Polaków.
8: Systemy firmy, która uległa temu cyberatakowi, zostały już zablokowane na tyle, że nie grozi żadne im niebezpieczeństwo.
0: A jeśli chodzi o nas, pacjentów, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski radzi zastrzec numer PESEL. To podstawa. To można zrobić przez aplikację mObywatel w kilka sekund. Będzie też Gdynia i to, co wydarzyło się w stoczni.
9: Imię, które za chwilę usłyszymy, ma w polskiej flocie szczególną wagę. Nosił je pierwszy nowoczesny niszczyciel odrodzonej Rzeczypospolitej, który we wrześniu 1939 roku pozostał w obronie wybrzeża. Dziś wicher wraca.
0: Dziś był chrzest, jutro będzie wodowanie nowoczesnego okrętu marynarki wojennej. A dziś mogą rozboleć nas karki i barki, bo spoglądać będziemy w niebo, wieczorem zaćmienie słońca. Ze mną jest Jacek Frenzel, prosto z najwyższego tarasu widokowego w Europie, ze szczytu Warsaw Tower. Dzień dobry Jacku, jak tam widoczność?
10: Bardzo dobra widoczność, przepiękne niebo, niewiele chmur i słońce, które nam przyświeca. Wiele osób już tutaj na tarasie się gromadzi i Heinlein Warsaw znajduje się właśnie na tym 230 metrze nad poziomem morza. Jest to najwyższe miejsce w Europie, skąd można oglądać zachód słońca i zaćmienie słońca. Zresztą nie tylko, bo panorama Warszawy z tego poziomu wydaje się przepiękna.
0: Fantastycznie. Okulary są?
10: Okulary są, będziemy się zbliżać do tego, żeby oglądać, ale to dopiero po godzinie 19, a w tej chwili już pierwsze zdjęcia robią sobie osoby przybywające na taras. Kolejka, widziałem na dole, bardzo duża, do wind, a windami na samą górę, do podziwiania zachodu słońca.
0: Z Jackiem będziemy się łączyć jeszcze w trakcie programu. Dziękuję Ci Jacku serdecznie. Widoczność jest, okulary są, reporterzy w gotowości. 22 i 7 trójek to jest nasz numer dla Państwa niezmiennie.

0: Były przemowy, był symboliczny chrzest w gdyńskiej stoczni. ORP Wicher oficjalnie zaprezentowany. To nowoczesna fregata marynarki wojennej. Jutro w planach jest wodowanie jednostki długiej na prawie 140 metrów. To jeden z trzech okrętów typu miecznik, które otrzyma polskie wojsko. To, co dzisiaj zobaczyliśmy, to kadłub. Na razie nie jest jeszcze w pełni gotowy, ale będzie naszpikowany technologią, która umożliwi mu walkę z przeciwnikiem i z wody, i z powietrza, i z lądu.
1: Kompania, baczność! Na ramię, broń! Do nogi, broń! Kompania, spod!
2: Płyń po morzach i oceanach świata. Sław imię stoczniowca i polskiego marynarza. Nadaję ci imię Wicher.
3: Jako gospodarz dzisiejszej uroczystości głos zabierze prezes zarządu PGZ Stoczni Wojennej, pan Marcin Ryngwelski.
4: Witam na dzisiejszej uroczystości chrztu przyszłej ORP Wicher. Jednostki, która jest następczynią zasłużonego kontrtorpedowca ORP Wicher, wprowadzonego do służby w 1930 roku i zniszczonego podczas działań II wojny światowej. Dzisiejszy przyszły okręt to nowoczesny sprzęt wojskowy, który mam nadzieję nigdy nie będzie służył do walki, ale tylko do odstraszania potencjalnego wroga. Będzie na nim służyło 140 marynarzy i oficerów.
3: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Karol Nawrocki.
5: Udało się stworzyć projekt, który jest wyznacznikiem na kolejne lata i na kolejne dekady, a wydarzyło to się po tym, niestety. Musimy to przyznać wszyscy jako klasa polityczna, jak po roku 1989 przez wiele lat, przez wiele dekad marynarka wojenna była niedoinwestowana. Zapominano o tym rodzaju sił zbrojnych.
3: Głos zabierze prezes Rady Ministrów, pan Donald Tusk.
6: To nie zawsze tak się zdarza, prawda, panie prezydencie, żeby pan i ja równocześnie składali hołd Gdyni. Ale tak, dzisiaj z pełnym przekonaniem my, dwaj gdańszczanie, pełniący dość ważne urzędy w naszej ojczyźnie, z pełnym przekonaniem mówimy nie tylko te święte słowa niech żyje Polska, ale też niech żyje Gdynia. To wielka rzecz. Bałtyk jest polskim morzem, a Polska staje się morską potęgą na Bałtyku. Krajem, który będzie rozstrzygał o przyszłości nie tylko swojej, ale całego regionu i Europy.
0: Ceremonię obserwowała Agnieszka Drążkiewicz. Jest 16:17, już teraz piosenka dnia programu trzeciego. Iho the Bunnymen, Brussels is Haunted.

0: To 16:20. Nawet 19 milionów Polaków jest zagrożonych po wielkim cyberataku na MyDoctor. To polska firma, która dostarcza system do placówek medycznych w naszym kraju. Efekt? Duży wyciek danych. Danych takich jak imię, nazwisko, adresy, przyjmowane leki, recepty, różne choroby. No to wszystko mogło znaleźć się w rękach oszustów.
1: Podjęte zostały natychmiastowe działania, które skupiają się wokół tej sytuacji krytycznej i cyberincydentu. Jestem w stałym kontakcie z koordynatorem służb specjalnych, panem ministrem Siemoniakiem, z panią minister zdrowia i z prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, panem Mirosławem Wróblewskim.
0: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski radzi, by zastrzec numer PESEL. A ze mną jest pan Adam Hertle, specjalista do spraw bezpieczeństwa informatycznego, blok Zaufana Trzecia Strona. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
0: No, gdy słyszymy takie słowa, nawet jeśli być może uspokajające, pojawia się pytanie, co robić w takiej sytuacji. Czy PESEL, no PESEL to jest jedno, to podstawa, jak mówi minister, ale czy my w ogóle jesteśmy w stanie zrobić cokolwiek innego?
2: Tak naprawdę, no niestety niewiele. Jesteśmy tak naprawdę zależni od tego, co zrobi rząd, co zrobią organy ścigania. Na ile skutecznie uda się zatrzymać ten wyciek. Pamiętajmy, że te dane jeszcze według naszej najlepszej wiedzy nie zostały w internecie opublikowane, one trafiły w niepowołane ręce, ale osoby, które je przejęły, jeszcze ich nie ujawniły i deklarują, że na razie tego nie planują. Co jest, myślę, nie najgorszą informacją w tej tragicznej sytuacji.
0: To może być takie pytanie troszkę naiwne, ale może pana też lekko sprowokuje. Po co przestępcom takie dane o moich chorobach, o przyjmowanych lekach?
2: Odpowiedź jest prosta, dla pieniędzy. Przestępcy używają dostępu do tych danych, aby wymusić na firmie opłatę. I czasem mamy do czynienia z przestępcami, którzy kradną dane i tak no, wprost dosyć przyznając się do tego, że są przestępcami, mówią zapłaćcie, a nie ujawnimy tych danych w internecie. Ci przestępcy starają się być po tej niby przy dobrej stronie, ale to bardziej sobie wmawiają niż są, ponieważ oni mówią, my nie jesteśmy źli, my nie wyżądamy żadnego okupu, chcemy tylko, żeby ktoś zapłacił za wysiłek, który włożyliśmy w przetestowanie tych mechanizmów bezpieczeństwa, więc takie no, niezamówione usługi testu bezpieczeństwa przeprowadziliśmy i teraz chcemy za to zapłatę. Mhm. Więc no jak zawsze, chodzi o pieniądze, a posiadanie tych danych jest dla nich argumentem, żeby traktować ich poważnie.
0: Czy to jest teoria spiskowa, gdy powiem, że przestępstwo

0: przestępcy mogą wykorzystać te dane po to, by wywołać jakąś sytuację wewnątrz kraju, która by no, zagrażała takiemu spokojowi, jakkolwiek to brzmi, Polaków. No, chodzi o to, że na przykład ci przestępcy teraz potencjalnie mogą wiedzieć albo wiedzą, jakie leki przyjmujemy, jakie substancje czynne, czy to może w jakikolwiek sposób wpłynąć na ich działania, które potem by przełożyły się chociażby na jakiś łańcuch dostaw i tak dalej, jakieś szantaże.
1: Oczywiście, i jeżeli patrzymy na skali zagrożenia, to jest najpoważniejsze. Czyli no, dla zwykłego obywatela fakt, że brał takie, a nie inne leki, był chory na to czy tamto, no, jest krępujący, ale bez istotnego wpływu dla funkcjonowania kraju jako całości. Ale jeżeli zobaczymy na tej liście nazwiska największych polskich polityków i dowiemy się na przykład, że leczyli się na konkretne choroby, o których nie wiemy publicznie, albo jeżeli okaże się, że na tej liście są osoby, które mają dostęp do informacji tajnych i ściśle tajnych, a żeby ten dostęp dostać, trzeba się wcześniej przyznać chociażby do leczenia psychiatrycznego, a oni na przykład się nie przyznali, i trafi ta informacja w ręce obcego wywiadu, to oni będą mogli być szantażowani w ten sposób i to już może mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo Polski. Więc sytuacja potencjalnie niesie ze sobą duże ryzyka.
0: Miejmy nadzieję, że tu żadnej eskalacji nie będzie i po tych deklaracjach i zapewnieniach pana ministra, że jest w kontakcie ze wszystkimi dookoła, będzie też no, pewne takie faktyczne uspokojenie Polaków. Adam Hertle, specjalista do spraw bezpieczeństwa informatycznego. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dobrego dnia państwu życzymy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
8: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: Żegnamy reklamy.
9: Jest 16:31. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati.
10: O nadzwyczajnym wycieku danych około 19 milionów osób poinformował minister cyfryzacji. Chodzi o atak hakerski na systemy firmy MyDoctor obsługującej lekarzy i gabinety lekarskie. Krzysztof Gawkowski powiedział, że nie jest to raczej atak zewnętrzny. Dodał, że systemy firmy zostały już zablokowane na tyle, że nie grozi im żadne niebezpieczeństwo. Wicepremier radzi też każdemu zastrzec numer PESEL. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego pod lupą prokuratury. Śledczy sprawdzają, czy doszło do nieprawidłowości finansowych przy udzielaniu wsparcia powodzianom z regionu. To jeszcze nie jest śledztwo, a czynności sprawdzające, wyjaśnia prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
11: Prokurator po wykonaniu tych czynności podejmie decyzję co do ewentualnego wszczęcia śledztwa, czyli są to tak zwane czynności nieprocesowe. Te czynności prowadzone są w kierunku przekroczenia uprawnień służbowych przez funkcjonariuszy publicznych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwa oszustwa.
10: Śledczy czekają również na wyniki kontroli CBA. Chodzi o sprawę przyznania niemal 4,5 miliona złotych dotacji trzem firmom pochodzącym z tej samej wsi, powiązanym z byłą już wiceprezeską Krajowej Agencji Anną Konieczyńską z Koalicji Obywatelskiej. Bardzo trudna jest sytuacja w rumuńskiej elektrowni atomowej Czerna Woda. Poziom Dunaju spadł do 182 cm, czyli 3 cm poniżej poziomu uznawanego za niezbędny do normalnej pracy siłowni. W związku z tym jutro rozpocznie się kontrolowane wyłączanie drugiego reaktora. Procedura nie będzie nagła, moc reaktora będzie stopniowo zmniejszana. Elektrownia Czerna Woda odpowiada za około 20% produkcji energii elektrycznej Rumunii, a pierwszy reaktor został już wyłączony pod koniec lipca. Pełny serwis Trójki o 17.
9: Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, zapraszam. 4950 zł. Tyle od stycznia ma wynosić minimalne wynagrodzenie. Rada Ministrów zaproponowała podwyżkę o 3%, czyli o 144 zł. Pracodawcy akceptują rządową propozycję, a związki zawodowe chcą wyższej płacy minimalnej.

0: przekraczającej 5 tysięcy złotych brutto. Od 11 września po raz kolejny podrożeje przejazd autostradą A2 między Koninem a Nowym Tomyślem. Za każdy z trzech 50-kilometrowych odcinków kierowcy aut osobowych zapłacą o 1 zł więcej niż obecnie. W sumie podróż będzie ich kosztować 123 zł. PKP Intercity przewiozło w lipcu blisko 9,5 miliona pasażerów, o 9% więcej niż przed rokiem i o 20% więcej niż dwa lata temu. Za spółką rekordowy półmetek wakacji, mówi Mateusz Gdowski, rzecznik przewoźnika.
1: Tego lata uruchamiamy 560 połączeń każdego dnia, czyli o 46 więcej niż podczas poprzednich wakacji. Na bieżąco monitorujemy również frekwencje i tam, gdzie pozwalają na to możliwości techniczne, wzmacniamy najpopularniejsze pociągi. Od początku czerwca do końca lipca wzmocniliśmy w ten sposób ponad 1400 pociągów, dołączając do nich łącznie 2200 dodatkowych wagonów.
0: Spółka zapowiedziała, że cieszący się dużą popularnością, inspirowany latami 80. pociąg nieśpieszny będzie kursować także jesienią. A jeśli chodzi o wyjazdy, to mamy kilka ważnych rad od prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tomasz Chrustny podpowiada, na co uważać przy ofertach last minute.
2: Atrakcyjna cena widoczna na początku rezerwacji nie zawsze jest kwotą, którą ostatecznie zapłacisz. Przed zatwierdzeniem płatności sprawdź pełen koszt, dodatkowe opłaty i usługi oraz warunki anulowania rezerwacji. Porównaj cenę końcową z tą, która skłoniła Cię do wyboru oferty. Polecane nie zawsze oznacza najtańsze, najlepiej oceniane czy najlepiej dopasowane. Miejsce obiektu na liście może wynikać również z płatnej promocji lub udziału w programie partnerskim. Sprawdź kryteria prezentowania wyników i samodzielnie porównaj oferty.
0: Już ponad 97 milionów złotych zaległości mają osoby w wieku 18-24 lata, podał BIK Infomonitor w Międzynarodowym Dniu Młodzieży. Blisko połowę tej kwoty stanowią długi pozakredytowe, czyli mandaty za jazdę bez biletu, nieopłacone rachunki za telefon, za internet, czynsze, a nawet alimenty. Zdecydowana większość młodych, niesolidnych dłużników ma zaległości do 5 tysięcy. Największe problemy mają mieszkańcy województwa śląskiego, a najmniejsze świętokrzyskiego. Dolar dziś kosztuje 3 zł 72 grosze, a euro 4,30.
3: 24 stopnie w Legnicy, 17 w Suwałkach. No niewielka jest dzisiaj różnica między najcieplejszym i najchłodniejszym miejscem w Polsce w tym momencie. Może dlatego, że nie ma czym szastać. Dziś pogodnie i słonecznie, wręcz bezchmurnie, opady i to przelotne do wieczora na Warmii i Mazurach. Upalnie zrobi się w piątek. Na zachodzie 30 będzie przekroczona, a w sobotę okolice 30 stopni niemal wszędzie. Pewni łodzianie przygotowali się już kilka tygodni temu na upały. No, postawili sobie basen przy kamienicy. Miastu to się nie podoba i za kilka chwil o tym powiemy.

0: Pet Shop Boys, Domino Dancing o 16.41, a teraz proszę Państwa bój o namiastkę wakacji w kamienicy, właściwie przy kamienicy w Łodzi, przy Alei Politechniki 28 mieszkańcy wystawili taki spory basen. Zarządca nieruchomości chce, żeby ten przybytek zniknął. Mieszkańcy odmawiają, bo mówią, że jest lato i taka strefa relaksu jest im po prostu potrzebna. To zamieszanie trwa od kilku tygodni. Sprawie przyjrzała się nasza dziennikarka Monika Gosławska i kiedy tam była, zauważyła, że basenów jest już więcej.
1: Brama wjazdowa, za nią duże podwórko, a na nim dwa baseny i ogrodowy stolik z krzesłami. Wszystko ogrodzone. Poza tym na podwórku sporo drzew i kamienica, która czasy świetności ma już dawno za sobą. Nikogo na podwórku nie ma, więc wchodzę do środka. Przede mną schody. Pukam do drzwi. Otwiera mi kobieta. Kobieta woła sąsiadkę. Obie opowiadają mi historię powstania miejsca wypoczynku.
2: Złożyliśmy się razem i ten płotek ze sąsiadką żeśmy tutaj zrobili. Basen tak samo złożyliśmy, te krzesła tak samo. No i dostaliśmy pismo, żeby zlikwidować.
3: W żaden sposób tego nie uzasadniają. Prawda jest taka, że administracja się czepia tych basenów. Całej reszty dookoła nie widzą.
2: Ja jestem na starsie tutaj i dla mnie to też pasuje, bo ja daleko nie mogę chodzić. Tak samo jak i dzieci, gdzie matki są samotne z dziećmi.
1: Kobiety mówią, że nikt nie zamierza się poddawać.
2: Nie mamy zamiaru, nie poddajemy się ze względu na to, że to wspólnie ze sąsiadami. Nikt przeciwko tego nie ma, tylko administracja.
1: Rzecznik prasowy łódzkiego magistratu Jacek Tokarczyk tłumaczy, że interwencja zarządu lokali miejskich była efektem wielu zgłoszeń od lokatorów nieruchomości.
4: Lokatorzy skarżyli się przede wszystkim na zakłócenie spokoju i hałas związany ze spotkaniami towarzyskimi przy basenie, a także na rozlewanie wody i powstawanie błota na wspólnym podwórku.
1: Według rzecznika część mieszkańców zwracała uwagę, że ustawienie dużego basenu w przestrzeni wspólnej powoduje wiele uciążliwości.
4: Basen został ustawiony bez wiedzy i zgody administratora nieruchomości oraz bez uzgodnienia ze wszystkimi mieszkańcami. Był napełniany ze wspólnego ujęcia wody, dlatego koszt jej zużycia obciąży również innych lokatorów, którzy z basenu nie korzystają.
1: Kobiety mówią, że żadnych skarg nie było i dodają, że zarząd lokali miejskich powinien zająć się innymi sprawami.
2: Sama pani widzi, jak to jest. Po deszczu nie można wyjść, przejść nawet do domu. Proszę panią, to jest tragiczne warunki. Sama pani widzi, co tu się dzieje.
3: Podwórko to jest jedno wielkie bagno. No kamienica wygląda, jak wygląda. W tym problemu nie ma żadnego. To, że ludzie w domach

0: łazienek nie mają, też nie ma z tym żadnego problemu. Ale że stoi basen, to już jest problem.
1: Basen na razie nie został usunięty. Zarząd lokali miejskich oczekuje na wykonanie wezwania przez mieszkańców.
2: Nasza reporterka skontaktowała się z zarządem lokali miejskich. Ten odesłał ją do rzecznika prasowego magistratu. No dziś pogoda na odkryty basen taka mało odpowiednia, trochę raczej za chłodno, ale można rozpalić grilla.
3: Piękna pogoda w Zborach Tucholskich. Jak na razie rozpaliłem grilla i czekam na zaćmienie słońca. Pochwalę się, że widziałem na Bawarii, jak było w 1999 roku, dzięki kolegom artystom z Bawarii.
2: No i pięknie, proszę tylko pamiętać o okularach, oglądając dzisiaj, choć gdzieś na działce widok mogą przysłaniać drzewa. Trzeba patrzeć na północny zachód. A my dzisiaj połączymy się z naszym dziennikarzem, który jest na najwyższym tarasie widokowym w Europie i taki taras jest w Warszawie. 16:44.

0: Prezydent Ukrainy coraz głośniej w ostatnich dniach ostrzega, że Korea Północna zwiększa wsparcie dla rosyjskiej armii. Reżim w Pjongjangu dostarcza rakiety balistyczne, które Moskwa wystrzeliwuje w ukraińskie miasta. To północno-koreańska rakieta miała zabić co najmniej 7 osób podczas wczorajszego ataku na hutę w Zaporożu. Według Zełenskiego reżim wyśle też od 30 do 50 tysięcy żołnierzy z odsieczą Moskwie. Dziś zaprasza Agnieszka Lichnerowicz.
1: Centrum świata.
2: Kijów twierdzi, że Korea Północna wspiera Moskwę już nie tylko amunicją, ale rakietami balistycznymi i żołnierzami. Wołodymyr Zełenski ogłosił, że do rosyjskiej armii ma dołączyć nawet 50 tysięcy dodatkowych północno-koreańskich żołnierzy. Prezydent podkreślił przy tym, że ukraińskie uderzenia dalekiego zasięgu poważnie osłabiły rosyjską wolę prowadzenia wojny i dlatego po raz pierwszy w historii Rosja nie ma bezpiecznego zaplecza strategicznego i po raz pierwszy nie mogą walczyć bez posiłków z Korei Północnej. Ukraiński wywiad informował, że do Rosji został już

0: wysłany batalion do obsługi rakiet balistycznych.
1: Czym większy to tu nas w Ukrainie.
0: A im więcej będzie uderzeń z Korei Północnej na Ukrainie czy w Europie, im częściej będą używane ich rakiety i żołnierze, tym będą lepsi w korygowaniu swoich niedoskonałości i niewiedzy i tym większe będą stanowić zagrożenie dla Japonii, Republiki Korei, dla Filipin i dla innych krajów w regionie. W centrum świata łączymy się teraz z Piotrem Lewandowskim, pułkownikiem rezerwy, wykładowcą i instruktorem Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Jak to rozumieć, to większe zaangażowanie?
2: Do tej pory pomoc Korei Północnej dotyczyła kontyngentu wojskowego, który według danych liczył od 8 do 10 tysięcy żołnierzy, dotyczyła amunicji artyleryjskiej i to właśnie w okresie takiego największego głodu amunicyjnego. Korea Północna mocno wsparła Federację Rosyjską i w obszarze pocisków balistycznych. W obecnej sytuacji na froncie, gdybyśmy mieli ustawić gradację tej pomocy, to w tej chwili Federacja Rosyjska najpilniej potrzebuje zapewne wyrzutni i pocisków balistycznych, dlatego że skoncentrowała w tej chwili swoje zdolności rażenia Ukrainy właśnie poprzez pociski balistyczne, ponieważ Ukraina nie ma możliwości ich zestrzeliwania, a Korea Północna dysponuje kilkoma rodzinami takich pocisków. Federacja Rosyjska potrzebuje każdej ilości tych pocisków, dlatego że jest w stanie sama produkować między 70 a 100 pocisków miesięcznie, a czasem w jednorazowym ataku wykorzystuje ich 20 do 30. Stąd ta pomoc może być istotna. Co do pomocy siły żywej, jak w wojsku nazywamy, czyli po prostu żołnierzy, to zaangażowanie rzędu między 30 a 50 tysięcy byłoby istotne, jeżeli Korea Północna będzie skłonna na bieżąco uzupełniać ponoszone straty, bo jeżeli to będzie tak jak w sytuacji poprzedniej, taki pojedynczy kontyngent, który walczy tak długo, aż poniesie tak duże straty, że traci zdolności do walki i jest wycofywany do Korei, to będzie to miało bardziej znaczenie polityczne. Natomiast jeżeli to będzie obecność kontyngentu koreańskiego uzupełniana przez cały czas, no to 50 tysięcy stałej obecności koreańskiej będzie się przekładać na sytuację na jakimś odcinku frontu, ale nie na całą wojnę jednak.
0: Załański ostrzega, że Koreańczycy zdobędą tam doświadczenie na tym froncie ukraińskim, co zwiększa zagrożenie dla Korei Południowej i Japonii, które Załański prosi o wsparcie dla ukraińskiej obrony powietrznej. Na ile to jest jednak polityczne, to są wystąpienia, a na ile powinniśmy zawierzać im na 100%, mówiąc wprost?
2: Absolutnie nie można przyjmować tego jako potwierdzonego 100% faktu, dlatego że Kijów prowadzi swoje działania propagandowe, przy czym ja osobiście jestem zdystansowany do koncepcji kontyngentu rzędu 50 tysięcy. Natomiast rzeczywiście armia koreańska zdobędzie doświadczenia, ale teatr działań jest zupełnie odmienny. Dwa zdolności armii ukraińskiej się mocno różnią od tej, które ma armia Korei Południowej. Znacznie groźniejszy jest transfer technologii rosyjskiej do Korei i tego know-how, czyli wiedzy na temat na przykład zachodnich systemów obrony przeciwlotniczej, które zdobyła Rosja podczas tej wojny. Więc groźniejszy jest transfer technologii, a on nie do końca zależy od fizycznej obecności żołnierzy koreańskich. Tu znacznie groźniejsza jest kwestia, w mojej ocenie właśnie, z Korei Północnej systemy rakietowe do Korei Północnej transfer technologii i wiedzy na temat zachodniego uzbrojenia.
0: Piotr Lewandowski, pułkownik rezerwy, instruktor, wykładowca związany z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, był gościem Centrum Świata. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
3: Centrum Świata.
4: Na zegarach 16:53, a po 17:00 będziemy rozdawali wejściówki do naszego trójkowego kina na ten piątek.

0: Autopromocja.
1: Po jednej nutce. Głos Anoni był objawieniem. Dryfował poza czasem i przestrzenią, wbrew muzycznym trendom. Brzmiał jak wspomnienie tego, co piękne i bolesne zarazem. Brzmiał jak zapowiedź wielkich rzeczy, które zresztą, o czym z przyjemnością donoszę, nastąpiły. Przypomnijmy sobie tamten moment w 2005 roku. I Am A Bird Now, przełomowy album Anthony and the Johnsons w audycji półperfekcyjnej płyty. Dziś tuż po 19. Zapraszam, Jarek Szubrycht.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
11: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Ci infekcja,

sekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
4: Żegnamy reklamy.
5: Jest 17, to program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 sierpnia. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati.
6: Miliony danych medycznych w rękach hakerów. Ekspert mówi w Trójce o skutkach wycieku. Ze szpitala wyszła 4-latka, która spadła z 5. piętra w Łomży. Jej matkę czekają zarzuty. 20 milionów złotych do wydania ze strefy czystego transportu w Krakowie. Miasto przedstawia pomysły. Na razie ofiary wycieku danych są znane jedynie na rząd i organy ścigania, mówił Adam Hertle z portalu Zaufana Trzecia Strona. W ten sposób ekspert skomentował ujawnienie danych około 19 milionów Polaków z portalu MyDoctor. Adam Hertle podkreślił kilkadziesiąt minut temu w Zapraszamy do Trójki, że poprzez kradzież danych przestępcy chcą wymusić na firmie, aby im zapłaciła.
7: Czasem mamy do czynienia z przestępcami, którzy kradną dane i tak no, wprost dosyć, przyznając się do tego, że są przestępcami, mówią zapłaćcie, a nie ujawnimy tych danych w internecie. Ci przestępcy starają się być po tej niby dobrej stronie, ale to bardziej sobie wmawiają niż są, ponieważ oni mówią, my nie jesteśmy źli, my nie żądamy żadnego okupu, chcemy tylko, żeby ktoś zapłacił za wysiłek, który włożyliśmy w przetestowanie tych mechanizmów bezpieczeństwa.
6: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oświadczył, że państwo nie zapłaci okupu szantażystom. Zapewnił, że resort wdrożył procedurę zabezpieczającą ujawnione dane. Dodał także, że nic nie wskazuje na to, by doszło do zewnętrznego ataku. Marcin Romanowski stara się o list żelazny. Rzecznik prokuratury krajowej odpowiada, nie temu ma służyć ta instytucja. W ten sposób prokurator Przemysław Nowak odniósł się do wniosku polityka PiSu. Podpisany ręcznie dokument został wysłany ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza.
8: Zdaniem prokuratora Nowaka, ponieważ Marcin Romanowski ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, nie powinien otrzymać listu żelaznego.
9: Nie temu ma służyć ta instytucja, choć oczywiście przepisy wprost nie wykluczają takiej możliwości. Można również wydać list żelazny wobec podejrzanego, który uciekł z Polski przed organami ścigania. Natomiast ja jako prokurator w takiej sytuacji oponowałem.
8: Polityk PiS, ścigany w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, wysłał podpisany ręcznie dokument z Tyraspola. Polska władz Naddniestrza nie uznaje. Nie ma z nimi stosunków dyplomatycznych.
9: Mamy tutaj tylko i wyłącznie oświadczenie. To oczywiście nie świadczy o tym, że podejrzany tam przebywa. Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
8: Wyjaśniał prokurator. Warszawski Sąd Okręgowy wydał za Romanowskim na wniosek prokuratury europejski nakaz aresztowania, ponieważ służby nie mogły go znaleźć. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
6: Prokuratura zarzuca Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. 4-latka, która w niedzielę spadła z balkonu na 5. piętrze w Łomży, wyszła ze szpitala. Dziecku nic poważnego się nie stało dzięki sąsiadom, którzy rozciągnęli koc i złapali spadającą dziewczynkę. W tym czasie pijana 27-letnia matka spała. Dziś stawiła się na wezwanie policji, ale nie usłyszała zarzutów, wyjaśnia Joanna Czaplicka z prokuratury rejonowej w Łomży.
10: Wobec Klaudii K. sformułowany został zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę, na której ciąży obowiązek opieki. Podejrzana stawiła się w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży, jednak odmówiła udziału w czynnościach procesowych, składając wniosek o ustalenie nowego terminu przesłuchania z uwagi na przysługujące jej prawo do obrony.
6: Zarzuty usłyszy zatem później, grozi jej do 5 lat więzienia. Kraków ma pomysł na to, na co wydać 20 milionów złotych z opłat za wjazd do strefy czystego transportu. W planach są nowe autobusy i tramwaje oraz parkingi Park and Ride na granicy Krakowa z sąsiednimi gminami.
11: Taki pomysł, żeby inwestować równowartość tych pieniędzy w na przykład Park and Ride we współpracy z gminami ościennymi, pomysł jest wart zastanowienia, bo rzeczywiście moglibyśmy wtedy znacznie ograniczyć liczbę samochodów wjeżdżających do Krakowa.
6: Powiedział pełniący funkcję prezydenta miasta Stanisław Kracik. Ostateczne decyzje podejmie już nowy prezydent Krakowa. Wybory 27 września.

0: Niepokojące informacje ze Świnoujścia o zatruciach psów i kotów. Zwierzęta wymiotują, później występują u nich drgawki i sztywnienie kończyn. Od początku lata umarły dwa czworonogi z takimi właśnie objawami.
1: Uspokajał się na chwileczkę i potem znowu tak samo.
2: Ten kot jest kolejnym pacjentem, który uległ tajemniczemu zatruciu.
1: Najpierw miał wymioty, biegunkę, potężnie ślinotok z taką pianą i przewraca się.
2: Marta Karwan-Zimoląg, lekarz weterynarii, przyznaje, że to nie pierwszy pacjent jej gabinetu z podobnymi objawami.
3: Na te 6 zwierząt, łącznie z tym kotem, no to 2 nie żyją.
2: Przyczyn tych zatruć może być wiele, a jedną z hipotez jest wpływ odkomarzania. Wojciech Basałygo ze Świnoujskiego Magistratu przyznaje, że miasto tematem się zainteresowało.
4: Wykonawca tej usługi został poproszony, aby określił, jakim środkiem dokładnie, w jakim stężeniu była dolana do niego woda.
2: Sprawa jest rozwojowa. Do jej wyjaśnienia właściciele powinni zwracać szczególną uwagę na swoich pupili. Joanna Maraszek, Radio Szczecin.
0: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski, prosimy.
7: Lekkoatletyka i pływanie to sporty kapitalne do uprawiania, ale i oglądania, zwłaszcza w telewizji. Mamy Mistrzostwa Europy w obydwu dyscyplinach i po własnym treningu polecamy, żeby włączyć transmisję wieczorem. W pierwszej kolejności dziś wskazujemy na Paryż. Koło 19.30 w finale 400 metrów stylem zmiennym popłynie urodzona w Stanach Zjednoczonych i od niedawna reprezentująca Polskę Justyna Kozan. Na zachętę dodam, że Justyna do finału awansowała z pierwszym czasem. Z marnym 200 metrów pokonała w Birmingham Victoria Gajosz, okrzyknięta wielką nadzieją naszego sprintu. Mamy nadzieję, że to pierwsze koty za płoty. Victoria ma dopiero 20 lat i debiutuje w imprezie tej rangi.
8: Mam wrażenie, że właśnie tego mi brakuje, tych biegów, gdzie wszystkie dziewczyny są mniej więcej na tym samym poziomie, żeby potrafić się ścigać na tych ostatnich metrach, kiedy tych sił już brakuje. I wydaje mi się, że tego właśnie dzisiaj, w tym dzisiejszym biegu zabrakło.
7: Przytomnie zauważyła Victoria Gajosz, niestety nie awansowała do półfinału, odpadła w eliminacjach. Dodajmy, że do finału rzutu dyskiem awansowała za to Daria Zabawska, natomiast ta sztuka nie udała się Wiktorii Muszyńskiej. Ze spraw piłkarskich dziś kibicujemy GKS-owi Katowice. Gra rewanżowe spotkanie trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Pierwsze spotkanie z HPL-em Tel Awiw przegrał na wyjeździe 0-2. Zapowiadając rewanż, pomocnik Gieksy Kacper Łukasiak odwołał się do 2 meczów z poprzedniej rundy kwalifikacji.
9: W pierwszym meczu z Zieliną może nie do końca zagraliśmy tak jak chcieliśmy, ale teraz mamy podobną sytuację, gdzie w meczu z HPL-em będziemy gonić ten wynik, ale jesteśmy pewni siebie. W szatni myślę, że nikt w głowie nie dopuszcza myśli, że ten mecz jest skazany na porażkę, czy nie mamy szans, wręcz przeciwnie, wszyscy są zmotywowani.
7: Pierwszy gwizdek sędziego przy Nowej Bukowej o 18.00. W Białymstoku z kolei pokazali, że cenią klubowe legendy. Jagiellonia właśnie przedłużyła rok kontrakty z Tarasem Romanczukiem i Jesusem Imazem. Pierwszy rozegrał w trykocie Jagi 429, drugi 275 spotkań i jest najlepszym strzelcem w historii klubu.
6: Dzisiaj pogoda akceptowalna. Skwaru nie ma, ale w weekend, no co się, Krzysztof, dzieje?
7: Optymalna.
6: Optymalna.
7: To jest optimum,
6: no
7: absolutnie.
6: Tak, optymalna. Tak, 24 stopnie to już ustaliliśmy, prawda? No właśnie. Ale w Łodzi, proszę pana, to będzie w weekend ponad 30 stopni.
7: No to pewnie ponad w Warszawie będzie podobnie niestety.
6: Chyba tak, aż prosi się,
7: bo
6: by skoczyć.
7: Blisko Łodzi.
6: No tak, no jakby nie było.
7: No jak
6: ja sobie to ostatnio uświadomiłem, że to jest deal. 2 godziny? Nawet nie.
7: Co ty, godzinę się jedzie pociągi,
6: wow.
7: Godzinę 7 minut, wiesz?
6: Wow, to człowiek się uczy wielu rzeczy.
7: 17, tak.
6: I w takich warunkach chce się wskoczyć do basenu, panie Krzysztofie.
7: Bo oczywiście.
6: Tak, a jak mówiliśmy, takie rzeczy nie są mile widziane w mieście, na przykład na podwórkach kamienic.
10: Zarząd lokali miejskich w Łodzi sobie jaja robi z ludzi.
6: No, ktoś powie, że miasto to taki pan Maruda i psuje zabawę. No,
7: ale
6: tak,
7: o co chodzi, bo ja nie rozumiem, o co chodzi.
6: Tam pojawił się basen na podwórku przy kamienicy i
7: ale
6: tego
7: basen
6: nie można.
7: Taki,
6: taki basen normalny, wiesz, tak? Jak czy ze sklepu sportowego, okay. Duży basen i nie może tam być jednak. W Warszawie tak pochmurno się zrobiło, no musisz poczytać o tym, bo to jest bardzo ciekawa historia. Dzisiaj do 24 stopni, w nocy 8, 11, może 13, najcieplej nad morzem, jutro maksymalnie 23 w centrum, do 27 na zachodzie Polski.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Jędrkowiak, Paweł Turski, Michał Gardia. Skłaniamy się.
5: Zapraszamy do Trójki.
6: To już 17.09. Za kilka chwil o tym, co może i chyba nie dziwne szokować. Dziwne, że jest...

0: tak dostępne i jak się okazuje bardzo powszechne, bo istnieją grupy w mediach społecznościowych, na których panowie wymieniają się krępującymi zdjęciami swoich żon, a nawet córek i to bez ich wiedzy. Bardzo poważna sprawa. O tym za 3-4 minuty. A teraz jeszcze meldujemy się na najwyższym punkcie w Europie, gdzie będzie Jacek Frenzel oglądał zaćmienie słońca. Jacku, jesteśmy?
1: Jesteśmy. Zaćmienie słońca jeszcze przed nami. Na razie słońce zakryło się lekko za chmurami tutaj w tym najwyższym punkcie, ale ja znalazłem naszych trójkowych fanów, a także koleżankę, która była u nas w Trójce, gościła. Dzisiaj przyjechałaś zobaczyć zaćmienie słońca?
2: No, tak właściwie nie przyjechałam zobaczyć zaćmienia słońca, tylko popatrzeć na widok, ale jest tak ładnie, że pewnie na zaćmienie słońca zostaniemy.
1: To fajna przygoda?
3: Na pewno, przecudowna. Można zobaczyć tutaj tyle rzeczy, takie widoki są cudowne.
1: A to słońce, które teraz pojawia się za chmurami, zwiastuje ładny widok na, podczas zaćmienia?
4: Tak, na pewno. Myślę, że tak, warto tu zostać nawet.
1: A pani jak na to patrzy?
5: Z bardzo wysoka, proszę pana. Nie spodziewałam się, że jest tak wysoko. Ten budynek z dołu wygląda na dużo niższy i nie wygląda na to, że góruje nad pozostałymi wieżowcami.
1: Pan tutaj przyjechał także z ekipą. Myśli pan, że to zaćmienie słońca będzie tym, które wszyscy powinni oglądać?
6: Myślę, że to na pewno jedno z lepszych miejsc chyba w Warszawie do obserwacji zaćmienia słońca. Tutaj właśnie.
1: Piękny taras. Metrów nad powierzchnią morza, to nad powierzchnią ziemi tutaj, bo przecież jesteśmy w Warszawie. Horyzont coraz jaśniejszy, coraz mniej chmur, ten widok jest zabierający dech.
2: No na pewno są piękne chmurki, ale też jest dużo czystego nieba. Słoneczko na razie też jest piękne, więc myślę, że tylko czekać na to zaćmienie.
1: I będziemy czekali tutaj do momentu, kiedy pojawi się zaćmienie. Na pewno będziemy państwu relacjonowali na bieżąco.
0: To był Jacek Frenzel, bardzo dziękuję i bardzo wysoki poziom relacji reporterskiej. Teraz muzyka, nasz numer 22 i 7 trójek, jest 17:11.

0: To nie są zamknięte zakątki darknetu, ani ukryte fora dostępne tylko dla osób wtajemniczonych. W mediach społecznościowych po prostu działają publiczne grupy, w których mężczyźni wymieniają się zdjęciami swoich partnerek, swoich żon, a nawet członkini rodziny. Często bez ich wiedzy i zgody. O internetowej przemocy seksualnej, która dzieje się na oczach tysięcy użytkowników. Karolina Gonet.
1: Pod postami pojawiają się komentarze. Czy ktoś chce fotki mojej żony? Chętnie pokażę żonę w całej okazałości. Albo odpowiedź na pytanie o robienie zdjęć z ukrycia. Powinna wiedzieć, ale podniecające jest, gdy nie wie. Część autorów ukrywa się za anonimowymi profilami. Inni publikują takie treści pod własnym imieniem i nazwiskiem.
2: Widzimy i obserwujemy grupy, profile. Sprawcy mówią, mam zdjęcia intymne swojej dziewczyny, jeżeli chcesz, to ja ci je wyślę.
1: Martyna Różycka, dyżurny TNASK.
2: Czyli one nie krążą tak w internecie, w takim powszechnym dostępie, natomiast są udostępniane w takich bezpośrednich komunikacjach. Niekoniecznie muszą w ogóle być w tej przestrzeni ogólnej, ale będą rozpowszechniane z użyciem internetu.
1: Na trop jednej z takich grup trafiło stowarzyszenie BES. Jak opisują aktywistki, Facebook sam podsunął grupę użytkowniczce platformy.
3: Nasza członkini napisała do 20 kobiet, które udało jej się zidentyfikować.
1: Emilia Lampa, Stowarzyszenie BES.
3: Przez to, że zazwyczaj ci mężczyźni, którzy są na tych grupach, mają albo zdjęcia z dziećmi, albo z żonami, więc to nie jest żaden problem. Dwie z nich odpisały, że nie miały o tym pojęcia i że będą coś z tym robić.
4: Zwróćmy uwagę, że ilu jest uczestników tej grupy, a jak często te osoby publikują materiały. Większość tych osób to są bierne osoby obserwujące. I czy to jest w porządku, by patrzeć na coś, co jest robione bez zgody drugiej osoby?
1: Mówiła Miri Palak, edukatorka seksualna i seksuolożka oraz koordynatorka zespołu pomocowego sex.ed.pl. Aktywistki ze stowarzyszenia BES zgłosiły sprawę policji i do dyżurnetu, a także wielokrotnie raportowały grupę Facebookowi. Mimo tych zgłoszeń Meta nie zdecydowała się jej usunąć. Organizacja otrzymała informację, że grupa zdaniem platformy nie narusza standardów społeczności. To zjawisko wpisuje się w szerszy globalny problem. W marcu głośno było o śledztwie dziennikarzy CNN, które ujawniło internetową sieć mężczyzn wymieniających się poradami dotyczącymi odurzania i gwałcenia kobiet.
4: Jeżeli mówimy o tych sytuacjach z Akademii Gwałtu, to tak, my w tym momencie w jakiś sposób normalizujemy to, wprowadzając to na Facebooka, pozwalając temu eskalować tak naprawdę, no bo w tym momencie, jeżeli my dowiemy się, że publikowania nagich zdjęć naszych partnerów, partnerek bez zgody tej osoby, bez zgody na kontekst wstawianych tych zdjęć, to też jest forma przemocy.
5: Na poziomie deklaracji Polacy bardzo często są przeciwko przemocy, uważają, że jest to bardzo poważny problem, ale kiedy już zapytamy o jakieś bardzo konkretne sytuacje, na przykład o wykorzystanie seksualne kobiety, która była pod wpływem alkoholu, wówczas okazuje się, że ponad 30% mężczyzn uważa, że jest ona współwinna.
1: Mówiła w porannej rozmowie w Trójce Joanna Gzyra-Iskandar z Fundacji Feminoteka. Osoby, które doświadczyły przemocy lub potrzebują wsparcia, mogą skorzystać z pomocy organizacji pozarządowych. Telefon przeciwpomocowy Fundacji Feminoteka działa pod numerem 888 88 33 88, a anonimowa antyprzemocowa linia pomocy sex.ed.pl pod numerem 720 720 020.
0: Myślę, że komentarza Państwo nie potrzebują. 17:18.
6: Portowa dzielnica.

0: Najpierw ukradli, teraz oddali, a my o tym mówimy w Trójce. 11 miniaturowych eksponatów kolejowych powróciło do Polski. W Warszawie zaprezentowano dziś odzyskane z Niemiec obiekty przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie. Trafiły do stołecznej stacji muzeum. Niektóre z eksponatów zrabowanych podczas II wojny światowej zaprezentował Pawłowi Turskiemu Zbigniew Tucholski z Polskiej Akademii Nauk.
1: Może podejdziemy.
2: Pewnie.
3: Zaczynamy od modelu mostu, który nie wiem jakim cudem się trzyma, bo nie ma żadnych podpór.
1: Tak, no jest to bardzo ciekawa konstrukcja mostu drogowego. Jest to konstrukcja mieszana, stalowo-drewniana z jezdnią drewnianą. Natomiast tutaj niezwykle interesującą rzeczą jest ten destrukt modelu lekkiego pociągu pośpiesznego konstrukcji profesora Kazimierza Zembrzuskiego.
3: To jest model, który został pewnie zniszczony wielokrotnie przez różne działania wojenne.
1: Jest to całkowicie odkształcony, pogięty.
3: Tutaj wygląda jak taśma filmowa.
1: Ten model niesie pewną istotną informację, która nie zachowała się w źródłach archiwalnych, mianowicie kolorystyka kremowo-granatowa tego pociągu.
4: Tu nie ma nic złotego, nic wielkiego.
5: Sebastian Rakowski, kierownik działu ekspozycji i wystaw czasowych w stacji muzeum.
4: Natomiast ma to wielką wartość historyczną i oczywiście też sentymentalną. I to taka nie do przecenienia. I są to pierwsze w ogóle eksponaty kolejowe, które wróciły. W Polsce wcześniej nie było takiej sytuacji.
6: Te 11 obiektów było dobrze zakonserwowanych i znajdowały się na liście depozytów. Były więc gotowe do transportu w każdej chwili.
5: Mneks Wenzler, zastępczyni dyrektora w niemieckim Muzeum Techniki w Berlinie.
6: Wiedzieliśmy, że to są warszawskie obiekty. Zgłosiliśmy to też na stronie Lost Art i czekaliśmy na to, by odesłać je do Warszawy.
5: Od kiedy wiedzieli Państwo, że to są polskie zbiory?
6: Od początku lat 2000, 2002-2003. Niestety w tym przypadku o wszystkim decyduje polityka, ministerstwa i dlatego to tak długo trwało. Czekaliśmy na te formalności, by móc oddać te obiekty.
3: Dla mnie to jest szok i niedowierzanie, że 25 lat trwa proces restytucji czegoś, co de facto Niemcy są w stanie oddać, bo zgłosili to na liście.
1: Niemcy podpisali te eksponaty, że są one ze zbiorów warszawskiego muzeum i tutaj od strony właśnie profesjonalnej było to zrobione tak, jak należy. Natomiast Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa tym się zajmuje. Natomiast

0: Jest wiadomo, że polska nauka jest niedofinansowana i brak jest pieniędzy na prowadzenie tego typu badań. W wielu wypadkach naukowcy nawet z własnych środków prowadzą takie badania.
1: Jakie znaczenie mają właśnie te eksponaty?
2: Bardzo duże znaczenie badawcze.
3: Emilia Aleksiak, dyrektor stacji muzeum.
2: Dlatego, że na przykład patrząc na model wagonu, możemy zobaczyć, jaka była wtedy zastosowana technika kolorystyczna. Więc to nam pozwoli prowadzić dalsze badania, ale też i zagłębić jeszcze w ewentualne poszukiwanie kolejnych eksponatów, które zaginęły.
4: Odzyskane eksponaty można oglądać na wystawie w warszawskiej stacji muzeum na wystawie Dziedzictwo odzyskane.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
8: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian

0: Jan pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce,
2: i to tylko na tych muzycznych,
1: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
2: Co weekend, gdzie indziej.
1: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
2: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
1: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
2: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
1: Do usłyszenia
2: i do zobaczenia.
1: Gosia Jakubowska.
2: Ania Lalka.
3: Na program zaprasza PKO Bank Polski, partner główny Bittersweet Festival.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Żegnamy reklamy.
8: Jest 17.30, mamy środę, 12 sierpnia. W studiu jest Agnieszka Laskowska, są i goście.
9: Puls Trójki.
10: Dzień dobry, w studiu Pulsu Trójki Jakub Zawiła-Niedźwiecki z Centrum Bioetyki i Bioprawa Uniwersytetu Warszawskiego.
11: Dzień dobry.
10: Dzień dobry panu, a zdalnie z nami na łączach Agata Szczepańska, wicenaczelna rynku zdrowia. Dzień dobry.
12: Dzień dobry państwu.
10: Proszę państwa, 31 lipca Sejm przyjął zaproponowane przez Senat i pozytywnie zaopiniowane przez Sejmową Komisję Zdrowia poprawki do Lex Szarlatan. Teraz czas na ruch prezydenta i na razie krótkie, szybkie pytanie do obojga z państwa. Zacznijmy może od gościa w studiu. Podpisze pan prezydent tę ustawę, czy nie, pana zdaniem?
11: Nie wiem, po prostu nie wiem, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć.
10: A pani Agata Szczepańska?
12: Jeśli będzie kierował się względami merytorycznymi, to podpisze. Jeśli do gry wejdzie polityka, to decyzja jest niepewna.
10: No właśnie. Ciekawa jestem też, kto i co weszło do gry, bo pewne jest, że do Pałacu Prezydenckiego wpłynęło bardzo dużo próśb o podpisanie tej ustawy. Ostatnia, o której wiemy przynajmniej, została skierowana do Marty Nawrockiej, nie tyle do samego pana prezydenta, i pochodzi od działającej od wielu lat na rzecz dostępu do marihuany medycznej matki dziecka z syndromem Downa i z padaczką, od Doroty Gudaniec. Ja sobie pozwolę zacytować krótki fragment jej listu, w którym ona mówi, że apeluje jako matka do matki. Stawia też pytania, kto i według jakich kryteriów będzie decydował, która informacja o zdrowiu jest jeszcze edukacją, która jest niedopuszczalnym przekazem, a która może stać się podstawą do administracyjnego ukarania człowieka lub przedsiębiorcy. Niepokoi mnie również jeszcze jeden aspekt tej ustawy, pisze Dorota Gudaniec. Prawo, które pozornie ma chronić obywatela, może w praktyce stworzyć ogromną przewagę podmiotów posiadających największe zasoby finansowe, prawne i instytucjonalne. Duża część sporu, która toczy się wokół Lex Szarlatan, dotyczy tego, co część osób nazywa pseudomedycyną. No właśnie tą szarlatanerią. Czy ta ustawa, pana zdaniem, faktycznie jest nas w stanie przed takimi pseudoekspertami w medycynie ochronić?
11: Z pewnością nie w takim ogólnym sensie. To znaczy problemy są znacznie głębsze i wymagałyby, w ogóle pewnie są nie do załatwienia, ale jakaś istotna zmiana wymagałaby znacznie głębszych interwencji w ogóle w przestrzeń informacyjną, gospodarczą i inne rzeczy. Natomiast być może są w stanie uratować konkretnych ludzi, którzy nie będą ofiarami konkretnych praktyków, którzy oferują im różne usługi, jeżeli rzeczywiście Rzecznik Praw Pacjenta będzie tutaj działał w sposób zdecydowany. Natomiast pamiętajmy, że państwo takie instrumenty już dzisiaj posiada, więc to kwestia raczej pewnej woli i determinacji, żeby walczyć o te osoby, które są ofiarami rozmaitych szarlatanów. Natomiast no, pytanie brzmi, czy ta wola będzie. Jeżeli została uchwalona ustawa, to może tak.
10: Pani redaktor, czy pani zdaniem pacjenci, zakładając, że prezydent złożyłby podpis pod tą ustawą, mogliby być spokojniejsi, że nie trafią

0: na osoby, które nie mają wiedzy medycznej, które mogą im zrobić krzywdę, które lansują nieoparte na faktach pseudoterapię.
1: W jakimś stopniu na pewno będą mogli być spokojniejsi, chociaż ja tutaj zgadzam się z panem Jakubem, że ta ustawa na pewno nas nie ochroni w pełni przed pseudomedycyną. To jest praca na lata, praca u podstaw. Natomiast no tutaj Rzecznik Praw Pacjenta zyskuje konkretne narzędzia, które mu w tej walce pomogą. Bo w tej chwili w wielu sytuacjach, mimo że pewne narzędzia oczywiście aparat państwowy już ma, no to Rzecznik Pacjenta niekoniecznie. Po pierwsze, Rzecznik Pacjenta, Praw Pacjenta w tej chwili może działać przede wszystkim wobec osób wykonujących zawody medyczne i wobec placówek medycznych, a bardzo wiele tych podmiotów, których nazywamy szarlatanami, pseudomedycznymi podmiotami, nie zajmują się stricte działalnością leczniczą, więc to jest taki proceduralny, to jest taka proceduralna kwestia. Po drugie, będzie mógł podejmować pewne działania dość szybko i miejmy nadzieję, że w związku z tym działać skutecznie, będzie mógł wydawać ostrzeżenia, będzie mógł wydawać decyzje, które będą szybko wykonywane, nie trzeba będzie czekać na wyroki. Ale też przede wszystkim ważne jest moim zdaniem to, że w tej ustawie zdefiniowaliśmy, co jest praktyką pseudomedyczną i co jest medyczną dezinformacją. To też jest bardzo ważne, bo jeżeli coś zdefiniujemy, jeżeli mamy to nazwane, to chyba łatwiej nam z tym walczyć i łatwiej nam to napiętnować.
0: Jesteśmy podatni na tego typu przekazy, że na przykład witamina C jest w stanie wyleczyć raka?
2: Mówi się, badacze, którzy zajmują się tym, takie ustalenia przynajmniej na dzień dzisiejszy mają, że dzisiaj cała branża tak zwana wellness, która jest, no, tak można ją zidentyfikować mniej więcej, rzeczy, które coś tam wspólnego ze zdrowiem mają, a niekoniecznie z medycyną, jest więcej warta niż tak zwana Big Pharma. Więc jest to ogromna rzecz. Polacy tych suplementów jedzą ogromne ilości.
0: Bijemy ale rekord na skalę chyba nawet światową.
2: Na pewno europejską.
0: Na pewno.
2: I w związku z tym no, tutaj już widać podatność, ale tu właśnie pojawia się problem i myślę, moja przedmówczyni tutaj też myślę, że go rozpozna doskonale. No, mamy mnóstwo praktyk, które są w pełni zinstytucjonalizowane, które są w pełni jakby tak zinternalizowane przez nas wszystkich jako normalne, jako rzeczy, które po prostu się dzieją, natomiast które nie mają żadnych podstaw w nauce, nie mają żadnych podstaw w tej rzeczywistej medycynie. No i pytanie będzie, co z nimi zrobimy?
0: Na przykład o jakiego rodzaju
2: najmocniejszym przykładem oczywiście jest homeopatia, która jest regulowana prawnie, ma pewne wyłączenie ustawowe z obowiązku dostarczania dowodów na działanie. Jest inaczej traktowana niż każde leki, po prostu nie mogłaby być dopuszczona, gdyby nie to, że ma ten wyjątek. I co więcej, na przykład w programie studiów farmaceutycznych istnieje coś takiego, mimo że jest to pseudonauka. I takich rzeczy pewnie można znaleźć znacznie, znacznie więcej. To jest przykład, który jest na tyle dobry, że jest oczywisty, tak? Nie budzi żadnego sporu. No więc pytanie brzmi,
0: ale jednocześnie ta ustawa nie znosi takiego obszaru jak ziołolecznictwo, nie delegalizuje go.
2: No właśnie, no i tu pojawia się problem, gdzie ta granica rzeczywiście będzie. Te definicje ustawowe, oczywiście tam były ogromne dyskusje, sam też jakoś tam w nich uczestniczyłem w pewnym momencie. Jak je sformułować? No pytanie brzmi, jaka będzie praktyka? Ja odniosę się też do tego, o czym już w pewnym sensie mówiliśmy. No dzisiaj na przykład instrumentem państwa jest coś takiego jak praktykowanie medycyny bez uprawnień. Ale przyjęła się takie rozumienie praktykowania medycyny, że to przestępstwo, bo jest to przestępstwo, może popełnić tylko lekarz, który nie ma uprawnień. Dlatego, że żeby praktykować medycynę, trzeba być lekarzem. Więc w pewnym sensie jest to przestępstwo, którego nie da się popełnić. I tego rodzaju sytuacje, no pytanie, jak się rozwiną.
0: Przynajmniej wedle tych zapisów prawa, bo oczywiście jesteśmy sobie w stanie wyobrazić osoby popełniające takie przestępstwo.
2: Znaczy nawet nie chodzi o zapisy prawa. I to jest, myślę, i to jest w ogóle kluczowe dla tej całej naszej dyskusji. W Polsce często uważa się, że uchwalenie nowej ustawy rozwiąże problem. Natomiast pytanie o to, jaka jest praktyka stosowania tego prawa. To, co się nazywa właśnie praktyką stosowania prawa. Czy będzie stosowane zgodnie z intencjami jego autorów i czy będzie rzeczywiście odnosiło taki skutek.

0: Tak, tutaj dowiemy się dopiero, jeżeli ta ustawa będzie podpisana i wprowadzona w życie.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do tego wątku, który pani redaktor Szczepańska wywołała, a mianowicie uprawnień Rzecznika Praw Pacjenta, bo z kolei przeciwnicy tej ustawy, tych zapisów, mówią, że ona daje mu zbyt duże uprawnienia. Czy pani by się zgodziła z tym zarzutem? Czy one rzeczywiście są zbyt duże?
2: Nie, nie wydaje mi się, że są zbyt duże. Poza tym od decyzji rzecznika cały czas będą przysługiwały narzędzia odwoławcze. Poza tym pamiętajmy, że rzecznik nie decyduje jednoosobowo. My tak mówimy, rzecznik praw pacjenta, ale rzecznik praw pacjenta, no to jest oczywiście jeden człowiek, który stoi na czele tej instytucji, ale to jest cały organ administracyjny, który ma do dyspozycji grono specjalistów, z którymi współpracuje. Więc tego mi się nie obawiała. Poza tym my często bardzo się obawiamy tego sformułowania aktualna wiedza medyczna. Wydaje nam się, może pan Jakub mnie poprawi, słusznie czy niesłusznie, że to jest zbyt płynne określenie. Natomiast jak my rozmawiamy w rynku zdrowia z różnymi specjalistami, którzy zajmują się propagowaniem właśnie wiedzy medycznej opartej na dowodach, no to oni mówią, że no tą granicę tak naprawdę łatwo jest postawić, tylko trzeba chcieć. Wracając też do tego, co pani wcześniej mówiła o chociażby o ziołolecznictwie, no to tutaj też jesteśmy zapewniani, że nie muszą się obawiać ci, którzy nie oszukują, którzy nie sprawiają, że pacjenci mają fałszywą nadzieję, którzy nie mówią nieprawdy, no najprościej mówiąc, bo nie będzie zakazane wciąż mówienie, że pomyli się, łatwiej się zasypia. Natomiast jeśli ktoś będzie mówił, że melisa wyleczy depresję, no to wtedy już może się obawiać. I to też nie wynika z tego, że ktoś tak sobie wymyślił, no tylko że mamy na to badania. Wiemy, jak się leczy depresję i wiemy, na co pomaga melisa. To nie są przekonania, które rzecznik praw pacjenta będzie wyciągał z kapelusza i stosował zupełnie dowolnie, więc tego bym się naprawdę nie obawiała.
1: Zaczęliśmy od pytania o to, czy prezydent podpisze tę ustawę. Chciałabym jeszcze w stronę Pałacu Prezydenta raz skierować nasz wzrok. Niedawno złożył wizytę Karolowi Nawrockiemu Jerzy Zięba. Stąd było też to moje nawiązanie do witaminy C, która miałaby leczyć raka, bo to jest lansowana przez niego teoria, bywa nazywany promotorem pseudomedycznym, i on miał złożyć petycję o niepodpisywanie tej ustawy. Ponoć pod tą petycją podpisało się 25 tysięcy osób. I pytanie, czy faktycznie jest tak, jak interpretuje to w tej chwili Pałac Prezydencki, że trochę sprawy wymknęły się spod kontroli i że, jak to powiedział szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, czasami pomyłki się zdarzają, komentując zaproszenie Zięby do Pałacu Prezydenckiego. Czy to jest jednak jakaś narracja, która będzie rezonowała u pana prezydenta, ale też która gdzieś jest słyszana przez elektorat prawicowy? I tu właśnie pytanie, czy w ogóle można rozróżnić elektoraty wśród osób, które sięgają, czy no, czasem w desperacji bardzo ciężkiej choroby szukają pomocy i natrafiają na takich szarlatanów.
2: To może ja zacznę, przepraszam.
1: Bardzo proszę,
2: być
1: tak.
2: Może na etapie deklarowanych przekonań możemy te elektoraty rozróżnić, natomiast gdy przychodzi do ciężkiej choroby, to podejrzewam, że już nie. Co do pana Jerzego Zięby, no to bardzo bym chciała wierzyć w to, co mówi, kancelaria. Przypominam też, że pan prezydent otacza się też ludźmi, którzy mają uznany autorytet medyczny, chociażby szef jego Rady Zdrowia, pan profesor Czałderna, czy pan doktor Marek Balicki, którzy też w niej zasiada, więc mam nadzieję, że takich głosów pan prezydent
1: też słucha. Czy raczej ten głos rzeczywiście tej medycyny opartej na faktach słychać donośniej?
2: Mam taką nadzieję. Ale te głosy
1: pojawiają się
2: od samego początku. po prostu ta dyskusja towarzyszy tej ustawie od samego początku.

0: roku. Do niej było mnóstwo uwag właśnie też z takich środowisk. Te środowiska pojawiały się na wszystkich etapach prac legislacyjnych w Sejmie i w Senacie, natomiast wciąż ta ustawa przechodzi, więc mam nadzieję, że jeśli chodzi o pana prezydenta, będzie podobnie.
1: I ostatnie 45 sekund dla gościa w studiu.
2: Ja nie powiem, co siedzi w głowach elektoratu. To myślę pytanie do socjologa czy do politologa. Natomiast mogę powiedzieć tyle, że miałem okazję poznać pana Ziębę i rozmawiać z nim osobiście i nawet być wymienionym w jego książce. I to jest bardzo, bardzo przekonujący człowiek i bardzo byłbym zdziwiony, gdyby nie miał swojego efektu, jeżeli uda mu się dotrzeć do osób, które są decyzyjne w takich sprawach, bo po prostu jest w tym dobry. To jest jego w pewnym sensie zawód, tak? I trzeba oddać mu w tym sensie jakby to, że po prostu się na tym zna. Byłoby bardzo niedobrze, gdyby pan Ziemba decydował w Polsce o zdrowiu czy zdrowiu publicznym.
1: Dlatego zostawmy naszych słuchaczy z takim jednak apelem, żeby zawsze kierowali kroki do gabinetów lekarskich, a nawet jeżeli chcą sięgnąć po innego rodzaju terapię, to też konsultowali to z medykami.
2: Tak, zdecydowanie to jest dobry wybór, jeżeli chcą żyć w szczególności.
1: Jakub Zawiła, Niedźwiecki, Centrum Bioetyki Uniwersytetu Warszawskiego i Agata Szczepańska, wicenaczelna redaktor Rynku Zdrowia. Dziękuję państwu za spotkanie. Agnieszka Laskowska, do usłyszenia.
3: Dziękuję. Puls Trójki.
4: 17.45, skład popołudniowego Zapraszamy do Trójki cały czas tu jest. Po muzyce wracamy.

0: 17.50. Parokrotnie już to dzisiaj powtórzyłem, że jest środa, 12 sierpnia. Nie mówię tego tylko dlatego, że nie wiem, wydaje mi się, że państwo nie mają kalendarzy, nawet takich w telefonie. Absolutnie nie. Mówię dlatego, że nadal nie zapadła decyzja w sprawie ewentualnego powrotu mechanizmu CPN. Są telefony.
1: Wczoraj były informacje kilka razy powtarzane, że rząd zastanawia się nad obniżką ceny paliw, nad wprowadzeniem tego pakietu CPN-a. Ja właśnie wjeżdżam tankować i chciałem pozdrowić pana rzecznika rządu, który mówił, że znacząco spadły ceny na stacjach. No to ten znaczący spadek na mojej stacji jest z 8,23 do 8,19.
0: Proszę bardzo. A premier mówił na ostatnie dwa tygodnie sierpnia, być może będzie ulga przy dystrybutorach. Zatem czekamy na komunikat.

0: Dziś, proszę Państwa, jest Światowy Dzień Słonia, czyli jednego z najbardziej inteligentnych zwierząt na świecie. W ogrodach zoologicznych na co dzień uczą się one różnych komend i współpracy z opiekunami. No i z tej okazji w warszawskim zoo sprawdziliśmy, jak te olbrzymy poradziłyby sobie w takiej prawdziwej szkole. O, o to najmłodszych zwiedzających zapytała Ewa Dukała.
1: Myślisz, że słoń by sobie dobrze poradził w szkole, gdyby miał chodzić sam do szkoły?
2: Średnio raczej, no bo jest za duży.
1: A myślisz, że z jakimś przedmiotem miałby problem?
2: Nie umie mówić, więc raczej z polskim.
3: Nie usiadł.

0: W ławce.
1: Jak myślisz, czy z czym miałby największy problem słoń w szkole?
0: Akrobatyką.
2: Najtrudniej to chyba mu byłoby z wciśnięciem się pod ławkę, bo nie sądzę, prędzej ją połamie.
1: A z czym najprościej?
2: No chyba z długopisem, bo go zje i może wypluje atrament, może napisze literę, albo nauczy się, zanim go zje.
3: O, 2273, proszę bardzo dzwonić z każdą propozycją, a może też w sprawie kina, o którym mówiłem tutaj przy Myśliwieckiej. W ten piątek o 21 w Ogrodzie Trójki będziemy emitować film Baby Thief, kino z Australii. Dramat o dziewczynie, która zakochała się pierwszy raz i najpewniej po raz ostatni. Kto z Państwa ma ochotę na kino, proszę dzwonić 2273.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny.

0: Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie.

0: Magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
0: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
2: Żegnamy reklamy.
3: Jest 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Michał Gardias ponownie, dzień dobry. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati.
4: Zawaliły się dwa stropy remontowanej kamienicy w centrum Warszawy. W środku było 40 pracowników. Karol Nawrocki bez zarzutów w sprawie apartamentu Muzeum II Wojny. Prokuratura umorzyła śledztwo. Warszawa będzie miała największą salę koncertową. Jest wykonawca siedziby Sinfonii Varsovii. Dwa stropy zawaliły się w remontowanej kamienicy w centrum Warszawy. W budynku było około 40 pracowników. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Tomasz Łukasik z Warszawskiej Straży Pożarnej przekazał, że doszło do tego przy ulicy Nowy Świat 2. Dwie kondygnacje budynku zapadły się na parter.
5: Kamienica nie była zamieszkała. Jedna osoba, jeden pracownik lekkie obtarcia miał, ale po przebadaniu został na miejscu. Na miejscu zadysponowana była grupa poszukiwawczo-ratownicza w celu przeszukania dodatkowo gruzowiska. Nikogo nie znaleziono.
4: W akcji brało udział 8 zastępów straży pożarnej. Wyciekły dane medyczne około 19 milionów Polaków. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnił, że państwo zabezpiecza wszystko, co jest związane z incydentem. Radzi także każdemu zastrzec numer PESEL. Arkadiusz Augustyniak.
6: W ręce złodziei dostały się m.in. informacje o wizytach u lekarzy, chorobach i lekach, jakie przyjmują pacjenci. Krzysztof Gawkowski powiedział, że takie dane mogą zostać przez przestępców wykorzystane.
7: Nie wszyscy chcą informować wszystkich o tym, na co chorują. Mogą być to dane bardzo wrażliwe ze względu na to, co przyjmowali, czego nie chcieliby, żeby w pracy powiedzieli w domu. To mogą być dane podstawą do szantażowania.
6: Wicepremier zapewnił, że placówki ochrony zdrowia działają normalnie. Zapowiedział też, że wkrótce będzie można sprawdzić, kogo dotyczył wyciek.
7: Została wdrożona procedura, która ma zabezpieczyć wszystkie dane, które wyciekły, po to, żeby zostały one przeniesione do bazy bezpieczne dane, w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
6: Wicepremier zapewnił, że służby w tej sprawie działają i będą bezwzględne dla cyberprzestępców. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
4: Karol Nawrocki jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej nie złamał prawa, korzystając z muzealnych apartamentów, ustaliła prokuratura okręgowa w Gdańsku. Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych umorzono. Śledczy ustalili, że Nawrocki przez 10 dni korzystał z apartamentu podczas kwarantanny, jednocześnie pracując na rzecz muzeum. Karol Nawrocki mógł korzystać z ulg bądź braku opłat jako pracownik muzeum, tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński.
8: Prokurator po analizie całego zgromadzonego materiału dowodowego uznał, że ten materiał dowodowy jest kompletny i pozwala na podjęcie decyzji procesowej. Stwierdził, że nie doszło do wypełnienia znamion czynu zabronionego, ponieważ dyrektor ma prawo, a nawet obowiązek wydać zarządzenie regulujące kwestie korzystania z pokoi z tej części hotelowej, już powiedzmy hasłowo, przy Muzeum II Wojny Światowej. I w ramach tych zarządzeń, korzystając z tego, nie przekroczył tych uprawnień.
4: Decyzja o umorzeniu postępowania nie jest prawomocna. Kolejny dzień bez odlotów i przylotów na lotnisku w Katanii. Erupcja Etny cały czas wpływa na funkcjonowanie tego największego sycylijskiego portu lotniczego. Operacje zostały zawieszone do jutra do 16.
9: Spółka zarządzająca lotniskiem poinformowała o utrzymaniu ograniczeń ze względu na wciąż niebezpieczne warunki po erupcji Etny. Do pełnego funkcjonowania wróciło za to dzisiaj lotnisko w oddalonym o około 100 km Komiso. Jak podała telewizja Sky TG24, między 8 a 11 sierpnia na lotnisku w Katanii zakłóconych zostało około 700 lotów. Część połączeń z Katanii jest przekierowywana na inne sycylijskie lotniska, między innymi do Palermo i Trapani. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
4: Według włoskich mediów problemy dotknęły ponad 100 tysięcy osób. Już niedługo rozpocznie się budowa największej sali koncertowej w Polsce. Przetarg na budowę siedziby Sinfonii Varsovii na warszawskiej Pradze Południe wygrała spółka Warbut, mówi dyrektor orkiestry Janusz Marynowski.
10: Wspaniała wiadomość dla Sinfonii Warsowi, ale również dla miasta Warszawy. Mamy nadzieję, że w ciągu kolejnych kilku tygodni firma Warbut rozpocznie fizycznie prace budowlane. Więc coś, o co walczyliśmy przez wiele, wiele ostatnich lat, nagle staje się rzeczywistością i mamy nadzieję zaprosić Państwa na pierwsze koncerty w roku 2030 do cudownej sali koncertowej na 1877 miejsc, do sali na 400 miejsc.

0: Firma Warbut ma na swoim koncie m.in. budowę siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Filharmonii w Szczecinie i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
1: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 40% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. W większości rzek utrzymuje się susza hydrologiczna. W lasach ziemi lubuskiej, Wielkopolski, Dolnego i Górnego Śląska oraz Opolszczyzny obowiązuje duże zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 18.05, Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski.
4: I w pierwszej kolejności zaglądamy do Birmingham, zwanym w przeszłości miastem tysiąca zawodów. W XVIII i XIX wieku produkowano tu niemal wszystko. Guziki, biżuterię, zamki, broń, narzędzia, zabawki, a nawet wyroby naukowe. A latem roku 2026 odbywają się tu lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. W dzisiejszej sesji porannej do finału rzutu dyskiem po dwóch spalonych próbach i skutecznym ostatnim rzucie awansowała Daria Zabawska. Po kwalifikacjach została zapytana, czy lubi sobie umownie podnieść ciśnienie.
5: Wydaje mi się, że najbardziej podnoszę ciśnienie mojej mamie, bo ona bardzo tego nie lubi, jak tak startuje, ale myślę, że tak, no efekt jest taki, jaki chcieliśmy.
4: Awans Zabawskiej do finału jest pierwszym naszej dyskobolki w Mistrzostwach Europy od roku 2012. Niestety błyskawicznie z zawodami w środkowej Anglii pożegnała się 20-letnia Victoria Gajosz. Odpadła po słabym biegu w eliminacjach sprintu na 200 metrów. Co czeka nas wieczorem? Od 20.45 finał rzutu młotem pań z udziałem Anity Włodarczyk i Aleksandry Śmiech. O 21.50 w finale sprintu na 400 metrów pobiegnie Maksymilian Szwed, a od 22.47 finał biegu na 110 metrów przez płotki. Tu o medal powinien powalczyć Jakub Szymański. Z kolei na pływackich Mistrzostwach Europy Justyna Kozan około 19.30 popłynie w finale wyścigu na 400 metrów stylem zmiennym, do którego awansowała z pierwszym czasem. Te rywalizacje ogląda się kapitalnie. Proszę przypadkiem nie przegapić. Co ciekawe, Justyna wychowała się w Kalifornii. Była nawet mistrzynią świata juniorek, startując dla Stanów Zjednoczonych. Od 2 lat reprezentuje nasz kraj. Jest córką polskich emigrantów. Co w piłce? GKS w trudnym położeniu w dzisiejszym domowym meczu z Hapoelem Tel Awiw w eliminacjach Ligi Konferencji. Pierwszy mecz przegrał u siebie na wyjeździe 0-2.
6: Wiem, że jeżeli staniemy na wysokości zadania, to kibice będą tym, czym są zawsze, a zawodnicy będą wykorzystywali po prostu powiew tego dopingu i mam nadzieję na to, że będzie kolejne świetne widowisko.
4: Mówił trener GKS-u Rafał Górak. Mecz w Katowicach trwa od 6 minut. Na tablicy wyników bezbramkowy remis, a kibicom tenisa przypominamy jeszcze, że o 1 w nocy Iga Świątek zagra w półfinale turnieju WTA 1000 w Toronto. Jej rywalką będzie Ukrainka Elina Svitolina, z którą Iga przegrała 2 ostatnie mecze podczas imprez w Indian Wells oraz w Rzymie.
3: ...22 stopnie teraz w Warszawie, 23 w Krakowie, 19 w Gdańsku, na zachodzie najcieplej, bo 24,5. Takie szaleństwo, Krzysztof, powtórzę, optymalna temperatura, prawda?
4: Absolutnie to jest optymalne.
3: No i fantastycznie, potwierdził ekspert, więc dobrze.
4: A dla ciebie nie, ty lubisz, jak jest cieplej.
3: Nie,
4: tak?
3: Ja bardzo lubię, jak jest 25, 7 maksymalnie, więcej.
4: Na minusie.
3: To, nie. W Lublinie 20, a tam
4: o,
3: jest
4: to
3: chłodna.
4: U ciebie, to...
3: Tak, tam jest chłodno.
4: U ciebie zawsze przyjemnie, tak?
3: Tak, przyjemnie. Noc będzie chłodna, proszę państwa. Przeważnie okolice 11 kresek powyżej zera, a jutro kilka stopni więcej niż dziś, do 27 na zachodniej ścianie.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Jesteśmy tutaj z państwem o 18.08. Katarzyna First-Wojtkowska, która ZD3 realizuje, Michał Jędrkowiak wydaje, Paweł Turski odbiera telefony.
8: Zapraszamy do Trójki.
3: Z rządu do Trybunału Konstytucyjnego? W popołudniówce pytamy o dalszą karierę Macieja Berka. Ten wczoraj opuścił gabinet Donalda Tuska. No i jaka przyszłość na horyzoncie? Państwo też stawiają pewne pytania polityczne.
9: Pan Romanowskiego ścigają po całym świecie, już zaczynają szukać go w kosmosie, a teraz ten pan milioner od lekarza, który był lekarzem, który jest lekarzem, jest nawet nie został przesłuchany.
3: Ekonomiczne zagadki też się pojawiają.
10: W temacie paliwa byłem przez ostatnie 2 tygodnie u naszych północnych sąsiadów w Szwecji. Znajomi, którzy tam mieszkają, uprzedzili nas, nie tankujcie w Polsce do pełna, ponieważ paliwo w Szwecji jest tańsze. To jest dziwne, bo zawsze było droższe i to było o 50% droższe.
3: No też tak zawsze myślałem. Nie.

to ktoś nam tutaj wyjaśni. A zaćmienie słońca zacznie się za nieco ponad godzinę. Będziemy się łączyć z naszym reporterem, który jest w najwyższym, na najwyższym tarasie w Europie. I to w Warszawie.

0: Patti Smith Group o 18.12 w radiowej Trójce, a teraz kolejne tematy. Polityka. Z ław rządowych do Trybunału Konstytucyjnego. Taką drogę, zdaniem Polityki Insight, ma przejść Maciej Berek. Wczoraj odszedł z Rady Ministrów, gdzie zajmował się wdrażaniem polityki rządu. Pomysł przejścia z rządu do Trybunału ostro krytykują sami koalicjanci, o czym Michał Fabisiak.
1: Przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska deklaruje, że jej posłowie nie poprą Macieja Berka, bo to czynny polityk. Rządzący obiecywali odpolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego, o czym przypomina Maja Nowak z Polski 2050.
2: Mam nadzieję, że te doniesienia się nie potwierdzą. Trybunał Konstytucyjny powinien być apolityczny.
1: Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej przekonuje jednak, że Maciej Berek nie jest typowym politykiem.
3: W żaden sposób nie jest on politykiem, nie jest parlamentarzystą, nie jest też członkiem partii politycznych.
1: Opozycja tych argumentów nie przyjmuje.
4: To jest zaprzeczenie tego, o czym mówił od wielu miesięcy i od wielu lat Donald Tusk, który mówił o jakimś rzekomym odpartyjnieniu.
1: Mówi rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Sędziów Trybunału wybiera Sejm, a następnie prezydent przyjmuje od nich ślubowanie.
0: Premier Donald Tusk, pytany dziś o sprawę, odpowiedział, że prosi o cierpliwość i że do wszelkich pytań odniesie się jutro. Wiadomo, z takimi tematami lepiej się przespać, lepiej się zastanowić. Co się powie dziennikarzom, a wcześniej jest jeszcze przecież Zaćmienie Słońca do obejrzenia. Zacznie się po 19, ale kulminacja w Lublinie o 19.53, w Krakowie o 19.59, Warszawa 23, w Trójmieście minutę później, a w Szczecinie o 27. Będziemy się łączyć z naszym reporterem z Warsaw Tower.

0: 18:17, do zaćmienia słońca jeszcze trochę, ale oczekujemy, zobaczymy, czy to będzie spektakularny widok, tak jak tutaj eksperci zapowiadają, a my łączymy się z Jackiem Frenzlem, który jest na High Line Warsaw. To jest oczywiście Warszawa i najwyższy w Europie punkt widokowy, taras widokowy. To jest 53 piętro, około 230 metrów nad ziemią. Dobrze mówię?
1: Dokładnie tak, a tak naprawdę nad nami góruje iglica jeszcze 80-metrowa. Słońce pięknie w tej chwili świeci, chmur jest coraz mniej. Od momentu, kiedy rozpoczynaliśmy audycję, tych chmur było bardzo dużo. Dzisiaj wydawało się, że będzie trudne oglądanie zaćmienia słońca. W tej chwili chmury się rozrzedziły. Ze mną jest państwo, którzy przyjechali właśnie specjalnie oglądać to zaćmienie słońca. Przygotowani jesteście do tego?
2: Jesteśmy przygotowani, mamy filtry, okularki. Będziemy patrzyli.
1: I przyjechaliście z synem. Ile masz lat?
3: 5.
1: Będziesz oglądał też zaćmienie słońca?
3: Tak.
1: A jak się przygotowałeś do tego?
3: Nie wiem.
1: To tutaj wiedzą rodzice. Tata już dzierży w rękach okulary specjalne. Te okulary to zabezpieczą wzrok?
4: Zabezpieczą. To jest specjalny filtr do obserwacji przez teleskop, więc na pewno bez użycia teleskopu będzie jeszcze lepiej zabezpieczał wzrok. Także młody będzie miał bezpieczne oglądanie zaćmienia na pewno.
1: Teraz słońce jeszcze nad horyzontem bardzo wysoko.
2: Tak, jeszcze jest wysoko. Trochę się obawiamy, że zostanie zasłonięty przez jedną ze ścian, ale powinno być okej.
1: Ludzie się gromadzą, w związku z tym trzeba będzie zająć strategiczne miejsce na tym tarasie.
4: Będziemy obserwować, jak idzie słońce po niebie i będziemy się ustawiać.
1: Państwo przyjechali tutaj większą rodziną.
4: Tak, przyjechaliśmy z dziadkami. Mieszkamy teraz chwilowo pod Warszawą i chcieliśmy im pokazać też panoramę miasta, bo nigdy tutaj nie byli, a przy okazji zobaczyć zaćmienie tak z wysokości. Obaliśmy się, że generalnie będzie zasłonięte i nie będzie widać.
1: W tej chwili widać przepiękną panoramę Warszawy. Jak pani patrzy na to, co mogą wykonać oczy przy wyobraźni zaćmienia słońca? Jeszcze pani nie wie? Spodziewa się pani czegoś w

0: wspaniałego?
1: Tak. Jest to na pewno widowiskowe zjawisko.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. A panie przyjechały również na zaćmienie słońca?
2: Halo, halo, czy Jacku się słyszymy? No atmosfera jest tak gorąca i taki tłum na Highline Warsaw, że akurat nam nawet połączenie w tym momencie zerwało. Ja tylko dodam kilka faktów na temat planowanego widowiska, które na niebie się pojawi za kilkadziesiąt minut. Rozpocznie się po 19:00, a w okolicach na przykład Szczecina czy Zielonej Góry będzie to zjawisko najlepiej widoczne, bo tam przysłonięcie słońca nawet na 85%, więc całkiem. W okolicach Lublina czy Białegostoku, a nie, Białystok jest w lepszej tutaj sytuacji, ale Lublin 64%, tak samo jak Kraków. Tak to wygląda i czekamy w takim razie na zaćmienie słońca.

0: Dzwonią państwo. 18.23. Halo, halo. 227 trójek.
1: W sprawie edukacji i Dnia Słonia. Słoń na pewno nie miałby kłopotów z historią. Wyjaśniłby doskonale, o co chodzi wreszcie w kwestii słonia, a sprawa polska.
0: No tak, chodzi o doszukiwanie się we wszystkim związków z polską sprawą narodową. Kolejne telefony w sprawie paliw akurat.
2: Ceny paliwa to jak koń. Jaki jest, każdy widzi. A jeździć trzeba. Ręce i nogi się załamują. Wszystkiego najlepszego, optymistycznie wszystko. Pozdrawiam z pracy nad morze.
0: Pozdrawiamy. Co by nie było, jaki temat by się nie pojawił, to zawsze wspólny mianownik to zwierzęta. Tu słoń, tu koni, nie ma znaczenia. 18.24.

0: My tu rozmawiamy o koniach, o słoniach, a Państwa zapraszamy do naszego trójkowego kina w Ogrodzie przy Myśliwieckiej w Warszawie. Ten piątek, godzina 21, piękna pogoda się szykuje, film Baby Thief. Kto chętny, niech dzwoni. Nie ma tu żadnych haczyków, Państwo dzwonią i mają. Ot tak. Zapraszamy.
1: Autopromocja.
2: Po jednej nutce. Głos Anoni był objawieniem. Dryfował poza czasem i przestrzenią, wbrew muzycznym trendom. Brzmiał jak wspomnienie tego, co piękne i bolesne zarazem. Brzmiał jak zapowiedź wielkich rzeczy, które zresztą, o czym z przyjemnością donoszę, nastąpiły. Przypomnijmy sobie tamten moment w 2005 roku. I Am A Bird Now, przełomowy album Anthony and the Johnsons w audycji półperfekcyjnej płyty. Dziś tuż po 19. Zapraszam, Jarek Szubrycht.
1: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz... Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Jak skutecznie przygotować się do wystąpienia?

0: wystąpień i przemówień. W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Żegnamy reklamy.
4: Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brancati.
5: Spór o Starlinki dla Polaków wszedł na poziom rządowy. Szef MSZ-u Radosław Sikorski zwrócił się do Ilona Muska w sprawie nowych zasad. Hej Elon, wielki człowieku, przestań dyskryminować polskich użytkowników. Inaczej możemy przemyśleć płacenie 50 milionów dolarów rocznie za twoje usługi, napisał wicepremier. Od 17 sierpnia Polska ma przestać należeć do wspólnego europejskiego regionu usługi Starlink Rome. W praktyce oznacza to dodatkowe obowiązki dla osób, które zabierają terminal Starlinka za granicę. W tej sprawie interweniował też minister cyfryzacji. Donald Trump po raz kolejny oświadczył, że Amerykanie mają całkowitą kontrolę nad cieśniną Ormus i zapowiedział, że ją utrzymają. Nasza blokada morska jest przede wszystkim nazywana murem ze stali i Teheran nie jest w stanie nic z tym zrobić. Prezydent Stanów Zjednoczonych powtórzył, że Iran nie ma pieniędzy i kraj jest ruiną. Irańczycy deklarują, że nie otworzą cieśniny, dopóki USA nie zakończą wojny. Według firmy zajmującej się analizą danych morskich, we wtorek przez Ormus przepłynęło 14 statków, 11 z nich trasą zatwierdzoną przez Iran. Z utrudnieniami muszą się liczyć kierowcy na drodze ekspresowej S52 w powiecie cieszyńskim. Na wysokości miejscowości Ogrodzona ciężarówka wjechała w barierki odgradzające pasy i przewróciła się, mówi Sławomir Krętusz z policji w Cieszynie.
6: Jak ustalono, w pojeździe marki Volvo wystrzeliła opona. Następnie 44-letni kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne. Doszło do przewrócenia naczepy i zanieczyszczenia drogi kamieniami. Zablokowane są dwa wewnętrzne pasy jezdni w obu kierunkach, Bielska Białej oraz Cieszyna. Pasy zewnętrzne są drożne.
5: Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Pełny serwis Trójki o 19.00.
4: Wieczorem zachmurzenie małe, na północy i wschodzie więcej tych obłoków się pojawi, już się pojawiło. I właśnie na Mazurach i Podlasiu lokalnie słabe, przelotne opady deszczu. W nocy dosyć rzeźko, na ogół 11 stopni, na zachodzie i północy uwaga na mgły. Jutro pogodnie, od 20 do 27 stopni. Około 18.40 za kilka minut u nas reportaż Trójki z 2002 roku, który dokumentował przemiany zachodzące na polskiej wsi po upadku PGR-ów. O tysiące hektarów ziemi pozostawały wtedy niewykorzystane. I to będzie ciekawa historia.

0: 18:39, w każdą środę, mniej więcej o tej porze, w Trójce, jedno jest pewne.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: Obiecałam Państwu, że będę przypominać od czasu do czasu archiwalne reportaże mistrzyni radiowej groteski Ireny Linkiewicz. To dzisiaj wywiązuje się z przyjemnością z tej obietnicy. Będzie to opowieść sentymentalna, sięgająca do czasów, kiedy z mapy Polski znikały PGR-y. Tym, którzy nie pamiętają tych czasów, warto powiedzieć, że właśnie tak było. A droga, jaką przeszliśmy od tego momentu, jest dłuższa niż nam się wydaje. Jest rok 1995. Tania ziemia po PGR-ach staje się nęcącym kąskiem dla inwestorów z zagranicy. I taki interes wydarzył się Samuelowi

0: Nijbenhuisowi, niderlandzkiemu rolnikowi, który postanowił wydzierżawić 450 hektarów. Jak się potoczyła ta historia w miejscowości, która w czasach realizacji reportażu najbardziej zbliżona była chyba do kadrów z ikonicznego filmu Arizona, może ku wspomnieniom, a może ku przestrodze. Cztery sery i dzban maślanki. Archiwalny reportaż Ireny Linkiewicz.
1: Jestem sobie kosierzanka, fajduli, fajduli, faj, mam fartuszek po kolanka, fajduli, fajduli, faj, to takie. A fartuszek jeszcze wyżej, fajduli, fajduli, faj, żeby chłopcu ściągnąć bliżej, fajduli, fajduli, faj.
2: Pani, pani, ma pani może koce jakieś takie na zbyte?
3: Ja Holandii.
2: Holandii, no. No.
3: Holandii.
2: Aha, pani tak nie tego. Koce, koce.
4: Ale to za darmo?
2: Tak, to za darmo. Pomoc przyjeżdża.
5: Wie pani, przyjeżdża i tak pomagają ludziom, takim najuboższym, biednym.
2: Pani, to na zamówienie wszystko tu?
6: Każdy dać?
2: Pani, kocy chciałam. Kocy.
7: U nich jest 6 dzieci. U nich.
8: I po 7 u mojej jest... koleżanki Oli Piątek jest 5.
9: 6.
8: 5.
9: 6.
10: 6.
11: U mnie tak samo, 6.
12: Przyjeżdżają Niemcy, tam opatrzują ten pałac, tam chodzą do środka i patrzą, jak tylko dają.
13: Pamiętam, jak byłem w pałacu, tam taki pałac stoi i oni szukali...
14: Pistoletu.
13: Nie pistoletu.
14: Tak, niektórzy szukali.
13: Na pałacu stali takie figury. I oni szukali ich części. Ja znalazłem kawałek ręki, dałem im i dostałem 2 takie marki. I tutaj w kiosku rozmieniłem i miałem 4 złote.
15: Ruina.
16: No niestety.
15: Ruina.
16: Tak zostało tutaj.
15: No jak?
16: Na wszystko brakowało pieniędzy już za PGR-u. Do Radachowa przyszedłem w 89 roku. Jako dyrektor zakładu.
15: Wtedy to nosiło jaką nazwę?
16: Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej, właśnie Zakład Rolny w Radachowie. I mieliśmy wtedy 1300 hektarów. Przyszła decyzja, likwidujemy i bardzo krótko.
15: W którym roku przyjechał Holender?
16: 96. Na 12 lat wydzierżawił zakład.
15: A pan, panie były dyrektorze?
16: A no tak, tak... Nie wiem, czy się spodobałem obecnemu właścicielowi. No zatrudnił mnie na to stanowisko, jakie w tej chwili piastuję.
15: Czyli cóż, jaką pan ma funkcję?
16: Dyrektor gospodarstwa.
15: A przedtem?
16: Dyrektor zakładu.
15: Oj, panie dyrektorze, czyli pan po swoich śmieciach chodzi?
16: A no niestety, człowiek tak w rolnictwie nauczony już niemalże urodził się w rolnictwie w PGR-ach i całe życie w tych rolnictwie siedzę już.
17: Mijn naam is Samuel Nieuwenhuis. Ik ben 31 jaar, geboren in Nederland.
18: Nazywam się Samuel Nieuwenhuis, mam 31 lat, urodziłem się w Holandii, w Haarlemmermeer. Mieszkam w Ermelo, mam 4 dzieci i tam jestem zameldowany. W Polsce jestem od około 4-5 lat, gdzie rozpocząłem działalność w Radachowie. Tutaj wydzierżawiłem gospodarstwo, założyłem spółkę pod nazwą Poneiko. W Holandii wraz ze swoim ojcem oraz bratem prowadzi firmę pośrednictwa obrotu nieruchomościami oraz firmy pośrednictwa pracy.
19: Młodzież wyjeżdża, właśnie nikt nie chce tutaj zostać, ja się im nie dziwię. Nie ma tutaj miejsca stałego zamieszkania, czy pracy w ogóle. Nie widzę tutaj przyszłości.
20: W ogóle każdy się tutaj stacza przez pijaństwo. Nikt tutaj, jak zapracuje jakieś pieniądze, to idzie pod klub i wszystko przepije. W ogóle nie myślą o przyszłości, o zakładaniu rodziny. Nie interesuje ich to.
15: W roku 96 przyjechał pan do Radachowa. Zobaczył pan ruinę. Nie przestraszył się pan?
18: Zgadza się, rzeczywiście zobaczyłem ruinę. To była ruina. W dużej mierze jeszcze do dzisiaj jest to gospodarstwo ruiną. Aczkolwiek przyjechałem tutaj i myślę, że uda mi się cokolwiek osiągnąć. Jeżeli człowiek chce coś zrobić, chce coś zmienić, chce coś ulepszyć, to osiągnie to. Tylko po prostu trzeba tego chcieć, trzeba do tego dążyć.
15: Dlaczego zainteresowała pana polska ziemia? Czy w Holandii za mało ziemi?
17: In Holland deze grond is veel maar te teuer. Dat is het grootste probleem.
18: Czyli ziemia w Holandii jest droga, jest bardzo droga i to jest największym problemem.
15: Trzeba było mieć duży kapitał.

0: Wenn ich war nach Polen gekommen, ich hatte keine Kapital.
1: Kiedy przyjechałem do Polski, nie miałem żadnego kapitału.
2: Nie powie pan, że przyjechał pan z pustą kieszenią.
0: Das ist recht. Ich habe nur recht gesagt.
1: Ale to prawda. Powiedziałem tylko prawdę.
2: Nie wierzę.
1: Sie glauben das nicht.
0: Das ist Ihr Problem, aber das ist recht. Ich habe recht gesagt.
1: Pani problem, ale naprawdę powiedziałem tak, jak było.
3: Dziękuję, nie narzekam. Bezrobotnik jest od groma. Przepraszam. Zamek mi puścił.
2: A, ale flaszeczka jest.
3: Jest.
2: Mogę zobaczyć, co pan kupił?
3: Nie wolno. To jest tajemnica wojskowa. Gdzie z tym ryjem?
4: To jest tylko dla pijaków.
5: Bardzo się cieszę, że jest dom kultury. W rozbiórce oczywiście i niedługo go... No wie pani, co zrobią.
2: Dużo napisów brzydkich, różnych.
5: To, co ponapisywali, ale kubeczków ile jest.
2: Więc pięknie. Kto tu pije?
5: Jak ludzie. Ludzie przychodzą i piją.
1: W Holandii, jeżeli nie ma się pieniędzy, nie ma możliwości, żeby cokolwiek zacząć robić. W Polsce kilka lat temu jeszcze istniała taka możliwość. W tej chwili obecnie jest to o wiele większym problemem niż było, ale na pewno w Holandii nie mogłem niczego zrobić. Was hadden ook gezegd?
0: Polse leute denken dat Holländers hebben immer geld, ja?
1: A z drugiej strony Polacy myślą, że Holendrzy mają pieniądze i tak też podchodzili do mnie.
2: Słyszy pan, co mówił pan Samuel?
6: Mam powiedzieć prawdę? Jestem szczęśliwy, że nie jestem dzierżawcą w tych polskich realiach, jakie w tej chwili jest postawione rolnictwo polskie. Znam kolegów, którzy wzięli gospodarstwa i w tej chwili głowią się, co zrobić, żeby wyjść na swoje.
7: Dzień dobry, pani.
8: Dzień dobry.
9: Miał pani iść do domu, pani Maksiu.
8: Co?
9: Już na dzisiaj piwka starczy.
7: Ile? Tak.
9: Tak, ja bardzo proszę, już nic więcej.
7: Wie pani co? Piję dużo, piję.
2: Mąż w knajpie, co robi kobieta?
10: Co? Też jestem na bezrobotnym, co robię?
11: Chodzi.
10: No. Ciężko, u nas jest w ogóle bardzo ciężko. Zakładów nie ma, pracy nie ma.
11: Gdyby praca była, to tak, owszem. Gdyby praca była, to by pracowali kobiety czy jak i by nie patrzyli, że to upijaki chodzą. A to co? Tylko się męczą kobiety, więc nic.
12: To ja później będę w radiu śpiewać chyba, nie? Do jednego mrugnę oczkiem, fajduli, fajduli, fajda, drugiego trącę boczkiem, fajduli, fajduli, faj, a trzeciemu dam buziaka, fajduli, fajduli, faj, a czwartemu dam kopniaka, fajduli, fajduli, faj.
0: Ich denke für mir war leichter anfangen hier mit diesem Bauernhof, darum dass für Esther, dass ich bin Holländer.
1: Było mi o wiele łatwiej rozpocząć tę działalność, ponieważ byłem Holendrem.
0: Diese polnische Leute bei Bank und alle hatte immer gedacht, dass ich habe Geld. Ja, Geld spielt keine Rolle für mich.
1: Dlatego przede wszystkim, że ludzie w urzędach, także w bankach, traktowali mnie jak Holendra z wielką kasą.
0: Und alle Maschinen, welche ich habe genommen in Holland ohne Geld und ich konnte das später zahlen.
1: Maszyny wszystkie, które ściągnęłem do gospodarstwa, były zakupione w Holandii, za które nie musiałem płacić od razu gotówką i ściągnąłem praktycznie bez pieniędzy do Polski.
13: Proszę bardzo. To jest ten sklepik, proszę pani.
2: Dzień dobry pani. I popatrzmy na takie codzienne, zwyczajne zakupy. Co pani kupiła dzisiaj?
14: Mleczko, 2 kilo soli i mielony kupiłam.
13: Pani Mario, proszę, niech pani pokaże ten zeszycik. Pani...
2: Przybrudzony jakiś.
14: No to jest taki stary już.
13: Wysłużony tyle razy, ile tu, proszę pani, było wpisywane, a więc każdy raz w rękę, no dlatego taki trochę poszczępiony.
14: Takim się tylko daje, co oddają.
15: Prosiliśmy po chleb i po bułki dwie.
13: Całe życie pracowałem za pensję, bardzo uczciwie, proszę pani. I tak jakoś nie załapałem się, proszę pani, do tego pociągu, który jechał szybko z napisem biznes.
2: Czy boi się pan ryzyka? Ile pan może stracić na tym?
0: Ja. Nein, ich habe keine Angst, dass ich kann etwas verlieren.
1: W tej chwili nie obawiam się, że mogę cokolwiek stracić. W tej chwili to wszystko o wiele lepiej niż jeszcze parę lat temu, niż na początku, kiedy było bardzo ciężko. W początkowym okresie rzeczywiście bałem się.

0: się, że w pewnym momencie jednak będę musiał wracać do Holandii.
1: A w tej chwili boisz się tego
0: ryzyka? Hast du noch Angst für Risiko?
2: Nein, ich habe keine Angst.
0: W tej chwili nie boję się.
1: Co będzie, kiedy skończy się okres dzierżawy?
2: Wir wollen kaufen diese Bauernhof. Früher, wenn ist diese 12 Jahre bis Ende.
0: Chcielibyśmy wykupić to gospodarstwo.
3: Jest bardzo dobrym człowiekiem i mówię, nie boję się o przyszłość Polski i nas tutaj.
2: Ja jestem tylko pół Holendrem i pół Polak.
1: A te pół Polaka to?
2: Von meiner Herz. Ich habe, nein, ich habe, ich lebe mehr in Polen wie in Holland jetzt. Und ich weiß, dass meine Zukunft ist auch in Polen, ja?
0: Większość czasu spędzam w tej chwili w Polsce niż w Holandii i wiem, że moja przyszłość wiąże się właśnie z Polską.
1: Czy chciałby pan, żeby Niderlandy wykupili Polacy, Niemcy, Francuzi?
2: Für mich das spielt keine Rolle. Wenn das sind Leute,
0: znaczenie dla mnie ma tylko to, co ci ludzie chcieliby rzeczywiście robić z tą ziemią. Jeżeli mieliby ją uprawiać, jeżeli mieliby inwestować w nią, oddać po prostu, dać z siebie wszystko, nie widzę żadnych przeciwności.
2: Für diese Land, wo sie sind, das spielt keine Rolle. Und ich denke, für polnische Leute, das spielt auch große Rolle, wie bist du. Sie gucken nicht nach mir, dass ich bin Ausländer, sie gucken nach mir, dass ich bin Mensch. Und für das sie gucken.
0: Myślę, że dla Polaków także nie ma większego znaczenia, skąd pochodzę, czy jestem Holendrem, czy Niemcem, lecz kim jestem, jakim jestem człowiekiem.
3: W 89 roku pracowało 120 ludzi.
1: W tej chwili?
3: W tej chwili 10.
4: Przepraszam, pan pracuje, czy na emeryturze?
5: Na emeryturze jestem.
4: I wystarczy panu na alkohol tej emerytury?
5: Oczywiście, tak, jeszcze mam...
6: Nie kłam.
5: W nadmiarze mam...
6: Nie kłam, Mario.
5: Cicho bądź, Bogdan. Trzeba powiedzieć prawdę, że... To wiesz, na ile ci to starcza? Na jedno posiedzenie.
6: Co?
4: Na jedno posiedzenie, a co dalej? Cały miesiąc przecież zostaje.
5: A później to już jest miesiąc długi.
2: Ich denke, das sind 80 holländische Bauern in Polen jetzt, plus minus 80. Und nur unsere Firma hat 20 holländische Bauern nach Polen gebracht.
0: Myślę, że jest około 80 rolników holenderskich, którzy w tej chwili dzierżawią gospodarstwa w Polsce. Tylko przez naszą firmę holenderską zostało ściągniętych 12 rolników do Polski.
2: Und darum diese Holländer welche kaufen jetzt Grund in Polen, das ist nur eine Generation. Und Kinder von diesen Leuten, das sind Polen, und los.
0: I dlatego też ci Holendrzy, którzy w tej chwili przyjeżdżają do Polski, chcą osiedlić się w Polsce, to tylko jest jedna generacja i oni też będą Polakami.
7: Dominika lat 17. Monika lat 18.
8: Bartek lat 20.
1: Jakie szanse tutaj widzicie dla siebie?
8: Moim zdaniem nie ma w ogóle tutaj szans. Raczej nie.
1: A tak w ogóle jakie widzisz szanse dla siebie i gdzie?
8: No za granicą.
9: Teris, ban maślanki, fajduli, cały posag kosierzanki, fajduli, faj.
10: To był archiwalny reportaż Ireny Linkiewicz z Radia Zachód. Cztery sery i dzban maślanki.
11: No przyznam, że ciekawe to było spotkanie, taki powrót do przeszłości, prawie ćwierć wieku wstecz. Więcej na reportaż polskieradio.pl. A państwo dzwonią w sprawach absolutnie wszelakich.
12: Na antenie padło takie pytanie, na jakiej lekcji słoń mógłby odnosić sukcesy? Najlepiej chyba na WF-ie, pod warunkiem, że byłoby więcej takich dziewczynek jak Nel z pustyni i w puszczy. I wtedy dzieci podchodziłyby do niego, prześcigałyby się i by była zabawa, że hej.
11: No, że hej, gorzej jakby musiał skoczyć przez kozła taki słoń. Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Jędrkowiak, Paweł Turski, Michał Gardias, bardzo państwu dziękujemy. Jest 18:54. Ostatnie spojrzenie na zegar dzisiaj.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie.

0: Niemoczuj wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 sierpnia.

0: aby obejrzeć zaćmienie słońca. Będą mogli podziwiać to zjawisko z dachu, na którym znajdują się specjalnie przystosowane teleskopy. Zaćmienie rozpocznie się o 19:11. Z ludźmi czekającymi w kolejce rozmawiała Dagmara Kędzior.
1: Co Państwa przekonało, żeby tutaj przyjść?
2: Że wyprzedano wszystkie okulary przeciwsłoneczne odpowiednie do obserwacji zaćmienia, więc została nam obserwacja w miejscu publicznym.
3: Moja żona nie przekonała najbardziej. No i to, że to jest unikatowe zjawisko, które chyba się nie zdarzy jeszcze w najbliższym stuleciu.
4: Teleskopy mają być podobno, więc zobaczymy, jak to będzie. Ale przygotowane jeszcze mam stare dyskietki, więc raczej czego będzie coś widać.
5: W sklepie optyczka powiedziała, że gdyby wiedziała, że będzie taki ruch za tymi okularami, to by majątek gdzieś zbiła.
0: Całkowite zaćmienie będzie widoczne m.in. w Hiszpanii. W Polsce księżyc zakryje ponad 80% powierzchni Słońca. Ponad 2,7 promila alkoholu miał w organizmie kierowca autobusu Katowice-Zabrze. Zatrzymali go policjanci. Okazało się, że 63-letni obywatel Azerbejdżanu od początku swojej zmiany pił piwo. Sprawą zajmuje się także organizator transportu publicznego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, mówi rzecznik ZTM Michał Wawrzaszek.
6: My wszczęliśmy własne postępowanie wyjaśniające. Oczywiście względem operatora, który jest pracodawcą tego kierowcy, poprosiliśmy o zabezpieczenie monitoringu oraz zażądaliśmy wyjaśnień i niezwłocznego przedstawienia szczegółów.
0: Sąd w trybie przyspieszonym skazał mężczyznę na pół roku pozbawienia wolności. 4950 zł. Tyle od 1 stycznia ma wynosić pensja minimalna w Polsce. Rząd zaproponował podwyżkę o 3%, czyli o 144 zł. O szczegółach Michał Makowski.
7: Polska pensja minimalna po uwzględnieniu różnicy w kosztach życia jest jedną z najwyższych w Europie, ponieważ przekracza ponad połowę przeciętnego wynagrodzenia. Rządowa propozycja ma stanowić kompromis między pracodawcami i związkami zawodowymi, powiedział Polskiemu Radiu wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski.
8: Staramy się stanąć po środku, myśleć o interesie pracowników, ale także rozumieć te uwagi, które są zgłaszane przez środowiska pracodawców, stąd propozycja 4950 zł.
7: Analityk banku Pekao S.A. dr Karol Pogorzelski dodaje, że doświadczenia krajów europejskich pokazują, że wzrost płacy minimalnej nie przekładał się specjalnie na pogorszenie warunków na rynku pracy. Niemniej propozycja podwyżki pensji minimalnej o 3% wydaje się rozsądna.
9: Inflacja za ten rok będzie mniej więcej właśnie w tej wysokości, więc jeśli podwyższymy płacę minimalną tak o 3%, no to jej realna wartość nie ulegnie zmianie.
7: Płacę minimalną zarabia od 10 do 20% polskich pracowników. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Zostańmy jeszcze przy pieniądzach. Miliard dolarów tej nocy można wygrać w amerykańskiej grze Powerball. To najwyższa kwota do zdobycia w tym roku i najwyższa od czasu rekordowej kumulacji z grudnia ubiegłego roku. Wtedy do wygrania było ponad 1,8 mld dolarów.
10: Jest to obecnie 8. co do wielkości wygrana w historii loterii Powerball. Wygrane pieniądze można rozłożyć na wypłatę przez 30 lat. Wtedy podatki są bardzo niskie. Jeśli ewentualny zwycięzca lub zwycięzcy zdecydują się na jednorazową wypłatę, to po odliczeniu podatków otrzymają ponad 430 milionów dolarów. Końcowa suma zależy od lokalnych przepisów fiskalnych. Steve Cotton, prezes firmy zarządzającej finansami, doradza, jakie pierwsze kroki podjąć po zainkasowaniu tak wysokiej kwoty. Współpracujcie ze specjalistami od podatków, inwestycji oraz ekspertami od lokalnych przepisów. Jeśli tak rozpoczniecie swoje działania, to będziecie podejmować racjonalne decyzje i uchroni to Was przed wydaniem wszystkiego, komentuje specjalista. Prawdopodobieństwo wygranej w Powerball wynosi 1 do ponad 292 milionów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Policjanci ruchu drogowego otrzymali 51 radiowozów i laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu. To samochody o 3-litrowym silniku i mocy 400 koni mechanicznych. Starszy sierżant Adrian Strugacz, który będzie pełnił służbę w nowym radiowozie, podkreśla, że nowe auta są w stanie dogonić pojazdy, których kierowcy nie chcą poddać się kontroli. Podkreśla jednak, że policjanci nie dają się prowokować.
11: My mamy ten samochód przeznaczony, żeby dbać o to bezpieczeństwo na drodze, więc wszelkie prowokacje będą bardzo szybko gaszone i nie możemy dopuszczać takich możliwości, żeby ganiać tym radiowozem po 200 km na godzinę w obszarach czy poza obszarami zabudowanymi, żeby stwarzać też zagrożenie.
0: W najbliższych latach policja na modernizację dostanie 10 miliardów złotych, w tym ponad 3 miliardy z programu SAFE. To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu

0: jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Do końca dnia pogodnie. Na wschodzie może miejscami padać niewielki deszcz. W nocy będzie mglisto. Teraz od 19 do 24 stopni. Nad ranem od 8 na Podlasiu do 11 w centrum i 12 na Dolnym Śląsku.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowie. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
9: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Perfekcyjnej płyty.
13: Dzień dobry. Kłania się Jarek Szubrycht. Mam zaszczyt przedstawić dziś Państwu pół płyty tak perfekcyjnej, że uważam ją za jedno z najwybitniejszych dzieł sztuki popularnej stworzonych w tym stuleciu. Zanim jednak opowiem o tym albumie, okolicznościach jego powstania oraz o osobie, która go dla nas stworzyła, zapraszam do wysłuchania całej perfekcyjnej piosenki.

Mysteries of Love. Tę piękną, oniryczną pieśń o tajemnicach miłości, bo przecież miłość cała składa się z tajemnic, poznaliśmy w 1986 roku za sprawą filmu Blue Velvet Davida Lyncha, na którego ścieżce dźwiękowej się znalazła. Śpiewała Julie Cruz, wokalistka o głosie nie z tej ziemi. Autorem muzyki był Angelo Badalamenti, a tekst napisał sam Lynch. Swoją drogą całej tej trójki nie ma już wśród nas. Na szczęście dużo dobrego nam pozostawili. Zacząłem tę audycję od Mysteries of Love nie bez powodu. Pod koniec lat 90., kiedy brytyjski artysta David Tibet usłyszał demo nowojorskiej grupy Anthony and the Johnsons, natychmiast zaproponował im kontrakt ze swoją niewielką podziemną oficyną Dartro, która służyła mu i służy głównie do rozpowszechniania własnej muzyki. Więksi wydawcy pewnie i tak by tego nie chcieli, takie to było inne i nowe. Zatem oferta Tibeta została przyjęta. W 2000 roku ukazał się debiutancki album zespołu zatytułowany po prostu Anthony and the Johnsons, a rok później mini-album I Fell in Love with a Dead Boy i oba materiały z nalepką Dartro. Na to drugie wydawnictwo trafiły tylko trzy piosenki, w tym przeróbka Mysteries of Love właśnie i połączenie tych trzech światów, Davida Lyncha, Anthony and the Johnsons oraz Current 93, uważam za jedną z najwspanialszych artystycznych

koniunkcji tego stulecia. A właśnie, nie powiedziałem o Current 93. To jest projekt owego Davida Tibeta, istniejący nieprzerwanie od 1982 roku, nieobecny na listach przebojów, za to obecny w serduszkach wszystkich, którzy cenią sobie muzykę osobną, uchylającą przejścia do innych światów. Nic dziwnego, że właśnie ktoś taki jako pierwszy poznał się na talencie Anoni Hegarty, czyli głosu, mózgu i serca grupy Anthony and the Johnsons. Swoją drogą widziałem i słyszałem kiedyś gościnny występ Anoni na koncercie Current 93 właśnie i na samo wspomnienie wzruszenie ściska mnie za krtań, zatem ja zamilknę, niech przemówi muzyka.

błogosławieństwo Davida Tibeta oraz koncerty, o których plotkowała już z ekscytacją cała nowojorska bohema, nie tylko muzyczna, sprawiły, że zespołem Anthony and the Johnsons zainteresowali się poważniejsi gracze. Grupa podpisała nowy kontrakt płytowy z wytwórnią Secretly Canadian, też niezależną, ale na pewno mającą większe możliwości niż D'Artro. Jego zgorzkniałość Lou Reed, ikona muzycznego Nowego Jorku, zaprosił Anoni do współpracy przy swoim projekcie The Raven, zawierającym głównie utwory napisane do wierszy Edgara Allana Poe. Ale nie tylko takie, bo nowa wersja kultowego Perfect Day Reeda też się tu znalazła i właśnie z Anoni w roli głównej. To była wielka nobilitacja dla artystki wtedy jeszcze właściwie anonimowej i wprowadzenie na salony. Tym skuteczniejsze, że Anoni nie tylko podołała tej próbie, ona sobie Perfect Day po prostu przywłaszczyła.

Anoni Hegarty urodziła się w 1971 roku w szacownym, acz niewielkim angielskim mieście Chichester. Miała 10 lat, kiedy rodzice przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych. Za pracą, i to nie byle jaką, bo ojciec szybko został ważną figurą w Dolinie Krzemowej. Anoni jednak wielki biznes nie pociągał. Za to wielka sztuka, owszem. Przede wszystkim teatr i muzyka, ale i sztukami plastycznymi nie gardziła. Po przeprowadzce do Nowego Jorku uczęszczała na zajęcia Experimental Theatre Wing, studia działającego przy Uniwersytecie Nowojorskim, przygotowującego młodych aktorów do wymagającej na wielu płaszczyznach pracy w teatrze współczesnym i eksperymentalnym. Była tuż po 20, kiedy założyła trupę Black Lips, awangardowy muzyczny teatr drag, w którym po raz pierwszy publiczność usłyszała ją śpiewającą swoje piosenki. Występowała wtedy pod pseudonimem Fiona Blue. Anoni jest osobą transpłciową i nie mówię tego, by podzielić się z Państwem ciekawostką z prywatnego życia artystki, tylko dlatego, że jej droga do siebie jest inspiracją dla jej sztuki i często tej sztuki treścią. Hegarty opowiadała w wywiadach, że jeszcze w Anglii

jako odkrywająca fascynujący świat muzyki kilkulatka w Boyu George'u znalazła postać, z którą mogła się identyfikować. Ale to był dopiero pierwszy etap tej podróży. Imię, które otrzymała przy urodzeniu, to Anthony. Podpisywała nim swoje płyty do 2016 roku, w tym te, której połowy dzisiaj wysłuchamy. I choć od 2015 roku posługuje się imieniem Anoni oraz żeńskimi zaimkami, wcześniejszy etap jej tożsamości jest również częścią tej opowieści. Kiedy zamieszkała w Nowym Jorku, tamtejsze środowisko queerowe, zawsze barwne i artystycznie aktywne, nie wyszło jeszcze z cienia tragedii, którą była epidemia AIDS w latach 80. Nieznana, straszna choroba została wtedy okrzyknięta rakiem gejów. Wybuchła panika moralna napędzana ignorancją i homofobią, a zakażeni mierzyli się nie tylko z medycznymi konsekwencjami HIV i AIDS, ale również ze społecznym ostracyzmem spychającym na margines życia społecznego całe środowisko LGBT+. Kto oglądał spektakl Anioły w Ameryce lub serial telewizyjny będący jego ekranizacją, doskonale wie, o czym mówię. Kto wsłucha się w piosenki Anthony and the Johnsons, usłyszy echa tamtej traumy. I Am the Bad Now nie jest jednak płytą o tamtym strasznym czasie i konkretnej społeczności. Próżno tu szukać odniesień do miejsc i dat. Do pojedynczych osób, owszem. Na okładce płyty widzimy Candy Darling, transpłciową muzę i gwiazdę filmów Andy'ego Warhola, sfotografowaną na łożu śmierci. Zmarła na chłoniaka w 1974 roku. Na fotografii jest piękna i spokojna, ale bezbronna i samotna, jak my wszyscy będziemy w tych ostatnich godzinach. Z kolei nazwą swojego zespołu, Johnsonowie, Anoni złożyła hołd Marsha P. Johnson, performerce również z kręgu Warhola i aktywistce, która brała udział m.in. w słynnych zamieszkach Stonewall. Na początku lat 70. Marsha założyła jedno z pierwszych w Nowym Jorku schronisk dla bezdomnych dzieciaków trans, bezdomnych, bo wyrzucanych z domów. Opłacała czynsz z własnej pracy seksualnej, żeby one nie musiały tego robić, żeby nie trafiały na ulicę. Zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach w 1992 roku. Dużo jest śmierci w tej mojej dzisiejszej historii. Jej zimny oddech czuć też na połowie perfekcyjnej płyty, której za chwilę wspólnie wysłuchamy. Ale I Am The Bad Now, choć jest albumem dojmująco smutnym, nie jest materiałem dołującym, takim co to ściąga słuchacza na dno rozpaczy. Te łzy, które krystalizują się w głosie Anoni, które można uronić słuchając jej piosenek, są oczyszczające. Za tą ciemnością widać światło, jest tam nadzieja, jest akceptacja i miłość. Nie trzeba mieć życia podobnego do Marszy, Candy czy Anoni, by to wszystko zrozumieć i współodczuwać. I Am The Bad Now jest uniwersalną opowieścią o walce o tożsamość. O walce o prawo do bycia sobą, którą każdy z nas toczy lub może toczyć ci, co akurat nie muszą, niech się cieszą, niezależnie od miejsca, czasu i przyczyny.

Anthony and the Johnsons, I am the bird now. Teraz jestem ptakiem. Wysłuchaliśmy połowy perfekcyjnej płyty. Większej połowy, bo choć za nami 5 utworów i pozostało kolejnych 5, ta pierwsza piątka trwa nieco dłużej od tej, której mam nadzieję dosłuchacie sobie już Państwo we własnym zakresie. Album I Am The Bird Now był narodzinami gwiazdy. W nagraniach płyty gościnnie udział wzięli m.in. Devendra Banhart, Boy George, Lou Reed i Rufus Wainwright. Recenzenci piali z zachwytu. W Norwegii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii album pokrył się złotem, posypały się nagrody. Anoni dostała za I Am The Bird Now prestiżową Mercury Prize, czyli wyróżnienie dla najlepszej brytyjskiej płyty roku, pokonując m.in. X and Y Coldplay, a także debiuty Kaiser Chiefs, MIA i Block Party. Anoni wciąż nagrywa, miała za sobą solowy etap zanurzony w odważnej współczesnej elektronice, ale niedawno reaktywowała The Johnsons i płytą My Back Was a Bridge for You to Cross z 2023 roku powróciła do estetyki znanej z I Am The Bird Now. Nie koncentruje się wyłącznie na swoim i przy okazji słuchaczy życiu wewnętrznym. Wiele z jej późniejszych nagrań to ostrzeżenia przed konsekwencjami katastrofy klimatycznej oraz manifesty antywojenne. Może to i nieszczególnie odkrywcze, za to niestety bardzo aktualne. W 2016 roku za piosenkę Manta Ray z filmu Ginący Świat, napisaną wspólnie z J. Ralphem, nominowana była do Oscara jako pierwsza otwarcie transpłciowa artystka w historii. Anoni realizuje się też w obszarze sztuk wizualnych. Jej rysunki, zdjęcia i rzeźby pokazują galerie z całego świata. Na pożegnanie proponuje Podwodny walczyk, który Anoni swoim niezmiennie oryginalnym i przejmującym głosem wyśpiewuje na cześć Manty, zwanej również Diabłem Morskim. Nie jest to pieśń napawająca optymizmem, bo opisuje wielkie wymieranie z perspektywy tego fascynującego stworzenia –

Wiecie państwo, że manty to ryby o największych mózgach w stosunku do reszty ciała, w ich przypadku zresztą też niemałego. Diabły morskie są piekielnie inteligentne, potrafią się rozpoznać w lustrze, komunikują się ze sobą nawzajem, a nawet z innymi gatunkami i potrafią wykonywać proste działania arytmetyczne. Śpiewać niestety nie potrafią, bo jak to ryby, głosu nie mają. Na szczęście znalazły ambasadorkę w Anoni, której manta ray już za chwilę. A ja spływam.

0: Autopromocja.
1: Nasz piechur, Paweł Turski.
2: Dzień dobry, jestem.
1: I państwo, słuchaczki i słuchacze Trójki, gdzieś na trasie w Polsce.
3: Tak, bo jest tak przyjemnie, fajna rozmowa.
4: Ta, czy pa?
2: Pa.
1: Ta-ra-dam.
3: Jest cudownie.
1: Razem to... Teraz pieszo. Zakończył się etap drugi, a w oczekiwaniu na etap trzeci od 24 sierpnia polecamy relację Teraz pieszo na stronie trójka.polskieradio.pl.
5: Chodźcie dziewczyny, będziemy w radiu!
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
9: Znowu miałam rację.
6: W czym?
9: We wszystkim.
6: Akurat.
9: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
9: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
14: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą! Co zaplanuję, to kupuję.
15: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
16: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Żegnamy reklamy.
17: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 sierpnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na niebie można oglądać zaćmienie słońca, eksperci przestrzegają, żeby nie oglądać go bez specjalnych okularów. Pensja minimalna blisko 5000 zł, rząd przedstawił założenia na przyszły rok. W Korei Południowej będą kary więzienia za wygenerowanie treści pornograficznych przy pomocy AI. Parlamentarzyści chcą zmienić prawo. Tak głębokiego zaćmienia słońca nie było w Polsce od 27 lat. Około 19 tarcza księżyca powoli zaczęła nasuwać się na słońce, powodując jego częściowe zaćmienie. Zjawisko można obserwować w całym kraju. Dr Piotr Witek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik zwraca jednak uwagę, że oglądanie zaćmienia bez specjalnych okularów nawet przez kilka minut może spowodować uszkodzenie wzroku.
18: Oprócz tego światła, które widzimy, które możemy rzeczywiście przysłonić ciemnymi okularami czy jakąś inną domową,

nową metodą, to jest jeszcze promieniowanie niewidzialne. Promieniowanie ultrafioletowe, które jest niebezpieczne dla naszej soczewki oka, promieniowanie podczerwone, które jest niebezpieczne

0: S52 na południu województwa śląskiego. Na wysokości miejscowości Ogrodzona w powiecie cieszyńskim ciężarówka wjechała w barierki odgradzające pasy i przewróciła się.
1: Jak ustalono, w pojeździe marki Volvo wystrzeliła opona. Następnie 44-letni kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne. W wyniku zdarzenia doszło do przewrócenia naczepy i zanieczyszczenia drogi kamieniami. Zablokowane są dwa wewnętrzne pasy jezdni w obu kierunkach, Bielska-Białej oraz Cieszyna. Pasy zewnętrzne są drożne. Kierowca nie odniósł większych obrażeń.
0: Mówił Sławomir Krętusz z policji. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Marcin Romanowski jest w Naddniestrzu. Były wiceminister Sprawiedliwości ścigany w sprawie ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie listu żelaznego. Polityk PiSu wysłał wniosek ze stolicy prorosyjskiego regionu Tyraspola. O szczegółach Michał Makowski.
2: Podpisany ręcznie wniosek Marcina Romanowskiego został wysłany ze stolicy nieuznawanego państwa we wschodniej Mołdawii.
3: Z Tiraspola, to jest teren Naddniestrza. Wynika to z pisma pana Romanowskiego, a także ze stempli pocztowych na kopercie.
2: Powiedziała Polskiemu Radiu rzeczniczka do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek. W ramach listu żelaznego Marcin Romanowski domaga się gwarancji ochrony przed zatrzymaniem i tymczasowym aresztowaniem.
3: Pan Romanowski zobowiązuje się, że stawi się w Polsce, będzie odpowiadał z wolnej stopy, podda się wszelkim czynnościom procesowym.
2: Sąd podejmie decyzję po uzyskaniu stanowiska prokuratury. Przepisy dotyczące listu żelaznego nie dają sędziom pełnej swobody.
3: Jeżeli prokurator nie zgodzi się na wydanie takiego listu, wówczas sąd jest związany jego decyzją.
2: Jednak część sędziów uważa, że te przepisy są niezgodne z konstytucją i podejmuje decyzje inne niż stanowisko prokuratora. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: A prokuratura zarzuca Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw. Wiadomo, ile od nowego roku wyniesie pensja minimalna w Polsce. To 4950 zł brutto. Rada Ministrów zaproponowała podwyżkę o 3%, czyli o 144 zł. Rządowa propozycja ma stanowić kompromis między pracodawcami i związkami zawodowymi.
4: Z jednej strony związki zawodowe, i taka jest oczywiście ich rola i to rozumiemy jako ministerstwo, przedstawiały propozycję bardziej ambitną, takiej istotnej, przekraczającej 5 tysięcy złotych brutto podwyżki wynagrodzenia minimalnego. Z drugiej strony część organizacji pracodawców postulowała, żeby to najlepiej w ogóle nie podwyższać minimalnego wynagrodzenia za pracę.
0: Powiedział nam wiceminister rodziny Sebastian Gajewski. Płacę minimalną zarabia od 10 do 20% polskich pracowników. Nawet 7 lat więzienia za wygenerowanie przez sztuczną inteligencję treści o charakterze seksualnym. Takie regulacje mogą pojawić się w Korei Południowej. Projekt ustawy złożyła grupa parlamentarzystów partii rządzącej.
5: Projekt zakłada kary za tworzenie treści o charakterze seksualnym z wykorzystaniem AI, nawet jeśli są całkowicie wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Innego rodzaju kary dotyczyć będą wykorzystywania w takich materiałach wizerunku ludzi. Zdaniem dziennika The Korea Times gwałtownie rośnie liczba materiałów pornograficznych tworzonych przy użyciu narzędzi AI. Dziennik przytacza dane z opublikowanego w ubiegłym miesiącu przez Koreański Instytut Rozwoju Kobiet raportu. Wynika z niego, że liczba zgłoszonych przestępstw seksualnych w internecie w ciągu 9 lat w Korei Południowej wzrosła o 66%. Autorzy projektu ustawy przewidują nawet 7 lat więzienia i grzywnę o równowartości 36 tysięcy dolarów amerykańskich za złamanie prawa. Wysokie kary mają działać odstraszająco. Mają one obowiązywać także wobec osób rozpowszechniających takie treści. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W nocy przeważnie bezchmurnie, temperatura od 6-7 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 12-13 na zachodzie i nad morzem. Jutro na zachodzie bezchmurnie, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach będzie od 19 stopni nad morzem i na północnym wschodzie przez 25 na południu do 27 na południowym zachodzie.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
9: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
8: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
9: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
8: I tych, którzy działają razem dla Polski.
9: Więcej na funduszobywatelski.pl.
7: Ogłoszenie społeczne.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Na program zaprasza sponsor PKO Bank Polski.
12: Fest Program. Audycja festiwalowa w Trójce.
10: Ale się ciemno zrobiło, to przez zaćmienie słońca.

0: Przywitałyśmy się najpopularniejszym śmiechem w historii muzyki popularnej, tak mi się przynajmniej wydaje. Fest program Ania Lalka,
1: Gosia Jakubowska, audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska i razem jesteśmy do 21.
0: A audycję rozpoczął utwór, który zapowiada też jedną z dobroci dzisiejszego fest programu. Słuchając do końca dzisiejszej audycji, będziecie mieć okazję usłyszeć ten utwór na żywo. Już jutro Gorillaz zagrają pierwszego dnia festiwalu Bittersweet w Poznaniu, który potrwa do soboty. Mamy karnety na to wydarzenie, którymi będziemy się oczywiście dzielić w audycji, ale jeszcze nie teraz, trzeba nas trochę posłuchać.
1: Dokładnie tak, a teraz mamy inne ogłoszenia, ale zanim, no to posłuchamy Sudden Archives i Come My Way.

Utwór, który pojawił się przed chwilą na antenie Trójki, pojawia się również w jednej ze scen filmu Baby Thief. Tak się składa, że ten film będziemy mogli obejrzeć już w najbliższy piątek w naszym trójkowym ogrodzie, do którego oczywiście zapraszamy bezpłatnie. Wystarczy się zapisać na naszą listę pod numerem 227 Trójek. Ania Lalka właśnie przeszła na drugą stronę szyby po to, aby odbierać od Państwa telefony, więc zachęcamy do kontaktu. Film ten jest bardzo, bardzo wzruszający. W reżyserii Shannona Murphy'ego opowiada o radzeniu sobie z rzeczami, na które czasami po prostu nie mamy wpływu, ale nadal realizowania swoich marzeń i dążenia do tego. Baby Thief uczy nas jakiejś takiej cierpliwości, pokory, ale też i chociaż wydaje się być od początku z oczywistym zakończeniem, to bywa bardzo zaskakujący, a przede wszystkim poruszający, więc zachęcam serdecznie, między innymi też dlatego, że tam pojawia się bardzo dobra ścieżka dźwiękowa, pięknie nagrane sceny, które czasami wygrywają w swojej prostocie, ale to jest największa siła tego filmu. Zachęcam serdecznie do tego, aby dołączyć do nas w piątek 227 Trójek Baby Thief. Nasze kino letnie cały czas trwa do sierpnia, w każdy piątek, teraz w sierpniu o godzinie 21. No dobrze, no to my w takim razie przechodzimy dalej do naszych festiwalowych zobowiązań. Bardzo proszę, poprosimy The Smiths, nie bez powodu.

0: może to zabrzmi dziwnie ze względu na to, jak legendarny jest zespół The Smiths, ale nie spodziewałam się, jak bardzo nostalgiczna będzie to dla mnie podróż usłyszeć te utwory na żywo. This Charming Man w wykonaniu oczywiście Johnego Marra, bo to on zagrał na Off Festiwalu. To słyszałyśmy w Dolinie Trzech Stawów. Nie zabraknie dzisiaj w programie podsumowania Off Festiwalu. Nie wiem, czy w mojej topce jest akurat koncert Marra, ale było to naprawdę niesamowite przeżycie, na pewno dla wielu też naszych słuchaczy. Od razu zachęcę, można się dzielić tymi podsumowaniami OFA na adres mailowy fest@polskieradio.pl.
1: Tak, ja sobie pozwoliłam już w poniedziałkowej wtonacji przy okazji podsumowania powiedzieć, że przed Johnem Marrze upadła idea headlinera, bo tak naprawdę mam wrażenie, że więcej zgromadził słuchaczy i festiwalowiczów właśnie John Marra, aniżeli później występujące Emil and the Sniffers. Może jest to kwestia autentyczności, może kwestia legendy, może wszystkiego naraz, nie wiem, natomiast wiem, że to był koncert na swój sposób, tak jak powiedziałaś, magiczny, ale też z powodu samego zainteresowanego. Zauważ, że Johnny Marr tak naprawdę przez cały koncert nic prawie, że nie mówił do publiczności, tylko pod koniec, kiedy miał już kończyć koncert, wychylił się nawet za tym lecącym samolotem, który aż tak bardzo nisko chyba nigdy nie przeleciał nad Doliną Trzech Stawów, nad festiwalowiczami, więc to też była atrakcja i sam nawet zażartował, że to jest jego podwózka, że musi już kończyć, a następnie przeszedł do zagrania tego utworu najbardziej rozpoznawalnego z zespołu The Smiths. No, myślę, że możemy w tym momencie przejść do Artura Roy, który odwiedził dzisiaj Studio Trójki na chwilę, aby poopowiadać o jego wrażeniach.
2: No, ta edycja była bardzo dobra. Wszystko się udało. No, z technicznego punktu widzenia żaden artysta nie odwołał. Mieliśmy przez 3 dni super pogodę. Było ryzyko z Wednesday, ale udało się to rozwiązać. Nic się nie działo takiego, co by budziło w nas jakiś ekstremalny niepokój. Dla nas jako organizatorów jest to lepiej niż kiedy pojawiają się i sypią się na głowie głowa niespodziewane problemy. Z technicznego punktu widzenia super, a takiego, jeżeli chodzi o uczestników, jeżeli chodzi o artystów, no to myślę, że każdy wyjechał ze sporą ilością doświadczeń zdobytych na koncertach artystów, których odkrywał, bo takie dochodziły do mnie słuchy. Ja niestety nie byłem i nie widziałem wszystkiego. Czasami oglądałem od tyłu i zapamiętałem niektóre koncerty bardzo dobrze, między innymi Madras Salah czy Get Down Services. Madras Salah był dla mnie takim... Ja ich widziałem drugi raz, ale po raz pierwszy zobaczyłem ich w taki sposób troszeczkę inny, obserwując, jak oni technicznie są przygotowani, jaki mają repertuar, jak go wykonują, jaka jest ich charyzma sceniczna. I tam wszystko się po prostu zgadzało, więc ten koncert mnie wręcz wzruszył. Natomiast Get Down Services po prostu był takim, impreza. To, że zagrali w niedzielę, było naprawdę bardzo trafione. Ja jestem bardzo zadowolony. Było super.
0: Każdy dziennikarz Trójki zapytany o to, jaki najbardziej koncert mu się podobał, to mam wrażenie, że jeżeli był na właśnie Madras Salah, czyli tym irlandzkim wyborze Artura Royka, to mówił, że naprawdę to był jeden z lepszych koncertów na festiwalu. Podpisuję się i wiem, że Justyna Grabarz też będzie dzisiaj co nieco w białych szumach, ale też zapraszam do Barzanciego Serca akurat po słuchanie tego zespołu. Ale wrócę teraz trochę do kontekstu Wednesday, o którym wspominał Artur Roy.

Jak koncert przeniesiony z soboty na niedzielę przez wybuch Etny. Mam wrażenie, że w ogóle w ostatnim czasie żyjemy wokół tych zjawisk natury. One oczywiście wpływają na i zaćmienie, i aktywności wszelkie, ale też na koncerty zespołów. Wednesday na szczęście, no właśnie, nie pokrzyżowało to ich planów, ponieważ wystąpili na Ofie i dali naprawdę genialny koncert, mimo tego, że otwierał dzień festiwalu numer 3 i o 16:30 dali taką energię na Ofie.

0: Respekt śpiewał cały namiot trójkowy na zakończenie OFF Festiwalu. To jest koncert, który myślę był idealnym zamknięciem tego, co działo się przez ostatnie trzy dni w Dolinie Trzech Stawów. Oczywiście po Nina Giraci mogliśmy się udać na dwa ostatnie koncerty, ale myślę, że to była taka piękna, piękna klamra, a później to tylko after party. Jeżeli chodzi natomiast o Nina Giraci, to myślę, że to jest idealny pokaz tego, jak brzmi muzyka przyszłości. I uświadamia nam jedno, że ta muzyka przyszłości nie jest możliwa bez człowieka. I to chyba było najpiękniejsze w jej koncercie. No i też na koniec całego seta wszyscy zaczęli śpiewać 100 lat, bo jak się okazało, artystka występowała w Dolinie Trzech Stawów w momencie, gdy miała swoje kolejne już urodziny. Więc myślę, że przed Nina Giraci wielka, wielka kariera. Trzymam mocno za nią kciuki, tym bardziej, że pięknie to się złożyło, że na scenie Trójki występowała artystka, którą po raz pierwszy mogliśmy usłyszeć w Trójce w audycji N3.
1: Zapraszamy do słuchania audycji w sobotę o 23:00. Z pewnością usłyszycie jeszcze więcej takich elektronicznych smaczków. Ja pozwolę sobie przypomnieć jednego maila, który dostałyśmy w piątek od Agaty, akurat po innym festiwalu, bo Audio River, ale napisała z podziękowaniami, że dostała karnety w naszej audycji i zakończyła tak ładnie tego maila. Bardzo dziękuję za możliwość doświadczenia muzyki na żywo. To jeden z głównych powodów, dla których warto żyć.
0: No wspaniale.
1: I tak bardzo ładnie mi się to czytało. Też przypominam, że kto nas słucha z powodu Bittersweet Festival, to pamiętamy o was. Będzie zaraz możliwość zdobycia karnetów, ale jeszcze co nieco o innym festiwalu, który odbywa się we wrześniu.
0: Tak, przed nami Great September, a wśród nich tych artystów, którzy wystąpią już we wrześniu, powrót artysty do Polski, artysty, którego ofowicze mogą już doskonale znać.

0: Medofo, Atakak. W 2016 roku w namiocie eksperymentalnym, na scenie eksperymentalnej na Off-Festiwalu rozruszał całą publiczność. To był jeden z tych koncertów, gdzie osoby zgromadzone nawet poza namiotem skakały. I to, jaką ma charyzmę ten człowiek, to jest niesamowite. Kilka tygodni później zawitał znowu do Warszawy, aby zagrać dogrywkę w barze Studio, czy nawet w Kafe Kulturalna w Warszawie, już nie pamiętam, ale pamiętam, że ten koncert był jednym z lepszych, które wydarzyły się na Off-Festiwalu i myślę, że nie jestem jedyną osobą, która tak myśli. Odchodząc, wszyscy nucili. A Abba Massimo, a
1: to ja może będę tak robić na Great September właśnie.
0: Być może tak. No właśnie. No bo wielkimi krokami zbliża się kolejny festiwal.
1: Great September między 10 a 12 września w Łodzi. To jest już kolejna edycja showcase'u, który pokazuje przede wszystkim polskich artystów, ale tym razem też postawili na międzynarodową scenę. Więcej opowiedział ci o tym również Artur Rojek, prawda?
0: Zgadza się.
2: Pomysł, jaki pojawił mi się w głowie, kiedy pojawiłem się w Łodzi, bo pojawiłem się w Łodzi na zaproszenie miasta, żeby zaproponować im koncept festiwalu. Łódź dla mnie zawsze była takim miejscem, które nigdy nie kojarzyło mi się z plenerem. Zawsze mi się kojarzyło z pomieszczeniami zamkniętymi, których w Łodzi nie brakuje. I jeżeli chodzi o ich różnorodność, jeżeli chodzi o historię, jeżeli chodzi o architekturę, no to jest tam mnóstwo pięknych budynków. Skupiając się na tych budynkach, festiwal, który ma charakter showcase'owy, czyli pokazuje debiutujących artystów, pokazuje tych, którzy wchodzą na rynek. Ja z kolei jestem osobą, która przeżyła 30 lat na tym rynku, więc tak sobie pomyślałem, że no, całkiem spoko, żebym stwarzał taką platformę. Może ktoś kogoś przy okazji pozna i jego kariera potoczy się dalej. No takie rzeczy się dzieją. Ja to pamiętam, myślę, że wiele zespołów to pamięta. Wszyscy gdzieś zaczynają. To wszystko mnie skłoniło do tego, żeby robić ten festiwal, a jednocześnie z roku na rok widzimy też rzeczy, które chcielibyśmy poprawić, które chcielibyśmy zmienić. Na przykład w tym roku znika darmowa scena główna, artystów tych większych przenosimy też do klubów, co będzie też super sytuacją, bo na co dzień oni w takich miejscach nie grają. Zmiana też dotyczy umiędzynarodowiania line-upu. To będzie nie tylko festiwal skupiony na polskich wschodzących zespołach, ale też powoli będą wchodziły zespoły spoza naszego kraju. W tym roku takim, można powiedzieć, headlinerem Great September jest Atakak, Dove Ellis i Los Bichos. Zagra też 9 artystów showcase'owych spoza Polski. W takim kierunku będziemy iść.
1: Więcej Artura Rojka, ale już a propos jego najnowszego singla, w najbliższej audycji Nowe w piątek zapraszamy. Gościa Jakubowska będzie miała okazję powiedzieć więcej na ten temat właśnie w tej audycji. A patrząc do line-upu Great September, widzę Livkę i po pierwsze wspominam jej już inny występ też na tym festiwalu, jeszcze właśnie na zewnątrz. Ciekawa jestem tego wewnątrz. Tak się składa, że wypuściła niedawno kilka utworów live nagranych na tegorocznej edycji Orange Warsaw Festival, w tym Origami.

0: kwintesencja lat 2000, dokładnie 2000 rok, to Sing When You're Winning album Robbiego Williamsa, na którym pojawiło się Supreme. Dla mnie utwór nie tylko taki, którego słuchałam wielokrotnie właśnie w radiu, ale też taki utwór, który kojarzę z czołówką serialu, również kojarzącego mi się już trochę z późniejszymi etapami lat 2000, czyli Londyńczykami. To było w czołówce tego polskiego serialu. Serial, który opowiada o losach emigrantów Polaków żyjących właśnie w Londynie. Myślę, że w ogóle Robbie Williams i Londyńczycy to jest coś, co pojawi się też w kontekście tego motywu, o którym mówimy, czyli nostalgia, czyli milenialsi, czyli festiwal Bittersweet.
1: No właśnie, jeżeli ktoś chciałby dołączyć do Bittersweet, to zachęcamy, jest taka okazja. Wystarczy napisać do nas maila na adres fest@polskieradio.pl z odpowiedzią na pytanie dotyczące waszych najbardziej bittersweet wspomnień lata, czyli słodko-gorzkich momentów lata. Zachęcamy do odpowiedzi na to pytanie. Jaki taki moment był? Proszę opisywać. Najbardziej kreatywna odpowiedź, ale też i najlepiej uzasadniona otrzyma od nas karnet.
0: A w line-upie tegorocznego festiwalu Bittersweet w Poznaniu, przypominamy, że ten festiwal już od jutra do 15 sierpnia w Poznaniu. Robbie Williams, Gorilla, 21 Pilots, Lord, Major Lazer, Ciara, Jessie J, wielu artystów kojarzonych właśnie z tymi wczesnymi lub późniejszymi latami 2000, ale też trochę nowości i projektów specjalnych.
1: Tak, tym projektem specjalnym jest granie Chopina, co było już obecne tego lata, między innymi na Openerze, ale w przypadku Bittersweet będzie to wyglądało nieco inaczej, bo ta ostatnia noc festiwalu zakończy się spektakularnym finałem, który rozegra się pomiędzy dwiema scenami aż. Taką osią projektu Bitter Chopin Sweet Chopin będzie taka muzyczna podróż prowadząca od elektronicznej reinterpretacji Chopina w wykonaniu Bassa Astrala przez wspólny motyw Bitter Sweet Symphony z repertuaru The Verve aż po symfoniczny finał z udziałem laureatki konkursu chopinowskiego John Tong Wang i muzycy Filharmonii Poznańskiej pod batutą Łukasza Borowicza. To wszystko brzmi naprawdę fascynujące. Jeszcze, że tam będzie Bitter Sweet Symphony włożone do tego wszystkiego. Jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. Możemy się przekonać, wybierając się na ten festiwal, wystarczy do nas napisać fest@polskieradio.pl.

0: Najbardziej słodko-gorzkie letnie wspomnienia. Kto chciałby się wybrać na tegoroczny Bittersweet? Zachęcamy do kontaktu fest@polskieradio.pl i dzielenia się właśnie tymi najbardziej bittersweet wspomnieniami.
1: I na ten sam adres mogą do nas napisać osoby, które akurat nie mają ochoty wybierać się na poznański Bittersweet, chociaż trochę nie wierzę, że nie macie ochoty pośpiewać tych wszystkich hitów, ale może na przykład interesuje was muzyka reggae i interesuje was Bob Marley, a konkretnie grupa, która z nim występowała lata temu, The Wailers. Oni wystąpią w line-upie festiwalu People in Tune Fest Reggae Vibes w Łodzi 14 sierpnia. Zachęcamy do pisania również na fest@polskieradio.pl.
0: I tym samym dobiegłyśmy do końca w tym tempie niesamowitym. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Gosia Jakubowska,
1: Ania Lalka,
0: Katarzyna First-Wojtkowska. Słyszymy się niebawem. Dobrego wieczoru.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Trzecia wakacyjna lektura w Trójce. Autor
2: Marek Węcowski.
1: Tytuł
2: Homer na nasze czasy.
1: Czyta
2: Przemysław Bluszcz.
1: Piotr Moos i Maciej Rychły. Muzyka.
2: Fragment siódmy. Na początku Odysei słuchacz musi czekać aż 20 heksametrów, by w ogóle mieć pewność, że to Odyseusz będzie bohaterem eposu. To oczywiście jedynie pozorny suspens, ale poeta wypróbowuje naszą cierpliwość albo droczy się z nami, hasłowo szkicując losy bohatera i długo nie podając nam jego imienia. To kolejny mocny kontrast z Iliadą, w której imię Achillesa pada już w pierwszym wersie. Tej uderzającej różnicy w sposobie przedstawienia bohatera utworu odpowiada kontrast pomiędzy samymi herosami Iliady i Odysei. Z jednej strony młodzieńczy heros nieskrywanego gniewu, obnoszący się ze swoimi emocjami i dający im upust przy każdej okazji. Z drugiej zaś starzejący się skryty kombinator, manipulujący ludźmi już w Iliadzie, zmierzający do celu za wszelką cenę, a w Odysei ukrywający swoją tożsamość nawet przed najbliższymi. Badacze komparatyści łagodzą dla nas ten kontrast. Dowodzą, że mamy tu do czynienia ze skontrastowanymi dwoma typami epickiego herosa, które rozpoznajemy w folklorze różnych kultur świata. Nieugiętego wojownika, potrafiącego rzucić wyzwanie nawet bogom, i podstępnego, sprytnego trickstera, zdolnego nawet bogów oszukać. A jednak coś ich łączy. W obu wypadkach śledzimy długą drogę herosa, który wykorzystując aż do końca swoje predyspozycje, sprowadza sam na siebie, a przede wszystkim na swoich ludzi, nieszczęście. Doświadczony wynikającym z tego cierpieniem, dochodzi do rozpoznania samego siebie i podlega głębokiej przemianie, w wyniku której staje się, by tak rzec, lepszą wersją samego siebie. Ta przemiana jest o wiele wyraźniejsza, bardziej jednoznaczna w Iliadzie niż w Odysei. Zresztą prostolinijny, ale i młodzieńczy Achilles jest w takiej roli o wiele bardziej wiarygodny. Trudno także powiedzieć, czy doświadczenie cierpień i tułaczki naprawdę Odysa czegoś nauczyło. Wiele zależy od tego, w którym miejscu umieścimy zakończenie naszej obecnej Odysei. Jeżeli kończy się ona na pojednaniu herosa z Penelopą i odzyskaniu rodziny, analogia z Iliadą i jej Achillesem daje się utrzymać. Badacze przywiązują tu dużą wagę do sceny, w której po masakrze zalotników Odys zakazuje służącej Euryklei okrzyków radości ze śmierci wrogów.
3: W sercu ciesz się, staruszko. Opanuj się, krzyku nie podnoś. Nie jest zbożną rzeczą chełpić się nad zabitymi. Ich pokonała Moira z bogami za czyny występne.
2: To uderzający kontrast nie tylko z zachowaniem typowym wcześniej dla Odyseusza, ale przede wszystkim z wieloma scenami Iliady, w których srożący się na polu bitwy Achilles brutalnie chełpi się nad kolejnymi trupami z łatwością pokonanych wrogów. Jeżeli jednak opowieść biegnie

Dalej. To trudno dopatrzyć się w niej prawdziwej przemiany Herosa, gdy tłumacząc swoje dalsze plany żonie, mówi on o bezwzględnym wyegzekwowaniu od rodzin zalotników i wszystkich swoich poddanych zadośćuczynienia za grabieże i straty królewskiego majątku. A jeszcze bardziej, gdy niesione pierwszymi zwycięstwami, rycząc straszliwie, zabiera się za rzeź pozostałych przy życiu przedstawicieli rodzin w żałobie po zalotnikach. Aż sam Zeus piorunem, a Atena namową, muszą go przed tym powstrzymać. Nawet jeśli optymistycznie zakończymy naszą Odyseję w pieśni 23, nie ulega wątpliwości, że przemiana bohatera jest tu o wiele dyskretniejsza, psychologicznie subtelniejsza, mniej oczywista i bardziej niejednoznaczna niż w Iliadzie. A jeśli nie, to musimy przyznać, że ceną za zmianę pierwotnego planu eposu było poświęcenie jego etycznego przesłania, a może większa jego dwuznaczność. Odyseja ma jednak więcej niż jednego bohatera, który ulega albo ma ulec przemianie lub przynajmniej głębokiemu doświadczeniu przez los. Wynika to logicznie z wielowątkowości tego eposu. Trzy poziomy opowiadania koncentrują się wokół trojga bohaterów – Odysa, Telemacha i Penelopy. I wokół ich walk o status i przetrwanie. Wszyscy oni zdają egzamin w brutalnym doświadczeniu przez bogów i Moirę, choć każde z nich inaczej. Każde z nich w pewnym momencie znajdzie się na dnie desperacji i w obliczu klęski. I każde z nich w ostatecznej potrzebie wspomogą bogowie, a przede wszystkim Atena. Finałem Odysei będzie zjednoczenie trojga bohaterów, ale wszyscy oni zwyciężą nie dzięki mocy swojego ciała, ale dzięki sile swojego ducha, a ponadto sprawnością swego umysłu. Dający szansę przetrwania spryt jest udziałem całej trójki. I to właśnie kontrast pomiędzy nimi a modelowym bohaterem epickim Achillesem wydaje się najciekawszy. Cała trójka, choć na różne sposoby, nie spełnia heroicznych kryteriów Iliady. Właśnie tego w dużej mierze dotyczy akcja Odysei. Spójrzmy na epos właśnie z tej perspektywy.

0: Przemysław Bluszcz czyta nową książkę w Trójce.
1: Marek Węcowski. Homer na nasze czasy. Fragmenty.
0: Barbara Marcinik, polecam.
1: Książkę opublikowało wydawnictwo Znak, Litera Nowa.
0: Piotr Moss i Maciej Rychły, muzyka.

0: Na program zaprosił sponsor PKO Bank Polski.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: To nie są zwykłe wakacje.
3: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
2: Więcej na caritas.pl/dzieci.
1: Ogłoszenie społeczne.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 sierpnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek przeniesiemy się do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, gdzie oglądano zaćmienie słońca. Na miejscu czeka już nasz reporter. Jest odpowiedź resortu cyfryzacji na decyzję Ilona Muska. Miliarder uznał, że Polacy zapłacą więcej za Starlinka. Na Węgrzech trwa walka o utrzymanie pełnej mocy elektrowni atomowej. Poziom spadł po tym, jak zmniejszyła się ilość wody w Dunaju. Tłumy oglądały zaćmienie słońca w Centrum Nauki Kopernik. W Warszawie maksymalną fazę można było podziwiać około godziny 20. W tym czasie księżyc zakrył 82% tarczy słońca. Razem z gośćmi CNK zjawisko obserwował nasz reporter Krzysztof Polasik. Witaj, Krzysztofie.
5: Dobry wieczór.
4: Jakie wrażenia wywarło zaćmienie?
5: Żeby w radiu odtworzyć emocje towarzyszące oglądaniu zaćmienia, musiałbym chyba po prostu zamilknąć. Zjawisko obserwowało ze skąpanego w silnym, złotym świetle tarasu Centrum Nauki Kopernik.

0: blisko 100 osób, bo tyle mogło wejść do góry i było to dla nich wyjątkowe przeżycie.
1: No ja bym powiedziała, że widzę księżyc, ale wiem, że to wcale tak naprawdę nie jest księżyc, tylko słońce, które księżyc zasłania, ale widok jest naprawdę spektakularny.
2: Wie pan, jak tam rysują takie dzieciaczki malutkie księżyc, tak wygląda teraz słońce, takie no pół zjedzone.
3: Taka trochę dziecinna wycinanka, śmieszna.
4: Jak coś tam znika, co się przyczyni.

0: Zeszliśmy przed budynek centrum, gdzie jest jeszcze więcej osób, głównie na kocach, a do północy potrwa oglądanie roju Perseidów, czyli meteorów wyglądających jak spadające gwiazdy.
1: A relacjonował Krzysztof Polasik. Elon Musk symbolicznie wyrzucił Polskę z Europy. Jest reakcja resortu cyfryzacji. Od 17 sierpnia polscy użytkownicy Starlink Roam za korzystanie z internetu w podróży będą płacić więcej. Powodem jest wprowadzenie przez giganta technologicznego nowego podziału kontynentu. Polska nie znalazła się na liście wspólnego regionu europejskiego. Krzysztof Kuczyński.
2: Polska nie jest rynkiem drugiej kategorii. Tak o decyzji szefa SpaceX, Elona Muska, mówił wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Podkreślił, że nie rozumie, dlaczego Polska została wykluczona.
3: Zasady przez Polskę zakupu Starlinków dla Ukrainy się nie zmieniają. Zasady wykorzystywania Starlinków w Polsce się nie zmieniają. My jedynie żądamy równego traktowania jako Polska, polskich obywateli i polskich klientów, bo nie jest to normalne, że państwa inne w Europie mają wykorzystanie Starlinka, takie jakie miały dotychczas, a Polska będzie miała nowe zasady dla użytkowników. Ja tego nie rozumiem, przeciwko temu protestuję i oczekuję i żądam od Elona Muska i SpaceXa zmienienia tych zasad.
2: Wicepremier zwrócił się już na swoich mediach społecznościowych zarówno do firmy SpaceX, jak i Elona Muska. Podkreślił, że jeśli miliarder chce działać w Polsce, korzystać z polskiego rynku i zarabiać na polskich klientach, to musi ich traktować uczciwie i na równych zasadach. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: Rekordowe zainteresowanie koleją w czasie tegorocznych wakacji. Spółka PKP Intercity podsumowała czerwiec i lipiec. W tym czasie z połączeń obsługiwanych przez przewoźnika skorzystało 17 milionów 800 tysięcy pasażerów. W samym lipcu spółka przewiozła 9,5 miliona ludzi. To 9% więcej niż przed rokiem.
4: Tego lata uruchamiamy 560 połączeń każdego dnia, czyli o 46 więcej niż podczas poprzednich wakacji. Na bieżąco monitorujemy również frekwencje i tam, gdzie pozwalają na to możliwości techniczne, wzmacniamy najpopularniejsze pociągi. Od początku czerwca do końca lipca wzmocniliśmy w ten sposób ponad 1400 pociągów, dołączając do nich łącznie 2200 dodatkowych wagonów.
1: Mówił Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Przed nadchodzącym weekendem spółka ponownie wzmocni pociągi obsługujące popularne wakacyjne trasy. Węgierski rząd próbuje uchronić elektrownię atomową Paks przed skutkami rekordowo niskiego poziomu Dunaju. Premier Péter Modzior poinformował, że rozpoczyna się budowa specjalnego progu, który ma podnieść poziom wody w rejonie elektrowni.
5: Do budowy wykorzystanych zostanie łącznie około 145 tysięcy metrów sześciennych kamienia. Według władz inwestycja może podnieść poziom Dunaju o metr i w ciągu kilku tygodni pozwolić elektrowni na powrót do pełnej mocy. Do czasu zakończenia prac przygotowano rozwiązania awaryjne. W Pokrz mają zostać ustawione dwie 80-metrowe barki, które w razie dalszego gwałtownego spadku poziomu rzeki zostaną ustawione w poprzek nurtu i w sposób kontrolowany zatopione. Według obliczeń może to tymczasowo podnieść poziom wody o 20 cm. Pierwsza barka już dotarła do Pokrz, a po drugą płynie holownik. Sytuacja jest poważna, ponieważ Pokrz dostarcza niemal połowę energii elektrycznej zużywanej na Węgrzech, a niski poziom Dunaju sprawił, że jeden z dwóch bloków zakładu nie pracuje. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
6: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie na ziemi lubuskiej umiarkowana. 13% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport i Norbert Michalak.
8: Na początek bardzo dobre wiadomości z Paryża. Mamy pierwszy medal na Mistrzostwach Europy w pływaniu. Justyna Kozan wywalczyła brąz na 400 metrów stylem zmiennym. Wygrała Ellen Walsh z Irlandii, a druga była Brytyjka Emily Smith. Piłkarze GKS-u Katowice żegnają się z ligą konferencji. Drużyna Rafała Guraka co prawda wygrała w rewanżu z izraelskim Hapoelem Tel Awiw 2-1, ale w dwóch meczu przegrała 2-3. Tym samym zakończyła udział w europejskich pucharach, do których wróciła po 23 latach. Pia Skrzeszowska już z medalem dziś w Birmingham. Na Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce odbyła się ceremonia medalowa najlepszych zawodniczek w biegu na 100 metrów przez płotki. Srebrnym medalem została udekorowana Pia Skrzeszowska.
9: Było bardzo dużo Polaków, była też jeszcze jakaś część mojej rodziny, więc bardzo mnie to cieszy. To zawsze, naprawdę bardzo dużo osób się zebrało, więc byłam pod wrażeniem, ale... No fajnie, że tyle osób przyszło zobaczyć naszą dekorację. Na wręczeniu medali usłyszałam, że mam obiecać, że za 2 lata zdobędę złoto, więc to też było bardzo ciekawe. Ej, obiecałam, że za 2 lata będzie złoto.
8: Trzymamy za słowo. Polska ma 2 medale. Wcześniej srebro wywalczyła Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów. Polskie siatkarki

0: Przygotowują się do Mistrzostw Europy. Polki grają w Memoriale Agaty Mrus-Olszewskiej. Biało-czerwone pokonały Ukrainę 3-0, to było wczoraj, a dziś rywalizują z Francją. W pierwszego seta Polki wygrały 25-18.
1: Tej nocy niewiele chmur, na termometrach od 6-7 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 12-13 na zachodzie i nad morzem. W ciągu dnia w czwartek na zachodzie bezchmurnie, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe lub umiarkowane. Na termometrach będzie przeważnie od 20 do 25 stopni.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Misiek?
4: Tak?
3: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Można nieświadomie zakazić się HCV.
4: Ale jak?
3: Na przykład u kosmetyczki lub barbera, robiąc tatuaż, a nawet w szpitalu, co może prowadzić do wielu poważnych chorób. Chora wątroba latami nie daje objawów. Czasami to zmęczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC.
5: A co to jest PBC?
3: Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl.
6: Przystanek Zdrowa Wątroba.
7: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o Twoją wątrobę.
2: Ogłoszenie społeczne.
8: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
9: W słuchawkach. Ale nie, to radio słucham.
10: Klub Trójki.
9: Jest 21.08. Szanowni Państwo, dzisiaj zaczynamy Klub Trójki. Zaczynamy go w temacie bardzo dla wszystkich potencjalnie ważnym, bo będziemy mówić o osobach z niepełnosprawnościami, czyli o sytuacji, stanie, który może mieć miejsce zawsze, w każdej chwili, może nas zaskoczyć, możemy być w środę pełnosprawni, a jutro już niepełnosprawni i to w stopniu znacznym, bo na przykład może nam się zdarzyć wypadek samochodowy. No ale zanim przejdę do przedstawienia gości i tego, o czym będziemy rozmawiać, to tylko przypomnę, że realizatorem dzisiejszego wydania jest Katarzyna Furst-Wojtkowska, a wydawcą Wojciech Dorosz, prowadzi Kamil Wyszkowski, a w studiu są z nami bardzo, ale to bardzo ciekawe postacie. Mamy panią Dorotę Olszewską, prezeskę Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
9: I mamy panią prezes Darię Ulianicką, wiceprezeskę zarządu Fundacji Integralia.
11: Dobry wieczór.
9: I mamy, nie w studiu, bo jest pani Ewa gdzieś daleko w Polsce, panią doktor Ewę Odachowską-Rogalską, psychotraumatologa oraz psychologa transportu, która reprezentuje Instytut Transportu Samochodowego, ale też Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej. Dzień dobry, pani Ewo.
12: Dobry wieczór, witam serdecznie.
9: Ja lubię dzień dobry, nie ukrywam, ale oczywiście mamy wieczór, więc można i tak. Jest taka anegdota, że dzień zawsze warto przypomnieć, żeby go też dobrze przeżyć bez względu na porę. Ale wracając do naszego tematu, ilość osób z niepełnosprawnościami w Polsce to jest duża liczba, bo tych, którzy mają orzeczone niepełnosprawności, to jest ponad 4 miliony. Tych, którzy nie mają orzeczonej niepełnosprawności, jest pewnie więcej. Szacunek mówi, że to jest około 7 milionów spośród nas. Najczęściej też nie zdajemy sobie sprawy, że osoba, która nas mija obok, może być niepełnosprawna, ponieważ nie zawsze jest to niepełnosprawność ruchowa, którą widać. To nie zawsze jest osoba niewidoma, bo ją widać, bo ma słynną białą laseczkę. To nie musi być też niepełnosprawność wynikająca z jakiegoś mankamentu fizycznego. Niekiedy to może być mankament psychiczny, psychologiczny. No i wreszcie to mogą być też osoby, które wskutek wypadku drogowego osoby najbliższej, same nie będąc osobą niepełnosprawną, stały się niejako udziałowcem dramatu, bo te dramaty niekiedy rozsynchronizowują sytuację rodzinną, destabilizują ją od strony ekonomicznej, bo niekiedy osoby te tracą pracę, muszą kompletnie inaczej zacząć się zajmować też osobą z niepełnosprawnością, kiedy ona wymaga stałej opieki, to totalnie reorganizuje życie. I to, co chyba najważniejsze, najczęściej sobie wmawiamy, że nas to nigdy nie spotka. Tymczasem te dramaty spadają jak grom z jasnego nieba i wtedy życie staje się kompletnie inne i rzeczy dotychczas łatwe, proste, naturalne stają się nieosiągalne.

0: bo nagle doznajemy ograniczeń, które nam to życie utrudniają. Najczęściej słyszymy też medialnie o wypadkach drogowych, więc dlatego zacznę od Doroty Olszewskiej ze Stowarzyszenia Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, bo też najczęściej jadąc samochodem albo w roli kierowcy, albo pasażera, czy to jest komunikacja publiczna, czy jest to nasz samochód, boimy się też tego, że jakiś inny użytkownik drogi może nam zrobić krzywdę, nam bądź naszym najbliższym. Jak to dzisiaj wygląda? Czy to bezpieczeństwo się poprawia, czy jest gorzej?
1: Na pewno, jeśli chodzi o Polskę, to w ostatnich latach zrobiliśmy duży postęp, bo chciałam przypomnieć kilka liczb. W 2021 roku na polskich drogach zginęło ponad 2000 osób, dokładnie 2245 osób. W ostatnim roku 1660. To jest bardzo duży spadek, jeden z największych w ogóle w Europie. I jeśli porównamy to z rokiem 2019, to Polska zredukowała liczbę zabitych o 43%. I tutaj mogę powiedzieć jasno i wyraźnie, że te działania, które są podejmowane w ostatnich latach na rzecz bezpieczeństwa drogowego, rzeczywiście działają. I natomiast nie powiedziałabym, że Polska jest krajem bezpiecznym pod tym względem, bo robimy taką statystykę w Unii Europejskiej i mówimy o liczbie zabitych na milion mieszkańców. W Polsce ta liczba to jest 45 osób. Tymczasem średnia unijna to są 43 osoby, a w Szwecji lub w Norwegii to jest 19 osób. Więc widać, że mamy jeszcze dużo do zrobienia. Natomiast istnieje właśnie ta druga statystyka, która mówi o rannych w wypadkach drogowych i tutaj w tamtym roku było to prawie 8 tysięcy osób ciężko rannych. To są ludzie, którzy przeżyli, ale którzy już często nie wrócą do normalnego życia i podobnie obciążone zostaje życie ich rodzin, ich samodzielność się zmienia. I to jest bardzo ważny problem, dlatego że my wyraźnie notujemy spadek, jeśli chodzi o liczbę zabitych, ale mamy problem z ciężko rannymi, bo ostatnie dwa lata pokazują, że ta liczba nawet nam rośnie. I myślę, że tutaj duże wyzwanie dla polskiej polityki bezpieczeństwa, że nie możemy skupiać się tylko na ochronie przed śmiercią na drodze, ale też wprowadzać działania, które będą zmniejszały liczbę ciężko rannych.
0: A czy jest korelacja pomiędzy tym, co się dzieje na polskich drogach, jeśli chodzi o remonty, o poprawę infrastruktury, o tą dużą liczbę nowych elementów tej infrastruktury, jak chociażby słynne ronda bezkolizyjne? Czy one zadbały też, można powiedzieć, pośrednio o to, żeby tych wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych było mniej?
1: Tak, oczywiście. Dlatego, że bezpieczeństwo drogowe to jest system. To jest zawsze infrastruktura, zawsze bezpieczniejsze auta, mentalność ludzi, użytkowników dróg, ale też kary, system kar. I Polska bardzo dynamicznie poprawia infrastrukturę. Mamy coraz więcej dróg szybkiego ruchu, które z zasady są drogami bezpieczniejszymi, bo mniej kolizyjnymi. Natomiast też te wielkie, można powiedzieć, przemiany i często takie rewolucyjne, jeśli chodzi o wysokość mandatów, o wysokość punktów karnych, to też wyraźnie wpłynęło na kierowców, którzy do tej pory podchodzili trochę z przymrużeniem oka do mandatów. Był czas, kiedy mandaty w Polsce nie zmieniły się przez 20 lat, a teraz rzeczywiście są dokuczliwe.
0: Jeszcze do tego wrócimy, czyli też wrócimy do tej prewencji, tak, jeśli chodzi o wypadki drogowe. Też pewnie wrócimy do tego tematu, który pani dotknęła delikatnie, czyli bezpieczniejsze auta, tak? No bo to też pewnie pomaga. Sobie to notuję na boku. Ale no, wrócimy teraz do pani doktor Ewy Odachowskiej-Rogalskiej. Pani doktor, pani się zajmuje leczeniem traum. Bardzo proszę, żeby pani wytłumaczyła słuchaczom, czym jest pani specjalizacja, jaki ona ma związek z osobami z niepełnosprawnościami, no i właśnie tym nagłym stanem, w którym te osoby się znajdują wskutek wypadków, na przykład komunikacyjnych, ale też innych.
2: Tak, to

0: Prawda, ja zajmuję się między innymi pracą z osobami, które doświadczyły takich urazów, które nazywamy traumatycznymi, czyli takimi, które wiążą się z zagrożeniem życia lub zdrowia osób doświadczających poważnych urazów. I faktycznie, jeśli chodzi o kwestie osób z niepełnosprawnościami, to one bywają, jeśli chodzi o te skutki właśnie wypadku, to one bywają również takie sytuacje, że mają także problemy psychiczne wynikające z zaburzeń po stresie traumatycznym, czyli nie tylko kwestia niepełnosprawności, ale także taki dosyć duży bagaż w ujęciu psychologicznym, który potęguje także kwestie często niepełnosprawności ruchowej, ale też niekiedy mówimy o też niepełnosprawności też w tych innych formach. Więc odpowiadając na pytanie, jakby czym jest moja specjalizacja, to psychotraumatolog to jest taka osoba, która pracuje z osobami doświadczającymi poważnych urazów związanych właśnie z zagrożeniem życia bądź zdrowia. I zwykle pracuję z zaburzeniami, które mogą się potencjalnie pojawić po takich urazach. Mówię o PTSD, czyli o zespole stresu pourazowego, ale też czasami taka kwestia psychoedukacji odnośnie tego, czym jest takie przeżycie i z czym się wiąże. Bardzo często mamy do czynienia z takimi sytuacjami, że osoby, które przeżyły wypadek drogowy albo jakąś inną sytuację potencjalnie traumatyczną bądź traumatyczną, myślą, że ich reakcja na to doświadczenie to jest coś, co może być odebrane jako taki element związany z ostracyzmem społecznym, czyli mówiąc wprost, mają takie poczucie, ja wariuję, czyli nie jestem w stanie zupełnie poradzić sobie z moimi reakcjami, z tym, co się dzieje w mojej głowie, z tym, jakie objawy mi się pojawiają. Więc taka psychoedukacja odnośnie tego, że jest to normalna reakcja na nienormalną sytuację, czyli coś, co wynika z zupełnie adaptacyjnej reakcji na stres, jeśli chodzi o nasz ośrodkowy układ nerwowy. Więc psychotraumatolog to jest taka osoba, która normalizuje też nie tylko zajmuje się terapią traumy, ale także stara się dać takie większe poczucie zrozumienia tego, na czym polega stres, jak go odróżnić od stresu traumatycznego i jakie te skutki potencjalnie taki stres może na człowieka mieć.
1: Gdyby pani wyjaśniła słuchaczom, jakie są fazy tego stresu? No, przyjmijmy sobie jakiś przykład, że ktoś jedzie dzisiaj na trasie Warszawa-Kraków i ulega wypadkowi. Nie ginie, ale zostaje osobą ciężko ranną. Co się dzieje z taką osobą w chwilę po wypadku, jeśli chodzi o jego właśnie tą psychikę?
0: Samo przeżycie takiego doświadczenia spełnia kryterium właśnie związanego z przeżyciem właśnie traumy, czyli zagrożenie życia i zdrowia, czyli jest to już spełnienie kryterium A w klasyfikacjach diagnostycznych, czyli osoba przeżyła bądź tutaj chciałabym też dodać, że potencjalnie jeśli chodzi o taki wypadek drogowy, to nie tylko jedna osoba, która jest zaangażowana, czyli osoba, która jest potencjalnie kierowcą czy też pasażerem, ale także przyjmuje się, że średnio około 6 osób może borykać się z zaburzeniami po stresie traumatycznym w jednym wypadku. I tutaj mówimy też o osobach, które są świadkami, ale też czy członkami rodzin, bądź też osobami, które pracują w służbach ratowniczych. One także są narażone na potencjalne skutki tego rodzaju zdarzeń. Więc w zależności od tego, o kim będziemy mówić, tutaj te reakcje mogą być różne, ale u każdej z tych osób mogą one układać się w objawy zespołu stresu pourazowego. I jeśli chodzi o to, w jaki sposób wygląda ta reakcja, to na samym początku oczywiście zwyczajnie taką absolutnie adaptacyjną i normalną reakcją jest szok, czyli jest bardzo silna reakcja przestrachu. Jeśli popatrzymy sobie na nasz mózg, na ośrodkowy układ nerwowy jako taki, który też jest przystosowany do tego, żeby radzić sobie z różnymi sytuacjami bardzo trudnymi, to w takich sytuacjach taka specjalna część, którą my nazywamy centrum alarmowym, bardzo silnie się aktywizuje i to jest nasze ciało migdałowate, które znajduje się w takich strukturach limbicznych, gdzie odpowiadają one za nasze funkcjonowanie emocjonalne. I jeśli jest to sytuacja nagła, związana z zagrożeniem życia i zdrowia, to nasze ciało migdałowate bardzo szybko blokuje przetwarzanie poznawcze, czyli tutaj przetwarzanie korowe,

0: aktywizuje te struktury, które my kojarzymy z tak zwanym mózgiem gadzim, czyli takie, które odpowiadają za przetrwanie. Dlatego bardzo często osoby po wypadkach nie pamiętają tego, co się im przydarzyło, bądź też ta pamięć jest fragmentaryczna. Ona jest w dużej mierze też związana z trudnościami w konsolidacji doświadczeń takich. Ciężko jest to po prostu nam racjonalnie poukładać, właśnie dlatego, że nasz mózg w takich sytuacjach pracuje zupełnie inaczej. I jeśli jest tak, że zagrożenie mija, no to oczywiście nasz układ nerwowy może wrócić do normalnego funkcjonowania. Natomiast niekiedy, jeśli ta interpretacja tego doświadczenia jest jako takiego, które jest bardzo, bardzo trudne, bądź też mamy pewne predyspozycje dotyczące czy struktury temperamentu, czy poprzednich urazów, bądź też nawet płci, bo tutaj te predykcje także są różne w zależności od płci, to czasami jest tak, że ta reakcja i ta reakcja z ciała migdałowatego, czyli tego naszego centrum alarmowego, cały czas jest bardzo silna i ono nie wycisza się tak, jakbyśmy chcieli. W związku z tym bardzo często pozostaje reaktywne na różne bodźce skojarzone z doświadczeniem urazowym. I bywa tak, że no właśnie trwa to długo. Jeśli trwa powyżej 30 dni, mówimy o zespole stresu pourazowego.
1: I rozumiem, że te skojarzenia mogą być aktywowane przez różne czynniki. Pisk o jakimś specyficznym natężeniu, czyjś krzyk, zapach, konkretne miejsce.
0: Zgadza się.
1: I to są właśnie te przestrzenie, które no, wprowadzają osobę w traumę, którą pani i osoby z pani specjalnością próbują leczyć.
0: W zasadzie jest tak, że wszystko to, co jest z tym wypadkiem skojarzone, może potencjalnie potem być tak zwanym triggerem, czyli takim wyzwalaczem tych innych reakcji. Dzieje się to też dlatego, że i tutaj znów chciałabym podkreślić, że jest to też zupełnie normalna reakcja, to znaczy, że w tej strukturze limbicznej, o której wspominałam, mamy do czynienia z taką sytuacją, że poza ciałem migdałowatym, czyli tym naszym centrum alarmowym, które dokonuje detekcji zagrożenia, znajduje się także hipokamp, czyli struktura odpowiedzialna za pamięć. W związku z tym to jest zupełnie naturalne, że w takich sytuacjach konsolidacja śladów pamięciowych przebiega zupełnie inaczej, więc ta pamięć jest często sensoryczna, ona jest fragmentaryczna, więc tak jak pan mówi, pamiętam pisk, pamiętam kolor auta, pamiętam krzyk, pamiętam krew. I potem wystarczy już tylko jeden ten czynnik zupełnie oddzielnie poza tym wypadkiem i on będzie już powodował reakcję organizmu taką, jakby to znów się działo. I to jest właśnie coś, co jest jednym z objawów zespołu stresu pourazowego.
1: To wrócimy jeszcze do dwóch wątków, które pani dotknęła. Na pewno ten stres wśród służb ratowniczych, to bardzo ciekawe, więc do tego wrócimy. I też będę chciał panią dopytać o to, jak reagować i jak i też przygotować się do szkolenia z chociażby udzielania pierwszej pomocy, żeby w tym stresie, będąc świadkiem na przykład zdarzenia drogowego, być w stanie zareagować, a nie stać z boku i poddać się takiej biedności, niekiedy wynikającej właśnie z owego przerażenia czy przestrachu. To wrócimy do tego, pani Ewo. A teraz przesunę się do pani Darii Ulianickiej, przypomnę, wiceprezeska zarządu Fundacji Integralia. Pani Dario, jeżeli osoba ulegnie wypadkowi, to jej życie się i nabywa niepełnosprawność, jej życie staje na głowie. Ona musi sobie inaczej zarządzić swoim mieszkaniem, bo najczęściej nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Musi niekiedy zmienić pracę. Niekiedy musi kompletnie przeorganizować swoje życie rodzinne, czyli jej partner, partnerka musi się nią zająć. Wreszcie ta osoba popada najczęściej w depresję. O depresji też jeszcze wrócimy, bo ten wątek tylko dotknęliśmy. Co robić, jak pracować z osobą z niepełnosprawnością, żeby być w stanie ją przywrócić do rynku pracy, gdzie ta praca niekiedy staje się terapią. Ona pozwala człowiekowi zacząć normalnie funkcjonować i odzyskać poczucie własnej wartości.
2: Dobrze by było, gdyby osoba po takim wypadku, ciężkim wypadku, powróciła do stanu, kiedy ma motywację, żeby do tej pracy wrócić i właśnie traktować ją jako formę rehabilitacji. Ale to jest bardzo długa droga, ponieważ zanim do tego momentu dojdzie, to trzeba przejść przez cały proces leczniczy, rehabilitacyjny. To trwa często latami. I

0: Myślę, że niewiele osób jest w stanie wrócić do pełnej aktywności zawodowej. Często te osoby chcą coś robić, chcą coś wykonywać. Sama aktywizacja społeczna to już pomaga tym osobom poczuć większy komfort po takim wypadku. Natomiast aktywizacja zawodowa to jest taki wierzchołek góry lodowej. Przez tą górę trzeba przejść, żeby dopiąć tego celu. I ta droga jest naprawdę ciężka. Natomiast, co jest bardzo ważne, możliwość przekwalifikowania się. Dobrze by było, gdyby te osoby myślały o sobie w przyszłości, po takich zdarzeniach, że zawód, który wykonywali do tej pory, może nie być do odtworzenia. Natomiast można się przekwalifikować. Wówczas takie fundacje jak nasza potrafią wspierać, zatrudniając doradców zawodowych, którzy badają motywacje, badają możliwości, badają to, w którym kierunku ta osoba może się rozwijać, a może było wcześniej jakieś hobby, które cały czas towarzyszyło, a nie poświęcało się wiele czasu, ponieważ zawód tego nie pozwalał robić. I wówczas to hobby może stać się formą reaktywacji zawodowej. Także wsparcia można udzielać, ale naprawdę ta motywacja wewnętrzna tej osoby jest bardzo ważna.
1: Państwo zajmują się tą aktywacją zawodową od lat, od ponad 20. Dobrze zapamiętałem, tak?
0: Tak, 22 dokładnie.
1: 22 dokładnie, czyli bardzo długo. Gdyby pani jeszcze mogła dopowiedzieć parę statystyk, bo pamiętamy, że w Polsce osób z niepełnosprawnością jest blisko 4 miliony. Tych, którzy mają orzeczenie, bo jeszcze mamy długą liczbę takich, która tego orzeczenia nie ma. Szacujemy, że to jest około 7 milionów ludzi, czyli grubo ponad 10% polskiego społeczeństwa. Jaki procent z osób, które mają stwierdzoną niepełnosprawność, pracuje?
0: Mówimy tutaj też o osobach w wieku produkcyjnym, więc ta liczba będzie troszeczkę mniejsza. Dzisiaj Polska notowuje wskaźnik zatrudnienia na poziomie 33%. Gdy powstawała fundacja 22 lata temu, ten wskaźnik wynosił 18%.
1: Czyli wzrosło.
0: Wzrosło. Ale proszę pomyśleć, ile lat minęło. Natomiast państwo zakłada w swojej strategii aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, że w 2030 roku ten wskaźnik będzie wynosił 45%. Więc mamy raptem 4 lata, żeby zrobić to, co zrobiliśmy przez 20 lat. Czy to się spełni? Nie sądzę. Dzisiaj musielibyśmy mieć ten wskaźnik blisko już 40%, żeby
1: to osiągnąć.
0: Kto jest
1: europejskim liderem w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością?
0: Tu może być pewne zaskoczenie. Może zanim powiem, kto jest europejskim liderem, to wspomnę, na którym miejscu jest Polska, bo niestety jesteśmy na 5. Od końca miejscu, jeśli chodzi o wskaźnik zatrudnienia. Najniższy odnotowuje Irlandia. Generalnie średnia w Europie to jest 50%, a najwyższy Estonia, 64%.
1: Czyli gratulujemy Estończykom.
0: Tak, gratulujemy. Jesteśmy też zdziwieni, gdy ostatnio odczytaliśmy te informacje w raportach najświeższych.
1: A jeżeli bym jeszcze dopytał, co państwo robią, żeby pomóc w szczególności osobom młodym, które mają jakiś problem i są osobami z niepełnosprawnością, i czy to jest ruchowa niepełnosprawność, czy inna. Państwo mają taki bardzo ciekawy program Sprawny Staż, gdzie rozumiem, że w ramach tego programu starają się państwo angażować potencjalnych pracodawców, żeby osoby bardziej wymagające, no właśnie mające status osoby niepełnosprawnej, na ten staż zaprosiły. No bo najczęściej i najtrudniej to jest właśnie znaleźć pracę takiej osobie, zwłaszcza która wchodzi w dorosłość, która chce funkcjonować normalnie w społeczeństwie, zarabiać pieniądze, mieć płacić od nich podatki i założyć rodzinę. Na czym polega program Sprawny Staż?
0: Sprawny Staż jest dedykowany studentom i absolwentom z niepełnosprawnościami do 30 roku życia. Natomiast, żeby ci studenci mogli odbyć bardzo ciekawy staż w różnych

0: dziedzinach, które są pokrewne ze studiami, czyli logistyka, finanse, transport, BHP, HR. Musimy pozyskać partnerów do tego programu i to są zazwyczaj duże firmy, które mają w swoich politykach rozwój różnorodności w firmie, ale też nie mając żadnego doświadczenia w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami. W tym momencie one się do nas zgłaszają. Ten program jest realizowany edycjami. Obecnie trwa 5. edycja. I my te firmy przygotowujemy do tego, żeby na pokład wprowadzić osobę z niepełnosprawnością. Rocznie około 10-12 firm obsługujemy, że tak to określę. W sumie razem program już trwa 5 lat i do tej pory dołączyło 22 firmy.
1: Niektóre są, zapraszamy kolejne.
0: Rozumiem. Zapraszamy kolejne. Niektóre są z nami od samego początku, niektóre dołączają, niektóre odchodzą. Wszystko zależy od tego, jak wewnętrznie, jakie są ustalenia. W każdym razie przygotowujemy te firmy, żeby studenci mogli wejść bezpiecznie do zespołów, żeby te utajone takie uprzedzenia nie wyszły na jaw w momencie, kiedy osoba z niepełnosprawnością wchodzi na pokład. Więc mówimy o tym, jak osoby funkcjonują z różną niepełnosprawnością i też przekonujemy, że później ten kandydat sam to robi zresztą, że praca jest czymś naturalnym dla tych osób. To są studenci, którzy mają swoje cele. Oni nie chcą tylko i wyłącznie poprzestać na edukacji. Właśnie myślą o swojej niezależności finansowej. W związku z tym my pomagamy tym osobom, żeby przede wszystkim zdobyli doświadczenie, staż i żeby mogli się rozwijać.
1: To bardzo, bardzo ciekawe. Ja jeszcze będę miał parę pytań do pani. Jakie są korzyści dla firmy, te systemowe, wynikające z prawa i jakie są też wyzwania, które te firmy mają? A to wrócimy do tego chwilę później, a na razie przesunę się z powrotem do Doroty Olszewskiej, przypomnę, prezeska zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Bo zaczęliśmy sobie rozmawiać o tym, że bardzo ważna jest prewencja. Tak już powiedzieliśmy chwilę o infrastrukturze, że ona się poprawia. Że poprawiła się też pewnie i wyszkolenie kierowców. To bym chętnie usłyszał, czy tu jest lepiej, czy gorzej. Mamy kwestię mandatów, ich ściągalności oraz ich wysokości, co ma znaczenie, rozumiem, prewencyjne i nasi użytkownicy dróg zaczęli się tych mandatów obawiać i jeździć ostrożniej. To wszystko są dobre też, myślę, wskazania, że ta liczba spadku ofiar śmiertelnych jest niższa nieprzypadkowo, że to jest po prostu systemowe działanie, które zaczęło przynosić efekty. Ale zanim poproszę panią o odpowiedź i też, żebyśmy dotknęli w szczególności tego bezpieczeństwa też samych samochodów, że one są lepsze technicznie, to przypomnę, że można do naszej audycji dzwonić. To żeby przypominam, że to jest taka tradycja, Klub Trójki to też rozmowy z słuchaczami. Niezmiennie, żeby do nas się dodzwonić, to 2 3 7 3, także serdecznie wszystkich państwa zachęcam. Można skomentować, można zadać pytania naszym gościom. Bardzo o to prosimy. Pani Doroto, jak to się stało, że te dane spadły w dół, jeśli chodzi o ofiary?
2: To na pewno kilka czynników i tak jak już tutaj mówiliśmy, ta infrastruktura, która się poprawia, jest niezastąpiona. Także te mandaty i kontrola prędkości. Dlatego, że prędkość, pamiętajmy, ona zawsze, jeśli doprowadzi do wypadku, to decyduje o tym, jak ciężki jest ten wypadek i czy dojdzie do śmierci, czy też do ciężkich obrażeń, czy do słabych obrażeń, więc o prędkości nie możemy zapominać, stąd te odcinkowe pomiary prędkości, kontrole prędkości, na które kierowcy się często denerwują, ale tutaj od lat naukowcy, badacze, którzy pracują nad bezpieczeństwem drogowym, mówią, że niestety jednak prędkość to jest pierwszy z czynników, jeśli chodzi o wypadki drogowe. Mówiliśmy też o autach i tutaj nie możemy zapomnieć o technologii, bo rzeczywiście współczesne auta potrafią nie tylko ochronić nas przed ciężkością wypadku, ale też wręcz zapobiegać dojściu do tego, że może dojść do wypadku,

0: bo cały szereg systemów, trzymanie pasa ruchu, informowanie o zmęczeniu, samoczynne awaryjne hamowanie, to są wszystkie te systemy, które mają właśnie wybaczać błędy ludzkie, bo to też jest takie nowoczesne podejście, które przyjęła Unia Europejska, Safe System Approach, czyli tworzenie takiego systemu, który będzie wybaczał błędy ludzkie. Człowiek zawsze te błędy gdzieś tam w tym łańcuchu popełnia i my mamy tworzyć taką infrastrukturę i takie pojazdy, które będą minimalizowały skutki tego błędu. Czyli te auta, które mają odpowiednie strefy zgniotu, odpowiednie powiadomienia, czujniki, systemy, na pewno wpływają na bezpieczeństwo drogowe, ale musimy tutaj też pamiętać, bo jest takie zjawisko jak obniżenie czujności u kierowcy. Jeśli jedzie bezpiecznym autem, to może świadomie doprowadzać do bardziej ryzykownych zachowań. Więc tutaj cały czas pilnujemy tego balansu i pamiętamy, że bezpieczne auto nie załatwi nam bezpieczeństwa na drodze.
1: Bardzo ciekawe. Jeszcze będę chciał wrócić do opon, bo to myślę ciekawy wątek i 30 km ograniczenie prędkości w strefie zabudowanej. Najczęściej kierowcy bardzo narzekają na to, a te strefy potrafią uratować życie nieraz. Jest do nas gość, pan Piotr. Panie Piotrze, antena jest dla pana. Bardzo, bardzo prosimy. O, pan Piotr się niestety rozłączył. Także może jeszcze się pan Piotr dodzwoni. Panie Piotrze, odwagi, proszę się nie stresować, czekamy na pana i liczymy, że pan się dodzwoni drugi raz. No to pani Doroto, to wróćmy do tych opon i do ograniczenia prędkości 30 km na godzinę.
0: Pamiętajmy, że opony to jest tak naprawdę jedyna styczna część auta, które waży kilka ton, z jezdnią. Dlatego tak ważny jest dobór odpowiednich opon, pilnowanie bieżnika w tych oponach. Nie możemy na oponach jeździć do zdarcia, że tak powiem. I też teraz są bardzo popularne opony całoroczne. Oczywiście możemy ich używać. Technologia poszła na tyle do przodu, że są to bezpieczne opony. Jeśli nie wyjeżdżamy w wysokie góry, tam gdzie jest ślisko, gdzie jest dużo śniegu zwyczajowo, możemy na takich oponach całorocznych jeździć. Jeśli mamy zmienne warunki, zawsze dla bezpieczeństwa polecamy to, żeby jednak te opony były letnie i zimowe, właśnie ze względu na to, że one tutaj pełnią kluczową rolę, jeśli chodzi o styczność powierzchni jezdni z autem, które nas wiezie. Jeśli chodzi o prędkości, pamiętajmy, że przy 50 km na godzinę przeżywalność człowieka, pieszego, który zderzy się z pojazdem, to jest bodajże 70%, to nie jest 100%. 30% w tych strefach zamieszkania, czy też tam, gdzie jest dużo pieszych.
1: 30 na godzinę.
0: Zwiększa przeżywalność pieszego prawie do 100%. Stąd też w wielu krajach, w miastach europejskich, tam gdzie jest natężony ruch, te strefy tempo 30 są coraz bardziej popularne. Pośpiech na drodze nie popłaca. Mamy zbyt dużo do zaryzykowania, bo pamiętajmy, że w momencie wypadku ofiarą jest nie tylko osoba, która ginie albo jest ciężko ranna, ale też sprawca tego wypadku, czy też kierowca w samochodzie, który musi do końca życia żyć z świadomością, że właśnie komuś skończyło się życie albo się bardzo zmieniło. Dlatego te prędkości są opracowywane przez biofizyków i one są dopasowane do naszych możliwości biologicznych.
1: Jeszcze wrócimy do takiego wątku, jak SMS-owanie w trakcie jazdy, czy oglądanie filmów w korku. Niestety każdy chyba się spotkał z tego typu sytuacją, obserwując innych użytkowników drogi. I też porozmawiajmy o recydywistach, czyli o tych wszystkich, którzy nagminnie łamią zakazy ograniczenia prędkości, ale też łamią niekiedy orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów i niestety dokonują dramatów na drodze. To wrócimy do tego w kolejnym, do, do,

0: pytaniu pani Doroty, a na razie dodzwonił się do nas pan Przemek. Panie Przemku, bardzo proszę.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Mam takie pytanko szybkie. Wspominali państwo, że jakby Unia Europejska wspiera, czy też wymusza na producentach pewne ograniczenia, tudzież ulepszenia. Zastanawiam się, dlaczego nie może wpłynąć na produkcję aut wolniejszych. Po co w takim razie produkujemy auta, które mogą jechać 300 na godzinę?
0: Świetne pytanie. Pani Doroto?
2: Ja chyba nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Często je sobie zadajemy, tak?
0: Panie Przemku, więc pytanie zawisnęło nad nami tutaj, w studiu i no, o dobrej odpowiedzi nie ma. Ale dziękujemy bardzo za pana telefon i za ten ważny głos. Przejdziemy teraz do pani doktor Ewy Odachowskiej-Rogalskiej. Pani Ewo, pani wspomniała, że służby ratownicze też podlegają stresowi, a one muszą działać bez stresu, czyli muszą być sprawne, szybkie, podejmować właściwe działania, bo każda sekunda się liczy. Jak się takie służby szkoli, żeby właśnie nie dały się sparaliżować temu strachowi, stresowi, tym dramatom, na które patrzą? Bardzo proszę o pani ekspercki głos tutaj.
3: To wszystko zależy od rodzaju służby i myślę trochę, że to też pytanie nie do mnie, dlatego że system szkolenia czy straży pożarnej, czy policji, czy ratowników medycznych, one między sobą też się różnią. My bardzo byśmy chcieli, żeby to szkolenie uwzględniało także kwestie pomocy psychologicznej, ponieważ jak się okazuje, to tak zwane długoterminowe konsekwencje wypadków drogowych w ujęciu psychologicznym dosyć mocno zależą też od tego, w jaki sposób służby ratunkowe również ten aspekt psychologiczny biorą pod uwagę na miejscu zdarzenia. I to jest bardzo istotny element. My wiemy jakby skądinąd, wiemy, że niestety, ale te służby ratownicze też nie zawsze są dobrze przygotowane do tego, w jaki sposób tej pierwszej pomocy psychologicznej udzielać, a jest to naprawdę bardzo istotne. Natomiast to już jest też pytanie do systemu ratownictwa. Wydaje się, że Straż Pożarna jest dosyć dobrze przygotowana również w tym ujęciu, a przynajmniej jakby ich systemy szkoleniowe także obejmują tego rodzaju aspekty. Natomiast z takich szacunkowych danych, które w tej chwili staramy się też zebrać w ramach projektu, który prowadzimy, projektu Improva, który też jest realizowany w takim międzynarodowym konsorcjum, też chcąc sprawdzić, jak wygląda to w szkolenie służb ratowniczych, także takie badanie prowadzimy. Natomiast do wniosków jeszcze trochę daleko, natomiast już pierwsze gdzieś tam obserwacje nam mówią o tym, że jednak służby ratownicze potrzebują takiej wiedzy i też mam wrażenie, że chcą w tym obszarze się szkolić, więc dobrze, żeby też systemy szkoleniowe te aspekty pod uwagę brały.
0: To bardzo dziękuję. Ja jeszcze dopytam już może mniej w kontekście służb, a bardziej w kontekście osób, które te służby tworzą, bo one też pewnie wskutek tego, z czym się zderzają, doświadczają właśnie PTSD czy depresji.
3: Zgadza się, skutki doświadczeń traumatycznych obejmują nie tylko osoby, które są zaangażowane bezpośrednio w wypadek, ale także pośrednio. Aktualnie faktycznie w klasyfikacji diagnostycznej możemy już, jakby klasyfikacje diagnostyczne umożliwiają nam diagnozę PTSD, czyli zespołu stresu pourazowego u takich służb. Wcześniej mówiliśmy o tym tak zwane STSD, czyli Secondary Traumatic Stress Disorder, czyli wtórny zespół stresu pourazowego, który obejmuje właśnie osoby pracujące w obszarze udzielania pomocy osobom, które doznały traumatycznych urazów. I faktem jest, że bardzo wiele osób zaangażowanych w tego rodzaju działanie może również borykać się ze skutkami stresu traumatycznego. To jest obserwacja zagrożenia życia i zdrowia. To jest często obserwacja bardzo drastycznych scen, bardzo takich dużych szczegółów też tych urazów, co nie pozostaje obojętne dla psychiki oczywiście osób pracujących w ratownictwie. Są pewne, jakby poza oczywiście szkoleniem, są pewne elementy takie, które stanowią tak zwane predyktory do tego, że częściej mamy do czynienia z takimi konsekwencjami. No i wśród takich predyktorów wskazywane są na przykład bardzo wysokie

0: taki poziom empatii, czyli ktoś, kto bardzo mocno też albo przeżywa to, co druga osoba, co to drugiej osobie się dzieje, albo też nie tylko przyjmuje perspektywę, ale też ma taką osobistą przykrość, przeżywa taką osobistą przykrość na widok tego rodzaju urazów, plus ma niskie wsparcie, co ciekawe również wsparcie takie psychologiczne i społeczne w miejscu pracy, no to niestety czasami dochodzi do czegoś takiego, co my nazywamy compassion fatigue, czyli zmęczenie współczuciem i to jest rzeczywiście coś, co doprowadza do wypalenia zawodowego albo też do różnego rodzaju innych konsekwencji, które właśnie między innymi mogą przyjmować formę depresji czy właśnie zespołu stresu pourazowego.
1: Jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy są obowiązkowe pakiety wsparcia dla strażaków, policjantów drogówki czy lekarzy, sanitariuszy u psychotraumatologów? Czy to jest obowiązek, żeby o ich zdrowie psychiczne dbać, czy to właśnie nie
0: bardzo
1: działa?
0: Byśmy chcieli, żeby tak było. Jakby naszym celem też między innymi właśnie w ramach też tego projektu jest przygotowanie takich rekomendacji dla służb. Natomiast no, są takie służby, w których gdzieś tam zwierzchnictwo też jakby i szefostwo także dba o to, żeby odbywały się takie cykliczne spotkania, bądź też coś w rodzaju debriefingu, które na przykład miewają strażacy. Natomiast w kontekście ratowników medycznych, czy też policjantów, wydaje się, że tutaj te służby mogą mieć dosyć no, taki niski wskaźnik zaopiekowania, jeśli chodzi o ten aspekt psychologiczny, ale oczywiście nie mamy jeszcze danych tutaj z naszego gruntu polskiego aktualnie, więc być może jest tak, że faktycznie te służby teraz mają większy dostęp jednak do tej opieki psychologicznej. Coraz częściej mówi się o superwizji, coraz częściej mówi się o tym takim wsparciu psychologicznym również w miejscu pracy, więc no, mam nadzieję, że te służby także tego rodzaju kompetencje wypracowują i mam taką nadzieję też, że to, że coraz częściej mówi się o tym aspekcie psychologicznym i o zdrowiu psychicznym, to jednak to spowoduje, że sami zainteresowani, czyli takie osoby, które takiego wsparcia potencjalnie mogą potrzebować, będą również się zgłaszać po tego rodzaju pomoc, bo trochę ta przyczyna też tego, że ta pomoc jest też gdzieś może nie do końca adekwatna, czasami leży też po stronie samych osób zainteresowanych. To znaczy, że to są zwykle zawody, które mają kojarzyć się z taką siłą, z taką niezłomnością. W związku z tym poszukiwanie wsparcia społecznego może być traktowane tutaj jako okazywanie pewnej słabości. Natomiast jest to naprawdę akt dużej odwagi, żeby mówić o swoich emocjach i do tego bardzo zachęcamy.
1: Super. To w ogóle ważne, żeby mówić o swoich emocjach i korzystać z psychologa bądź psychiatry, bo zwyczajnie zdrowie psychiczne jest elementem naszego zdrowia.
0: Oczywiście.
1: Przechodzimy do pana Darka, który się do nas dodzwonił. Panie Darku, bardzo prosimy. Antena jest dla pana.
2: Dobry wieczór. My tu mówimy tam, przepraszam, teraz o bezpieczeństwie, o urazach, tak, ale moim zdaniem najgorsza jest to mentalność kierowców, no niestety. To jest największy błąd. Mamy nowoczesne samochody, mamy również przestarzałe, ale kierowcy jednak do nich trzeba dojść, nie wiem w jaki sposób. Kierowcy jeżdżą beznadziejnie, niebezpiecznie i to jest sposób dojścia. Trzeba znaleźć sposób, żeby dojść do kierowców, do ich psychiki, w jaki sposób, żeby to można było poruszać się na drodze bezpiecznie, spokojnie, w ramach przepisów. To jest problem. To jest największy problem, bo opony nie świadczą o tym, bo pani mówiła o oponach, które są nowoczesne, ale na każdej wierzchni te opony się zachowują inaczej. Jest różny asfalt, różny beton, różne są wierzchnie i każda opona zachowuje się inaczej. Ale człowiek powinien zachować się odpowiednio do każdej sytuacji.
1: To prawda, panie Darku. Wrócimy do tego i tu wrócę do pani Doroty, żebyśmy to skomentowali, czyli chociażby szkolenie kierowców i co tu można poprawić. Ale zanim do pani Darii Ulianickiej się przesuwamy. Przypomnę, wiceprezeska zarządu Fundacja Integralia. Jeżeli chcemy włączyć osobę z niepełnosprawnością do rynku pracy, to powinniśmy tej długiej liście osób, które co roku nam chociażby dostarczają wypadki drogowe w kategorii osób z niepełnosprawnością, trzeba przedstawić jakieś plusy, tak, tego zatrudnienia, ale też pracodawcy trzeba zaproponować taką zdrową rozmowę na temat plusów i minusów. Gdzie pani by widziała plusy

0: dla pracodawcy, a gdzie byłyby te minusy?
1: Przede wszystkim plusy widzę w różnorodności. Zespół, który jest różnorodny, może sprowokować firmę do zmian, innowacyjności i punkt widzenia osoby z niepełnosprawnością może polepszyć produkt czy usługę, a pula klientów dzięki temu się zwiększa, bo te usługi czy produkty również będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. To jest bardzo duży plus. Natomiast minusem przede wszystkim tutaj nazwałabym podejście pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Bardzo często na drodze takiej otwartości stoją blokady, naturalne blokady, wynikające z braku doświadczenia funkcjonowania z osobami z niepełnosprawnościami. I pracodawcy mają wizję nie współmierną z rzeczywistością na temat tego, jak osoba może pracować. A obok tego blokadą taką powstrzymującą pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami są koszty, są obawy o absencję, czy właśnie niezadowolenie zespołu. Tym bardziej tymczasem dostosowanie głównie dotyczy zmian organizacyjnych, natomiast zaledwie 17% dostosowań wymaga jakichkolwiek nakładów finansowych. Absencja, jeśli chodzi o nieobecność z tytułu L4, jest dokładnie taka sama jak w przypadku osób pełnosprawnych. Natomiast tam, gdzie zespoły są różnorodne, rośnie lojalność i większe zaangażowanie. To nawet badanie EY wykazuje, że zaangażowanie wzrasta o 30% w momencie, kiedy zespoły są różnorodne, ponieważ pracownicy cenią pracodawców, którzy akceptują różnice.
0: Można powiedzieć, że empatia wtedy jest obustronna, czyli z jednej strony pracodawca przestaje być taki bezduszny, a pracownik z niepełnosprawnością odwdzięcza się tym, że dano mu szansę.
1: Tutaj z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że osoby z niepełnosprawnością są bardzo lojalne. One chcą się dostać na rynek pracy i utrzymać tą pracę. To nie jest tylko po to, żeby odhaczyć jakiś punkt. Także jeżeli osoba z niepełnosprawnością pojawia się na rynku pracy, to ona jest bardzo zmotywowana. Ona chce się rozwijać i chce również zarabiać pieniądze i być osobą niezależną.
0: Czyli jeżeli jest i słucha nas pracodawca, który chciałby mieć u siebie osoby z niepełnosprawnością i szuka profesjonalnego podejścia, to Fundacja Integralia zaprasza. A teraz jeszcze do Doroty Olszewskiej przyjdziemy, żeby odpowiedzieć na pytanie pana Darka. Przypomnę, Dorota Olszewska, Stowarzyszenie Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Jak szkolić kierowców, żeby byli bardziej odpowiedzialni?
2: Tutaj pan Darek poruszył bardzo ważny temat tej mentalności, przygotowania takiego psychicznego i emocjonalnego człowieka do poruszania się pojazdem, który może być czasami jak broń w rękach nieodpowiedniej osoby. Teraz akurat trwa duża dyskusja na temat zmiany egzaminowania polskich kierowców. Sam system obecnie w Polsce moim zdaniem bardziej przygotowuje właśnie do zdania egzaminu, a nie do tego, żeby bezpiecznie i odpowiedzialnie poruszać się po drodze. Mamy 30 godzin teorii, 30 godzin jazdy praktycznej. I właściwie po tym okresie można przystąpić do egzaminu. Taki zdany egzamin już pozwala otrzymać prawo jazdy. Jest to tak naprawdę przygotowanie do takich podstawowych czynności zaparkowania, poruszania się po drodze, ale system pozbawiony zupełnie takiego przygotowania, przewidywania zagrożeń, zachowywania się w sytuacjach kryzysowych. Brakuje nam takiego elementu, o którym mówiło się już jakiś czas temu, żeby szczególnie młodzi kierowcy mieli jazdy doszkalające, jazdy, które pokazują, jak auto zachowuje się przy konkretnych prędkościach. Czyli brakuje nam w tym naszym systemie przewidywania zagrożeń, odpowiedniego reagowania, rozbudowania takiej wyobraźni i odpowiedzialności kierowcy na drodze. I myślę, że to jest to, o czym

0: też myślał słuchacz, czyli żeby ci kierowcy na drodze myśleli o sobie, ale też o innych użytkownikach drogi.
1: Panie Darku, mam nadzieję, że usatysfakcjonowaliśmy pana tą odpowiedzią. Serdecznie za pytania dziękujemy. Będziemy powoli kończyć. Przypomnę, kto był dzisiaj z nami. Była z nami dr Ewa Odachowska-Rogalska, psychotraumatolog, psycholog transportu, Instytut Transportu Samochodowego oraz Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej. Była z nami Dorota Olszewska, prezeska zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego oraz pani Daria Ulianicka, wiceprezeska zarządu Fundacja Integralia oraz wspaniałych trzech słuchaczy. Pan Piotr, co prawda się rozłączył, ale pamiętamy, że pan chciał coś powiedzieć. Oraz pan Darek i pan Przemek. A jako, że mój wydawca Wojtek Dorosz mówi, że mam jeszcze bonusowe 2 minuty, to możemy je mądrze wykorzystać. Także będę prosił każdą z pań o to, żeby w 30 sekund spróbować powiedzieć, co powinniśmy zrobić, żeby sytuacja osób z niepełnosprawnością się poprawiła. Pani Dorota, jeśli chodzi o ruch drogowy, pani Ewa, jeśli chodzi o ten aspekt psychologiczny, a pani Daria, jeśli chodzi o zatrudnienie. Zacznę od pani Ewy. Pani Ewa.
2: Ja bym chciała na koniec powiedzieć, że adaptacja do niepełnosprawności po wypadku zwykle nie przebiega liniowo i u każdej osoby może wyglądać inaczej. I w takim poszanowaniu też tego, jak to przebiega i na czym ten proces psychiczny może polegać. Także jakby miejmy to na uwadze również w procesie adaptacji albo readaptacji. Do powrotu też również na rynek pracy, dlatego że adaptacja jest bardziej procesem odbudowy życia niż prostego powrotu do danego stanu. I tutaj też apel do, z jednej strony do pracodawców, żeby uwzględniali też to, że osoba mierzy się również z tak zwanymi stratami przyszłymi, czyli ona musi przejść proces żałoby dotyczący również tego, co się zadziało na skutek wypadku. I to jest rzecz jedna, a druga rzecz to oczywiście na miejscu zdarzenia pierwsza pomoc psychologiczna jest naprawdę bardzo ważna, żeby ograniczyć potem potencjalne te skutki.
1: Super. Króciutko, pani Dorota.
0: To ja chciałam takie 2 liczby na koniec. Koszt dla państwa ofiary ciężko rannej to są ponad 4 miliony złotych, a ofiary śmiertelnej 2,5 miliona złotych. Nie ustawajmy w tym, żeby zmniejszać koszty wypadków drogowych w Polsce, bo to są koszty, które ponosimy wszyscy.
1: I pani Dario, 30 sekund.
3: To ja też może o kosztach. Firmy, które nie zatrudniają osoby z niepełnosprawnością, ponoszą ogromne koszty rocznie. To są milionowe kwoty. Także myślę, że warto mentalność zmienić, zrobić pierwszy krok, patrzeć na osoby z niepełnosprawnością przez pryzmat kompetencji. Niepełnosprawność to jest tylko jedna z cech.
1: Super. Bardzo paniom dziękuję. Dziękuję także wydawcy Wojtkowi Doroszowi i realizatorce Katarzynie Fürst-Wojtkowskiej. Kamil Wyszkowski prowadził. Dziękuję bardzo.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: 100 lat temu 1 300 000 obywateli Rzeczypospolitej podpisało się pod niezwykłym dokumentem. Deklaracja podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych była zbiorowym podziękowaniem za pomoc w odzyskaniu niepodległości i humanitarne wsparcie po pierwszej wojnie. Fundacja Ośrodka Karta ogłasza konkurs dla młodzieży Zbiorowy Portret Stulecia. Co zdarzyło się dalej z sygnatariuszami? Może wśród nich byli twoi krewni? Wejdź na portal polska1926.pl i przeprowadź historyczne śledztwo.
4: Ogłoszenie społeczne.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 12 sierpnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Słońce nad Polską częściowo zostało zasłonięte. Na początek sprawdzimy, jak to wyglądało z najwyżej położonego tarasu widokowego w Europie. Szef resortu cyfryzacji potwierdza duży wyciek danych pacjentów z firmy medycznej. Może chodzić o dane i informacje o nawet 19 milionach Polaków. Prokuratura sceptyczna wobec wniosku Marcina Romanowskiego o listę żelazny. Śledczy wskazują, że polityk się ukrywa. Kilkaset osób oglądało zaćmienie słońca z najwyżej położonego tarasu widokowego w Europie w Warsaw Tower. Emocje, jakie towarzyszyły oglądającym, to niecodzienne zjawisko, podzielał będący wśród nich nasz reporter Jacek Frenzel.
7: To było niesamowite wrażenie. Początkowo w ciszy, a później w coraz większym napięciu zgromadzony tłum.

0: Na dwóch tarasach Heinlein Warsaw podziwiał pogłębiające się zaćmienie. Zarówno ci, którzy byli na 53. piętrze, czyli na wysokości 230 metrów nad ziemią, jak i ci nieco niżej, nie kryli zachwytu.
1: Widać jeszcze łunę, ale jakby samo w sobie przepięknie to wygląda.
2: Cudownie, cudownie po prostu. Więcej niż, tak jak mówili, 80 parę procent, to jest

0: deklarowała, że wybierze się już w przyszłym roku na kolejne, tym razem całkowite zaćmienie do Egiptu lub Hiszpanii. W Polsce następne zaćmienie będzie można oglądać dopiero w 2135 roku. Jacek Frenzel, Trójka.
1: Zastrzeżenie numeru PESEL to podstawa w przypadku wycieku danych, mówił o tym minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Z firmy MyDR wyciekły dane około 19 milionów Polaków. Krzysztof Gawkowski mówił na konferencji prasowej, że zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji trwa 5 sekund.
2: Dzisiaj wystarczy wyjąć aplikację mObywatel i zastrzec swój numer PESEL. Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie ma mObywatela, zachęcam, żeby go założyć. To najlepsza europejska aplikacja i jednocześnie najbardziej bezpieczna w Europie. Polska, z polskim kodem źródłowym. Druga sprawa, jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
1: Do incydentu doszło w firmie MyDR, która zajmuje się wsparciem przychodni lekarskich. Krzysztof Gawkowski potwierdził, że doszło do wycieku danych wrażliwych pacjentów. Nic jednak nie wskazuje na to, żeby doszło do ataku z zewnątrz. Informacje o tym, czy nasze dane wyciekły, będzie można sprawdzić na bezpiecznedane.gov.pl. Na razie jednak takiej informacji tam nie ma. Małe szanse, że Marcin Romanowski otrzyma listę żelazny. Polityk poprosił we wniosku o takie rozwiązanie. Podpisany ręcznie dokument został wysłany ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza. Prokurator Przemysław Nowak odniósł się do wniosku polityka PiS. Stwierdził, że Romanowski ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, dlatego w jego ocenie nie powinien otrzymać listu żelaznego.
3: W mojej ocenie jako prokuratora nie temu ma służyć ta instytucja, choć oczywiście przepisy wprost nie wykluczają takiej możliwości. Można również wydać list żelazny wobec podejrzanego, który uciekł z Polski przed organami ścigania. Natomiast ja jako prokurator w takiej sytuacji oponowałem.
1: Prokuratura zarzuca Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, który ukrywa się przed organami ścigania, twierdzi, że jest ofiarą politycznych represji koalicji rządzącej. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro na zachodzie bezchmurnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach będzie od 19 stopni nad morzem i na północnym wschodzie przez 25 na południu do 27 na południowym zachodzie. Tej nocy głównie bezchmurnie, na termometrach od 6-7 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 12-13 na zachodzie i nad morzem.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
7: Ma pani rację. Nie widzę.
6: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
8: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Dobry wieczór Państwu. Zaczynam odmierzać czas od środy do środy, czyli czas między spotkaniami z Państwem poświęcam na myślenie o muzyce, którą mogę zaproponować. Dziś chciałbym zacząć od Ozziego Osborna.

No to zaczęliśmy dość z takim mocnym animuszem, no ale taki z Ozzy Osbourne. Nie znam go osobiście, bardzo chciałbym uścisnąć mu dłoń, bo jest jednym z moich ukochanych muzyków. No i teraz co? 35 lat, czarny album Metallica.

Niezapomniany album i niezapomniana data w notesach wszystkich tych, którzy kochają Metallicę. Czarny album 35 lat temu. Odtworzyliśmy z tego albumu utwór The Unforgiven. No i mamy noc. Jeśli Państwo pozwolą, spełnię sobie teraz swoje życzenie i zaprezentuję i Państwu, i sobie zespół R.E.M.

Aż to cudowne, Everybody Hurts, choć to nie jest najbardziej wesoła piosenka, zatem teraz po polsku wybierzmy się do lasu. Ania Rusowicz.

I jestem przekonany, że w tej chwili w mieszkaniu Tani Tytikaram goście, dlatego że Tanita dziś świętuje swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego, Tanito. Kochamy cię jak zwykle. No i przypomnimy sobie utwór z ostatniej solowej płyty.

Dziś urodziny Tani Tetikaram, 100 lat jeszcze, co najmniej znakomitej twórczości i utworów, które cieszą cały świat, a najbardziej skromnego prezentera programu Trzeciego Polskiego Radia. No to jeśli urodziny, to proponuję utwór, który zawsze leży mi głęboko na sercu, World Outside the Window, Tani Tetikaram.

cudowna Tanita Tikaram, A World Outside Your Window, czyli Świat za Twoim oknem. Życzę Ci, Tanitko, żeby za Twoim oknem zawsze świeciło słońce w dniu Twoich urodzin. Co nam tam jeszcze? Raz, dwa, trzy.

W Wielkim Mieście uwielbiam tę piosenkę, szczególnie o tej porze roku. Adam Nowak, raz, dwa, trzy, a teraz w walizaczce płyta Bruce'a Springsteena.

Dancing in the Dark i Bruce Springsteen. Proszę teraz pogłośnić troszkę swoje radio. Będzie Manam.

Beryl, tak był zatytułowany ten utwór. Mark Knopfler dziś świętuje swoje urodziny. Od całej naszej załogi i państwa wszystkiego najlepszego, długich jeszcze spotkań z nami. No i czekamy w Polsce na kolejną wizytę. To była wieczorna, środowa godzina. Mam nadzieję, że upłynęła państwu miło. Dziękuję cała załoga realizująca program. Proszę nie wybierać się spać, bo Krystyna Grabar za chwilę się z państwem przywita. I z tego, co wiem, przygotowała jeszcze bardziej finezyjną muzykę niż moja. To my dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Tego lata muzyka wraca do Parku Morskie Oko na warszawskim Mokotowie. Letnie koncerty promenadowe przy Pałacu Szustra w każdą niedzielę od 5 lipca do 30 sierpnia o godzinie 12. Opera, jazz, tango, muzyka klasyczna i filmowa, a także największe przeboje dwudziestolecia międzywojennego. Spędź muzyczne popołudnie w wyjątkowej atmosferze Mokotowa. Wstęp wolny. Zaprasza Warszawskie Towarzystwo Muzyczne imienia Stanisława Moniuszki. Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 12 sierpnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wyciekły dane medyczne 19 milionów Polaków, potwierdza to minister cyfryzacji i tłumaczy, co można zrobić, żeby nikt tych informacji nie wykorzystał. O wydanie listu żelaznego wystąpił do sądu Marcin Romanowski. Korespondencja od polityka PiSu przyszła z prorosyjskiego Naddniestrza. Ze szpitala wypisano dziewczynkę z Łomży, która spadła z 5 piętra. Jej matka nie usłyszała jeszcze zarzutów. Wyciekły dane medyczne około 19 milionów Polaków, poinformował o tym minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wicepremier zapewnił, że państwo zabezpiecza wszystko, co jest związane z incydentem. Arkadiusz Augustyniak.
3: W ręce złodziei dostały się m.in. informacje o wizytach u lekarzy, chorobach i lekach, jakie przyjmują pacjenci. Krzysztof Gawkowski powiedział, że takie dane mogą zostać przez przestępców wykorzystane.
4: Nie wszyscy chcą informować wszystkich o tym, na co chorują. Mogą być to dane bardzo wrażliwe ze względu na to, co przyjmowali, czego nie chcieliby, żeby w pracy powiedzieli w domu. To mogą być dane podstawą do szantażowania.
3: Wicepremier zapewnił, że placówki ochrony zdrowia działają normalnie. Zapowiedział też, że wkrótce będzie można sprawdzić, kogo dotyczył wyciek.
4: Została wdrożona procedura, która ma zabezpieczyć wszystkie dane, które wyciekły, po to, żeby zostały one przeniesione do bazy bezpieczne dane, w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
3: Wicepremier zapewnił, że służby w tej sprawie działają i będą bezwzględne dla cyberprzestępców. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
2: Marcin Romanowski wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie listu żelaznego. Polityk PiS, ścigany w sprawie ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, wysłał podpisany ręcznie wniosek ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza. Tak o liście mówi rzecznik prokuratury Przemysław Nowak.
5: Mamy tutaj tylko i wyłącznie oświadczenie. Faktem jest, że ten list został nadany z Tyraspolu, bo to wynika z koperty, której kopię również uzyskaliśmy z Sądu Okręgowego w Warszawie. Natomiast no, to oczywiście nie świadczy o tym, że podejrzany tam przebywa. Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
2: Prokuratura zarzuca Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, który ukrywa

0: Odzywa się przed organami ścigania, twierdzi, że jest ofiarą politycznych represji. Rada NATO potępiła Rosję za naruszenie przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii. Ambasadorowie reprezentujący państwa członkowskie sojuszu spotkali się w Brukseli. Omawiano niedawne naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii, a także ostatnie incydenty z udziałem dronów.
1: Państwa członkowskie NATO wyraziły

0: odpowiedzialność za naruszenia przestrzeni powietrznej, które są niebezpieczne i niedopuszczalne oraz świadczą o rosnącej skłonności Moskwy do podejmowania ryzyka. W dokumencie czytamy również, że NATO nadal wzmacnia zintegrowany system obrony powietrznej i przeciwrakietowej na terytorium sojuszniczym, a państwa członkowskie położyły nacisk na działania podjęte w celu wzmocnienia obrony na wschodniej flance, od Bałtyku po Morze Czarne. NATO jest gotowe odstraszać i odpierać wszelką agresję, napisano. Agata Król, Polskie Radio.
1: Pijany mężczyzna próbował wysadzić butlę z gazem w bloku mieszkalnym w Siedlcach. Policjanci zatrzymali 65-latka, który po domowej awanturze usiłował doprowadzić do eksplozji. O szczegółach Michał Makowski.
2: Czuć gaz? Czuć! 65-latek pokłócił się z żoną i nie chciał wpuścić jej do mieszkania. Wezwana na miejsce policja usiłowała załagodzić sprawę, ale wtedy mężczyzna zagroził, że odkręci gaz i doprowadzi do wybuchu. Policjanci i strażacy wspólnie ewakuowali z budynku 38 mieszkańców.
3: Wychodzimy wszyscy z mieszkania.
2: Gdy wszyscy opuścili trzypiętrowy blok, służby wyważyły drzwi do mieszkania 65-latka, gdzie pachniało gazem. Butla była odkręcona, a mężczyzna trzymał w ręku zapalniczkę.
4: Dobra, mam go.
5: Jeden z funkcjonariuszy błyskawicznie obezwładnił mężczyznę i odebrał mu źródło ognia, zapobiegając tym samym tragedii.
2: Mówi komisarz Ewelina Radomyska z policji w Siedlcach.
5: Mężczyzna obecnie przebywa w szpitalu i z uwagi na stan jego zdrowia nie ma możliwości wykonania z nim dalszych czynności. Warto zaznaczyć, że jego pobyt w szpitalu nie ma związku z zaistniałym zdarzeniem.
2: Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Dziewczynka, która w niedzielę spadła z balkonu na 5 piętrze w Łomży, wyszła ze szpitala. Wcześniej placówkę opuściła jej matka. Dziecku nic się nie stało dzięki sąsiadom, którzy rozciągnęli koc, aby mogła na niego spaść. 27-letnia pijana matka w tym czasie spała.
6: Wobec Klaudika sformułowany został zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę, na której ciąży obowiązek opieki. Podejrzana stawiła się w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży, jednak odmówiła udziału w czynnościach procesowych, składając wniosek o ustalenie nowego terminu przesłuchania z uwagi na przysługujące jej prawo do obrony.
1: Mówiła Joanna Czaplicka z prokuratury rejonowej w Łomży. 27-latce nie można więc było przedstawić zarzutów ani przyjąć od niej wyjaśnień. Wieczorem można było oglądać zaćmienie słońca. W stolicy maksymalną fazę zjawiska można było zobaczyć około 20. Księżyc przysłonił w tym czasie około 82% tarczy słońca. Na teras Centrum Nauki Kopernik w Warszawie weszła maksymalna liczba gości około 100 osób.
7: Tutaj zapraszam do teleskopu.
8: No ja bym powiedziała, że widzę księżyc, ale wiem, że to wcale tak naprawdę nie jest księżyc, tylko słońce, które księżyc zasłania, ale widok jest naprawdę spektakularny.
9: No ja jestem szczęśliwa, że zobaczyłam, ponieważ mnie się zdarzyło pojechać do Australii szukać zaćmienia słońca. Niestety były chmury i tyle się znalazło.
10: Jasność przychodzi w ciemność niestety, na noc. Mam nadzieję, że rano wstanie.
11: Wie pan, jak tam rysują takie dzieciaczki, malutkie księżyc, tak wygląda teraz słońce, takie no pół zjedzone.
1: Po wspólnym oglądaniu zaćmienia Centrum Nauki Kopernik zaprosiło gości przed budynek, gdzie jeszcze do północy można oglądać rój Perseidów. To spadające meteory, które będzie dobrze widać nawet gołym okiem. Kolejne częściowe zaćmienie słońca będzie można zobaczyć w przyszłym roku, ale nie będzie tak spektakularne jak dzisiejsze. Całkowite zaćmienie jest spodziewane w Polsce dopiero w 2135 roku. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport i Norbert Michalak.
13: Na początek bardzo dobra wiadomość. Jakub Szymański zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy w biegu na 110 metrów przez płotki. Blisko medalu w Birmingham była Anita Włodarczyk. Polska młodziarka zajęła czwarte miejsce podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Włodarczyk walkę o medal przegrała o 51 centymetrów.
14: Medal był w zasięgu ręki, nie ma tutaj co ukrywać, tym bardziej, że w tym sezonie już dalej zdecydowanie rzucałam, bo i 75 metrów i 73 z kawałkiem na meetingu w Eugene. Mam nadzieję, że to będzie moje ostatnie czwarte miejsce w karierze, że już ta sytuacja się nie powtórzy.
13: Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy potrwają do niedzieli. Jest pierwszy polski medal pływackich Mistrzostw Europy. Justyna Kozan, która w grudniu wywalczyła złoto na Mistrzostwach Europy, na krótkim basenie w Lublinie z Paryża wróci z brązowym medalem po wyścigu na 400 metrów stylem zmiennym. Walczyli do końca, ale ostatecznie GKS Katowice zakończył przygodę z europejskimi pucharami. Piłkarze Gieksy wygrali z HPL-em Tel Awiw 2-1 w rewanżowym meczu trzeciej rundy w kwalifikacji Ligi Konferencji. Jednak zespół z Katowic odpadł z rywalizacji po przegranej w pierwszym spotkaniu 0-2. Pomocnik klubu z Katowic Bartosz Wolski.
4: W pierwszej połowie mecz był nijaki, nic się nie działo. No.

0: Popełniliśmy błąd, z którego przeciwnik strzelił bramkę. Dopiero w drugiej połowie zaczęliśmy kreować tę sytuację, ale niestety nie udało się wygrać większą liczbą bramką tego meczu.
1: To jeszcze jedna wiadomość ze świata piłki. Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu zdobył Super Puchar UEFA. Tegoroczni triumfatorzy Ligi Mistrzów pokonali w Salzburgu najlepszą w Lidze Europy Aston Villa 2-1. Polskie siatkarki wygrały z Francuzkami 3-0 w meczu rozgrywanego w Koszalinie Memoriału Agaty Mróz. Jutro Polska zagra z Włochami, a Francja zmierzy się z Ukrainą. Polki przygotowują się do Mistrzostw Europy. W tenisowym turnieju w Toronto Iga Świątek powalczy o finał. W nocy zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną. O szczegółach Jan Pachlowski.
2: Agresywny i oparty na sile fizycznej styl gry pozwolił Ukraińce awansować do kolejnego w tym sezonie półfinału. W tym roku dotarła do tego etapu już 5-krotnie. Przed półfinałem Iga Świątek mówi tak. Skupiam się na swoim najbliższym meczu. Wiadomo, tutaj w Toronto dziewczyny grają naprawdę dobrze. Nie patrzę tak na to, co jest w środku teamu mojej przeciwniczki. Skupiam się na sobie. Zmieniać, co zrobiłam źle w ostatnich meczach i podejmować walkę. Świątek jest dumna z tego, że realizuje swój styl gry na własnych warunkach, pewni i bez większych problemów kontrolowała przebieg rywalizacji w Kanadzie. Jej dominacja w Toronto przypomina tą z turnieju w Rzymie, zanim trafiła tam na Świtolinę, pisze przed meczem strona WTA.com. Dla Sportu w Trójce Jan Pachlowski.
1: I to już wszystko. Kolejny Sport w Trójce. Jutro rano kilka minut po 7:00.
3: Tej nocy bezchmurnie, miejscami zachmurzenie małe, a na północy umiarkowane. Na termometrach przeważnie od 6 do 7 stopni. W czwartek na zachodzie bezchmurnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach będzie głównie od 20 do 25 stopni.
4: Autopromocja.
5: Nasz piechur, Paweł Turski.
6: Dzień dobry, jestem.
5: I państwo, słuchaczki i słuchacze Trójki, gdzieś na trasie w Polsce.
7: Du, du, du. Pium. Tak, bo jest tak przyjemnie, fajna rozmowa.
8: Ta, czy pa?
6: Pa.
5: Ta, ra, dam.
7: Jest cudownie.
5: Razem to teraz pieszo. Zakończył się etap drugi, a w oczekiwaniu na etap trzeci od 24 sierpnia polecamy relację Teraz pieszo na stronie trójka.polskieradio.pl.
9: Chodźcie dziewczyny, będziemy w radiu!
4: Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Na zegarze 11 minut po 23. Dobry wieczór. Za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a to są Białe Szumy w dzień zachodu słońca.

sky is a sea of darkness when there is no sun to light the way.

There's only darkness when there is no sun. No, to dokładnie tak jak dzisiaj, chociaż słońce tak naprawdę było, ale przysłonięte księżycem. Wyjątkowy widok, a jeszcze ciekawsze poruszenie, jakie wywołał. Ja bardzo lubię takie momenty jak zaćmienie słońca właśnie, bo przez chwilę wszyscy patrzymy w niebo i żyjemy czymś innym niż na co dzień, a to słońce i księżyc, to obok których przechodzimy, no obojętnie, często, mają swój złoty moment, nie tylko jakie takie niezbędne do życia elementy kosmosu, ale także jako przepiękne zjawisko, które przyciąga wzrok. Dziękuję Słońcu, że dzisiaj tak się ustawiło. Księżycowi również, bo miałam dobry powód, żeby zacząć audycję od muzyki człowieka, który akurat przybył z Saturna. To rzecz powszechnie wiadoma. Sun Ra, ale śpiewał o braku Słońca. Ale skoro Słońce dzisiaj było chwilowo przysłonięte i nie było go widać, to teraz nam się pojawi 247 razy. Tak, dokładnie tyle razy pada słowo sun w piosence, która przed nami. Liczyłam, przyznaję się. Tytuł utworu to niespodzianka. Sun, a stoi za nim Karibu.

0: I'm six.
1: No i jak tu ich nie lubić? Get Down Services, grupa o wspaniałym poczuciu humoru. W przypadku tej piosenki przesyconego też jakąś taką melancholią, bo panowie wracają tutaj do swojego dzieciństwa, opowiadają o nim w trochę zabawny, trochę gorzki sposób. A dzisiaj Get Down Services pojawia się w szumach z dwóch powodów. Po pierwsze, Cha-Cha Slide to jest całkiem nowa piosenka, więc tak trochę premierowo. A po drugie zagrali, wyskakali też świetny koncert na Off Festiwalu i musiałam dzisiaj przynieść ich muzykę do Białych Szumów. Tu już nawet nie chodzi o jakieś wielkie walory artystyczne, ten koncert po prostu miał być dobrą zabawą i był. Niedługo po tym koncercie dyskutowałam z Bartkiem Maczalukiem z zespołu Wczasy i Bartek stwierdził, że zazdrości chłopakom kondycji. No, ja też zazdroszczę tej kondycji, ale jeśli chodzi o to poczucie humoru i muzyczny język, to mam wrażenie, że Get Down Services trochę Wczasy przypomina. Są punkty wspólne, chociaż faktycznie panowie z Get Down Services lubią sobie na scenie poskakać. A tak a propos skakania i tańca, na tym składzie festiwalowo wytańczyłam się chyba najmocniej.

fantastyczna Nu Genea, czyli włoski duet. Chociaż tak naprawdę to, co zobaczyliśmy na żywo na OFF-ie, to był koncert z całym dużym zespołem, który na scenie wyglądał przepięknie, no i grał przepięknie i roztańczył tłum niesamowicie. Ja się nawet załapałam na wężyka albo pociąg. No, nazwa dowolna, ale myślę, że wszyscy wiemy, o co chodzi. Więc taki festiwalowy wąż wił się pomiędzy tłumem, zbierając kolejnych chętnych do tańca. Przepiękne to było, bardzo słoneczne granie, mimo że koncert był już po zachodzie słońca. No i w ogóle chyba mogę śmiało powiedzieć, że trzeci dzień OFF Festiwalu podobał mi się najbardziej. Zaliczyłam aż trzy wzruszenia. Po pierwsze na koncercie zespołu Współgłosy, ale no, tego się akurat spodziewałam. Po drugie na black metalowym koncercie Death Heaven. Tego się nie spodziewałam zupełnie. Fenomenalnie zagranym koncercie i właśnie ta perfekcja i charyzma zespołu i wokalisty mnie po prostu przygniotła. Pozytywnie oczywiście. No i wzruszenie numer trzy nastąpiło na koncercie tego oto pana.

No bo jak tu się nie wzruszyć, kiedy słyszę się na żywo piosenki The Smiths. No i przyznam szczerze, że nie przeszkadzało mi, że nie śpiewa ich Morrissey. Co więcej, pomyślałam sobie, że to dobrze, że nie śpiewa ich Morrissey, bo ja też się chyba trochę obraziłam na niego, tak jak wielu fanów w Polsce, po tych wszystkich odwołanych bądź przerywanych nagle koncertach. Johnny Marr w tym roku zagrał na Offie i zrobił to naprawdę świetnie. Oczywiście była też jego twórczość solowa, nie tylko The Smiths, i świetnie się to komponowało z zachodzącym słońcem. Naprawdę bardzo dobry koncert, śpiewający tłum, no przepiękne doświadczenie. To jeszcze jedno małe koncertowe offowe wspomnienie, tym razem sobotnie. Modrosolok.

Dwa tygodnie temu pojawili się w szumach w ramach zapowiedzi ofowej, a dzisiaj wybrzmiewają jako moim zdaniem jeden z najjaśniejszych punktów tego festiwalu. Modrosolok, irlandzka dusza w pełnej krasie. Z jednej strony taka ładna rzewność, z drugiej no, trochę knajpiane klimaty. Oczywiście tak pozytywnie knajpiane, bo to jest muzyka, która no, sprzyja spotkaniom i integracji. A żarty rzucane ze sceny też takie były. Takie, że chciałoby się natychmiast spotkać z muzykami tego składu tak po kumpelsku po prostu. Jeśli ktoś przegapił ten koncert, a jeszcze będzie miał okazję ich posłuchać gdzieś na żywo, to proszę nadrabiać. Zdecydowanie warto. Szczególnie, że to są dopiero początki ich muzycznej kariery i myślę, że jeszcze nie raz nas mogą czymś zaskoczyć. Dobrze, katowicki Off Festival za nami, więc już pozwolę sobie zmienić temat i przejść do nowego, bo ukazało się ostatnio kilka piosenek i płyt wartych uwagi. Między innymi pewna bardzo ładna współpraca Cam Franklin i Kevin Morby w jednej kompozycji zatytułowanej Didn't I.

A ten skład to akurat debiutanci i bardzo ciekawie się nazywają Man, Woman, Chainsaw. W miniony piątek wydali debiutancką płytę, no i co tutaj dużo mówić. Są to rzeczy piękne, przede wszystkim ma mnóstwo tutaj jest takich dobrych melodii, nieoczywistych harmonii. No trochę są jak Black Country New Road i chyba taki był zamiar. To znaczy nie żeby kopiować, ale żeby stworzyć zespół złożony no właśnie z paczki przyjaciół, różnych głosów damskich i męskich i żeby dużo się w tej muzyce działo. Ale żeby to było też bardzo naturalne. No słucha się tego świetnie. Cannonball, taki tytuł nosi ta płyta, a utwór, który za nami to akurat Something Else to Give. To teraz po raz pierwszy w Szumach dzisiaj coś po polsku i również będzie pięknie. Natalia Marczuk.

Tak to czasem bywa, że za czymś tęsknimy i o czymś marzymy, a potem się okazuje, że to, za czym tęskniliśmy przez lata, jest źródłem jakiegoś smutku, niedopasowania, jest inaczej niż sobie wyobrażaliśmy. No i właśnie o tym jest ten utwór, a w roli głównej Gdańsk, czyli nadwodne miasto, bo to tytuł tej piosenki. Natalia Marczuk, kolejna debiutantka w dzisiejszych Białych Szumach. Proszę obserwować jej muzyczne poczynania, bo zapowiada się piękna płyta i przepiękna muzyczna kariera. No to teraz jeszcze Willow.

Ależ się tutaj dzieje wokalnie, rytmicznie. No zawsze mnie zachwycają te wszystkie zmiany tempa i to, co się dzieje produkcyjnie w piosenkach Willow. Tall Baby, takie rzeczy za nami. A mnie czas goni okrutnie, więc uciekam. Dziękuję za dziś. Biały Szumer realizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a na zakończenie Tony Allen,

który gdyby żył, dziś obchodziłby swoje urodziny. Zresztą nie tylko on nam się tutaj pojawi, bo także Damon Albarn. Go Back. To na zakończenie. Życzymy dobrej nocy i do usłyszenia.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 sierpnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O list żelazny stara się Marcin Romanowski, prokuratura nie zamierza jednak przychylać się do jego prośby. Kierowca autobusu relacji Katowice-Zabrze, zatrzymany z piwem, prowadził pojazd mając ponad 2,5 promila. Pierwsze od 27 lat zaćmienie słońca można było oglądać wieczorem w Polsce. Marcin Romanowski stara się o listę żelazną. Rzecznik prokuratury krajowej odpowiada, nie temu ma służyć ta instytucja. Podpisany ręcznie dokument został wysłany ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza.
1: Zdaniem prokuratora Nowaka, ponieważ Marcin Romanowski ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, nie powinien otrzymać listu żelaznego.
2: Nie temu ma służyć ta instytucja, choć oczywiście przepisy wprost nie wykluczają takiej możliwości. Można również wydać list żelazny wobec podejrzanego, który uciekł z Polski przed organami ścigania. Natomiast ja jako prokurator takie sytuacje opanowałem.
1: Polityk PiS, ścigany w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, wysłał podpisany ręcznie dokument z Tyraspola. Polska władz Naddniestrza nie uznaje. Nie ma z nimi stosunków dyplomatycznych.
2: Mamy tutaj tylko i wyłącznie oświadczenie. To oczywiście nie świadczy o tym, że podejrzany tam przebywa. Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
1: Wyjaśniał prokurator. Warszawski Sąd Okręgowy wydał za Romanowskim na wniosek prokuratury europejski nakaz aresztowania, ponieważ służby nie mogły go znaleźć. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Ponad 2,7 promila alkoholu miał w organizmie kierowca autobusu relacji Katowice-Zabrze. W niedzielę wieczorem mężczyznę zatrzymali policjanci. Okazało się, że 63-letni obywatel Azerbejdżanu od początku swojej zmiany pił piwo. Sąd skazał go m.in. na pół roku pozbawienia wolności. Sprawą zajmuje się też organizator transportu publicznego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, mówi rzecznik instytucji Michał Wawrzaszek.
3: Właściwe organy, czyli m.in. policja, podjęły już w tej sprawie działania oraz wyciągnęły konsekwencje. My wszczęliśmy własne postępowanie wyjaśniające. Oczywiście względem operatora, który jest pracodawcą tego kierowcy, poprosiliśmy o zabezpieczenie monitoringu oraz zażądaliśmy wyjaśnień i niezwłocznego przedstawienia szczegółów.
0: Policjanci sprawdzają też, czy 63-latek dopełnił formalności w związku z przyjazdem do Polski. To był pierwszy taki dzień w Europie od 27 lat. Wieczorem oczy mieszkańców kontynentu były zwrócone na zaćmienie słońca. W Polsce było tak zwane głębokie, częściowe zaćmienie. W Krakowie to niesamowite zjawisko rozpoczęło się około 19.18. Kilkadziesiąt osób obserwowało je w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4: Fantastyczne, to nie pierwszy raz, kiedy widziałam zaćmienie i nadal robi tak samo ogromne wrażenie jak za każdym razem.

0: Jestem w euforii, bo mam wrażenie, że człowiek dotyka czegoś, co jest w ogóle bardzo, bardzo takie wyjątkowe.
1: Świat jest niesamowity.
2: Miałam taką refleksję, bo poprzednie zaćmienie, pamiętam, oglądałam u siebie na ogródku i tak sobie myślałam, kolejne będzie w którymś tam dopiero roku, prawda? I zastanawiałam się, w jakim w ogóle momencie życia wtedy będę, kim będę po tych wszystkich jakby latach. No i faktycznie życie się mega zmieniło, więc można takie liczyć trochę od zaćmienia do zaćmienia.
3: Na kolejne całkowite zaćmienie słońca trzeba będzie czekać znacznie krócej, bo tylko rok.

0: Arabii Saudyjskiej i Jemenie. Najdłuższa część zaćmienia potrwa niemal 6,5 minuty. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Szymański czasem 13,26 wyrównał swój najlepszy wynik w tym sezonie.
1: Znaczą dużo więcej niż brąz. To jest zwieńczenie moich starań na 110 metrów. Jestem zadowolony, że to się udało już teraz.
2: W tym biegu, jak on przebiegał do 60 metra, na pewno pan prowadził.
1: Mam dobry ten początek. Pod koniec gdzieś tam się pogubiłem, bo zahaczyłem chyba w któryś płotek, ale i tak utrzymałem to do końca na bardzo dobrym wyniku, no, oscylującym w okolicy rekordu Polski.
0: To trzeci medal reprezentantów Polski w Birmingham. Wcześniej srebrne medale zdobyły Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki oraz Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy potrwają do niedzieli. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Tej nocy bezchmurnie, miejscami zachmurzenie małe. Na termometrach od 6-7 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 12-13 na zachodzie i nad morzem. Jutro na zachodzie bezchmurnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach będzie od 19 stopni nad morzem i na północnym wschodzie przez 25 na południu do 27 na południowym zachodzie.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Ludzie. Onko Story.
5: Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Kłaniam się nisko i mam bardzo dobrą wiadomość. Przez cały sierpień Onko Story co tydzień na antenie Trójki i oczywiście podcastach. Co tydzień opowiadamy o tym, co ważne, co ciekawe. Nie straszymy, dajemy nadzieję, ale i też garść solidnych informacji, takich, które mogą pomóc pacjentom, pacjentkom i rodzinom, a także przyjaciołom i wszystkim, którzy są zainteresowani. Czy pamiętają Państwo onkotygrysicę? A no właśnie, czyli Kamila Jelonek, dzisiaj już trochę w innej odsłonie wizualnej. Witam Cię, Kamilo.
6: Cześć, dzień dobry. Przede wszystkim z włosami już swoimi.
5: Wtedy, przypomnijmy, onkotygrysica miała burzę loków na głowie rudych.
6: Dokładnie tak, afrykański afro. Myślę, że długo bym hodowała takie włosy.
5: A teraz już ze swoimi włosami.
6: I z akceptacją, myślę, że to ważne słowo.
5: Kiedy widziałyśmy się na koronacji, obiecałaś, że przyjdziesz do nas i opowiesz o tym, co działo się przez cały ten rok u ciebie, ponieważ są to ważne historie. Pamiętam, dziewczyny przy stoliku otoczyły cię wianuszkiem i fotografki, i Beata Bojda, i jeszcze kilka koleżanek koronacyjnych. Słuchały o tym, co ci się przez ten rok przydarzyło, jak wiele myśli przetoczyło się przez twoją głowę, którymi mogłabyś podzielić się z pacjentami i ich rodzinami. Ale zanim, to taki krótki set na przypomnienie. Jakie kolory?
6: W tej chwili chyba niebieski pomieszany z zielonym.
5: Kamila Jelonek bardziej spokojna czy imprezowa?
6: Zdecydowanie spokojna.
5: A kiedyś też?
6: Absolutnie nie.
5: Praca czy odpoczynek?
6: Odpoczynek.
5: Książki czy piknik z winem na trawie?
6: Paradoksalnie ani jedno, ani drugie, chociaż mam ogromny sentyment do książek, to bardzo dużo czasu poświęcam teraz na introspekcję, więc piknik tak, koc tak, ale bardziej introspekcja i takie wewnętrzna analiza, o może tak, niż to wino i celebracja. Chociaż to też się pojawia.
5: Nauka, nauka, nauka czy praca?
6: Jedno i drugie.
5: Kamila Jelonek dzisiaj?
6: Ufająca sobie przede wszystkim, swojej intuicji i taka gotowa, żeby się nażyć.
5: O, jakie to piękne. Gotowa, żeby się nażyć. Zapraszam Państwa w podróż po świecie Kamili Jelonek, czyli Onko Tygrysicy albo Onko Jelonka. I naprawdę będzie to podróż fascynująca.
3: Onko Story.
5: Jak już powiedziałam, z nami dzisiaj nasz Onko Jelonek, Onko Tygrysica Trójkowa, czyli Kamila Jelonek. Onko Jelonek czy Kamila?
6: To jest moja tożsamość już w tej chwili, więc nie ma to dla mnie

0: większego znaczenia. Przede wszystkim mam bardzo dużą otwartość dla kogoś, kto w ogóle do mnie przychodzi. Bez względu na to, czy przychodzi do mnie jako do Kamili, czy przychodzi porozmawiać z onkojelonkiem.
1: Studiujesz onko? Psychoonkologię?
0: Jestem studentką psychologii. Jest to fascynująca podróż i ja w życiu nie powiedziałabym, że mogę się z czegoś tak bardzo ucieszyć. Naprawdę.
1: Ale ty wcześniej nie myślałaś nigdy o psychologii.
0: Ludzie zawsze byli mi bliscy. Rozmowy z ludźmi zawsze przychodziły mi z bardzo dużą łatwością. Ale ja po prostu nigdy nie widziałam się w roli profesjonalistki, która mogłaby w ten sposób rozwijać swoją karierę i pomagać też dzięki temu innym ludziom. I dla mnie to jest po prostu jak takie objawienie w chorobie, którego doświadczyłam. Bo w życiu zawsze mi brakowało takiego celu głębszego, jeśli wiesz, o czym mówię.
1: Oj tak.
0: Takiego poczucia, że robię coś, co niesie coś dobrego, co mnie spełnia też przede wszystkim. Ja teraz prowadząc moje konto na Instagramie, które daje mi ogromny wgląd też w historię wielu kobiet przede wszystkim, ono mi daje takie spełnienie, bo tam się dzieje bardzo dużo historii. To konto to już dawno przestało być o mnie. Ono jest po prostu głosem kobiet, które muszą zostać usłyszane. Ja chyba się nie widzę w innej roli. Mnie ta choroba tak bardzo zmieniła. Ona mi tak bardzo otworzyła oczy i ona mnie tak bardzo skierowała też na krzywdę drugiego człowieka, że ja na tym etapie, myśląc o przyszłości, nie widzę się w roli chyba innego zakresu, o może tak, niż właśnie w tym hermetycznym gronie psychoonkologii.
1: Myślisz, że to jest hermetyczne grono?
0: Niestety ono się powiększa i jest mi z tego powodu bardzo przykro, bo ludzie chorują, bo coraz większy jest ten odsetek zachorowań i obawiam się, że ta tendencja nie będzie maleć. Ale wiele ludzi trafia przede wszystkim do psychologa, a tych psychoonkologów nie jest wcale tak dużo. A tych, którzy przebyli chorobę, domyślam się, że jest jeszcze mniej.
1: A ty w trakcie chorowania trafiłaś do psychoonkologa? Szukałaś psychoonkologa?
0: Z dużym opóźnieniem. I ja też wielokrotnie w moich treściach, moich materiałach podkreślam, że trafiłam do psychoonkologa o 4 miesiące za późno. I to był właśnie czas, kiedy ja wydawało mi się, że ja sobie dam radę, że ja to dźwignę, że
1: pacjent na początku jest mocniejszy niż jego rodzina i pierwsze jego myśli to chronić rodzinę, a nie siebie.
0: Zdecydowanie się z tym zgadzam. Do tej pory pamiętam, jak pojechałam we wrześniu powiedzieć rodzicom, że jestem chora. I powiedziałam też mojej jedynej babci. Łamie mi się głos po prostu, bo to jest bolesne wspomnienie. Powiedzieć ukochanej osobie coś tak niepokojącego. Dlatego po prostu po ludzku chciałam ich chronić przed tym. Bo wiedziałam, że ja dam radę, ja jakoś to dźwignę i wiedziałam też, że oni się będą zamartwiać, wiedziałam, że oni nie będą wiedzieli, jak mi pomóc i ja po prostu chciałam ich uchronić przed tymi emocjami.
1: To jest niesamowite. Jaką siłę mają pacjenci wbrew pozorom, żeby dźwigać siebie i jeszcze najbliższych, żeby ich chronić. To jest coś, co mamy w głowie zakodowane, że najpierw rodzina, potem my. Czy ty spotykałaś się z pacjentkami, z pacjentami, ze znajomymi, z którymi rozmawiałaś o tym?
0: Tak, tak, jak najbardziej. Mam kontakt na co dzień z bardzo wieloma osobami, głównie kobietami. I one piszą do mnie na bardzo różnych etapach swojej choroby i rozmawiamy tak samo o profesjonalnej pomocy psychoonkologa, o wsparciu rodziny i bliskich. I chcę po prostu powiedzieć, że pacjenci radzą sobie w różny sposób. To jest kompletnie nowa sytuacja dla naszego mózgu, dla takiej formuły w ogóle odnalezienia się w tej nowej rzeczywistości. Więc ja czasem mówię, że każda metoda jest dobra, prawda? I nie ma złotego środka ani recepty na to, żeby powiedzieć komuś, jak ma przechodzić to chorowanie. Natomiast
1: dobrze jest pamiętać, że jest taka osoba na oddziałach szpitalnych lub też przy gabinetach onkologicznych jak psychoonkolog.
0: Podobno tak, natomiast wydaje mi się, że nie jest to takie oczywiste, że jednak służba zdrowia nie komunikuje tego na tyle otwarcie, być może nie wszystkich pacjentów.

0: Ja zostałam poinformowana o takiej opcji.
1: Natomiast?
0: Ja z niej nie skorzystałam. Ja byłam po prostu wtedy jakoś tak zadaniowo nastawiona do tego mojego chorowania i przechodzenia leczenia. Póki jesteśmy właśnie na etapie diagnozowania, to pacjent jest bardzo bezsilny, bo on nic nie może zrobić. On może czekać na te badania i tak dalej. To był też moment, kiedy pod koniec właśnie mojej diagnostyki ja wiedziałam, że muszę każdego dnia praktycznie zatelefonować, czy już moje badania są, czy już wiemy w ogóle, co mi jest, co będziemy leczyć. I to jest bardzo bolesne i bardzo brutalne, natomiast wiedziałam, że ostatnim badaniem, które wykonają, będzie badanie genetyczne. I ja wiedziałam, w którym szpitalu jest ten materiał i on miał zostać przesłany do innego szpitala i on nie został przesłany. Ja musiałam po niego jechać i zawieźć go do tego drugiego szpitala po to, żeby tylko przyspieszyć tę procedurę.
1: Poinformowano cię o tym, czy okazało się, że oni to gdzieś zaprzepaścili?
0: Po prostu nie było to na tyle priorytetowe.
1: O. Żartujesz?
0: Niestety nie. To bardzo głęboko jest zapisane gdzieś w mojej psychice. Natomiast chciałam tylko nadmienić, że to może być czasami utrudniona procedura dochodzenia do właśnie jakby tej finalnej diagnostyki.
1: Bo jesteś zmęczona, przerażona samym faktem, nic nie wiesz i do tego dochodzi ta bezsilność, że nie masz żadnego wpływu na elementy tej układanki. Jesteś jakby jeszcze trochę poza systemem, nie masz się prawa niczego domagać.
0: Dokładnie tak.
1: Nic nie możesz.
0: Dokładnie tak. I z jednej strony czuję się ogromny bunt, ogromną złość na lekarzy, a z drugiej strony ja mam całkowite zrozumienie. Bo w momencie, kiedy oni nie wiedzą, co mają leczyć i czym mają mnie leczyć, no to nikt przy zdrowych zmysłach nie poda mi leczenia tylko dlatego, że mam nowotwór, prawda? I tak się posypałam. Pamiętam dokładnie moment, kiedy to był chyba grudzień, tak? Leżałam sobie na kanapie, oglądałam telewizję i ni stąd, ni zowąd zawyłam jak dzikie zwierzę, jak zranione dzikie zwierzę. Po prostu ten płacz wyszedł z moich trzewi i ja chyba w życiu nie płakałam tak głośno, tak całą sobą. I myślę, że to był moment, kiedy te takie właśnie tłamszone emocje, poczucie, że ja sobie dam radę sama, że będę silna, one znalazły po prostu wtedy ujście. To był ten kurek, który się odkręcił i ja wiedziałam, że to po prostu trzeba teraz przepracować wszystko i przestawać udawać, że jestem taka dzielna i silna. To są, wiecie, tak skrajne emocje i tak skrajne uczucia, z którymi przychodzi nam się mierzyć, ale jednocześnie tak duży ładunek emocjonalny, z którym jesteśmy zostawieni, że gdybym zaczęła tę terapię z psychoonkologiem odrobinę wcześniej, na pewno by mi to nie zaszkodziło.
1: A w którym momencie poczułaś, że potrzebujesz?
0: To było przed podaniem mojej pierwszej chemioterapii, kiedy wiedziałam już od 4 miesięcy, że ja jestem chora, że ja mam nowotwór, tylko oni go dalej, lekarze, dalej go różnicują, więc żaden lekarz przy zdrowych zmysłach nie zdecyduje się przepisać leczenia pacjentowi, gdzie są pod uwagę brane 2 nowotwory o tak skrajnie różnych liniach leczenia. W związku z tym ja po prostu byłam tak bezsilna, tak zrezygnowana, tak pozostawiona sama sobie. I bardzo po prostu mnie to zrujnowało psychicznie. Ja mówię o tym otwarcie, bo myślę, że wiele osób chorujących może być w podobnej sytuacji. I ja po prostu chciałabym, żeby mieli taką świadomość, że skontaktowanie się z takim specjalistą jak psychoonkolog może im po prostu pomóc poukładać te myśli i trochę odnaleźć się w sytuacji, w której się po prostu znaleźli. To był chyba tak naprawdę moment, w którym otworzyłam moje konto na Instagramie. Ja już chorowałam i to było parę miesięcy po tym, jak się leczyłam. Ja już byłam bardzo zmieniona przez chorobę, bo nie miałam włosów, moje ciało wyglądało, było pełne blizn i tego typu rzeczy. I ja sobie pomyślałam, że a co mi szkodzi? W sumie ja nawet nie wiem, czy przeżyję, więc ja bym chyba chciała tą historię zostawić. Może ktoś ją zobaczy, może ktoś też w mojej historii zobaczy siebie. W momencie, kiedy ja to konto otworzyłam i zaczęłam tam publikować treści, okazało się, że odezwało się do mnie mnóstwo kobiet. Mnóstwo kobiet w podobnej sytuacji, z takim podobnym schematem, że miałam takie poczucie, że jestem bardzo zrozumiana, zauważona, widziana i że wiele tych historii jest po prostu do siebie bardzo podobnych, mimo że chorujemy na różne nowotwory, to jednak ta ludzka ścieżka, już w tej chwili wiem, że zdrowienia, nie chorowania, jest też często bardzo uniwersalna. I wtedy pomyślałam sobie, oho,

0: chyba ta część, której chciałabym poświęcić życie.
1: A świat powiedział, nie, dziewczyno, będziesz teraz rozgrzebywać własne rany i posypywać solą.
0: Niektóre komentarze takie były, to prawda. Natomiast jestem człowiekiem, który jak sobie coś zaplanuje i jak ja to po prostu wewnątrz siebie poczuję, to mnie to prowadzi. I to oczywiście droga jest bardzo wyboista, bo życie po prostu jest pełne wszystkiego. Pełne dobra, pełne zła niestety, ale jeśli czujemy wewnątrz, na poziomie komórkowym, że to jest to, to ja po prostu muszę pójść i to sprawdzić.
1: Teraz jesteś na którym roku?
0: Będę zaczynać trzeci.
1: Pięcioletnie studia pełne.
0: Pięcioletnie studia, ale mam je bardzo skondensowane ze względu na to, że już mam jeden dyplom i mogę robić psychologię w 3,5 roku. Co prawda, kosztuje mnie to dużo więcej czasu i energii, bo ten materiał jest jeszcze bardziej skoncentrowany i nasycony. Natomiast wiesz, Agnieszka, ja wiem, że jestem też w specyficznej sytuacji. Ja po prostu tak bardzo bym chciała skończyć te studia i mieć takie poczucie, że ja zdążę ze wszystkim. Że bardzo po prostu chcę dotrwać tam jak najszybciej. Dobiec tam. Więc wybrałam studia, które oczywiście dają mi pełnowartościową wiedzę, ale kosztują mnie po prostu więcej energii, bo muszę to zrobić szybciej.
1: Też sił fizycznych w twoim chorowaniu też i zdrowieniu?
0: Kiedy coś mnie fascynuje i kiedy czemuś bardzo ufam, a tu w tym wypadku zaufałam bardzo mojej intuicji, to jestem w stanie bardzo dużo poświęcić. I przygotowując się do pierwszej sesji egzaminacyjnej, poświęciłam kupę czasu. W ogóle tygodniami tylko praca, po pracy książki do późna i tak wyglądał każdy mój dzień. Ja wiem oczywiście, że każdemu poleciłabym balans, tak? Bo
1: Tak, pamiętam.
0: To jest trochę tak, że tracimy jednak ostrość z własnej sytuacji. I wtedy trzeba zrobić taki hamulec i pomyśleć sobie, oho, dobra, to nie zadziałało, więc spróbujmy może czegoś innego. I ja po prostu z tą nauką też czasami przesadzam. Ja tak jakby bardzo mocno chcę poświęcić ten mój czas, żeby zrozumieć tą mechanikę myślenia, ten mózg jak działa, żeby jak najwięcej pomóc temu drugiemu człowiekowi, że często w tym po prostu jestem w stanie jeszcze zgubić samą siebie. Ale mam też taką introspekcję i wgląd w to, co się wydarzyło wcześniej, więc mam nadzieję, że uda mi się przy kolejnej sesji łapać ten balans. Bo to nie jest tak, że my nagle się czegoś dowiemy, wprowadzamy to w życie i działa. Nie, bo my jesteśmy ludźmi i my popełniamy błędy i my się uczymy na tych błędach i wyciągamy wnioski, więc fajnie będzie, jeśli przy kolejnej sesji egzaminacyjnej się tak nie dojadę, bo tak można to nazwać.
1: Dojechałaś się.
0: Bardzo dużo rzeczy mogę rzeczywiście zastosować na sobie i ja sama dla siebie jestem takim żywym organizmem, na którym ćwiczę, więc dużo mi to daje. Bardzo serdecznie polecam wszystkim zainteresowanym tym kierunkiem psychologię, bo to jest fenomenalna podróż. To była bardzo dobra decyzja. Gdzie mnie zaprowadzi? Nie mam pojęcia.
1: Ale uśmiechasz się rzeczywiście. Jest taką energią i światłem o tym mówisz. Wróćmy trochę do początku. Ten rok sprawił, że masz właśnie słuchaczom wiele przemyśleń do przekazania i też może wiele mitów do odczarowania, które posiadają pacjenci onkologiczni, pacjentki, rodziny, osoby bliskie wokół, ale też czasami mam wrażenie takich mitów, które sprzedawali pacjentom lekarze. Niektórzy lekarze, takich mitów trochę psychologicznych, że pani to już nigdy czegoś tam. Przypomnijmy najpierw twoją historię chorowania.
0: Zachorowałam na nowotwór układu chłonnego, dokładnie na chłoniaka Hodgkina. I moje leczenie, po tym oczywiście jak w końcu udało się odkryć, na którą wersję chłoniaka choruję, bo tam były dwie opcje do różnicowania, to leczyłam się chemioterapią. I później zakwalifikowano mnie do leczenia protonowego, czyli generalnie bardzo często w leczeniu wykorzystywana jest radioterapia. Natomiast w Polsce dysponujemy w tej chwili radioterapią fotonową, czyli tą taką najbardziej klasyczną, i radioterapią protonową, która dostępna jest w tej chwili w Instytucie Fizyki Jądrowej w Bronowicach w Krakowie. I to jest bardzo specyficzna radioterapia, bo koncentruje się ta wiązka bezpośrednio do tych chorych, tak, zainfekowanych miejsc. Według opinii lekarzy obie są równie skuteczne, natomiast z jakiegoś powodu

0: powodu ta radioterapia protonowa jest w jakiś sposób bezpieczniejsza. Nie naraża dodatkowo innych tkanek sąsiadujących. Tym bardziej, że mój nowotwór, też moje węzły chłonne były bardzo blisko serca, więc wiadomo, że też radioterapia osłabia to serce, więc dobrze było wykorzystać metodę, która po prostu może mi tych konsekwencji w przyszłości oszczędzić.
1: A gdyby ktoś teraz się zapytał, zaraz, ale chłoniak, czyli co? Jakie miałaś objawy?
0: Czyli choroba obwodowa tak zwana, bo to nie jest żaden guz, który nagle sobie magicznie możemy wyciąć, prawda? To są zainfekowane węzły chłonne, czyli krąży to po prostu w moim ustroju, tak jak krew, tak? Bo tak naprawdę chłoniak, gdybyśmy tak bardzo mocno generalizowali, jest zaliczany do nowotworów krwi. W związku z tym choruje moje całe ciało, tak? I te zmiany i te ogniska chorobowe, one się po prostu pojawiły w różnych miejscach. W moim przypadku to stadium choroby nie było bardzo duże, ale rzeczywiście ta choroba zajęła wiele węzłów w moim organizmie, więc zarówno ta chemioterapia, jak i radioterapia były koniecznością. Myślałam oczywiście, że uda się zamknąć to wszystko w chemioterapii, ja już jakby dalej nie będę musiała się leczyć. Tak nie było. I to jest też jeden z takich świętych grali w ogóle w leczeniu, że nam się wydaje, że leczenie przebiega liniowo. A tu się okazuje, że absolutnie tak nie jest, że w pewnym momencie to my możemy dostawać kolejne chemie, że organizm nie reaguje na to leczenie w odpowiedni sposób, że właśnie nasze leczenie wymaga jeszcze kontynuacji leczenia w innym ośrodku i to w ogóle w innym mieście. I pacjent się po prostu zmaga z bardzo różnym i dynamicznym zachowaniem tej choroby, tak? I trochę dostosowywaniem się i taką adaptacją. Tutaj akurat w tym wypadku, czyli chemioterapia i radioterapia protonowa, to były takie główne wskazania do leczenia mojej choroby.
1: Rozpoznała się na bardzo wczesnym etapie i to było super. Teraz możemy wracać do tego, że trzeba siebie obserwować i trzeba być czujnym. A co ciebie zaniepokoiło?
0: U mnie pojawił się nad obojczykiem guz. I ja przyznam szczerze, że nie byłam w ogóle świadoma tego, że to może być coś poważnego. W ogóle mogę powiedzieć, że chyba nawet na ostatniej pozycji postać choroby nowotworowej nie był w moim bingo na tamten czas. Natomiast ja też od dłuższego czasu byłam zmęczona. Tak, wiesz, dużo robię, tak? Zawsze w życiu dużo robiłam, więc jakby to zmęczenie też wydawało mi się bardzo uniwersalne. Wtedy pracowałam jeszcze jako event manager, więc rzeczywiście higiena i to BHP związane chociażby z tym regularnym snem nie było zapewnione. W związku z tym bagatelizowałam to bardzo długo. Następnie właśnie pojawił się ten węzeł i taka infekcja, która była towarzysząca, natomiast ja tego w ogóle nie połączyłam. Mało tego, lekarze również tego nie połączyli. Ja po prostu dostałam wtedy antybiotyk na anginę, bo podejrzewaliśmy anginę. Jakiś zestaw oczywiście badań krwi do zrobienia. I przy okazji właśnie lekarka mówi, że trzeba byłoby wykonać USG, bo prawdopodobnie mam tłuszczaka tutaj nad tym obojczykiem. No ale wiadomo, trzeba zrobić USG, żeby to zweryfikować. Więc ja oczywiście dwutorowo robiłam badania krwi. Te wszystkie leki, które dostałam na anginę, przyjmowałam. Nic się nie poprawiało. W międzyczasie też poszłam na USG. I mimo, że ja nie jestem w stanie przypomnieć nawet sobie w tym momencie nazwiska osoby, która mnie kierowała na to USG, to doskonale pamiętam nazwisko lekarza, który mnie przyjął wtedy. I ta wizyta to było coś, co było dla mnie, pewnie już zostanie ze mną, bo to był moment, w którym lekarz powiedział, że dziewczyno, ty prawdopodobnie masz raka. I to było tak uderzające, to było tak mocne na tamten moment, że wydaje mi się, że ja po prostu tego obrazu i tego lekarza nie wymarzę już ze swojej pamięci. Natomiast jednocześnie ktoś może powiedzieć, że to jest bardzo, i to, że to był bardzo brutalny komentarz w moją stronę. Natomiast ja sobie tak myślę teraz z perspektywy czasu, że gdyby ten lekarz nie powiedział mi tego, to ja bym to dalej bagatelizowała. Bo ten powiększony węzeł był dla mnie tylko dodatkiem na tamten moment do właśnie tych objawów w postaci właśnie bólu gardła, jakiejś tam temperatury i tak dalej. Ten człowiek mi po prostu uratował życie. To był taki pierwszy kontakt, który sprowadził mnie na ziemię i powiedział, że muszę się zaopiekować swoim zdrowiem natychmiast.
1: Potem potoczyła się cała historia leczenia. I o tej historii mogą Państwo posłuchać w naszym podcaście zatytułowanym Onkotygrysica. A my biegniemy dalej, bo nie spotykamy się tutaj, żeby jeszcze raz relacjonować całego

0: przebiegu choroby, tylko żeby pokazać, że wszystko ma swój cel. Brzmi to brutalnie, powiedziałabym. A to były jedne z pierwszych słów, jakie usłyszałam od ciebie właśnie prawie po roku, jak się zobaczyłyśmy.
1: Ja zawsze będę powtarzać i chcę, żeby to wybrzmiało, że ja nigdy nie będę wdzięczna chorobie za cokolwiek. Ale jednocześnie, bo chciałabym bardzo odseparować te dwie sytuacje, bardzo się cieszę z tego, co się u mnie w życiu dzieje. Bo ja pierwszy raz od lat naprawdę czuję, że mam nad swoim życiem nie tyle kontrolę, bo ja byłam zawsze takim kontrol freakiem i choroba mi bardziej pokazała właśnie, że absolutnie kontroli nad swoim życiem czy zdrowiem często nie mamy. Ale ja mam pierwszy raz od wielu, wielu lat poczucie, że wybrałam siebie, że żyję w zgodzie ze sobą, że życie, które mam, nie liczy się w ilości, tylko w jakości. To usłyszałam ostatnio podczas rozmowy z moją bardzo dobrą koleżanką, która też jest chorująca. I bardzo te słowa ze mną zostały. I ja uważam, że przez ostatni rok wydarzyło się wszystko. Wydarzyło się życie. I ja po prostu bardzo chciałabym się podzielić tymi historiami ze względu na to, że jak się dowiedziałam o diagnozie, to ja też myślałam, że ja mam wyrok. Że to już koniec, że to jest game over. A nie jest. I ja bardzo chcę się nażyć, bo ja wiem, że ja mam bardzo dużo rzeczy do zrobienia.
0: Zaczęło się od tego, że ta choroba jakby zakończyła albo spowodowała efekt końcowy twojego wieloletniego związku. Tak czasami bywa.
1: Tak czasami bywa i jest to przykra historia oczywiście, bo rozstania nigdy no nie są czymś dobrym, tak? Oczywiście one w perspektywie czasu mogą się wydać dobrą decyzją, ale ludzie łączą się ze sobą nie po to, by się rozstać. Natomiast choroba bardzo często jest takim sądem ostatecznym relacji. I ja nie chcę powiedzieć, że ja się rozstałam przez moją chorobę, bo tak nie było. Ja się rozstałam z moim wieloletnim partnerem, dlatego że przestaliśmy się zauważać, przestaliśmy dbać oboje o tą relację. I w momencie właśnie, kiedy pojawiła się ta choroba, my już nie mieliśmy po prostu o co walczyć, o co się starać. I to była po prostu taka naturalna konsekwencja tego, co się wydarzyło. W związku z tym ja...
0: No chyba nie pomogło ci to w leczeniu.
1: Świadomość tego, że prawdopodobnie moje życie będzie tak wyglądać, że będziemy żyć i nie będziemy dla siebie po prostu największym oparciem i takimi najważniejszymi dla siebie ludźmi. Nie, ale ja jestem po prostu bardzo wdzięczna temu człowiekowi za poświęcony czas, za to, że spędziliśmy ze sobą 10 lat. To było 10 lat pięknych momentów, pięknych chwil. Ale jednocześnie w pewnym momencie musimy sobie czasem powiedzieć dziękuję. Ja po prostu muszę pójść dalej. I w tym wypadku to była moja decyzja. Myślę, że to było też bardzo uwalniające dla obu stron, chociaż bardzo bolesne. Ale ja pomyślałam sobie, dobra, jestem bardzo świeżo w remisji. Nie mam pojęcia, co z moim życiem dalej. Lekarze nie chcą wyjąć mi nawet portu z mojego barku, bo nie wiem, tak jakby liczyli, że ta choroba wróci. I ja sobie pomyślałam wtedy, nie chcę tak żyć. Nie chcę żyć w ten sposób. Ja absolutnie nie mam planu B. Ja nie wiem, co dalej.
0: Ty, która miałaś kontrolę nad wszystkim.
1: Dokładnie tak. Ja byłam chyba w takim mentalnym spadku, a jednocześnie pewna swojej decyzji, że postanowiłam odejść z pracy, odejść od mojego partnera, wyprowadzić się do rodziców, bo tak naprawdę nie miałam gdzie mieszkać.
0: Więc... Mieszkałaś w Warszawie. Tak, tutaj tak. Się leczyłaś.
1: Tutaj się leczyłam, tu mieszkałam, więc...
0: A wyjechałaś?
1: Pod Częstochowę.
0: Kawałek drogi.
1: Kawałek drogi, ale czułam, że w tamtym momencie to się musiało wydarzyć.
0: A jak zareagowali na to wszystko twoi rodzice?
1: Byli bardzo zmartwieni. Wiesz, Agnieszka, ja myślę, że każdy rodzic, który ma swoją dorosłą córkę, która w teorii wydawałoby się ma poukładane życie i zachorowała, to pomyśleliby, że fajnie by było jednak w momencie, kiedy zdrowieje i już można byłoby w sumie powiedzieć,

0: powiedzieć, że chyba będzie wszystko dobrze, to żeby już nie było więcej tych ekscytujących zmian. Natomiast u mnie tak nie było. Myślę, że martwili się o mnie i to jest całkowicie naturalne. Czy co ze mną będzie? Dlaczego...
1: Zniknęła ta podpora naturalna, która była z tobą przez 10 lat.
0: To na pewno też. Natomiast ja czułam, że nie dam rady już w ten sposób funkcjonować i żyć, więc taką decyzję podjęłam.
1: I wyjechałaś do rodziców.
0: I wyjechałam do rodziców. I tak naprawdę w tym czasie czuję, że moje kontakty z rodziną się poprawiły. Że ja jakby oddałam ten stres, to napięcie gdzieś w przestrzeń i po prostu zaczęłam żyć z taką większą lekkością, z takim większym zaufaniem do tego, co mi się przytrafia.
1: Kamila, czy ty zmieniłaś pracę?
0: Zrezygnowałam z pracy i tak naprawdę przez miesiąc nie miałam w sumie żadnej perspektywy. Ja w zasadzie to szukałam pracy oczywiście, bo wiedziałam, że też choroba bardzo zdrenowała moje finanse. To jest też coś, o czym ludzie powinni wiedzieć, że chorowanie to jest też bardzo duży wydatek. Ale ja szukałam tej pracy, jednocześnie nie miałam takiego poczucia, że natychmiast muszę coś znaleźć. A okazało się inaczej. Okazało się, że miejsce, do którego zaaplikowałam, miejsce, w którym została przeprowadzona ze mną rozmowa online, na której od razu powiedziałam, że słuchajcie, ja jestem w takiej sytuacji zdrowotnej. Bo ja czułam, że ja po prostu następne miejsce zawodowe, w którym chcę być, chcę, żeby było moje, żeby ludzie wiedzieli, że ja miałam taką sytuację, żeby nie byli rozczarowani, że ja co 3 miesiące muszę uciekać na onkologię, bo muszę się badać. Ja chciałam być zaakceptowana już od powiedzenia dzień dobry. I się okazało, że po tygodniu mnie przyjęli.
1: A co im powiedziałaś na pytaną się szczegółowo o to? Nie było strachu w rekrutujących?
0: Chyba była taka, może nie chodzi o podziw, tylko taki szanujemy to, że nam powiedziałaś. I ja wtedy poczułam, że ja mam partnerów po tej drugiej stronie, więc poczułam, że bardzo bym chciała tam pracować, ale też nie myślałam o tym jakoś bardzo obsesyjnie. Pomyślałam sobie, bo byłam w takim momencie też mojego mindsetu, że okej, jestem w dupie, przepraszam. Jestem naprawdę w kiepskiej sytuacji. Ale jednocześnie wiem, że jeśli będę się po prostu bardzo zmuszać, będę tak chciała i tak dalej, to się może nie udać, a ja bardzo nie chcę być rozczarowana.
1: Nie miałaś na to już siły.
0: Nie miałam na to siły, nie miałam na to kontroli. Stwierdziłam, że muszę to puścić. I tak naprawdę to był moment, w którym moje życie zaczęło się lawinowo zmieniać.
1: Jak odpuściłaś?
0: Jak odpuściłam. Dokładnie tak.
1: Czyli jesteś u rodziców, mieszkasz pod Częstochową, online
0: mieszkam pod Częstochową, śmiałam się, że mieszkam jak Harry Potter w schowku na szczotki, bo z mojego pokoju moi rodzice już dawno temu sobie zrobili inny pokój, taki bardziej przechodni, tak, więc było tam oczywiście łóżko, ale był tam tylko wieszak, na którym sobie gdzieś tam mogłam powiesić swoje ubrania i no to już nie były warunki też sprzed tam dobrych paru lat, kiedy jeszcze mieszkałam z nimi stacjonarnie. Natomiast będę też ten czas bardzo dobrze wspominać, bo moi rodzice mnie przyjęli i nie potraktowali tego całego wydarzenia i tej całej mojej zmiany życia o 180 stopni jako moją porażkę. Widziałam, że oni się martwią o mnie, ale jednocześnie bardzo się mną zaopiekowali, za co będę bardzo, bardzo wdzięczna. No i wracając, po tygodniu okazało się, że ja dostałam tę pracę i że ja w sumie po nowym roku to zaczynam pracę. Tylko, że z powrotem muszę wrócić do Warszawy, ale ja nie mam się gdzie podziać. Okej, ja mogę mieszkać u wielu znajomych, kątem gdzieś w pokojach, czy z dziećmi nawet, ale wiesz już, jesteś dziewczyną po 30, już chwilę po 30 i...
1: No chcesz mieć swoje życie.
0: Chcesz mieć chyba jeszcze taką autonomię w tym wszystkim, jakąś taką sprawczość czuć. I wtedy jakimś takim przypadkiem odezwałam się, mieliśmy też kontakt jakiś, bo pochodzimy z jednego miasta, z moim kolegą. To w zasadzie było bardzo romantyczne, bo ten kolega, który wynajął mi mieszkanie, był 17 lat temu moim pierwszym chłopakiem, ale to były czasy, kiedy byliśmy dziećmi. Byliśmy takimi naprawdę uroczymi nastolatkami, którzy dopiero wchodzą w takie dorosłe życie i mam wrażenie,

0: że nic o świecie nie wiedzą, prawda? I my przez te 17 lat mieliśmy bardzo koleżeńskie relacje. My się bardzo lubiliśmy zawsze. Ale jakby oboje zamknęliśmy te drzwi, bo wiedzieliśmy, że już nie mamy tam jakby czego szukać wspólnie. Natomiast jakby cała ta sytuacja i to wynajęcie
1: on
0: mieszkania.
1: On wiedział, że chorujesz?
0: Tak, tak, tak, tak. Opowiedziałam też moim znajomym na moim Facebooku taką, wrzuciłam taki film, więc w sumie wszyscy moi znajomi się dowiedzieli, jak chorowałam. Natomiast moment, w którym wynajął mi to mieszkanie, ja się po Nowym Roku wprowadziłam do tego mieszkania.
1: Zaraz, to znaczy, że on mieszkał pod Częstochową, a miał mieszkanie w Warszawie, które mógł ci wynająć?
0: Nie, też mieszkał w Warszawie, więc jedno z tych mieszkań mi wynajął i w momencie, kiedy bardzo dużo rzeczy trzeba było naprawić w tym mieszkaniu na początku, okazało się, że zaczynamy się bardzo dobrze dogadywać, bo my tak naprawdę w sumie bardzo dobrze się znamy. Jakieś tam malowanie, jakieś wymiana silikonu pod prysznicem i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy miał takie zapędy majsterkowicza, czy pomyślał sobie, że w sumie dobrze się rozmawia. Zaczęliśmy się oczywiście spotykać i jesteśmy parą. Wiecie, to wydaje się po prostu jak jakaś taka historia trochę nierealna. W filmach się
1: dokładnie.
0: Takie rzeczy ogląda i wiesz, ludzie się szczypią. Ludziom się to nie przydarza w prawdziwym życiu, prawda?
1: To jest kiepski scenariusz na film.
0: Dokładnie tak, jakby gdzieś tu musi być haczyk. I myślę sobie, że to jest bardzo piękne i ja się bardzo cieszę, że ja tego mogę doświadczać, bo to jest coś bardzo wyjątkowego i ja jestem po prostu wdzięczna. Bo moi rodzice myślę, że absolutnie nie myśleli o tym, że ja po chorobie, nie chcę już mówić też, bo myślę, że generalizowanie i rzucanie takimi frazesami, że już w pewnym wieku, to może sobie kogoś już nie będę miała możliwości znaleźć. Cień takiej myśli w głowach moich rodziców był. Chociaż ja nie myślałam o tym, żeby to życie sobie układać i wręcz przeciwnie, myślałam, że też tak po tak wieloletnim związku to jest raczej taka sytuacja, która jest nierealna, żeby się wydarzyła. Poza tym też mężczyzna, który decyduje się na relację z kobietą o tak wątpliwej sytuacji zdrowotnej, myślę, że to też jest duża dojrzałość i odwaga, bo myślę, że on też przede wszystkim sam ze sobą musiał podjąć taką rozmowę, w której powiedział: okej, ja się boję, ale ja chcę w to pójść, ja chcę tam zajrzeć, ja chcę tego spróbować i zobaczymy. Myślę, że oboje nie mieliśmy żadnych oczekiwań względem siebie i to jest chyba duży benefit tej relacji, ale myślę też, że ludzie potrzebują zostać zauważeni, wysłuchani, że to jest tak wiele i tak niewiele. Bo my jesteśmy jako ludzie w stanie sobie naprawdę dać ogrom miłości, ogrom wsparcia. Nawet jak chcemy dać temu drugiemu człowiekowi coś, ale bez takiego zauważenia go, zauważenia jego potrzeb, tego, co go naprawdę cieszy, co mu sprawia taką radość jak dziecku, to nawet najpiękniejsze prezenty i rzeczy materialne absolutnie nie zdadzą egzaminu, bo te podstawowe filary bezpieczeństwa przy tej osobie, takiego emocjonalnego. Bo kiedy nasz układ nerwowy przy drugiej osobie czuje się, jakby był na wakacjach, no to chyba to jest właśnie to uczucie, do którego dążymy i którego szukamy. Ja się bardzo bałam na początku. Ja bardzo się bałam, ja sobie bardzo wyrzucałam, że to za szybko. Ja czułam się jakby nie w porządku, a jednocześnie pomyślałam sobie: dziewczyno, masz naprawdę szansę zobaczyć, jak będzie wyglądać twoje życie. Pełne. Czy naprawdę chcesz sobie to odebrać? Nie pozwolić sobie przez jakieś własne przekonania na sprawdzenie tej wersji życia? Myślę, że nikomu nie możemy odmawiać szczęścia.
1: Zdziwiłaś się sama swoją historią?
0: Przecież to brzmi nierealnie. Kto normalny wraca do swojego chłopaka sprzed 17 lat? Myślę, że to po prostu chciałabym sprawdzić i zobaczyć, gdzie nas to zaprowadzi.
1: Ta sytuacja sprawiła, że spowodowała, że

0: kiedy się widziałyśmy, powiedziałaś, wszystko było po coś.
1: No to była ewidentnie piramida, która się zaczęła układać w momencie, kiedy to moje zdrowienie już przychodziło i nagle te klocki wszystkie z tego porozrzucanego życia, te elementy się zaczęły układać. Bo naprawdę muszę przyznać, że ja nigdy w życiu nie byłam tak niepewna o swoją przyszłość i jednocześnie tak spokojna. Naprawdę. I tak bardzo bym chciała, żeby inne kobiety w podobnej sytuacji, bo wiem, że jest ich wiele, może w mojej historii odnajdą część siebie, a może zobaczą światło na tą przyszłość. Może dziś nie widzą tego, że rak to nie jest wyrok i że można pięknie żyć później i że mogą się piękne rzeczy przytrafiać człowiekowi. Ja bardzo bym chciała dawać ten przykład. Nie wiem, może mi się uda, zobaczymy, będę próbować.
0: To tak jakby powiedzieć, wszystko, wracam do tej myśli, wszystko było po coś.
1: Prawdopodobnie.
0: Jak chcesz te swoje doświadczenie, ten spokój niesamowity, który jest w tobie, wykorzystać właśnie dla innych? Czy takie powiedzenie spokojnie, wszystko jest po coś, na przykład rok temu przyjęłabyś tak, jak chciałabyś, żeby przyjęły dzisiaj słuchaczki, słuchacze, którzy są na początkowym etapie zdrowienia albo leczenia?
1: Ja chyba nie jestem fanką tego stwierdzenia, że wszystko jest po coś.
0: Jak byś to ubrała w słowa?
1: Myślę, że życie jest nieprawdopodobną przygodą. I naprawdę, gdybyśmy tak je potraktowali, to myślę, że trochę inaczej byśmy też patrzyli na doświadczenia. Absolutnie nie uważam, że choroba nowotworowa to jest doświadczenie, które ludzie powinni przeżywać, bo to jest doświadczenie graniczne i ono w większości przypadków po prostu powoduje więcej krzywd niż pożytku. Natomiast rozmawiam z wieloma kobietami, które są w trakcie leczenia, które są po leczeniu i wydaje mi się, że jak jesteśmy w leczeniu, to jesteśmy bardzo w takim trybie przetrwania, to jesteśmy bardzo w takim zadaniu, jakby w procesie, tak? Jakby teraz się leczę, teraz muszę się wyleczyć, teraz jakby jestem skoncentrowana na tym etapie. A takie refleksje, autorefleksje i wszystko inne, co się wydarza, ono przychodzi znacznie później, w momencie, kiedy albo choroba jest w remisji, albo przyjmujemy na stałe leki, które pomagają nam przedłużyć to życie, albo po prostu mamy moment, w którym łapiemy się i możemy z perspektywy po prostu spojrzeć na tą naszą drogę. Dlatego w ogóle słowa, że coś jest po coś, ja chyba nie przyjmuję takiej narracji, ale ja po prostu chciałabym bardzo podzielić się takim moim spostrzeżeniem, że ja przyjmuję to, co mi się wydarza. I życie jest sinusoidą. Czasem przydarzają mi się piękne rzeczy, czasem przydarzają mi się okrutne. W momencie, kiedy przydarzają mi się te okrutne, ja widzę wagę tych pięknych. I na odwrót.
0: Tego się nauczyłaś podczas choroby?
1: Wdzięczności. Nic nie nauczyło mnie bardziej wdzięczności niż choroba. Bo można być każdego dnia wdzięcznym naprawdę za chociaż jedną rzecz. Nawet jak się leży i patrzy w sufit. Ja wiem, że brzmi to irracjonalnie, bo czemu miałoby się być wdzięcznym za coś w takiej sytuacji? Ale ja tam byłam, kiedy leżałam w kompletnej agonii w sypialni i nie byłam w stanie wstać z łóżka, nic zrobić. Więc ja dokładnie rozumiem tych pacjentów. I mam nadzieję, że to moje własne doświadczenie, które przeszłam, że być może ono mi pomoże dotrzeć do tych ludzi. Zarazić ich tą iskrą, tą chęcią do życia i pomóc im zobaczyć światło. Takie życiowe.
0: Co teraz? Na jakim jesteś ty?
1: Ja jestem na etapie, w którym bardzo chcę się nażyć. W którym czuję, że świat ma naprawdę piękne rzeczy do zaoferowania, w którym nie chciałabym odmawiać sobie chociażby takiej możliwości, jak bycie matką kiedyś. Bo ja nigdy o tym nie myślałam w perspektywie czegoś realnego. Ale teraz sobie myślę, że to jest jak odblokowanie nowego levelu. Czy będzie mi dane? Nie mam pojęcia. Nie wiem, w jaki sposób choroba uszkodziła moją zdolność na przykład.

0: przykład do bycia matką, ale puszczam to na razie. Myślę sobie, że chcę się koncentrować na dobrych rzeczach, chcę o nich mówić. Chcę się dzielić też oczywiście moimi przemyśleniami, bo mój Instagram nie polega na tym, że ja mówię, Boże, jakie życie jest super. Absolutnie tak nie jest. Ja się tam dzielę moimi lękami, moim stresem, tym, że kobiety w remisji, że ludzie w remisji, to jest w ogóle najbardziej moim zdaniem niezaopiekowana część społeczeństwa w tej całej onkologicznej społeczności.
1: O tym mówimy właśnie dosyć często, że i apelujemy. To ludzie w remisji są wyrzucani z pracy, nie daje im się szansy. To ludzie w remisji nie są zaopiekowani, nie są widziani jako świetni menadżerowie, osoby będące pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. To ludziom w remisji nie przyznaje się też różnych praw, które im się mogłyby należeć.
0: To jest bardzo brutalne, ale jednocześnie nowotwór rodzi nowego człowieka. Mam takie poczucie, że ja w moim przypadku wszystkie moje wartości, sposób, w jaki chcę żyć, jakieś marzenia, cele zawodowe, jakieś takie przyszłościowe, one mnie przestały mieć znaczenie. W momencie, kiedy ja wracałam do zdrowia, ja odkrywałam jak warstwa cebuli, skórka po skórce, że miłość to jest w ogóle najpiękniejsza możliwa
1: emocje?
0: Możliwa emocja, tak? Do
1: przeżywania. Ej, no teraz to brzmi rzeczywiście jak ze Shreka.
0: O Boże. Nie, bo tak naprawdę wydaje mi się, że miłość, i to nie mówię w takim kontekście damsko-męskim, tylko takie po prostu uczucie życzliwości do drugiego człowieka i takie otwarcie po prostu serca na doświadczanie tych dobrych rzeczy poprzez budowanie wdzięczności na przykład i praktykowanie jej, naprawdę pomaga przeżyć to życie w zupełnie innej jakości.
1: Kiedy ty to zauważyłaś, że ty jako ty zaczynasz się zmieniać, zaczyna się zmieniać twoje spojrzenie na świat?
0: Myślę, że w momencie, kiedy zaczęłam się dzielić moją chorobą w internecie, bo...
1: Nie zarzucano ci, że teraz będziesz rozdrabniać, wpuszczać w wentylator i żalić się nad sobą?
0: Usłyszałam kilka takich komentarzy, ale to był tak mały procent, że pomyślałam sobie, to jest twoje, ja tego nie biorę. Ale jednocześnie pisały do mnie kobiety, pisały do mnie matki chorujących dzieci, pisały do mnie osoby, które po prostu czuły, że znalazły przestrzeń, w której mogą porozmawiać, w której mogą podzielić się właśnie tym, zostać usłyszaną przez osobę, która przechodzi przez podobne doświadczenia. Więc ja wtedy poczułam, że okej, to nie jest tylko moja perspektywa, to jest jeszcze perspektywa wielu kobiet, wielu innych chorujących dziewczyn i że moje życie może też wyglądać inaczej, że ja mogę je przeżyć, że bez względu na to, ile ja mam czasu, ja chcę je przeżyć w jakości.
1: Wracasz do tego, że bez względu na to, ile masz czasu, a mówimy o tym, że jesteś w remisji, czyli jesteś na ścieżce zdrowienia. W tej chwili wszystko jest okej, czy co 3 miesiące masz palpitację serca, bo kolejne badania przesiewowe cię czekają?
0: Ciężko to sobie wytłumaczyć, bo czuję się zdrowa. Czuję się silna, czuję się zdrowa, czuję, że nie powinnam się niczym przejmować. Jednocześnie, kiedy jestem na badaniach, kiedy zbliża się ten termin, ciało pamięta. Ciało pamięta, ciało, mimo że głowa często jest w stanie wytłumaczyć to ciało robi się zestresowane i trzeba sobie trochę pomóc przez jakieś techniki relaksacyjne. Potraktowanie się jakoś lepiej w tym czasie.
1: Że myśl to jest tylko myśl według tej zasady Simontonowskiej?
0: Myśli to nie fakty. Pytasz mnie, w jakiej kondycji jest w tej chwili moje zdrowie, to ja trzymam się wersji, że dobrej. Natomiast to nie jest tak, że moje zdrowie jest czarno-białe. Ja dziś jestem w pełni zdrowa albo w pełni chora. Są też jeszcze sytuacje, które są sytuacjami pomiędzy, które są sytuacjami alarmującymi, gdzie pojawiają się jakieś nowe sytuacje, które mogą być po prostu triggerujące jakieś kolejne nieprzyjemne historie zdrowotne. I ja trochę jadę na tym wózku. Natomiast obiecałam sobie, że będę się przejmować faktami, bo dzisiejsze obawy nie polepszają mojego jutra. One zabierają tylko mój dzisiejszy spokój. Więc będę się martwić.

0: trafić w momencie, kiedy rzeczywiście będę musiała się z czymś zmierzyć.
1: A co byś poleciła pacjentom, którzy nas słuchają, rodzinom ich, kiedy zbliża się taki moment, że trzeba iść na badania kontrolne, że na PETA, rezonans magnetyczny albo badanie krwi? Bo to czekanie jest chyba najgorsze na wyniki.
0: To jest na pewno najgorsze. Ja oczywiście za każdym razem, kiedy dostaję SMS-a, że mój wynik jest gotowy, to mam po prostu puls taki, że serce chce mi wyskoczyć z klatki piersiowej i czytanie tych wyników ogranicza się do ostatniej linijki, gdzie jest po prostu podsumowanie, czy jest progresja choroby, czy choroba jest zatrzymana. Natomiast ja zawsze będę polecać wszystkim, żeby mówili o swoim lęku na głos, bo ja, kiedy przez te 4 miesiące, zanim trafiłam do psychoonkologa, kiedy procesowałam wszystkie moje negatywne myśli i koncentrowałam się w ogóle na tej chorobie i na tym wyroku w swojej własnej głowie, jednocześnie nie wypowiadając żadnego słowa, bo nie chciałam dokładać mojej rodzinie, moim bliskim tego, że się bardzo martwię, i jednocześnie to rosło we mnie. To dla mnie bardzo dużym odkryciem było właśnie, że terapia jest po to, żebyśmy usłyszeli swoje własne myśli na głos. Bo bardzo często one trochę tracą na tym natężeniu, a jednocześnie jak je usłyszymy, to mogą się wydać bardziej do zaopiekowania. Czyli aha, ja się boję. No dobra, no to ten dialog może z samą sobą przeprowadzony nawet na głos w samej obecności bliskiej osoby bądź psychoonkologa może nam pomóc po prostu zrozumieć, że to jest stan, w którym nasza głowa się broni przed stresem, dlatego nam podsuwa coraz więcej tych negatywnych myśli. Mówienie na głos o tym, co akurat w danym momencie czujemy, było w moim przypadku bardzo pomocne. Może ktoś będzie chciał wziąć z tego przykład. Zawsze można przetestować.
1: Czy dzisiaj Kamila, onkojelonek, onkotygrysica, przyszły psychoonkolog, jest szczęśliwa?
0: W życiu nie byłam bardziej szczęśliwa. Mając tak niewiele i jednocześnie mając tak wielką wizję na moją przyszłość.
1: A czego możemy ci życzyć?
0: Zdrowia oczywiście. Jak się ma zdrowie, to ma się wszystko.
1: Gdyby nie te doświadczenia, to myślisz, że w tym wieku powiedziałabyś zdrowie?
0: Na pewno nie. Myślę, że jak wiele młodych osób traktowałam zdrowie jako coś, co było mi dane na zawsze.
1: Byłaś nieśmiertelna?
0: A kto nie jest? Oczywiście, że byłam nieśmiertelna. To było po prostu coś, co wydawało mi się, że jest takie defaultowe, że to w ogóle jesteśmy zdrowi i koniec. Jak ktoś chorował, to bardzo w tle. Natomiast okazuje się, że każdego z nas może to spotkać i warto się sobą opiekować. Naprawdę. I nie mówię tutaj o takim rozpieszczaniu się, chociaż tak, jak najbardziej. Rozpieszczajmy się, kochajmy to życie. Ale opiekujmy się przede wszystkim własnymi emocjami, opiekujmy się sobą, traktujmy swoje ciało jako takie mieszkanie, w którym chcemy żyć, tak? Czyli dbajmy o tą aktywność fizyczną. Nie mówię o zażynaniu się na siłowni, ale fajnie jest wyjść na rower, fajnie jest pójść do lasu. Las jest fantastycznym remedium na stres, na wiele innych dolegliwości. Odżywiajmy swoje ciało. I nie mówię tu o unikaniu cukru, bo oczywiście jest mnóstwo mitów związanych z tym, że jakby cukier karmi raka i tak dalej. Ale nie chciałabym tutaj wchodzić w polemikę, to już zostawiam dietetykom. Natomiast myślę, że takie zdrowe traktowanie swojego ciała właśnie w tym kontekście dbania o siebie, dbania o swoją głowę, to jest naprawdę bardzo dużo, co możemy zrobić dla naszego zdrowia.
1: Przeszłaś długą drogę. Widziałyśmy się rok temu. Od początku swojej choroby do dnia dzisiejszego. To była długa droga?
0: Bardzo długa. Bardzo wymagająca. Było mi bardzo trudno momentami. Naprawdę. Ale jednocześnie dalej czuję, jak coś mnie ciągnie w górę. Ja bardzo tego życzę ludziom.
1: No to życzymy ci, żeby cię cały czas ciągnęło w górę.
0: Żebym miała siłę pociągnąć kogoś za sobą.
1: Oj tak. I zdrowia.
0: Dzięki.
1: Kamila Onkojelonek, przyszły psychoonkolog. Dziękujemy ci raz jeszcze. To może obiecajmy sobie, że jak wejdziesz na kolejny etap swojego życia, to znowu się tutaj

0: spotkamy.
1: Z przyjemnością. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Bażancie serce.

Gdy tylko usłyszałam How Soon Is Now na tegorocznym OFF Festiwalu w wykonaniu zespołu Johnego Mara, moja myśl była jedna, czołówka serialu z końcówki lat 90. Czarodziejki. Choć tamten utwór akurat wykonywała grupa Love Split Love, w oryginale oczywiście The Smiths. Dobry wieczór, po tej stronie Ania Lalka, to jest moja audycja autorska Barzancie Serce. Do godziny 3 realizuje ją dzisiaj Sandra Suska. Nie zabraknie dzisiejszej nocy muzyki ze wspomnianego OFF Festiwalu.

Już prawie na sam koniec OFA otrzymałam wiadomość od organizatorów. LSD and the Search for God chcą porozmawiać. Masz kilka minut na przyjście, na przygotowanie się. No i udało się, dotarłam pod taki kontener, w którym grupa LSD and the Search for God przygotowywała się do koncertu, który mieli później za jakieś 2 godziny. No efekt tych przemiłych naprawdę minut rozmowy, kilku minut, już niedługo w mojej nocnej audycji będę informować, na pewno kiedy dokładnie. LSD and the Search for God, wyjątkowa grupa, na koncie mają tylko 2 epki, jedną sprzed 10, drugą sprzed 19 nawet lat. I to wystarczyło, żeby fani shoegaze'u oszaleli na ich punkcie, żeby te epki stały się kultowe. Dobrą informacją jest to, że od lat pracują nad nowym albumem, ale w ogóle nie czują potrzeby tłumaczenia się z tempa pracy, nie ukrywajmy, dość powolnego. Gdy rozmawialiśmy, no jasne stało się to, że te emocje to jest jedyne, co się dla nich liczy. Ten proces, współpraca, patrzenie na muzykę nie jak na produkt, ale na efekt niesamowitej pasji, takiej bardzo intuicyjnej. Więcej o tym zespole już wkrótce w Barzancim Sercu. A skoro jesteśmy przy koncertowych wrażeniach, to ja dalej z rozmarzeniem wspominam premierowy koncert najnowszej płyty Piotra Chęckiego.

Bardzo, oj, bardzo charakterystyczny głos Love Spells, czyli uwaga, 21-letniego artysty. Nie artystki, jak może wskazywać ta barwa głosu. No tak kojąca barwa i kojące czułe słówka, to wszystko szepcze nam w swoim świeżym debiucie Love is the Law. Historia artysty jest naprawdę fascynująca. Tworzył muzykę zmagając się z bezdomnością i dopiero muzycy, których poznał w internecie, tak trochę od nitki do kłębka doprowadzili go do producentów zainteresowanych jego muzyką na tyle, że zakończyło się to na szczęście podpisaniem kontraktu z wytwórnią RCA. Trochę pomógł mu Kevin Abstract, który wcześniej zaprosił go też do współpracy na swoich płytach. I to wszystko, mam nadzieję, jest początkiem wielkiej kariery i takiej pełnej, niesamowitej pasji, o czym jeszcze będziemy mówić w drugiej połowie audycji, bo wrócimy wtedy do tej płyty. Czas na polskie nowości tej nocy.

Rycerzyki, czyli miłośnicy popowego, marzycielskiego grania lo-fi, już kilkanaście lat temu zadebiutowali, ale nadchodzi ich nowe brzmienie. Ten melodyjny pop trzyma się ich oczywiście w najnowszych singlach, w tym gitarowej przestrzeni, której słuchaliśmy przed chwilą, nagranej z bydgoskim wirtuozem harmonii, tak bym go nazwała, mowa o Jakubie Ziołku. Już niedługo będziemy mogli rozpływać się z takimi, ale też innymi polskimi brzmieniami na festiwalu rozproszonym po całej Łodzi Great September. Ale nie tylko, bo w tym roku showcase otworzył się również na międzynarodowych artystów. Będę i przyznam szczerze, nie mogę doczekać się koncertu Dova Elisa, autora naprawdę bajecznej folk-rockowej płyty Blizzard z zeszłego roku. Oto jej fragment Heaven Has No Wings.

Dove Ellis śpiewa tytuł utworu tak pięknie, że chyba już nie muszę dodawać jeszcze raz. Jeden z utworów, które pojawiły się na płycie z zeszłego roku. Jesteśmy w Irlandii, słuchamy

ballad prosto z serca. Mam nadzieję, że taki klimat będzie mi towarzyszyć we wrześniowej podróży, bo na ten miesiąc zaplanowałam podróż do Dublina. Przyciągnęła mnie tam nie tylko sama Irlandia i to miasto, ale również koncert tej grupy. Mam nadzieję, że na żywo brzmią tak samo wspaniale jak na ostatnim wydaniu.

W ciągu ostatnich kilku lat, a może najbardziej kilkunastu miesięcy, Mary and the Junkyard przeszli z rangi londyńskich zespołów grających po pubach do zespołów, o których mówi międzynarodowa publika. Słuchaliśmy nieraz tego albumu tegorocznego w Barzęcim Sercu Role Model Hermit. No trzymajcie kciuki za to, żebym na ich koncercie w Irlandii już 22 września mogła im zadać.

zadać kilka pytań, na przykład o to, kiedy przyjadą do Polski, bo mam nadzieję, że ten zespół odnajdzie się też wśród naszej publiki, szczególnie, że no nie brakuje miłośników indie rockowego grania w Polsce. Potencjał jest, to z pewnością. Do irlandzkich wątków zdecydowanie przyciągnęła mnie również grupa polecana w ostatnich latach przez tych, którzy mieli okazję zobaczyć ich na żywo. Modra Salak, czyli zespół folk rockowy, który rozsławiła epka It's a Hell of an Age. Dobrym wstępem do ich poznania jest zdecydowanie utwór z jednym z według mnie najprostszych i najmocniejszych wersów, jakie słyszałam ostatnio w muzyce folkowej. The Man Who Seeks Pleasure, a zakończenie poznacie już w utworze.

Modra Salak i wersja live utworu The Man Who Seeks Pleasure. To akurat nagranie studyjne, ale może choć trochę przybliżyć nas do atmosfery, która udzieliła się Ofowiczom na koncercie Irlandczyków 8 sierpnia w Katowicach, bo tam też się pokazali i na szczęście mieliśmy okazję porozmawiać po tym naprawdę niesamowicie emocjonalnym, a jednocześnie przezabawnym występie, bo Paul Banks, czyli wokalista i lider grupy, no powiedzmy, że jego humor jest z pewnością bliski polskiej wrażliwości, ale przekonacie się o tym już niedługo. Obiecuję zrobić cały odcinek o Irlandii, pełnej zarówno tajemniczych opowieści, w których kryje się prawda o życiu, jak i tych opowieści pełnych społecznego buntu, ale też odrobiny jakiejś takiej magii z tamtych rejonów. A myśląc o pierwotności, jeśli już jesteśmy przy tej magiczności, to przywołałam sobie w głowie też zespół Coil. Prawie 20 lat temu ukazała się ich płyta The Ape of Naples.

połączenie eksperymentalnej elektroniki z czymś takim bardzo organicznym, niemal klasycznym. Tak jest właśnie na płycie Phoenix Flames Are Due Upon My Skin z 2020 roku. Jej autorką jest Earthfeater. Volcano jest właściwie sercem tej płyty i pokazuje, jak cały album wyrasta z obrazów geologicznych, tektoniki, ciśnienia, erupcji, jak w tym tytułowym wulkanie. I przechodząc z metafor do rzeczywistości, to występ jednego zespołu na Offie zatrzymała właśnie erupcja wulkanu na Sycylii.

Grupa Wednesday, amerykański zespół z Asheville w Karolinie Północnej, założony w 2017 roku przez wokalistkę i gitarzystkę Carly Hartzman. Połączenie, bardzo burzliwe połączenie shoegaze'u, noise'u, rocka, indie rocka, alternatywnego country, no można tam szukać pewnie wielu gatunków. Bardzo charakterystyczny jest w tym zespole taki południowy sznyt i tematyka południowa tekstów artystki, która nawiązuje do lokalności i do emocji związanych z byciem z małego miasteczka, z tej wspomnianej Karoliny Północnej. I po sukcesie swojej ostatniej płyty Blitz wyruszyli w trasę, która objęła Europę. 6 sierpnia zagrali na Sycylii, skąd mieli dotrzeć na Off Festival 8 sierpnia. Niestety przeszkodziła im erupcja wulkanu Etna i z opóźnieniem jednodniowym dotarli na Offa. Wyglądali na zmęczonych, ale też bardzo zdeterminowanych, czego też nie ukrywali podczas swojego koncertu, mówiąc, jak bardzo chcieli tu dotrzeć i że byli sfrustrowani tym wulkanem. No, energii im nie brakowało, mimo zmęczenia, a nawet można było skojarzyć to trochę z tą wulkaniczną eksplozją, kto szuka takich powiązań. Mnie jakoś trzymają się zawsze wrażeniowe skojarzenia podczas koncertów. Szukam tych, no powiedzmy, małych nawiązań, jakiejś takiej natury. Myślę, że zawsze poza samym koncertem są te wszystkie rzeczy wokół, które składają się na widowisko. I w tym roku w Katowicach rozpieszczało nas słońce i ciepłe wieczory, więc te wulkany gdzieś mogły się pojawić. Ale w zeszłym roku doświadczyłam czegoś już w ogóle zupełnie innego, bo koncertu w burzy z piorunami. I przyznam szczerze, że nigdy tego nie zapomnę.